Give me some of that.

0: Będziesz gadał?
1: Po moim trupie.
0: Gadaj, albo znowu to włączę.
1: Wytrzymam.

nie facetce, o rasizmie i skurwysyństwach co każdą chwilę. Ona znudzona macha rękoma, chcesz prysnąć w dziurę, płaci się tyle.

0: Będziesz gadał?
1: Po moim trupie.
0: Gadaj, albo znowu to włączę.
1: Wytrzymam.

0: spokojnie, to tylko rak.
1: Audycja archiwalna. Podane w niej informacje mogły stracić na aktualności.
2: Halo, halo. Tu przy mikrofonie Marta Pokorska-Jurek, czyli Mama Tygrys. Dzisiaj audycję nagrywam w domu, dlatego niestety nie ma realizatora. Więc jeżeli cokolwiek nie tak jest z tym nagraniem, no to zrzućcie na kanwę nieobecnych. To audycja Patchwork w Tygrysy, czyli audycja skierowana do dzieci, młodzieży, cudownych chłopców i cudownych dziewczyn. Czyli po prostu dla wszystkich. A dzisiaj będzie iście kocio. Jeżeli słuchaliście ostatniej audycji, to wiecie, że recenzowałam książkę, zresztą razem z moją córką Heleną, 10 kotów Katarzyny Samosiej. Wciąż mam do rozdania jeszcze jedną książkę tejże autorki, ponieważ coś ostatnio mało udzielam się na Facebooku, więc chyba nie udało mi się dotrzeć do zbyt dużej liczby osób, które by wzięły udział w konkursie. Więc jeżeli macie ochotę w takim konkursie wziąć udział, no to może po prostu kto pierwszy, ten lepszy. To tak na teraz. Wystarczy polubić fanpage Mama Tygrys i napisać do mnie wiadomość, w której napiszecie, że chcielibyście otrzymać książkę 10 kotów, no i krótkie uzasadnienie dlaczego. Ja wam wyślę, postaram się, żeby jeszcze przed świętami do was książka dotarła, więc jeżeli chcecie komuś sprawić prezent, a jednocześnie nie wydać zbyt dużo pieniędzy, to dostaniecie w gratisie taki prezent. No dobra. Mówiłam, że będzie kocio i będzie kocio. Sama także napisałam o kotach, a w zasadzie o jednym niezwykłym moim najukochańszym kocie Maurycem. Ponieważ to słuchowisko było emitowane w studenckim Radiu Żak, ale gdzieś tam na początku wakacji, to pozwolę je sobie przypomnieć.
3: Marta Pokorska-Jurek.
4: Kot Maurycy chce być dzidziusiem.
5: Moja córeczka Helenka prosi mnie nieraz, bym opowiedziała jej o naszych zwierzakach, jeszcze z czasów, kiedy była mała. Nie są to czasy odległe, wszakże skończyła dopiero 5 lat. Rozumiem jednak, że może ich nie pamiętać. W końcu większość maleńkości przespała, jak każdy dzidziuś.
4: Helenka nie miała na przykład pojęcia o tym, że Maurycy miał kiedyś większe aspiracje niż bycie Felis Silvestris Catus, czyli kotem domowym. Kiedy Hela się urodziła, kot próbował odnaleźć się w nowej roli. Marzył, by być dzidziusiem. Nie, nie. To za mało powiedziane. On więcej niż marzył. On po prostu chciał być dzidziusiem.
5: Od kiedy tylko urodziła się Helenka, kot Maurycy zaczął sypiać w dziecięcym wózeczku. Przesiadywał w foteliku, wskakiwał do łóżeczka, wylegiwał się na kocyku, mając nadzieję, że któregoś dnia mama i tata dadzą się nabrać na to, że jest dzidziusiem. Nic z tego. Nie pomogło nawet to, że siedział w ciuchach. Zawsze mama i tata domyślali się, że mają do czynienia z kotem Maurycym, a nie z dzidziusiem. Przyjaciel kota, pies Alfred, pocieszał go, że rodzice wreszcie dadzą się nabrać. W końcu, jak twierdził, nie są zbyt spostrzegawczy. Do tej pory się nie pokapowali, że ma w ich szafie skrytkę na parówki. Kiedy nastał 1 kwietnia, czyli Dzień Żartów, rodzice Helenki postanowili zrobić kotu psikusa.
4: Co za niespodzianka! W łóżeczku są 2 bobasy!
5: Krzyknął tata, widząc Maurycego przytulonego do Helenki. Kotu zaśmiały się oczy. Ale dlaczego on nie ma na sobie pieluchy?
6: Zauważyła mama i złapała za pampersa.
5: Ogon mam wystawić przez nogawkę, czy muszę wyciąć dziurę na ogon? Maurycy odetchnął z ulgą. Był w stanie porzucić swoją kocią godność i zaakceptować pieluchę, ale nie obcięcie ogonka. Zaraz potem dostali po butli z mlekiem. Ciężko się było kotu przyzwyczaić do picia przez smoczek. Jednak zaparł się i wyssał przysmak do ostatniej kropli. Po śniadaniu kot i malutka Helenka zostali położeni na plecach pod dyndającymi pluszowymi samolocikami.
4: No, bajka.
5: Westchnął rozanielony kot Maurycy, trącając łapą samoloty. Mama przeczytała im bajkę, a potem długo mówiła, jacy są śliczni, mądrzy i kochani.
4: Uret, to jest życie.
5: Cieszył się kot. Po zabawie czekał ich obiad. Dostali z Helenką potrawkę z indyka.
4: Mogliby nie miksować mięsa.
5: Jęknął Maurycy, ale jadł tak, że aż mu się uszy trzęsły. Zwieńczeniem posiłku było noszenie dzidziusiów na rękach, a potem leżakowanie. Kot mruczał z zadowoleniem.
4: Pospałby dłużej, ale gdy tylko obudziła się Helenka, przytuliła go tak mocno, że aż przypomniało mu się, co jadł na obiad.
5: Moje skarby, idziemy na spacerek,
4: powiedziała mama, przekładając Helenkę i Maurycego do wózeczka.
5: Kot zdał sobie sprawę, że ma na sobie pieluchę, ale był już przypięty i nie mógł się ruszyć. Próbował jeszcze się wyszarpnąć, przegryźć pasy, a nawet przeciąć je pazurem i zwiać. Na próżno. Zanim się obejrzał, już byli za furtką.
4: Alfred, który kopał dziury w ogródku, przybiegł czym prędzej odprowadzić spacerowiczów wzrokiem.
7: Hej, Maurycy, a niech mnie koty biją, czy ty masz na pupie?
4: Cicho ty, kudłata trąbko. Ważne, że myślą, że jestem dzidziusiem.
5: Prychnął kot.
4: Pojechali nad stawy Jana i choć to wcale nie tak blisko, to długo jeszcze słyszeli chichotanie Alfreda.
5: Wzięłam chlebek dla kaczek,
4: powiedziała mama i podała Helence i kudłatemu dzidziusiowi po kromce chleba.
5: Kot musiał się bardzo starać, aby nie rzucić się na kaczki. Instynkt podpowiadał mu jedzenie wszelkiego drobiu w zasięgu łapy. Jednak zwyciężył w nim rozsądek.
4: Bycie dzidziusiem ma swoje wady,
5: westchnął kot. Nie pożarł żadnej kaczki, za to z nerwów zjadł pół bochenka.
4: Akurat przyszliście na kolację,
5: przywitał ich tata, gdy wrócili do domu.
4: Właśnie zrobiłem wam po butelce pysznej kaszki owsianej.
5: Maurycy zdecydowanie wolałby wypić samo mleczko bez jakiejś tam obrzydliwej kaszki.
4: Zjadłem suchy chleb, a teraz mam zajadać owies? Czy ja wyglądam na konia?
5: Parsknął rozżalony.
4: Czy ja nie mogę zjeść kocich chrupków i wypić mleczka? Bycie dzidziusiem wcale nie jest usłane chrupkami,
5: rozmyślał kot.
4: To nie kraina mlekiem i mięsem płynąca.
5: Czas na małe kąpiu-kąpiu.
4: Maurycy zastrzygł uszami. Tego punktu dnia sobie nie przypominał. O tej porze zazwyczaj tłukł się z Wickiem, wrednym czarnym kotem sąsiadów.
5: Mama rozebrała Helenkę i wsadziła do wanienki.
4: Teraz ty, dzidziusiu,
5: powiedział tata i nim Maurycy zdążył się zorientować, co jest grane, był już po szyję w wodzie. Wrzasnął kot i wyskoczył tak szybko i tak wysoko, że aż zostawił mokre ślady na suficie. Prysnął z łazienki, aż się zakurzyło.
4: Prima aprilis!
5: I śmigus dyngus!
4: Trzeba przyznać, że nasz kot miał dzisiaj podwójne święto.
5: Kiedy dzień chylił się ku zachodowi, Maurycy usiadł przy Alfredzie i jeszcze raz wzdrygnął się na samą myśl, jak niemiła niespodzianka go dziś spotkała.
4: Kocia melodia! Mnie tak potraktować? Mnie? Kota? To nie zauważyli, że mam ogon, sierść i wąsy? I że w związku z tym mogę sobie nie życzyć maczania w wodzie?
8: Widzisz, Maurycy,
4: kiwał głową pies.
8: Ja ci mówiłem od razu, że oni to tacy bystrzy za bardzo to nie są.
5: Od tej pory nasz kot Maurycy nie udaje już dzidziusia. A jeśli nawet zdarza nam się nakryć go na leżeniu w dziecięcym łóżeczku, to zaraz głośno miauczy, żebyśmy wiedzieli, z kim mamy do czynienia. Mocniej też się przytula do Helenki, bo tak bardzo, tak strasznie bardzo współczuje jej tego wieczornego kąpiu-kąpiu.
4: Czytali
5: Hanna Matusiak
4: i Piotr Osak.
6: Projekt zrealizowany w ramach programu KultuGranty 2.0 we współpracy z Łódzkim Centrum Wydarzeń.
2: Jeżeli spodobało Wam się moje słuchowisko, to zachęcam do tego, abyście weszli na stronę mamatygrys.com albo na YouTube'a i znaleźli Mamę Tygrys, albo też, no, do czego całkowicie i bardzo z całego serca zachęcam do tego, żebyście polubili fanpage Mama Tygrys. No i tam także znajdziecie nie tylko słuchowiska, ale także animacje mojego autorstwa, a także słuchowiska, które zostały zrealizowane na podstawie tekstów dzieci. Więc zapewniam, że warto. Zostajemy w temacie kocim. Czas na kota w butach.
9: Sun City w Kids przedstawia.
10: Sun City w Kids przedstawia baśń audio Kot w butach. Na podstawie baśni Artura Oppmana o tym samym tytule.
11: Żył raz sobie stary młynarz, jak gołąbek siwiuteńki. Miał drewniany młyn nad rzeką i domeczek miał maleńki. Raz zaniemógł ciężko młynarz i do łóżka się położył. Czas już przyszedł na staruszka, by swe kości w ziemi złożył. Więc zawołał trzech swych synów i podzielił swoje mienie. Syn najstarszy dom wziął z sadem, kędy dźwięczy ptaszków pienie, i młyn stary na pagórku, by jak ojciec meł w nim ziarno i utrzymał dom ojcowski swoją dłonią gospodarną. A syn średni dostał osła. Pracowite, silne zwierzę, co ogromne wory mąki na wytrwały grzbiet swój bierze. Dobry burek zje byle co, a przy pracy mu pomoże. Będzie osieł dla młynarza z całej wioski zwozić zboże. A najmłodszy, Jaś, nieboże, to prawdziwy już sierota. Nic dla niego nie zostało, prócz białego mruczka kota. Kot ten mądre miał wejrzenie, jak nóż ostre miał pazurki i od dawna łowił w młynie psotne myszki, szkodne szczurki.
12: Weź, mój Janku, tego mruczka,
11: stary młynarz rzekł do syna.
12: Niechże on ci po mym zgonie twego ojca przypomina. Nic ci więcej dać nie mogę, bo nic nie mam do rozdania. Ale synu, miej otuchę i miej w smutku moc wytrwania. Wszystko dobrze jeszcze będzie. Bóg ci dobry dopomoże, tylko zawsze, miły Janku, w miłosierdzie ufaj Boże.
11: To wyrzekłszy młynarz stary, zbladł, po licach łza się toczy, na swych synów spojrzał czule i na zawsze zamknął oczy. Zapłakali trzej synowie i niezmiernie się zmartwili. Umarłemu swemu ojcu piękny pogrzeb wyprawili. Potem wszystko w domku, w młynie swoim trybem poszło dalej, bo syn starszy i syn średni znów do pracy się zabrali. A najmłodszy, biedny Janek, dziś sierota bez opieki, tak pomyślał. Pójdę sobie szukać szczęścia w świat daleki. Nic tu w domu nie wysiedzę. Może szczęście znajdę w świecie. Trzeba przecie być odważnym, przedsiębiorczym, trzeba być przecie. Więc pożegnał się z rodzeństwem, wziął na ręce swego kota i wędruje do miasteczka zamyślony Jaś sierota. Słonko mocno wygrzewało, upał nie do wytrzymania, więc pod drzewem usiadł Janek i zabrał się do śniadania. Bochen chleba, kawał sera znikły prędko w chwilkę małą. Z niewybrednej uczty owej i mruczkowi się dostało. A gdy podjadł już sierota, to zadumał się żałośnie, że się musi tułać w świecie w samej życia swego wiośnie. Łzy pociekły mu rzęsiste. A wtem łapką ktoś go trąca. To był kotek, co przed chwilą grzał się obok w blaskach słońca. Przyszedł blisko do sieroty, znów go w nogę trącił nosem i spogląda tak rozumnie i przemawia ludzkim głosem. Czego płaczesz, Janku miły? Toć masz zdrowie, młodość, siły. Może szczęście czeka na cię i bogactwa, Janku miły. Nic się nie martw, nie narzekaj i miej zawsze w przyszłość wiarę. Tylko dla mnie kup w miasteczku z żółtej skóry butów parę. Kup mi także worek duży, rzemykami związywany. A ja ciebie, drogi Janku, zaprowadzę między pany. Zdumiał Janek na te słowa. Pierwszy słyszy, że kot gada. Ale myśli, do spełnienia niezbyt trudna jego rada. Kupię buty, co mi szkodzi. Kupię także worek duży. W mej wędrówce i tułactwie może mi się kot przysłuży. Poszedł zaraz do miasteczka i do szewca prosto zmierza. Szewc wyciąga różne buty. I pasuje, i przymierza. Wreszcie wybrał śliczną parę wielkich butów z ostrogami. Były żółte jak cytryna i z pięknymi chwaścikami. Janek kupił jeszcze worek i szabelkę z ostrej stali. W takim stroju mógłby mruczek na królewskiej stanąć sali. Gdy się ubrał kot uczony, do sieroty tak powiada. Ty się prześpij w tym gaiku, a mnie w drogę iść wypada. Zrobię wielkie polowanie w tym zielonym, bliskim lesie, a zwierzyna, którą złowię, pewnie szczęście nam przyniesie. Jaś położył się na trawie i wnet usnął ze zmęczenia. A kot idzie na wyprawę, wielce swego rad odzienia. Zaczaił się w gęstym boże za grubego dębu pniakiem. A tu sobie po cichutku biegnie szarak za szarakiem. Kot wyskoczył jednym susem. Cap zajączka, cap drugiego. Obu zdusił prędziuteńko i do worka wsadził swego. Znów się schował, znowu czeka. A tu gąski idą tłuste, co na obiad w szczerym polu jadły owies i kapustę. Mruczuś czasu nic nie traci. Parę gąsek migiem chwyta, do zajączków je przyłącza. Idzie dalej, ani pyta. Idzie, idzie główną drogą. Już z daleka widać wieże. Miasto murem ogrodzone. Halabardnik bramy strzeże. Wchodzi kotek do stolicy. Idzie śmiało przez ulicę. Wszyscy patrzą w podziwieniu. Starcy, młodzież i dziewice. Ale kotka to nie trwoży. On ma swojej dość roboty, bo ulicą idzie prosto na królewski zamek złoty. U wrót zbrojny stał wojownik. Co się kota wpuścić wzbrania? Na to mruczuś. Król udzielił osobnego posłuchania. Prowadź prędzej mnie do króla, bo odpowiesz za to głową. Przestraszyło wojownika te mruczusia harde słowo. Wiedzie kota przez komnaty do monarchy, wiedzie swego, co na złotym siedział tronie wśród pokoju wspaniałego. Obok stała córka króla, urodziwa, cud dziewica. Każdy, kto się spojrzy na nią, wnet się czarem jej zachwyca. Kot do tronu wnet podchodzi i kłania się z dworską gracją i uprzejmie przyklęknąwszy, pali śmiało swą oracją. Miłościwy królu, panie, pan mój, znany hrabia Janek, w swoich lasach dziś polował w ten słoneczny letni ranek. Wie, że lubisz jeść zajączki i że gąski lubisz tłuste, a do gąsek i zajączków lubisz także jeść kapustę. Więc przysyła ci zwierzynę, którą właśnie upolował, i kapusty cztery główki, byś się, królu, ufetował. Król się zdziwił, że kot gada. Dwór się także zdziwił cały. A gdzież mieszka hrabia Janek, mój uczony kotku biały? Za dziesiątą górą rzeką ma mój hrabia swe zamczysko. Czy to blisko? Król zapyta. A kot znowu. Bardzo blisko. Więc król mówi. Powiedz panu, że wraz z córką mą królewną w jego zamku go odwiedzę i z nim obiad zjem na pewno. Osobiście podziękuję za te gąski i szaraki, a zajączka dziś zjem jeszcze. Bardzo lubię przysmak taki. Hej, zawołać mi kucharza! Niech czem prędzej się uwinie, niech słoninką naszpikuje i przyrządzi sos na winie. Wraca mruczuś do sieroty. Wstawaj, woła. Wstawaj, panie, jutro rano na nasz zamek król przyjedzie na śniadanie. Co? I jak? Woła jaś zbudzony. Co ty gadasz, głupi kocie? A kot na to. Nic się nie bój, będziesz chodził w srebrze, w złocie, tylko słuchaj mojej rady. I coś szepce mu do ucha. A nasz Janek się uśmiecha, ale mruczka pilnie słucha. Skoro tylko błysło słonko, wielki tętent grzmi przez błonie i kolasa pędzi cwałem, zaprzężona w cztery konie. Cztery konie, gdyby mleko, mkną w uprzęży purpurowej. Każdy złote ma podkowy, a naszyjnik diamentowy. Zaś kolasa lśni jak słońce od szafirów i rubinów. A w karocy siedzi władca z bohaterskich sławnych czynów. Obok niego cud dziewica, urodziwa króla córa. Kędy spojrzeć srebro, złoto, perły, koral i purpura. Wtem wybiega kot na drogę i do króla pędzi cwałem. Królu, ratuj mego pana! Będzie wdzięczny sercem całym. Na spotkanie twe wyjechał, wtem napadli go złodzieje, co od dawna zamieszkują okoliczne gęste knieje. Wnet zabili mu rumaka i obdarli go do nagach. Na nic się nie przydały jego męstwo i odwaga. Całą odzież mu zabrali i do rzeki go wrzucili. A ratujcie go czym prędzej, bo utonie w jednej chwili. Król swych dworzan wnet wysyła, tym wypadkiem zasmucony. Własną odzież dać mu każe, drogą szatę, miecz złocony. A gdy przebrał się już Janek wśród dworaków grzecznej rzeszy, wyglądając jak książątko, do monarchy zaraz spieszy. Król królewnie go przedstawia, a ta zaraz, gdy spojrzała, to sierotę ubogiego całym sercem pokochała. Król do siebie go zaprasza i w kolasie usiąść każe i przygląda się z uśmiechem urodziwej młodej parze. A tymczasem kot uczony w prędkich susach biegnie przodem, tak na jaką prawie wiorstę przed królewskim korowodem. i natrafił na kosiarzy, co kosili właśnie siano, więc przemawia do nich groźnie. Posłuchajcie, co kazano. Król tak żąda. Gdy kto spyta, czyje wokół są te łąki, czyje owce i te krowy, których z dala słychać dzwonki? Odpowiedzcie wszyscy razem. To rzecz przecież dobrze znana. Wszystkie łąki dookoła to jest własność hrabi Jana. Gdy kto tego nie usłucha i inaczej komu powie, tego schwytać król rozkaże i wnet odda go katowi. Potem znowu pędzi dalej, aż natrafił na żniwiarzy i ów rozkaz wymyślony grubym głosem znów powtarza. Król nadjeżdża do kosiarzy. A czyje to? Wszak rzecz znana. Zaraz chłopi odpowiedzą, że to wszystko hrabi Jana. Śliczne łąki masz, mój hrabio. Pewnie sute masz z nich zyski. A wtem znowu król spostrzega pól szumiących obszar bliski. Czyjeż pola te? Zapyta, aż nie wiarze. To rzecz znana, że jak okiem tylko sięgnąć, wszystko wokół hrabi Jana. O, mój hrabio, rzeknie władca. Tomasz, widzę, powiat cały. Jakiż musi być twój zamek? Pewnie wielki, wspaniały. Kontent jestem, żem cię poznał, bo podobasz mi się z miny. Może ciebie w końcu, hrabio, zrobię mężem mej dziewczyny. A tymczasem mądry kotek znów Jankowi z oczu znika i ochoczo galopuje wprost na zamek czarownika. Ten czarownik, olbrzym straszny, siedział właśnie na podwórzu, kiedy przed nim stanął mruczek w swem odzieniu pełnym kurzu. Witam, witam waszą miłość, rzeknie kotek bardzo grzecznie, bo to zacząć z takim zbójem nie tak bardzo jest bezpiecznie. Czy to prawda? Ciągnie dalej. Czy też tylko plotka taka, że się wać pan możesz zmienić w lwa, tygrysa lub szczupaka? Czy to prawda? Olbrzym wrzaśnie. Czekaj, zaraz ci pokażę! I wymówił zaklęć słowa, pijąc wino, co jest w czarze. Ledwo wypił owo wino, w lwa wielkiego się zamienia, a struchlały biedny kotek aż oniemiał z przerażenia i czem prędzej na dach skoczył, cały drżący z wielkiej trwogi, bo się lękał, by go czasem nie chciał pożreć olbrzym srogi. No nie bój się! Olbrzym krzyknie. Ja nic złego ci nie zrobię! Ale kotek już zeskoczył. Nowy plan ułożył sobie. Hej, mój panie czarowniku, w lwa się zmienić to niewiele. To ci się może łatwo zmieścić wielkie ciało w wielkim ciele. Ale sztukę mi pokażesz, gdy się zmienisz w myszkę małą. Jak się zmieści w jej postaci twe ogromne, grube ciało? Ledwo wyrzekł owe słowa, a wtem szara myszka mała, cichuteńko piszcząc, mrucząc, po podwórku już biegała. Kot się pędem rzucił na nią, już mu w paszczy myszka znika. Połknął żywcem niegodziwca i zwyciężył czarownika. A wtem Stangret trzaska z bicza. Już królewscy goście jadą. Złota toczy się kolasa z wielką dumą i paradą. Kot z ukłonem gości wita i na zamek ich prowadza. Naprzód króla i królewnę przy nakrytym stole sadza. Olbrzym właśnie miał jeść obiad w swej godowej wielkiej sali, a więc Janek z mądrym kotem z tej okazji skorzystali. Król za czterek jadł potrawy i za pięciu spijał wino. Potem mówi: hrabio Janku, ożenię cię z moją dziewczyną. dam w posagu pół królestwa i uczynię ciebie księciem. Bardzo mi się podobałeś, a więc bądźże moim zięciem. Jaś królowi upadł do nóg, za te względy podziękował. Radowała się królewna i dwór cały się radował. Wnet wesele wyprawiono, które trwało tydzień cały, a do ślubu pannę młodą wiódł uczony kotek biały. Na królewski dwór pojechał z księciem Jankiem, swoim panem, a w nagrodę usług kota król go zrobił szambelanem. Koniec.
10: Była to baśń audio Kot w butach. Na podstawie baśni Artura Oppmana o tym samym tytule. Lektor główny Małgorzata Kozak. Lektor pomocniczy Henryk Sirecki. Reżyseria Marek Sirecki i Hubert Tymiński. Montaż Hubert Tymiński. Realizacja dźwięku Marek Sirecki. Studio Marathlon. Produkcja Maciej Sztomberek. Wyprodukowano przez Stowarzyszenie Sand City w Studio.
2: I to, kochani, już wszystko na dzisiaj. Przy mikrofonie była Marta Pokorska-Jurek. Dzisiaj może trochę krócej ja, a więcej oddałam pola do popisu słuchowiskom. No ale cóż, jedno słuchowisko należało do mnie, więc i tak wyżyłam się, jeśli chodzi o artyzm słowa. Zachęcam do tego, żeby polubić fanpage Mama Tygrys oraz do tego, żeby napisać do mnie, dlaczego chcielibyście wygrać książkę 10 kotów Katarzyny Samosiej. Kto pierwszy, ten lepszy. Właśnie tak. Więc jeżeli chcecie zdobyć nagrodę, nie ma nic prostszego. A przy okazji zachęcam Was do tego, żebyście posłuchali podcastów, które zrealizowałam dla Akademii Sztuk Pięknych, dokładnie dla festiwalu EcoMake, które znajdziecie chociażby na fanpage'u EcoMake, czyli festiwalu konferencji naukowej na temat designu, ekologii i przyszłości. Ponieważ jak już zauważyliście, strasznie lubię mówić, to nawet nie wiem, czy się przedstawiłam na koniec, więc jeszcze raz Mama Tygrys, czyli Marta Pokorska-Jurek. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.

0: audycja archiwalna. Podane w niej informacje mogły stracić na aktualności.
1: Dlaczego do nas? Czyli porozmawiajmy o ratownictwie. Zapraszają Mateusz Znyk i Kamil Górny.
2: Piątek, godzina 12 na antenie Studenckiego Radia Żak Politechniki Łódzkiej. Zaczynamy całkowicie nowy format. Program Dlaczego do nas? Czyli porozmawiajmy o ratownictwie. Program nie tylko radiowy, ale również w formie podcastu na platformach YouTube oraz Spotify. Będziecie mogli usłyszeć już niebawem. Prowadzą
3: Górny Kamil, witam.
2: I Mateusz Znyk. Mamy przyjemność dla was gadać przez najbliższe dwie godziny na antenie Studenckiego Radia Żak Politechniki Łódzkiej. Cóż to będzie za format?
3: No dzisiaj akurat wybieraliśmy sobie dość ciekawy temat. Będziemy mówić o szpitalnym oddziale ratunkowym. Powiem wam o tym, jak to ogólnie wygląda od tak zwanej kuchni, jak przebiegają dyżury, czym w zasadzie się zajmujemy na szpitalnym oddziale ratunkowym. Ale Mateuszu, może wyjaśnimy też, skąd w ogóle się wziął cały pomysł na nasz podcast.
2: No właśnie, co to za typy i dlaczego mają czelność mówić o trudnych sprawach i takich trochę kontrowersyjnych. Drodzy słuchacze, jesteśmy ratownikami medycznymi. Obaj pracujemy w ramach systemu państwowego ratownictwa medycznego. Co to znaczy? To znaczy, że jedziemy w karkach pogotowia. My na to mówimy, tak fachowo powinno się na to mówić, zespoły ratownictwa medycznego. No niemniej możemy tak sobie założyć, że są to karetki pogotowia. Ponadto Kamil pracuje w szpitalnym oddziale ratunkowym. Obaj również prowadzimy działalność dydaktyczną. Uczymy, prowadzimy zajęcia z pierwszej pomocy i gdzieś tą dydaktyką się również zajmujemy. Mimo naszego małego doświadczenia, może krótko jeszcze pracujemy, ale mamy dzięki temu świeże spojrzenie na realne problemy w świecie ratownictwa, w świecie systemu ochrony zdrowia. I właśnie o tym systemie ochrony zdrowia będziemy chcieli dla was mówić w ramach naszego programu. Dlaczego do nas? Trochę enigmatyczna nazwa, myślę, dla was na tą chwilę. Za chwilę myślę, że się podzielimy naszymi przemyśleniami, dlaczego tak też jest. Za część techniczną dzisiejszego programu odpowiada niezastąpiony Dominik Kluszczyński i za chwilę rozwijemy w takim razie wątpliwości co do tego, dlaczego do nas.

0: No właśnie, dlaczego do nas? Skąd wzięła się nazwa naszego programu? No słuchajcie, pracując na zespole ratownictwa medycznego, często zdarza się tak, że jak transportujemy pacjenta na szpital, no oddział ratunkowy, tam oczywiście przekazujemy go właśnie w tym miejscu, no i oczywiście rozmawiamy ze sobą, rozmawiamy z personelem szpitalnego oddziału ratunkowego, no i tutaj bywają te relacje czasami różne, no i zdarzało się, że jako członkowie zespołu ratownictwa medycznego, no słyszeliśmy ten właśnie tekst, dlaczego do nas, no bo jakby nie patrzeć, pacjent jest oczywiście pacjentem, ale jest także pewną częścią dodatkowej pracy, którą musi wykonać szpitalny oddział ratunkowy, no i wiadomo, że te relacje wtedy bywają różne i stąd też taka nazwa programu, no bo to obrosło trochę w taki mit, taką legendę, też mi się tak wydaje, nie?
1: Myślę, że to w ogóle urosło do rangi trochę internetowego mema, trochę, bo tak. My już trochę między sobą rzucamy tak na podjeździe dla karetek, takie, a dlaczego do nas, a bo mieliśmy blisko, nie, bo za rogiem byliśmy, co oczywiście nie do końca zawsze jest prawdą. Faktem ten system trochę tak funkcjonuje, ale o tym myślę, że w dalszej części naszego programu. A w ogóle o relacjach pomiędzy zespołami ratownictwa medycznego i zespołami szpitalnych oddziałów ratunkowych też program poświęcimy za jakiś czas. Kamilu, w takim razie, skoro pracujesz na szpitalnym oddziale ratunkowym, myślę, że naszych słuchaczy i w ogóle wielu Polaków zawsze interesuje to, skąd są te przeklęte kolejki na SOR-ach.
0: Oj tak, zdecydowanie te kolejki to są po prostu wręcz legendarne. Słuchaj, no sprawa wygląda w ten sposób, że szpitalny oddział ratunkowy jest takim miejscem dedykowanym dla pacjentów w stanie zagrożenia życia i zdrowia. Tutaj, jeżeli chodzi o tych pacjentów, bywa różnie, bo nie wszyscy są tego do końca świadomi i czasami ilość, obciążenie takich szpitalnych oddziałów ratunkowych jest naprawdę ogromne. W ramach naszej audycji będziemy oczywiście rozkładać to na czynniki pierwsze i powiemy, jak to wygląda od kuchni, natomiast duża ilość pacjentów, która wita się ze szpitalnym oddziałem ratunkowym, sprawia, że te kolejki są czasami naprawdę dość długie, ale proszę zwrócić uwagę na to, że no, my jako personel medyczny nie zawsze mamy do końca na to wpływ.
1: To zacznijmy w takim razie od tego, jak ten system faktycznie funkcjonuje, może inaczej, jak powinien modelowo funkcjonować, potem jak w rzeczywistości funkcjonuje i myślę, że dojdziemy już do tego konsensusu, dlaczego faktycznie te kolejki występują. Myślę, że modelowo trzeba by wspomnieć o tym, że w Polsce aktualnie obowiązuje system segregacji pacjentów. Jakkolwiek źle by to nie brzmiało, to jest to system, który nazywa się TOPSOR. System TOPSOR zakłada, że każdy pacjent, w zależności od tego, w jakim stanie zdrowia przybywa na SOR, czy to karetką, czy własnym transportem, musi zostać striażowany, czyli posegregowany, nazwijmy to w języku polskim. Taki triażysta, czy też segregator, jest to ratownik medyczny lub też pielęgniarz, pielęgniarka, który ma przeprowadzić podstawowy wywiad medyczny z takim pacjentem i zakwalifikować tego pacjenta do przyjęcia lub też odrzucić takie zgłoszenie i na przykład odesłać pacjenta docelowo, czy to do przychodni podstawowej opieki zdrowotnej, czy po prostu do konsultacji lekarskiej, czy do leczenia domowego. Natomiast jeśli już taki ratownik, triażysta, czy pielęgniarka triażysta, po prostu triażysta, powiedzmy.
0: Tak? No ten segregator mi się podobał.
1: Tak, segregator też mi dość ciekawy. Taki segregator w takim razie może oczywiście zdecydować o tym, że ten pacjent wymaga leczenia, czy przynajmniej diagnostyki w warunkach szpitalnego oddziału ratunkowego i działa to wtedy tak, że otrzymujemy kolor. Jak to z tymi kolorami jest, Kamil? Dlaczego tych kolorów jest tyle? W ogóle o co chodzi z tym czerwonym, w ogóle tam jakimś żółtym, niebieskim i dlaczego tyle tam minut? No, powiedz.
0: Ogólnie sprawa wygląda tak, że są odpowiednie przepisy mówiące o tym, jak ogólnie szpitalny oddział ratunkowy funkcjonuje. Jest odpowiednie rozporządzenie, ustawy, ale no nie będziemy tu do końca tego przybliżać, bo to nie jest aż tak bardzo ciekawe. Natomiast oczywiście opierając się o te przepisy, postaram się to pokrótce wyjaśnić. Znaczy, tak jak powiedział Mateusz, na pewno SOR nie zastępuje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, czyli tego lekarza z rejonu, to zdecydowanie nie, ani też żadnej poradni specjalistycznej. Na SOR nie idzie z przeziębieniem, nie idziesz z jakąś niestrawnością, nie idziesz po to, by mieć przedłużoną receptę. I tak jak już mówił Mateusz, mamy taki obszar triażu, taki pacjent zostaje w nim umieszczony, to albo sam po prostu na ten SOR się pojawił, tak, się pojawił, natomiast może być także przetransportowany przez zespół ratownictwa medycznego. No i zbierając z nim wywiad medyczny, jeżeli oczywiście możemy z nim zebrać wywiad, musimy go także zbadać, oceniamy, czy pacjent będzie wymagał, jak długo może oczekiwać na kontakt z lekarzem, czy będzie wymagał natychmiastowych interwencji ratujących życie, czyli czy to jest pacjent z udarem mózgu, czy to jest pacjent z zawałem mięśnia sercowego, czy to jest pacjent w zatrzymaniu krążenia, czy to jest pacjent, który tego kontaktu z lekarzem będzie wymagał, ale on może poczekać. Robimy to po to, żeby wyłapać tych pacjentów, którzy wymagają opieki zdecydowanie na już, na teraz, a żeby inni pacjenci, którzy mogli czekać, po prostu faktycznie czekali na tą pomoc.
1: No i tych pacjentów segregujecie w ramach SOR-u na kolory. Tak?
0: Mhm, jasne.
1: Jak to dokładnie wygląda? Który kolor się najlepiej należy, a który w ogóle jaki sobie wybrać, albo jak go zarezerwować?
0: Znaczy, ja bym powiedział tak, że pacjenci chcieliby mieć pod kątem czasu oczekiwania kolor czerwony lub pomarańczowy, gdzie ten czas oczekiwania jest zdecydowanie najkrótszy, ale myślę, że nie chcieliby mieć stanów, które prowadzą do tych kolorów. Sprawa wygląda tak, że kolor czerwony, powiedzmy, i pomarańczowy są to kolory zarezerwowane dla tych pacjentów w najcięższych stanach. Są to stany, o których gdzieś tam przed chwilą mówiłem. Mamy także kolor żółty, to jest mniej więcej czas oczekiwania około godziny na pierwszy kontakt z lekarzem. Pamiętajcie, pierwszy kontakt z lekarzem, a niekoniecznie cały proces diagnostyczny, który się już w tym czasie gdzieś tam może rozpocząć. A mam także te kolory bardziej miłe dla oka, czyli na przykład niebieski i zielony, wtedy ten czas oczekiwania, no niestety, ale dla naszych pacjentów jest dłuższy.
1: Wspomniałeś, że te kolory są takie przyjemne dla oka, chyba nie bez powodu w takim razie, skoro trzeba spędzić w przypadku niebieskiego nawet 240 minut lub też dłużej na ten kontakt. Czyli mamy podział kolorystyczny, tak? Podział w zależności od tego, w jakim stanie się znajdujemy. Tak z perspektywy naszych pacjentów, do których z Kamilem jeździmy, to jak to jest? Jak przyjadę karetką, to mam szybciej, co nie?
0: No właśnie, to dużo ludzi w to wierzy, ale to nie do końca tak jest, nie? No bo ludzie myślą, że jeżeli przyjadą transportem właśnie takim medycznym czy zespołem ratownictwa medycznego, no to będą jakby pierwsi w kolejce i im się to wtedy gdzieś tam może należy, nie? No bo wiadomo, karetka i tak dalej. No nie oszukujmy się, zarówno zespoły ratownictwa medycznego, jak i szpitalne oddziały ratunkowe w większości zajmują się pacjentami, którzy nie są w tych stanach nagłych. To może być dla was dość szokujące, ale tak faktycznie jest. I to nie jest prawda, że karetką będzie szybciej. Karetka musi być szybko zwolniona, dlatego że ona może jechać, może być potrzebna u kolejnych pacjentów, więc tak faktycznie my staramy się jak najszybciej tą karetkę zwolnić, ale sam proces terapeutyczny, diagnostyczny, jeżeli chodzi o pacjenta, który przyjął tą karetką, się jakby nie zmienia, jeżeli będzie wymagał pilnych interwencji, bo taki jest jego stan. Jasne, oczywiście. Natomiast jeżeli to będzie pacjent, który będzie mógł poczekać, a pacjent inny wszedł na SOR, który ma na przykład pilniejszy stan, bo i tak się zdarza, no to ten pacjent, który nie przyjechał karetką, będzie poniekąd zaopatrzony szybciej. Może tego wymagać.
1: No właśnie. Czyli wcale nie jest tak, że jak przyjedziemy karetką, to będziemy szybciej przyjęci. Faktem, my jako zespół ratownictwa musimy, jak Kamil wspomniał, musimy zwolnić siebie, tak jakby, no w sensie przyjeżdżamy z wami na podjazd do karetek, triażysta, segregator nas z nami rozmawia, przyjmuje wstępny wywiad, to co my chcemy jako taką pigułkę informacyjną wam o was przekazać i ten triażysta was potem kategoryzuje do tego, w jaki sposób powinniście zostać przyjęci, w jakim trybie i my wtedy już jak najszybciej powinniśmy się zwalniać, aby jechać faktycznie do kolejnych pacjentów, bo coś groźnego na mieście może się dziać. Więc faktem karetką nie jest szybciej, normalnie też jesteście segregowani, jesteście triażowani w ramach szpitalnego oddziału ratunkowego, to czy przyjedziecie karetką, czy transportem własnym, transportem kołowym, pieszym, tramwajowym, czy jakimkolwiek innym samolotem, czy śmigłowcem, czy szybowcem, nie ma większego znaczenia, a to będzie stanowiło punkt wyjścia do naszego kolejnego tematu.

0: Słuchacie Studenckiego Radia Żak Politechniki Łódzkiej na 88,8 MHz i nie tylko, bo również na platformie YouTube, jak i na Spotify'u podcastu Dlaczego do nas. Rozmawialiśmy z Kamilem już dzisiaj o tym, że jak te sory działają i czy karetką jest w ogóle szybciej i dlaczego jesteśmy kolorowo oznaczani, w ogóle segregowani przez jakiegoś typa na sorze. Wyobraźmy sobie teraz taką historię. Jest sobie pan Jan. Załóżmy, że pan Jan ma około 55-60 lat, załóżmy, i pan Jan poszedł jak co sobotę rano do warzywniaka. Do warzywniaka, który ma zaraz za rogiem bloku po jakieś tam warzywka narosło, załóżmy, tak? Na niedzielę rosł, żona go poprosiła. Ale pan Jan w drodze z powrotnej z tego warzywniaka, mniej więcej, pan Jan mieszka na czwartym piętrze, mniej więcej na drugim piętrze pan Jan odczuł bardzo silny ból w klatce piersiowej, taki promieniujący, który go trochę zdławił. No i pan Jan stwierdził, że kurczę, no naprzeciwko w sumie bloku, zaraz po drugiej stronie, no ma szpital i on, no on to się zawrócił z tych schodów i przyszedł, zgłosił się na szpitalny oddział ratunkowy. Jak ta droga wygląda? Pacjent przychodzi, Kamilu, na SOR do ciebie i co się z nim dzieje? Przechodzi przez drzwi. Jesteśmy w momencie, kiedy pan Jan wchodzi w drzwi i wyobrażamy sobie tak, pan sobie tupta, ma tą siatę z warzywami i co dalej?
1: Jak no właśnie, tak jak już mówiłem, większość pacjentów na szpitalnych oddziałach ratunkowych wbrew pozorom nie jest w stanie zagrożenia życia i zdrowia tak faktycznie bezpośrednio. To trochę tak jak z zespołami ratownictwa medycznego. No i teraz taki pan Jan wchodzi na szpitalny oddział ratunkowy, podchodzi do takiego specjalnego okienka, gdzie jest pani, która zarejestruje takiego pacjenta i on musi poczekać, jak zostanie wywołany do triażu. Zazwyczaj następuje to stosunkowo szybko. No i kiedy pacjent pojawia się w gabinecie do triażu, pan segregator oczywiście musi zebrać wywiad medyczny oraz zbadać takiego pacjenta fizykalnie. Jest to zwykle jakieś proste badanie, pomiar parametrów życiowych, ale także patrzymy na tego pacjenta, czy po prostu jest coś, co się w nim nam nie podoba. U pacjenta, który zgłasza ból w klatce piersiowej, no może być to niepokojący objaw, więc na triażu już na przykład możemy zrobić mu zapis EKG, który pokaże nam, czy ten pacjent ma zawał mięśnia sercowego, czy też nie, choć to też nie do końca cała pełna diagnostyka. No i taki pacjent ma nadany odpowiedni czas oczekiwania na kontakt z lekarzem. W przypadku takiego pana Jana, ja myślę, żeby go gdzieś położył też, żeby on jednak nie siedział, bo ból w klatce piersiowej może być trochę niepokojący, więc taki pan będzie oczekiwał na kontakt z lekarzem. Jeżeli jest w nim coś, co faktycznie nas tak troszkę niepokoi, jeżeli z perspektywy triażysty, no to oczywiście idziemy do lekarza, no i poprosimy, żeby jednak ten lekarz do niego przyszedł troszkę szybciej. I oczywiście ten lekarz również będzie zbierać z nim wywiad, przeprowadzi swoje badanie fizykalne, na pewno uzupełni o to, co my już zrobiliśmy, plus zleci pierwsze badania. I to będą na przykład badania z krwi, badania laboratoryjne.
0: Czyli to nie jest tak, że jakby te czasy są zawsze sztywne, tak?
1: Nie,
0: te
1: nie
0: triażowe.
1: Jest.
0: Czyli ty możesz po prostu przyjść do doktora i co jest doktorku, jest sprawa, mam tam pacjenta, nie?
1: Jasne, no słuchaj, no, pacjent taki może być na przykład w SI3, czyli koloru żółtego, może czekać gdzieś tam tą, powiedzmy, godzinę do kontaktu z lekarzem, ale faktem jest, że jeżeli lekarz też jest wolny, to oczywiście może przyjść wcześniej, bo to nie są sztywne do końca ramy czasowe. Natomiast jeżeli ten pacjent mi się na przykład nie podoba, no to ja mogę nadać mu nawet trochę wyższy priorytet i już poprosić lekarza, żeby jednak go zobaczył, no bo to mogą być jakieś objawy niepokojące. Właśnie o to chodzi w triaży, żebyśmy wyłapywali to takie mięsko u tych pacjentów, jeżeli chodzi o te kluczowe takie, powiedzmy, objawy, żebyśmy mogli ich jak najszybciej zaopatrzyć, nie? No i pobieramy krew, wykonujemy pewny proces diagnostyczny, tak? W zależności od tego, co tam lekarz będzie chciał i jakie nam zleci badania. Na pewno będzie to krew, na pewno będzie to badanie EKG. Myślę, że to już będzie po jego stronie leżało. Będzie chciał na przykład zapewnić mu konsultację na przykład kardiologiczną, czyli dostosowaną do jego objawów.
0: No dobra, to teraz tak. Mamy historię tego pana Jana. Znowu wchodzimy w jego buty, jesteśmy, boli nas w klatce, spotkaliśmy się z takim segregatorem, dobra, zacznijmy może już mówić tak faktycznie, segregator, czyli triażysta, czyli osoba wykonująca segregację medyczną. Jak to faktycznie wygląda? Czyli panu Janowi z bólem w klatce piersiowej, który pojawił się pierwszy raz w życiu, jest bólem promieniującym. Pan Jan był do tej pory zdrowy jak koń, czy jak byk, zdrów jak ryba, tak?
1: Jak ryba, okay.
0: Jaki kolor byś tak oczywiście przydzielił?
1: Wiesz co, no to bym się zastanawiał nad SI2 lub 3, czyli to będzie kolor pomarańczowy lub żółty, czyli mniej więcej albo do 10 minut oczekiwania, albo do godziny. Oczywiście jakbym go zobaczył, jeszcze zbadał mu parametry życiowe, miałbym po prostu łatwiejszą jakby możliwość podjęcia tej decyzji. Natomiast nie jest to pacjent, który może na ten kontakt z lekarzem czekać na przykład, nie wiem, 3-4 godziny. Zdecydowanie to jest za długo.
0: Oczywiście, drodzy słuchacze, żebyście mieli świadomość tego, że takie decyzje oczywiście podejmuje się po zebraniu bardziej dokładnego wywiadu. Ja na potrzeby naszego programu trochę to oczywiście spłycam, tak żebyśmy przeszli do kolejnych etapów tego, co się z panem Janem będzie działo. Czyli załóżmy, że pan Jan dostaje ten kolor pomarańczowy. Już załóżmy, że spełniły twoje kryteria po rozmowie, zebraniu całego wywiadu, przyjmowanych leków i tysiąca różnych innych dziwnych pytań, które mamy zwyczaj zadawać. Pan Jan od ciebie dostał pomarańczowy. Co się dalej z nim dzieje?
1: Jasne. Tak,
0: tak fizycznie, co się dzieje, jaka jest jego droga?
1: Jasne. Tak jak już mówiłem, przede wszystkim też informujemy go mniej więcej, jak to ogólnie wygląda. Taki pacjent zdecydowanie musi leżeć, nie? Bo pacjenci mogą na przykład siedzieć w poczekalni, jeżeli ich stan na to pozwala. No bo jeżeli pacjent ma na przykład uraz ręki, ale może siedzieć, no to oczywiście może po prostu siedzieć gdzieś tam w poczekalni. Natomiast taki pacjent zdecydowanie musi leżeć, najlepiej pod monitorem. W obszarach triażu zawsze gdzieś znajduje się odpowiednie miejsce, gdzie takiego pacjenta można położyć i można zamonitorować, nie? Czyli takiego pacjenta monitorujemy na przykład EKG, monitorujemy jego ilość oddechów i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście robimy to, co już zlecił lekarz, to co mówiłem, czyli na przykład na pewno pobierzemy mu krew, zrobimy mu badanie EKG, myślę, że lekarz zapewni mu już jakąś konsultację, nie? No i to wszystko jest po prostu w trakcie, nie? Czyli on gdzieś tam się przemieszcza, na przykład jedzie na jakąś diagnostykę, wraca, pobieramy mu krew, jasne, ma jakieś na przykład założone wkucie dożylne, tak? Tak zwany Venflon, no to na przykład podamy mu jakieś leki przeciwbólowe, no bo jeżeli go boli, no to ten ból musimy u pacjentów zwalczać, na przykład jeżeli takie zlecenie się pojawiło, no to oczywiście takie leki pacjent dostanie.
0: No właśnie, teraz tak, mówiłeś o tym pobieraniu krwi, robieniu KG. Często, też nie bez powodu przywołałem historię pana Jana, który zgłosił się z bólem w klatce piersiowej, czyli potencjalnie jednym z przyczyn tego bólu może być na przykład zawał mięśnia sercowego, to tak potocznie, czyli ostry zespół wieńcowy, mówiąc naszym językiem. No i ci pacjenci bardzo często, mam wrażenie, przynajmniej ja, kiedy miałem przyjemność może nie tyle pracować, co odbywać wolontariat, czy też staż w ramach SOR-u, to oni denerwowali się, oni tak strasznie długo czekają na te badania i w ogóle, że tam się nic nie dzieje z nimi. Oni tylko leżą i w sumie czekają na skazanie. Dlaczego tak jest? Chodzi o troponiny. O co chodzi tutaj?
1: Jasne,
0: jak to działa?
1: Już mówię. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że po pierwsze, takie badania, czy takie czynności u takich pacjentów trzeba wykonać, te czynności trzeba wykonać różne, nie? Czyli właśnie pobranie krwi, badanie KG i tak dalej. I to jest tylko pan Jan, nasz tutaj przykład. Natomiast wyobraź sobie, że takich pacjentów jest na przykład 20, 30, 40 na szpitalnym oddziale ratunkowym i u każdego z nich trzeba wykonać podobne procedury. Czyli na przykład u większości z nich trzeba pobrać krew, trzeba zaprowadzić na diagnostykę. To wszystko trwa, nie? I lekarz, który zajmuje się takim pacjentem, musi dostać cały obraz w ogóle tego, jak wygląda to, co zostało już u niego zrobione, nie? Czyli jakie ma wyniki krwi, jakie są wyniki, jeżeli chodzi o badanie radiologiczne, o konsultacje i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest jedna kwestia, nie? Czyli ilość tych badań, tak? Nie zawsze te wyniki są dostępne od razu. Badania laboratoryjne z krwi, musimy trochę na nie poczekać. Nawet priorytetowo pacjent musi trochę na nie poczekać, nie? Więc takich rzeczy jest do wykonania sporo u sporej liczby pacjentów. To jest jedna kwestia. Druga. Na przykład mamy w ten pacjent, pan Jan jest dobrym przykładem, ponieważ żeby potwierdzić na przykład właśnie ten zawał mięśnia sercowego, musimy pobrać taki specjalny enzym uszkodzenia właśnie tego serducha, czyli te troponiny. I to wygląda w ten sposób, że pobieramy go praktycznie od razu, kiedy tylko pacjent się u nas pojawia, nie? No i za jakiś czas trzeba zrobić kontrolę, żeby zobaczyć, czy te troponiny na przykład narastają i to może świadczyć o tym, że z tym serduchem coś się dzieje. I taką kontrolę pobiera się na przykład po 3-4 godzinach. Wiesz, o co chodzi? Czyli pacjent musi też poczekać na tą kontrolę. My się oczywiście zajmujemy w tym czasie nim, jeżeli coś trzeba jeszcze gdzieś tam dołożyć oczywiście do jakichś czynności, to oczywiście wykonujemy, ale pacjent musi odczekać na przykład 3 godziny, żeby te troponiny pobrać na nowo. Nie, i stąd też się bierze ten okres oczekiwania.
0: No właśnie, jak zagłębimy się trochę w fizjologię, w sumie patofizjologię również, to te enzymy w przypadku ostrego czy to zawału, czy właśnie uszkodzenia mięśnia sercowego, one się pojawiają od 3 do 6 godzin. Stąd też, jak leżycie na tym sorze, czy ten nasz pan Jan leży na tym sorze, to nie jest też tak, że nikt się nim nie zajmuje. Oczywiście te procedury, które miały zostać wykonane, zostały wykonane.
1: Jasne.
0: Dokładnie. Personel je wykonał, pobrał krew i takie enzymy się oznacza na początku przy przyjęciu, potem po 3 godzinach i na przykład po 6, jeśli jest to faktycznie wskazane. Więc już też musicie uświadomić sobie, drodzy słuchacze, to, że ten popyt na sorze się wydłuża nie dlatego, że nie ma nikt dla was czasu, bo po prostu pewne zmiany biochemiczne w naszym organizmie po prostu muszą zajść, i potrzebują na to czasu. Nic nie dzieje się za pstryknięciem palca czy za magiczną różdżką, że przychodzę, parę kliknięć w komputerku i wszyscy wiedzą, co mi jest, tak?
1: A najgorsze jest to, że pacjenci też często nie chorują podręcznikowo, czyli to nie jest pacjent zero-jedynkowy, bo to, że on ma ból w klatce piersiowej i my tutaj przytaczamy przykład zawału, jasne, to się wydaje oczywiste, ale przyczyn bólu w klatce piersiowej jest tak dużo, że lekarz, który zajmuje się tym pacjentem, musi wyeliminować naprawdę masę różnych stanów.
0: No właśnie, nie są podręcznikowi ci pacjenci. Zauważcie, że ja powiedziałem, pan Jan jest zdrowym gościem, który ma po prostu ból w klatce piersiowej po raz pierwszy w życiu. No teraz wyobraźcie sobie, że tak naprawdę 90%, myślę, że 90% naszych pacjentów to nie jest taki typowy pan Jan, który ma zero-jedynkowo po prostu tylko ból. I generalnie możemy dość łatwo sobie go diagnozować. Teraz wyobraźmy sobie, że pan Jan ma cukrzycę, nadciśnienie, niewydolność serca, puchną mu kończyny, w ogóle to niedowidzi, a jeszcze jest po już jednym zawale i jeszcze miał podejrzenie kiedyś udaru.
1: A jeszcze przecież poszedł do sklepu, więc raczej nie będzie miał przy sobie dokumentacji medycznej, więc jeżeli jest możliwość jej dostarczenia przez rodzinę, znajomych, nie, to jeszcze tą dokumentację pewnie dostaniemy trochę później. No faktycznie nie jest to takie zero-jedynkowe.
0: Dokładnie. I to są tak naprawdę takie codzienne bolączki naszych pacjentów i naszych zespołów ratownictwa i zespołów SOR-u i każdego medyka tak naprawdę pracującego, nazwijmy, na tej pierwszej linii, bo my bardzo często nie mamy takiego pełnego obrazu tego pacjenta. Nie mamy właśnie, tak jak Kamil wspomniałeś, dokumentacji, wszystkich leków, zwłaszcza starsi pacjenci, do których jeździmy tak naprawdę najczęściej, zapytani, co biorą. No, tam coś na serce biorę, nie? Albo doktor to mi kazał tam brać ten polokard, ale ja nie wiem, na co to, nie? Albo jak często.
1: Na co pan choruje?
0: Na nic, nie?
1: Jakie leki pan bierze? No tak, to tamto.
0: Tak, i 30 leków na liście, co nie?
1: No właśnie.
0: Więc ja zawsze lubię tak żartować sobie trochę, że jesteśmy szamanami.
1: No, bo wiesz, to coś w tym jest. Ale wracam trochę do pana Jana. No, tak jak mówiliśmy, no, to na pewno trochę będzie trwało, nie? No i w momencie, kiedy ta diagnostyka gdzieś tam dobiega końca, na przykład, nie? No bo jeżeli pacjent jest zero-jedynkowy, na przykład, nie? I gdzieś tam mamy już potwierdzenie, że na przykład ma ten zawał, no to wiadomo, że on nie będzie czekał 3 godzin na kolejne troponin, tylko wtedy mamy zupełnie inne procedury, żebyście też sobie to wyobrazili, nie? Że to nie jest do końca tak. Jeżeli ten pacjent jest nie do końca pewny, musi przejść ten cały proces diagnostyczny, to on będzie go przychodził. Ale jeżeli pacjent tu i teraz wiemy, że tak, to jest to, mamy to potwierdzenie, na przykład w EKG, wszystko na to wskazuje, no to na przykład lekarz może zabrać go od razu już na odpowiedni zabieg, dedykowany dla takich pacjentów, nie? No i w momencie, kiedy na przykład pobieramy już tą troponinę, pan nie ma do końca takich objawów zero-jedynkowych, pan się nie pogorszył, czeka i kolejny wynik w zależności od tego, czy coś na to, czy coś wskazuje, że coś z tym sercem się dzieje, czy też nie, no to wtedy dopiero lekarz, mając już naprawdę cały obraz tego pacjenta, od badania krwi, EKG, wywiadu, konsultacji, tego wszystkiego, co w trakcie tych paru godzin udało się zebrać, on to sobie wszystko podsumowuje, no i musi zdecydować na przykład ze specjalistą z kardiologii. Dobra, czy pan Jan może pójść do nas na oddział, tego wymaga? No i wtedy lekarz mówi, wiesz co, no te wyniki wyglądają na spoko, ten ból nie okazał się do końca kardiologiczny, mi się wydaje, że tutaj, jeżeli chodzi o kardiologię, jest czysto, nic więcej do mnie jakby nie potrzebujesz. No i lekarz prowadzący z SOR-u, no dalej musi gdzieś tam rozkminiać, nie? Czy faktycznie tego pacjenta wypisać, czy może spróbować czegoś innego. Poczekać, może w trakcie diagnostyki okazało się coś innego, coś nowego, coś, czego się w ogóle nie spodziewaliśmy, nie? Więc to wszystko nie do końca jest takie zero-jedynkowe.
0: I czy jesteśmy na etapie? Pan Jan się zgłosił, został striażowany, został zakwalifikowany na kolor pomarańczowy, pobrano mu krew pod kątem przede wszystkim badania tutaj markerów zawałowych, tak dla uproszczenia powiedzmy. W dalszej części zobaczymy, co dalej z panem Janem się dzieje.

0: Wracamy do historii pana Jana, który zgłosił się na szpital oddziałowy z powodu bólu w klatce piersiowej. Minęły już pierwsze 3 godziny pobytu pana Jana i okazało się, że w tych pierwszych 3 godzinach pobytu markery sercowe, markery zawołowe, tak dla uproszczenia mówiąc, wyszły mu takie, no, na granicy, powiedzmy, rozpoznania zawału. Więc lekarz stwierdził, że czas wykonać kolejne oznaczenie tych markerów. W kolejnym oznaczeniu tych markerów wyszło, że troponin jest 500.
1: No to wysoko.
0: No i co to znaczy?
1: No to nie jest to dobra informacja. To znaczy, że faktycznie chyba z tym serduchem coś się jednak dzieje. I taki pacjent prawdopodobnie decyzją specjalisty, ale także decyzją lekarza, który go prowadził w ramach SOR-u, będzie zakwalifikowany do odpowiedniego leczenia takiego zawałowego.
0: Do leczenia zawałowego, ale to co to znaczy? Co dla tego pacjenta? Jak to czasowo wyjdzie? Czy ten czas ma dla niego jakieś ogromne znaczenie?
1: No zdecydowanie. W tym momencie mamy już potwierdzenie, że jednak z tym serduszkiem coś się jednak dzieje, więc będzie musiał jak najszybciej zostać przetransportowany do odpowiedniego miejsca w ramach, powiedzmy, tego całego szpitala, czyli już nie na szpitalnym oddziale ratunkowym, bo tam został zaopatrzony wstępnie, mamy te badania i on zostanie zakwalifikowany na oddział kardiologii i tam będzie wykonany odpowiedni zabieg, który mu, mam nadzieję, że pomoże.
0: O rodzajach zabiegu tutaj decydować będą już specjaliści w dziedzinie kardiologii. To mogą być zarówno zabiegi w obrębie mechanicznego, nazwijmy to dla uproszczenia, przepchnięcia faktycznie
1: tego naczynia.
0: Przeczyszczenia tego naczynia, lub też rozbijanie, powiedzmy to, chemiczne, farmakologiczne, specjalnymi lekami. Tutaj decyzję będzie podejmował już lekarz kardiolog. I teraz pewnie część z was, część naszych słuchaczy może się zastanawiać, no dobra, no ale to jak on miał ten ból w klacie i było prawie, że pewne, że on ma ten zawał, to dlaczego on musiał spędzić te 3-4 godziny na tym SOR-ze, zamiast od razu go skierować, skoro ten czas ma znaczenie?
1: Wiesz co, no to nie jest taka sprawa do końca zarydynkowa, no bo to, tak jak już powiedziałem wcześniej, ból w klatce piersiowej może mieć masę różnych przyczyn, nie? I najpierw tą przyczynę trzeba wyłapać, złapać. Ona nie była u pana Jana taka jakby od razu zero-jedynkowa, nie? No bo okej, ból w klatce piersiowej, jasne, on, ten pacjent potencjalnie mógł mieć ten zawał już od samego początku, jasne. Natomiast to nie było takie zero-jedynkowe. On musiał przejść pewien proces diagnostyki, by to potwierdzić, nie? Oczywiście, gdyby on prezentował na przykład ten zawał od razu w zapisie EKG, bo czasami tak jest, ale nie zawsze, bo nie zawsze w tym zapisie EKG jest to widoczne, no to wtedy prawdopodobnie już od razu zostałby zakwalifikowany tylko w oparciu o wywiad, jego objawy i sam zapis EKG. Ale on EKG miał na przykład czyste, a te enzymy zaczęły mu narastać dopiero później, więc kiedy on został faktycznie zdiagnozowany, został wyłapany ten jego główny problem, no został skierowany już bezpośrednio do konkretnego leczenia.
0: No właśnie, w poprzedniej części wspominałem o tym, że ten pacjent, jakby ten nasz organizm wymaga bardzo często czasu. To nie jest tak, że jak występują jakieś objawy, to już coś jest oczywiste, że ten czas może też bardzo często pomóc rozwikłać pewne problemy. I tak jak teraz mówiliśmy, dopiero po jakimś czasie te markery sercowe nam dają znać, czy faktycznie pacjent wymaga tego leczenia, czy też nie. Bo jak również już wspominaliśmy, nasi pacjenci lubią chorować na 1000 różnych dziwnych rzeczy. I taki ból w klatce piersiowej nie jest tylko i wyłącznie oznaką zawału. Może oznaczać, mogą to być bóle promieniujące od kręgosłupa, mogą to być bóle od przeciążenia mięśni, od jeszcze kilkunastu różnych dziwnych rzeczy.
1: Może być to tętniak rozwarstwiający aorty.
0: Takie hardkorowe rzeczy jak
1: jasne, a kwalifikacja błędna i podaż mu na przykład odpowiednich leków, takie, które podaje się przy zawale, mogłyby mu bardzo zaszkodzić, więc tutaj trochę działamy na granicy, nie? Czyli pewna już decyzja odnośnie tego, co docelowo robimy temu pacjentowi, no mogła być szkodliwa, jeżeli byśmy nie mieli tego pełnego obrazu, nie? W sensie pacjent z tętniakiem aorty, na przykład rozwarstwiającym się tętniakiem aorty brzusznej, ma trochę inne postępowanie niż pacjent z zawałem mięśnia sercowego, więc tutaj ta błędna decyzja mogłaby się przynieść wręcz do jego zgonu.
0: Dokładnie. Czyli gdybyście zastanawiali się w sumie, czy można pacjenta tak sobie podać leki w ciemno, no raczej tego nie robimy, raczej tak to nie działa w medycynie. Oczywiście medycyna, w sumie to też dlaczego nas jara medycyna i ratownictwo i w ogóle wszystko, nie jest zero-jedynkowa, czyli nie mamy nigdy takiego samego pacjenta. Mimo że uczymy się o konkretnych stanach zagrożenia życia, jednostkach chorobowych, to ci pacjenci zawsze nas potrafią czymś zaskoczyć i tak też faktycznie jest praktycznie w każdym przypadku, kiedy to musimy dobrze pacjenta zbadać, dobrze go ocenić, czasami dać trochę czasu na to, aby coś się rozwinęło lub coś się wyklarowało, czy to w badaniach, czy w samym organizmie już naszego pacjenta.
1: Jasne, są pacjenci, którzy oczywiście nie będą mogli czekać i ci pacjenci będą zaopatrywani od razu, nie? Zupełnie inaczej podchodzi się do pacjenta na przykład urazowego, takiego, który na przykład krwawi, ma krwawienie wewnętrzne, gdzie w ramach ani zespołu ani sorgo. Tak naprawdę możemy tylko wstępnie zaopatrzyć, ale to tak naprawdę docelowym miejscem jest blok operacyjny. Co innego jest pacjent kardiologiczno-internistyczny, o którym teraz tu pan Jan, można by powiedzieć, do takiej grupy się kwalifikuje. Co innego, jeżeli pacjent ma na przykład świeży udar mózgu, nie? Więc ta grupa pacjentów, to leczenie tych pacjentów też jest trochę odmienne, te czasy oczekiwania są odmienne, więc to nie jest do końca takie właśnie zero-jedynkowe.
0: Myślę, że to jest moment, w którym historia naszego pana Jana się kończy, ponieważ trafia on już w ręce specjalistów, opuszcza szpitalny oddział ratunkowy, idzie, kolokwialnie mówiąc, na oddział, tam będzie poddany leczeniu. W kolejnej części na pewno chcielibyśmy w takim razie wspomnieć, wspomnieliśmy o tym segregatorze, czyli o osobie, o stanowisku triażysty szpitalnego oddziału ratunkowego. Będziemy na pewno chcieli powiedzieć o personelu szpitalnego oddziału ratunkowego, ile tam jest osób, jak to działa, kto od czego jest, jak to w ogóle tam wszystko funkcjonuje od tej kuchni takiej, kolokwialnie rzecz ujmując. Ja tylko pozwolę sobie przypomnieć, że słuchajcie podcastu Dlaczego do nas, czyli Porozmawiajmy o ratownictwie na antenie Studenckiego Radia Żak Politechniki Łódzkiej oraz na platformie YouTube oraz Spotify.

0: No właśnie, no i wracamy. Skończyliśmy z Mateuszem opowiadać wam tą historię pana Jana. Troszkę przerysowana, ale miała ona wam trochę zobrazować to, jak to wygląda ten szpital na oddział ratunkowy. W ramach tej historii opowiadaliśmy wam o trochę triażu. Mówiliśmy o lekarzu, który będzie prowadził naszego pacjenta, a także chociażby specjaliście, który przyjdzie go skonsultować. No i, ale tych osób było trochę mało, nie? To tak do końca nie wygląda. Tych osób jest znacznie więcej, dlatego teraz chciałbym wam trochę przybliżyć rolę tego personelu, który będzie właśnie pracował, będzie zajmował się pacjentami na szpitalnym oddziale ratunkowym.
1: Każde miejsce pracy, każda przestrzeń, w której się znajdujemy, zazwyczaj wymaga jakichś konkretnych ludzi wymaganych do tej pracy. W szpitalnym oddziale ratunkowym jest oczywiście ustawowo określone, kto musi pracować. No i jest to chociażby poczynając od góry, czyli ordynator samego oddziału, pielęgniarka oddziałowa. No i przede wszystkim ten personel, który wami, waszymi pacjentami będzie się po prostu zajmował, czyli pielęgniarki, ratownicy i lekarze SOR-u. Kamil, jak wygląda ta hierarchia tak w rzeczywistości?
0: Znaczy ja ogólnie bym to podzielił w ten sposób, że mamy ten, powiedzmy, personel, który trochę wpływa na SOR pośrednio i bezpośrednio, nie? Ci, którzy wpływają pośrednio, to są chociażby osoby z działu administracji. Tutaj dyrekcja szpitala, wiadomo, że ona też ma poniekąd wpływ na ten szpitalny oddział ratunkowy, jak on wygląda. On musi być odpowiednio finansowany. Ta administracja musi funkcjonować, więc tutaj też ukłony często dla nich. Jeżeli ta współpraca się układa, no to wiadomo, że idzie to bardzo fajnie. Natomiast ci, którzy pracują bezpośrednio na szpitalnym oddziale ratunkowym, którzy są widoczni dla naszych pacjentów, no to przede wszystkim jest personel lekarski, ratowniczo-pielęgniarski, a także taki personel trochę pomocniejszy, i on też jest bardzo ważny i chyba od niego bym zaczął, nie? Czyli będą to osoby troszkę niemedyczne, ale będą to osoby jak salowa, będą to osoby, które są opiekunami medycznymi, tleniarze, są to osoby, które nie mają może wykształcenia medycznego, ale też wpływają na to, że ta praca dla nas jest, nasza praca jest dużo łatwiejsza. Też się zajmują tymi pacjentami, na przykład transportują ich na badania, przynoszą nam na przykład właśnie jak tleniarz, przynosi nam tlen, żeby ten tlen się po prostu nie skończył. Nie? Czyli to jest też bardzo ważny personel, z którym fajnie nam się współpracuje. Mamy personel pielęgniarsko-ratowniczy, do którego ja należę. To wygląda w ten sposób, że rozpoczynając dyżur na szpitalnym oddziale ratunkowym, który zazwyczaj będzie trwał 12 godzin, przychodzimy, patrzymy sobie na grafik, który użyła nasza oddziałowa lub osoba, powiedzmy, dedykowana, no i patrzymy, na jakim obszarze się znajdujemy, nie? Jest obszar SOR-u, no to o tym wam już mówiłem, ale mówiliśmy w zasadzie, ale także jest obszar ścisłego, na przykład monitorowania, nadzoru, sala resuscytacyjna. To są miejsca, które może nie są widoczne dla takiego przeciętnego pacjenta na SOR-ze i on myśli, że okej, ale tych pacjentów nigdzie na tym triażu, na tej segregacji nie ma, nie? A duża część tych pacjentów w stanie takim, powiedzmy, ciężkim leży gdzieś tam w innych pomieszczeniach, które po prostu nie są widoczne, nie? A więc mamy ten personel pielęgniarsko-ratowniczy, ich też jest parę na dyżurze. W naszym przypadku będzie to około 10-12 osób, czyli całkiem dużo. Wydaje mi się, że w wielu miejscach jednak tego personelu trochę będzie brakować. No i oczywiście personel lekarski, który

0: będzie się zajmował tymi pacjentami, no i to oni będą wpływać na tą diagnostykę, na te zalecenia, na te wszystkie badania, które są, powiedzmy, przypisane do pacjentów.
1: SOR jest trochę takim wielką maszyną, której jesteśmy trybikami, w sensie my, ratownicy, pielęgniarki, ten cały personel. Żeby to wszystko działało, jest nas potrzebna jakaś określona ilość. Niestety ustawa mówi tutaj o tym, że personel ratowniczy i pielęgniarski ma być zapewniony w ilości niezbędnej do funkcjonowania SOR-u.
0: No właśnie, to jest trochę zwodnicze,
1: bo weźmy pod uwagę, że te SOR-y są różne. Mamy SOR Kopernika, który jest ogromną przestrzenią, ma dziesiątki obszarów, w których ten personel jest potrzebny. Mamy SOR chociażby w WAM-ie, który jest również bardzo duży, no ale są też mniejsze SOR-y, chociażby SOR Barlicki, szpitalu Barlickiego, gdzie tego personelu aż tak dużo faktycznie może nie potrzeba, nie w takiej skali jak na przykład w Koperniku czy w innych szpitalach w Polsce. Natomiast te liczby trochę zaburzone są przez ten zapis taki trochę lakoniczny w ustawie, że niezbędne do funkcjonowania SOR-u. Co to znaczy, że jest niezbędne do funkcjonowania SOR-u?
0: No nie jest to określona liczba tego personelu i właśnie tu jest trochę problem, dlatego stawiam, że jednak w wielu miejscach, jeżeli chodzi o szpitalny oddział ratunkowy, tych osób jest po prostu za mało, nie? Jeżeli chodzi zarówno o personel lekarski, jak i personel ratowniczo-pielęgniarski, czy ten personel, powiedzmy, taki pomocniczy, nie? No jakby, no jednak jest to po prostu najczęściej za mało osób.
1: Dokładnie. Korzystam właśnie na przykład z takiej pomocy, powiedzmy, naukowej ze strony ministerialnej a propos personelu wymaganego w SOR, nie? I tu jest ładnie napisane, że musi być personel pielęgniarski i tak dalej, lekarze w niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania oddziału, w tym co najmniej jeden lekarz systemu przebywający stale na oddziale. No i teraz wszystko spoko, że minimum jeden, czyli taki potencjalny pracodawca, który zmaga się z problemami gdzieś tam finansowymi placówki medycznej, czyli w sumie chyba praktycznie każdej placówki medycznej w tym kraju.
0: Wiele.
1: Niestety. To wiadomo, że on zawsze zatrudni minimalną absolutnie ilość osób, bo to wszystko niestety kosztuje. No i teraz jest to, o czym z Kamilem tu rozmawiamy, czyli jest minimalna liczba nas, jest niezbędna do funkcjonowania SOR-u. Czyli jeśli ja mam pod sobą 5 pacjentów i w sumie przez 12 godzin dyżuru zasuwam jak mały motorek, ale wyrabiam się w robocie, tylko wiadomo, nie mam chwili pójść do toalety nawet, to czy jakby funkcjonowanie SOR-u jest niezaburzone? No tak, no jest niezaburzone. Tylko wtedy jaki jest komfort pracy takiego pracownika? A mówię wam to dlatego, że chcemy zarówno w tym podcaście pokazywać oczywiście to, jak ten system wygląda z naszej perspektywy.
0: Znaczy nie chcemy go też koloryzować.
1: Nie chcemy go koloryzować, mówimy też trochę o brutalnych rzeczach. Może na razie tak delikatnie się w tym formacie odnajdujemy. Niemniej musicie mieć świadomość, że ten ratownik, który do was przyszedł, on ma niestety wielu innych pacjentów pod sobą. On musi w jakiś sposób się zajmować ich sprawami, plus napływają mu kolejni inni. I tak samo ten biedny lekarz, tak? Czasami, jak wam przeczytałem, jest wymagany jeden lekarz systemu stale obecny na SOR-ze. No jeden lekarz i nie wiem, i 50 pacjentów poczekalni, tak? I on ma 50 historii różnych pacjentów i załóżmy przyjeżdżają teraz 4 karetki nowe na raz.
0: No wszystko to musi skomplementować.
1: I to wszystko się miesza w takim wielkim kołowrotku. Więc to nie jest do końca nasza wina, że my sobie się wami nie zajmujemy. Po prostu mamy wielu różnych pacjentów, wiele różnych przypadków i wystarczy, że wjedzie jeden poważniejszy przypadek, czy dwa na raz, a często tak się zdarza niestety, to już ten priorytet waszego gdzieś tam, powiedzmy,
0: zaopatrzenia
1: już też może spaść, bo przyjechał ktoś z zawałem, ktoś z zatrzymaniem krążenia, dziecko, czy ktokolwiek inny, kto tej pomocy będzie wymagał. I przez to, że te SOR-y są, raz, że są przepełnione, o tym w kolejnej części na pewno będziemy rozmawiać, ale są po prostu tak trochę prawnie pozostawione same sobie, że minimum jeden lekarz, niezbędna ilość ratowników pielęgniarek. Co to znaczy niezbędna? Myślę, że z perspektywy zarządzania placówką po prostu ta, która zapewnia najtańsze możliwe gdzieś tam utrzymanie takiego SOR-u.
0: Ale byłem ostatnio na szkoleniu z zakresu komunikacji, jeżeli chodzi o tą komunikację z pacjentem, no i tam mieliśmy przedstawione pewne statystyki w ramach takiego programu, takiego badania, no i się okazało, że wbrew pozorom bardzo duża ilość pacjentów jednak jest świadoma, że tego personelu brakuje, czyli to po prostu widać. Nie jesteś pacjentem na tym SOR-ze, siedzisz sobie, czekasz na swoją kolej, zostajesz strażowany, czekasz aż na dalsze, powiedzmy, zaopatrzenie i po prostu to widać, że tych pacjentów jest naprawdę bardzo dużo w samej poczekalni, tak, tam wokół ciebie siedzi naprawdę cały grono tych pacjentów, a tego personelu jest całkiem niewiele. No, ciągle się gdzieś przemieszczamy, wykonujemy jakieś czynności i po prostu to najczęściej no, widać, nie?
1: No i niestety trochę jest też tak, że tej naszej pracy nie widać niestety tak na gołe oko, no bo
0: pacjent... Znaczy, widać personel, ale nie widać samej pracy.
1: Widać personel, ale nie widać naszej pracy.
0: Zgadza się.
1: Czyli my gdzieś tam krzątamy się po korytarzach, przechodzimy z miejsca na miejsce, czyli pacjentom potencjalnie wydaje się, że no łażą sobie i coś tam papierki przenoszą. No niestety po pierwsze żyjemy też w takich, no, może nie tyle, że żyjemy, co po prostu wszystko jest ograniczone jakąś papierologią, dokumentacją, która jest tak, a nie inaczej skonstruowana i my musimy się niej trzymać. A poza tym to, że my przenosimy dokumentację, to jedno, a dwa, bo że wy siedzicie na poczekalni, czekacie na nas, czy na przyjęcie, czy na jakiekolwiek inne działania medyczne skierowane w waszą stronę, to nie znaczy, że my wtedy nic nie robimy, bo może za drzwiami, obok których siedzicie, właśnie walczymy o czyjeś życie.
0: Tak, no jest to ten obszar, którego po prostu ludzie nie będą widzieć, nie? Bo te obszary są też jakoś tam specjalnie podzielone w zależności od struktury SOR-u i tak dalej. No i po prostu ich nie widać, nie? Czyli pacjent siedzi, widzi jakiś tam personel, coś tam wykonuje, ale no przed chwilą było ich na przykład znacznie więcej. Gdzie jest cała reszta? Czyli co, poszła sobie siedzieć, co robi machalaczkiem, to wiesz, o co chodzi, nie? A to się okazuje, że na przykład na sali resuscytacyjnej, czyli zwykle takiej sali przeznaczonej do zaopatrywania pacjentów w takim naprawdę najcięższym stanie, no tam ten personel został oddelegowany, jest tam przynajmniej jeden albo nawet dwóch lekarzy, jakieś pielęgniarki, ratownicy, tak? Bo to nie jest jedna czy dwie osoby, tak? Więc no ten personel nagle gdzieś tam znika i on jest po prostu niewidoczny, ale my gdzieś tam faktycznie walczymy o to ludzkie życie.
1: O machaniu leczem na pewno też wspomnimy, to jest też fajny aspekt naszej pracy. O tym pewnie też za chwilkę gdzieś tam jeszcze do tego wrócimy. Czyli w sumie, no tak, jest nas mało, to myślę, że jest fakt i zazwyczaj tego personelu jest bardzo mało. To nie jest też tak, że my oczywiście chcemy się tym zasłaniać, natomiast też nie mamy za co przepraszać, no bo to nie jest naszej winy, tak jest, że szpitale no, nie są w stanie utrzymać odpowiedniej ilości personelu. To są bardzo szeroko i daleko idące błędy i problemy naszego systemu ochrony zdrowia. My też z Kamilem ukończyliśmy studia magisterskie z zakresu zdrowia publicznego, ale w ramach jakby organizacji medycznych czynności ratunkowych zarządzania kryzysowego mieliśmy gdzieś styczność z procesami zarządczymi w obrębie placówek medycznych. Jesteśmy też do tego przygotowani, by taką placówką w teorii nawet i kierować. Więc my też chcielibyśmy wam pokazać i uświadomić, jak z perspektywy zarządzania taką placówką, faktycznie jakimi problemami się boryka taka na przykład dyrekcja. Bo pozornie was to nie obchodzi, tak? Wy się zgłaszacie, jesteście chodzi, że to jest wasz najgorszy dzień w życiu najprawdopodobniej.
0: I chcecie być zaopatrzeni, nie?
1: I was po prostu wpienia wszystko, tak? No i my też to staramy się rozumieć. Natomiast z punktu widzenia takiego zarządczego, takiego od góry, gdzie to wszystko jest, są setki ludzi gdzieś tam pod jakąś tam dyrekcją szpitala, który ma miliony długu, no niestety nic nie działa aż tak perfekcyjnie, jakby mogło, bo zawsze są niestety te ograniczenia finansowe. No, oczywiście wynikają tutaj z dziesiątek lat różnego, czy to błędnego zarządzania, złego zarządzania, przepełnienia szpitalnych oddziałów ratunkowych, to moglibyśmy i godzinami na ten temat rozmawiać i to na
0: nie
1: pewno
0: byłoby końca.
1: Musielibyśmy zaprosić w ogóle specjalistów w tej dziedzinie, bo my absolutnie aż takimi specjalistami się w tej dziedzinie nie czujemy. Niemniej musicie zdawać sobie sprawę, że to nie jest tylko, nie są tylko dwie strony medalu, czyli pacjenci i my, ale to są jeszcze cztery czy pięć różnych dziwnych stron tego całego systemu, który na to wszystko wpływa i niestety musimy mieć wszyscy wspólnie do siebie tą cierpliwość.
0: No zdecydowanie.
1: Zdecydowanie tak. W tej części o machaniu leczem?
0: Myślę, że możemy coś tam powiedzieć.
1: Zdrowo trochę, bo się tak jakoś tak ponuro zrobiło. Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej na 88,8 MHz, YouTube, Spotify, podcast Dlaczego do nas?

0: Obecne czasy, w których żyjemy, mają to do siebie, że jesteśmy dość mocno skomunikowani ze światem. Portale społecznościowe, Facebooki, Meta, nie Meta, tam wszystkie te X-y, nie X-y, Instagramy i wszystko to, co z tym związane. Ma to do siebie, że ludzie... Z jednej strony czują się trochę bezkarni pod kątem komentowania różnych rzeczy, a poza tym, takiej bardziej lepszej tego strony jest to, że my dzięki temu mamy jakiś feedback i możemy czytać różne opinie ludzi, którzy myślą, że są anonimowi w internecie. A piję tutaj do tego, że rozmawiamy o ochronie zdrowia, czyli dość kontrowersyjnym temacie. Cokolwiek pojawia się w przestrzeni publicznej, o ile nie jest jakimś chwaleniem się faktycznie, nie wiem, że ratownicy przyjęli poród gdzieś tam trudny na ulicy, czy coś tam faktycznie udało się kogoś spektakularnie uratować, że aż media o tym napisały, to zazwyczaj raczej większość informacji o systemie ochrony zdrowia spotyka się w jakimś tam stopniu, w jakiejś tam części z negatywnymi komentarzami. No i akurat w tym przypadku te komentarze pozwalają nam w jakiś sposób analizować to, jak społeczeństwo czego oczekuje i w jaki sposób się zachowuje. A stanowi to punkt wyjścia do kolejnego tematu naszej rozmowy, kolejnego jej części podcastu, czyli dlaczego machacie laczem i nic nie robicie na tym sorze?
1: No, trudno zagadnić ogólnie.
0: Machanie laczem oczywiście machamy klapkami, tak?
1: Tak, tak. Słuchajcie, no jakby nie było dyżury nasz w takim sorze, no są też trochę specyficzne, nie? I faktycznie tych pacjentów no, musimy sobie umieć gdzieś tam zaopatrzyć, no to wiadomo, nie? Natomiast jesteśmy też po prostu ludźmi. Każdy z nas potrzebuje jakiejś przerwy, potrzebuje czasu na to, by pójść coś zjeść, czy pójść do toalety, no i ten czas musimy umieć sobie go zorganizować z obsadą, no, jaką po prostu dyżurujemy, nie? No bo tak jak już mówiliśmy wam wcześniej, z tymi obsadami bywa różnie, zwykle nas jest jednak trochę za mało, nie? No i oczywiście robota musi być wykonana, nie? Czyli mamy pacjenta, musimy wykonać jego zlecenia, pobrać krew i tak dalej, natomiast musimy tak sobie ją podzielić, żebyśmy jednak też mogli sobie odpocząć w trakcie tych 12 godzin, zjeść coś, nie? Trochę się też zregenerować, no bo co by nie było, tej pracy zwykle jednak na takim sorze jest po prostu, no, bardzo dużo, nie?
0: No właśnie, powiedziałeś, że robota musi być wykonana. W słowie robota jest słowo robot. No i teraz tak, my nie jesteśmy robotami. No nie. To, że robota musi być wykonana, okej, jak najbardziej się z tym zgodzę i bardzo często tak jest, że my przedkładamy swoje potrzeby, swoje widzimisię, czy to, czy po prostu dobrze się czuję, czy źle na to, że musimy zrobić coś przy pacjencie i po prostu wymaga to jakby do jego uratowania, czy
1: udzielenia pomocy. Tak, my się też nie żalimy, tylko chcemy wam powiedzieć, jak to ogólnie wygląda. No bo tak
0: konfrontujemy
1: to. Konfrontujemy, taka jest rzeczywistość,
0: dokładnie.
1: Nie?
0: Dokładnie. Więc my nie jesteśmy robotami. Oczywiście my wykonujemy swoją pracę. Myślę, że każdy z nas stara się ją robić najlepiej, jak tylko potrafi. Natomiast my, nasze nerki też pracują, nasze żołądki też pracują, mamy też określoną energię, nie? I my też potrzebujemy iść po prostu do toalety, tak? Czy po prostu wypić kawę, bo potrzebujemy spędzić jeszcze 10 godzin, czy 15 godzin kolejnej pracy. I my tego czasu nawet na te 2-3 minuty, żeby usiąść, też potrzebujemy. Poza tym to też nie jest, prawda, Kamilu, tak, że jak widzimy personel, który siedzi i pije kawę, to tak, że nikt wtedy się nie zajmuje pacjentami.
1: Nie, no zdecydowanie. Zawsze też ta opieka nad pacjentem musi być sprawowana. To raczej nie wygląda w ten sposób, że my wszyscy nagle sobie schodzimy z soru i on nie funkcjonuje, my sobie robimy przerwę, nie wiem, jemy, odpoczywamy i tak dalej. No nie, my się po prostu musimy umieć podzielić tak, że ktoś się tym pacjentem zajmuje, a ktoś może w tym czasie na przykład sobie odpocząć, zjeść, nie wiem, cokolwiek.
0: Na nockach tak jest, prawda? Czyli jakby
1: nocki
0: dzielicie
1: są specyficzne.
0: Się... No właśnie, nocki są specyficzne.
1: Jasne, bo zwykle dyżury nocne kojarzą nam się z jednak z trochę mniejszą ilością pacjentów i faktycznie nie ma na takich twardych statystyk, ale tak z mojej praktyki się wydaje, że faktycznie te nocki zwykle są trochę spokojniejsze i dzięki temu, to może być trochę kontrowersyjne, ale w sytuacji, kiedy ci pacjenci są zaopatrzeni na takim sorze, no to jeżeli nic specjalnie się takiego nie dzieje, możemy się podzielić i uwaga, śpimy, nie? Czyli może być tak, że podzielimy się w ten sposób, że po prostu część personelu idzie się w tym momencie gdzieś tam zdrzemnąć, a część cały czas pracuje, żeby ta praca była wykonywana. Natomiast jeżeli ta robota tej roboty zaczyna na przykład, nie wiem, rosnąć, jej ilość zaczyna rosnąć, no to wiadomo, że na przykład personel potrafi być wybudzony, słuchajcie, mamy dużo pracy, musicie nam pomóc, nie? Natomiast jeżeli tej pracy jest mniej, ci pacjenci już mogą na przykład czekać, bo to, co my mieliśmy zrobić, na przykład te zlecenia zostały zrobione, no to faktycznie często jest tak, że po prostu się kładziemy, staramy się gdzieś tam zregenerować, odpocząć nie tyle, ile po prostu pozwoli nam czas.
0: No właśnie, zregenerować i dla części z was może być to faktycznie zdziwienie. Z kolei Dorzucę od siebie w takim razie, że my w pogotowiu, tak mówiąc potocznie, w ramach zespołu ratownictwa medycznego również możemy się położyć, również możemy na nocy spać, jeśli tylko nie ma oczywiście wezwań. Kiedy my oczekujemy na przyjście zlecenia, zgłoszenia, my również możemy leżeć, odpoczywać. I wola Boga, medycy leżą, śpią za państwowe pieniądze. No tak, okej, okay, ale pamiętajcie, że chcielibyście raczej, aby medyk przyjechał do was
1: wypoczęty.
0: Wypoczęty. No. Sprawny.
1: W pełni tych umiejętności merytorycznych, nie?
0: Wola Boga, ale on zaspany jest. No, może być zaspany jak każdy człowiek, natomiast my zazwyczaj, jak już pracujemy chwilę, nie wiem, no ja osobiście pracuję w pogotowiu 2 lata. Mhm. I potencjalnie w skali moich kolegów, którzy pracują po 30 lat, to jest bardzo mało, ale ja już jakby nauczyłem się tak czy siak, ja przebywam w trybie stand-by raczej, nieżeli pełnego snu.
1: To zdecydowanie nie jest pełny sen.
0: To nie jest pełny sen, przynajmniej my jeszcze się go może nie nauczyliśmy. I my tak czy siak jesteśmy gotowi. My wolimy móc położyć się nawet na pół godziny i trochę przysnąć, żeby zregenerować te siły i wtedy, żeby być lepszym, skuteczniejszym, bardziej wypoczętym, niż cały czas siedzieć jak na szpilkach na fotelu i podtrzymywać tą gotowość.
1: Choć tak, to też jest pewne ryzyko, bo musicie zdawać sobie sprawę, że jednak taki rwany sen, ogólnie nocki dla nas jako personelu medycznego, jeszcze raz to podkreślę, my się nie żalimy, ale chcę wam trochę przybliżyć tą naszą po prostu robotę. Takie rwane nocki często bardzo zwiększają na przykład ryzyko chorób sercowo-naczyniowych według badań, więc nocki moim zdaniem są jedną z taką najważniejszych wad w ogóle pracy jako medyk, jako na przykład ratownik medyczny. One bardzo obciążają każdy organizm.
0: Natomiast... A przypominam, że nadal pracujemy w pełnym wymiarze emerytalnym.
1: A tak, to prawda. Natomiast też kwestia specyfikacji w ogóle pracy na takim sorze czy na ZRM-ie, bo ogólnie wyobraźcie sobie, że jakby nie mamy stałych godzin, nie? W sensie to nie jest tak, że na przykład od godziny 15, no to teraz na pewno wiedzie jakiś pacjent w ciężkim stanie. No nie, my tego nie przewidzimy. My po prostu pracujemy i na przykład teraz mamy spokój, ogarnęliśmy pacjentów, spoko, ale za chwilę może wjechać pacjent w ciężkim stanie. My tego nie wiemy, to nie jest zaplanowane zazwyczaj, więc my musimy tak sobie gospodarować nasze siły, że dobra, jest teraz chwila, to ja zjem, bo ja nie wiem, czy za 15 minut nie wjedzie mi na przykład karetka, albo nie przyleci śmigło tak zwane, czyli to lotnicze pogotowie ratunkowe z pacjentem w naprawdę ciężkim stanie i ja muszę się nim zająć. Więc ogólnie specyfika pracy powoduje, że my nie mamy tak jak w takiej pracy, powiedzmy bardzo standardowej zazwyczaj, jakichś takich przerw planowanych, typu, że dobra, od 10 do 10.20 mamy swoją przerwę, idziemy kawusie zjeść i tak dalej. My nie mamy tych przerw. Specyfika pracy na to nie pozwala. My sobie sami musimy dostosowywać do własnych potrzeb i do tego, co się na przykład dzieje właśnie na przykład na SOR-ze czy w karetce, nie?
0: Niestety tak to wygląda w całym systemie ochrony zdrowia, zarówno na SOR-ze, jak i w karetkach. No my nie mamy prawa na przerwę na siku.
1: No niestety często
0: na
1: jest
0: posiłek
1: problem,
0: już pomijam,
1: nie?
0: Bo można przeżyć bez jedzenia, wiadomo, wodę można wozić sobie w karetce, to nie problem. No ale toalety, no średnio, prawda?
1: No średnio.
0: Oczywiście szpitale mają na szczęście zaplecze sanitarne, to jest ten plus, tak?
1: A niech pierwszy rzuci kamieniem, kto na przykład już nie był w stanie wytrzymać i nie, u jakiejś tam pacjentki czy u pacjenta nie skorzystał na przykład z toalety, jak już byliśmy u niego w mieszkaniu, że no po prostu już nie wytrzymam i trzeba gdzieś tam, no niech pierwszy rzuci kamień. To
0: jest
1: się na pewno każdemu zdarzyło.
0: Jak najbardziej. Jest to postrzegane oczywiście środowisko jako nieprofesjonalne, natomiast znowu, no jesteśmy tylko ludźmi, tak?
1: To się
0: i
1: zdarza.
0: Bardzo często mamy takie rejony w Łodzi, które pracują w czasie dyżuru bardzo, bardzo dużo, bardzo dużą intensywnością. Rejony chociażby Bałut czy Śródmieścia, no to są rejony mocno obciążone ilością wezwań i bywają dyżury, kiedy my wsiadamy o 7 rano i wysiadamy o 7 wieczorem, o ile nie przedłuży nam się i tak dyżur.
1: Jasne.
0: Do jakiejś 20 czy 21.
1: Dobra, że mówimy.
0: I my nie wysiadamy z tej karetki na zasadzie, że nie mamy chwili, żeby usiąść, odgrzać sobie obiad, bo wiadomo, toalety pójdziemy gdzieś tam w szpitalu, to jeszcze jakoś tam ujdzie, ale my często jeździmy z wizyty na wizytę. I tak samo na SOR-ach. Ci pacjenci napływają przez te 12 godzin prawie, że non-stop. Czyli no, fizycznie nawet nie ma chwili, żeby odsapnąć, usiąść, a nawet dopełnić jakieś tam dokumentacji, którą można na pewnych etapach trochę odłożyć na bok, bo jest coś pilniejszego do wykonania, ale i tak trzeba będzie kiedyś uzupełnić, tak? I tych przyczyn będzie tutaj bardzo, bardzo dużo.
1: Tym bardziej, że mówimy o mieście wojewódzkim, jednak to też warto wziąć pod uwagę, że jednak ta specyfikacja pracy może się trochę różnić, no mówimy o mieście wojewódzkim, nie? Czy w ogóle o miastach wojewódzkich, takich jak Łódź, Warszawa, Wrocław, czy Poznań, są dość raczej duże miasta, szpitale są wojewódzkie, więc raczej tych wezwań, czy tych pacjentów na SOR-ach będzie dużo, nie? Natomiast może trochę inaczej wyglądać, kiedy mówimy na przykład o karetce, która jest umiejscowiona w jakiejś małej miejscowości gminy, powiedzmy, czy tam powiatowej, nie? No to wtedy na przykład tych wezwań może być mniej. Ten rejon operacyjny wygląda wtedy na przykład takiej karetki trochę inaczej. Natomiast tam znowu z kolei na przykład dużo dalej trzeba jechać do szpitala, nie? My to na przykład mamy na karetce w ten sposób. sposób, że zaopatrujemy pacjenta i się okazuje, że do każdego szpitala mamy względnie blisko, więc to nie zajmuje, ten transport nie zajmuje dużo czasu, nie? Natomiast z kolei w małych miejscowościach te szpitale są od siebie oddalone, więc tam na przykład znowu ten transport trwa znacznie dłużej.
0: Dokładnie, no jakby z perspektywy medycyny miejskiej, nazwijmy to, no dla nas szpitale są prawie że za każdym rogiem, tak?
1: Są dostępne.
0: Pacjentów przyjeżdżamy, leczymy, zabieramy, wywozimy, przekazujemy na szpitalu i praktycznie jesteśmy gotowi w ciągu godziny, półtorej, tak? Powiedzmy.
1: No zazwyczaj.
0: A taki dyżur na powiecie to są często 3-4 godziny, bo pacjent z, nie wiem, koziej wólki małej musi trafić do szpitala w Sieradzu.
1: I tu mówimy o jednym wezwaniu.
0: I to jest jedno wezwanie, jeden pacjent na jedną, najczęściej karetkę na dość duży obszar faktycznie.
1: Jakieś tam gminy, nie?
0: Na przykład jakieś tam gminy, czy mówimy tutaj o obszarze oczywiście powierzchni w kilometrach kwadratowych. I taki pacjent z koziej wólki mniejszej musi trafić do Sieradza, który na przykład jest 40 minut drogi karetką. No i pomyślicie, a to włączycie sobie sygnał i pojedziecie nawet na sygnale. No spoko, ale po pierwsze na sygnale się nie jeździ dlatego, żeby jeździć szybko, tylko bezpiecznie i płynnie. Po drugie, drogi powiatowe i gminne wcale nie są w dobrym stanie. Jako mieszkańcy Łodzi powinniście o tym wiedzieć. Jako słuchacze reszty z innych miast Polski, jeśli nas słuchacie, to myślę, że też gdzieś tam w jakiś sposób się uśmiechniecie w kąciku ust. Natomiast to nie jest tak, że ta karetka jest nieśmiertelna i też pędzi sobie tak, i żeby jak najszybciej hura. Więc te wizyty są realizowane często po 3-4 godziny i to zakładając, że ten pacjent dość szybko musi trafić do ośrodka
1: docelowego,
0: gdzie będzie leczony. Tak, tak. To nie jest tak, że do jak najbliższego szpitala, to też zaraz sobie jeszcze porozmawiamy.
1: Wyjaśnimy tą kwestię.
0: Nie, jak najbardziej. Ja myślę, że to już w kolejnej części.

0: Program Dlaczego do nas, czyli porozmawiajmy o ratownictwie na antenie Studenckiego Radia Żak Politechniki Łódzkiej, ale nie tylko. Możecie słuchać nas również na platformie YouTube oraz Spotify. Cały czas pozostajemy w temacie rozmów o ochronie zdrowia, o systemie, a dzisiaj przede wszystkim o szpitalnych oddziałach ratunkowych. Mamy już kilka historii za sobą. No i teraz pada nam takie pytanie, kiedy karetką? Nie, może jeszcze nie. Może na razie wrócimy sobie jeszcze do tego, że jak to jest, że ta karetka musi jechać do najbliższego szpitala? I dlaczego, jeśli tak, to w ogóle po co, skoro tam są kolejki?
1: No właśnie, słuchajcie, jeżeli byśmy sobie otworzyli ustawę odpowiednią, czyli tam o Państwowym Ratownictwie Medycznym między innymi, to można znaleźć takie zapisy czy do tego, gdzie ta karetka może transportować takiego pacjenta. No i tutaj jest taki trochę problem, bo tam, jeżeli chodzi o ten czas dotarcia, czy to faktycznie jest najbliższy szpital, czy też nie, to nie zawsze do końca tak wygląda, bo my jako Zespół Ratownictwa Medycznego powinniśmy transportować pacjenta do placówki, która faktycznie pod kątem czasu dotarcia tego zespołu ratownictwa medycznego będzie faktycznie jakby najkrótszy ten czas, ale musi mieć odpowiednie zaplecze dla tego pacjenta, czyli jeżeli mamy pacjenta z udarem mózgu, świeżym udarem mózgu, to możemy pojechać na szpitalny oddział ratunkowy, który będzie miał odpowiednie zaplecze, by tego pacjenta wyleczyć. Pojechanie na przykład bliżej, ale w miejscu, gdzie nie ma tej na przykład neurologii, tego oddziału udarowego, będzie potraktowane jako po prostu błąd, nie?
0: No, jak najbardziej błąd, bo pamiętajmy, że nie każdy szpital jest odpowiednio wyposażony w odpowiednie oddziały, więc my faktycznie musimy kierować się tutaj w stronę zazwyczaj placówek, które mają pełne zaplecze, które możemy potrzebować, że ten nasz pacjent może potrzebować. No niestety, jak już wspominaliśmy na początku programu, ci pacjenci nie są zazwyczaj tak zero-jedynkowo chorzy. Oczywiście, no, jak ktoś złamie rękę, no to wiemy, i oczywiście nie utracił przytomności, no to jedziemy na ortopedię po
1: prostu. Na przykład.
0: Tak? No ale jak już mamy złamaną rękę i utratę przytomności, albo chociażby uraz głowy, już nawet nie mówię o utracie przytomności, no to już niestety musimy podejrzewać, że jeszcze może tam rodzić się krwiak. No jak krwiak, no to zazwyczaj neurologia, neurochirurgia, no więc musimy mieć też szpital, który ma zarówno neurologię, czy z neurochirurgią i ortopedia. No i też w szpitali oczywiście już ta pula się zmniejsza. Czyli nawet jeśli byliśmy na takim zdarzeniu, nie wiem, na rogu MSW, tam przy Teatrze Muzycznym, to niestety może się okazać, że jedziemy do WAM-u jednak, no bo tam jest pełne zaplecze, które...
1: Takie, które będziemy potrzebować, nie?
0: Dokładnie.
1: Tego pacjenta.
0: Owszem, jest tak, że my wozimy do najbliższych szpitali, tak jak Kamil wspomniałeś, no to wynika z ustawy, to wynika z przepisów i my bardzo często odpowiadamy, jak pacjenci mówią, że Olopoga tylko nie do szpitala X na przykład, nie? Mówimy, że no to trochę nie jest koncert życzeń, no bo niestety nie jesteśmy taksówką i my musimy zawieźć tam, gdzie nam wskażą zarówno dyspozytorzy, którzy nas kierują, jak i też my musimy wybrać dla pacjenta odpowiednią tą placówkę. Natomiast to jest też trochę tak, że jeśli pacjent ma życzenie gdzieś jechać, to może też samodzielnie się tam udać. Jeśli no oczywiście nie ma stanu takiego, że my no serio się jakby upieramy, żeby pacjenta zabrać. To jest też swoją drogą taka prawna historia, że no my w teorii, nawet jeśli pacjent się bardzo upiera, że nie chce jechać, to my no nie możemy go zabrać. Tak, oczywiście są stany zagrożenia życia, których my mocno nalegamy na pacjentów, mocno ich naciskamy. Są oczywiście takie przypadki, w których no my pacjenta trochę siłą zabierzemy faktycznie, bo widzimy, że to zagrożenie życia realnie występuje i jest takie...
1: Jeżeli są spełnione odpowiednie
0: bardzo
1: kryteria,
0: bliskie.
1: Nie?
0: To jest mnóstwo kryteriów, też nie chcemy was tym zanudzać. No ale tak naprawdę jak pacjent nie chce jechać po zbadaniu, po wdrożeniu wstępnego leczenia i my stwierdzimy, że nasze możliwości leczenia na miejscu zdarzenia się zakończyły, i my mówimy, że no to słuchajcie, jedziemy do szpitala X, a pani na przykład mówi, że ja nie lubię tam, moja ciotka umarła, ja to nie chcę tam jechać, nie? Ale ja to bym wolała jechać do szpitala B, no ale ten szpital B, który pani sobie preferuje, jest na przykład na drugim końcu miasta, no my jesteśmy na zupełnie innym rejonie, tak? No to my nie możemy jakby zawieźć pani tam, gdzie sobie pani życzy.
1: I minąć, nie wiem, 3-4 inne placówki, które mogłyby tą panią zaopatrzyć.
0: Bo
1: nie?
0: Po pierwsze, tamta placówka w tym preferowanym przez panią szpitalu zapyta, dlaczego do nas? A po drugie, pamiętajcie to, czym mówiliśmy na początku programu, czyli my musimy w miarę jak najsprawniej się zwolnić dla kolejnych pacjentów, czyli my musimy zawieźć tam, gdzie najszybciej lub tam, gdzie najbardziej pasuje to do stanu naszych pacjentów.
1: No i nie mówiąc już o tym, że nie zawsze pacjenta musimy w pełni zabierać, nie? No bo to wygląda tak, że zespół ratownictwa medycznego przyjeżdża na miejsce zdarzenia, wykonuje te medyczne czynności ratunkowe, no i kierownik zespołu, najczęściej w oparciu także o rozmowę z kierowcą zespołu, no gdzieś tam ustalają, czy ten pacjent pacjent ma zostać na miejscu zdarzenia, czy może zostać, tak, no bo nie wymaga na przykład pilnego transportu na szpitalne oddziały ratunkowe, jakieś pojedyncze zalecenia na przykład będą mu muszą mu wystarczyć, czy faktycznie ten pacjent musi jechać do szpitala, czy powinien jechać do szpitala, a pacjent będąc przytomny w kontakcie, który jest słowny, jest logiczny, no to pacjent będzie też podejrzewał. No i faktycznie, tak jak opowiadałeś, jak mówiłeś, są pacjenci, którzy są w stanie zagrożenia życia i zdrowia. Ja miałem takiego pacjenta z ciężkim zawałem serca i to był pacjent przytomny w kontakcie słownym i logicznym, więc patrząc okiem prawnym, jeżeli nie chciał jechać, odmawiał kategorycznie, będąc w pełni poinformowany, czym może to grozić, czyli no, zatrzymaniem krążenia, no bo nasze możliwości na ten moment zostały zakończone. My już nic więcej nie jesteśmy w stanie panu jakby zrobić, pomóc, bo nasze możliwości się gdzieś tam wyczerpały. No i ten pacjent, pomimo wszystko, nadal przytomny, poinformowany o swoim stanie zdrowia, nadal chciał zostać, no i ma do tego prawo, no bo taki jest sposób polskie prawo, takie są prawa pacjenta i też ich musimy przestrzegać, nie?
0: Tak, jak najbardziej. Nie możemy nikogo zmusić tak naprawdę do leczenia, chociaż nam moralność mówi co innego. Tak, mamy moralność i tak zależy nam wbrew pozorom na tych pacjentach, no to niestety jak pacjent mówi nie, raz, drugi, trzeci podpisuje odmowę na papierze, no to niestety my pakujemy manatki i jedziemy dalej.
1: No jedziemy dalej.
0: Są oczywiście przypadki różne, kiedy możemy to trochę nagiąć, trochę pacjentów do tego zmusić, jakby chociażby też ustawa o zdrowiu psychicznym w przypadku pacjentów deklarujących chociażby myśli samobójcze, czy to, że siebie okaleczą, krzywdzą innych, no a to oczywiście już są gdzieś inne zapisy. Natomiast no pacjent fizycznie, no nie musi zawsze się zgodzić, tak, na ten transport do szpitala.
1: A nawet jeżeli już się zgodził, nie, no to tak jak już mówiłeś, no nie wybiera sobie tej placówki, nie, no bo po pierwsze mam takiego pacjenta z zawałem, on musi trafić gdzieś tam na to zaplecze kardiologiczne, na ten SOR, gdzie to zaplecze kardiologiczne jest, no to wiadomo, nie, ale może być jeszcze też tak, że akurat ta kardiologa najbliższa jest zawalona robotą, wykonują teraz jakiś zabieg ratujący życie i nam dyspozytor medyczny powie, ej, słuchajcie, dobra, no ja wiem, że potrzebujesz tej kardiologii interwencyjnej, ale ta najbliższa akurat jest zajęta, bo ona teraz ma na przykład na stole przy sobie pacjenta, którego zaopatruje, więc musicie jechać dalej. No i wtedy faktycznie na przykład nie jedziemy do najbliższego, tylko jedziemy troszkę dalej, ale no dlatego, że ten oddział na przykład kolejny tam w tym szpitalu będzie gdzieś tam wolny i będzie mógł tego pacjenta zaopatrzyć szybciej.
0: Dokładnie, często tak jest, że nie wiem, słuchajcie, bo ja tu mam chirurgię po drodze, ale no
1: operują.
0: Nie dam wam tak, bo są na bloku, właśnie wjechało im tam, nie wiem, ostry brzuch i muszą go operować, więc na 2-4 godziny będą zajęte, nie? Więc my faktycznie, kiedy jesteśmy kierowani wtedy już do kolejnego, najbliższego, jakby powiedzmy to w kolejności, no z kilometrów, tak? Natomiast Kamil, wspomniałeś również o tym, że to nie zawsze tych pacjentów zabieramy. Faktycznie bywają dyżury, że na 8 wizyt my realizujemy 2 transporty na przykład, bo leczymy tych pacjentów na miejscu. Czy czasami to jest kwestia na przykład zbadania tego pacjenta, pogadania ze starszą panią, która po prostu jest samotna i trochę sobie te choroby wymyśla, albo po prostu trochę spanikowała. To są różne historie. To są też ludzie, do których musimy mieć bardzo dużo empatii. To są różne gdzieś tam ich problemy zdrowotne. Czasami to jest też kwestia, że na przykład oni źle zrozumieli lekarza, albo źle coś sobie zapisali, albo leki im się skończyły. No wiadomo, te przypadki, kiedy wezwać pogotowie, no to nie jest tak, że to jakby my też uzasadniamy, że tak może być. Znaczy jakby, że tak, że mogą sobie wezwać, kiedy zapomnieli leków czy coś. O tych, myślę, kwestiach, kiedy wzywać pogotowie, to w kolejnych odcinkach podcastu na pewno poruszać. Natomiast no my bardzo często, jak powiedziałem, 8 wizyt realizowanych w ciągu dnia, załóżmy, na przykład tylko 2 trafiają do szpitala, a my przyjedziemy, podamy faktycznie leki, bo pacjent, no faktycznie nie radzi jakby swoimi lekami sobie z leczeniem, na przykład podstawą gdzieś tam przeziębienia czy grypy. Podamy leki, trochę zbijemy temperaturę, pacjent się poczuje lepiej i my pacjentowi zalecamy na przykład po prostu kontakt z lekarzem, zmianę leków, modyfikowanie leczenia, ale nadal pozostają sobie w domu do takiego indywidualnego zaopiekowania się.
1: No ale teraz może paść taki zarzut, no dobra, ale co wam szkodzi, jeżeli już tak zaopatrzycie tego pacjenta, to czy nie możecie go zabrać na taki SOR właśnie? No tylko tu jest ten problem, że od nas trochę też zależy, jak ten SOR może być obciążony, bo my wiemy, że pacjenci i tak będą przychodzić na pewno. No to jeżeli pacjent nie wymaga tego transportu na SOR, a my go zabierzemy, bo no dobra, no to go zabierzmy, bo żeby mieć spokój, albo żeby nie jechać na kolejną wizytę, gdzie pacjent można potrzebować, no to też ten SOR poniekąd, przyczyniamy się do tego, że ten SOR będzie poniekąd, tak powiem, trochę gdzieś tam brzydko zapchany, no, pacjentami, którzy może nie muszą tam trafić od razu, nie mogą trafić sobie do lekarza sobie na rejon i tam sobie po prostu te zalecenia dostać, cokolwiek
0: dokładnie
1: będzie tam
0: to
1: wymagał, nie?
0: To nie sztuka, że my sobie, jakby my bardzo często proponujemy tym pacjentom, czy chce pani, jak już tu jesteśmy w tych okolicznościach, no jakby żeby przejechać do tego szpitala, tak? Natomiast jeśli nie jest to faktycznie wskazane, czy jeśli no, faktycznie nie widzimy takiej potrzeby, że ten lekarz na SOR-ze faktycznie coś pomoże tak ratunkowo, to raczej nie zabieramy. Tak jak Kamil wspomniał, to nie sztuka zapchać SOR, bo my możemy przyjechać. To jest pacjent, pacjent X ma to, to i tamto, to nara, my jedziemy dalej, nie? I to jest teraz problem SOR-u. No ale jakby nadal wszyscy pracujemy w systemie ochrony zdrowia, ba, w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego. I to, że ja sobie przekazałem pacjenta SOR-owi, to nie znaczy, że ten pacjent, znaczy owszem, no, teoria nie jest moim problemem, w sensie...
1: No jak już go przekazałeś, no to
0: przekazałem,
1: nie.
0: Prawnie nie jest moim problemem, no, ale może być moim problemem to, że ja jadę, zaraz wyjeżdżam za bramę szpitala, dostaję wezwanie i zaraz kolejna. Muszę do tego samego jakby szpitala wrócić i ten szpital ma już zajęte łóżko przez tego pacjenta, którego przed chwilą przywiozłem.
1: Tak, a ten drugi może bardziej tego wymagać na przykład,
0: dokładnie.
1: Nie? Więc, ja bym,
0: więc my nadal myślimy o tym.
1: Tak, ja bym to nazwał taką odpowiedzialnością społeczną, zawodową, nie tylko ludzi, którzy w ogóle wzywają karetkę, gdzieś tam nie do końca z konkretnych powodów, nie? Ale też ta odpowiedzialność samych zespołów ratownictwa medycznego, żebyśmy też się nie przyczyniali do tego, że te SOR-y będą tak gdzieś tam zapchane tymi ludźmi, no.
0: No, sytuacje są bardzo różne, stany pacjentów są też bardzo różne, jak już wspominaliśmy, nie ma zero-jedynkowych pacjentów, nie ma nic tak książkowego, żeby...
1: No nikt nie choruje, kurde, tak
0: 100% pewność, właśnie. Więc wiadomo, my też jako, że mamy dużą odpowiedzialność zawodową, odpowiedzialność tego tak naprawdę prawną za tych pacjentów, my czasami mówimy, że no podejrzewamy, że jest u pana to, to, to i tamto, poleczyliśmy to, to, to i to, nie przyniosło to efekt, ale i tak wolelibyśmy zaproponować panią transport do szpitala.
1: Żeby poszerzyć diagnostykę,
0: ponieważ my nie mamy badań z krwi, nie mamy tomografii, rentgena, USG, chociaż USG powoli wchodzi, natomiast nie jest to diagnostyczne USG, to jest ratunkowe też. Tak? Więc pamiętajcie, że zespoły ratownictwa są od rzeczy ratunkowych, więc jeśli zespół nie jest pewien co do tego, czy na 100% jakiś stan wynika z już przebytych chorób, posiadanych chorób lub jest to na 100% to, co my podejrzewamy, to ten zespół i tak zaproponuje przewiezienie do szpitala, mimo że już podał leki, pacjent się lepiej poczuł. Natomiast leki, które podajemy w zespołach ratownictwa, są lekami po prostu doraźnymi. One działają kilkunastu godzin tak naprawdę. Więc to jest takie leczenie trochę objawowe, zachowawcze i tak pacjentowi albo zalecamy konsultację z lekarzem, samodzielne udanie się do szpitala, jeśli ten stan faktycznie się nie polepszy, no lub po prostu proponujemy transport.

0: No to będziemy gadać dalej o szpitalnym oddziale ratunkowym. Z Mateuszem już poruszyliśmy kilka istotnych zagadnień, jeżeli chodzi o tę tematykę, natomiast teraz chcielibyśmy się skupić w ogóle, kiedy na taki szpitalny oddział ratunkowy przyjść, kiedy się na nim pojawić, no bo nie każdy chyba jest panem Janem z naszej historii i nie każdy na ten szpitalny oddział ratunkowy musi przyjść, a może jednak ten lekarz z rejonu będzie lepszą opcją? Kiedy? Jak uważasz, Mateuszu?
1: No kiedy?
0: Trudne ogólnie pytanie, no bo nie da się zawsze tak jednoznacznie odpowiedzieć, nie tak w pełni.
1: Nie damy wam pigułki tego, kiedy, tak jakby, nie wiem, że w przypadku A to zawsze, a w przypadku B już nigdy. Niestety w przypadku jest A, ale z podpunktem 2,5. Znaczy wiecie, przepisy oczywiście mówią, że jeśli znajemy urazu, ulegamy wypadkowi, tak, zranieniu, złamaniu, no to jak najbardziej jest to moment, kiedy docieramy na SOR, czy to karetką, czy, no nie wiem, złamałem przedramię, ale no sobie je trzymam, jestem w stanie,
0: i mogę po prostu
1: ktoś mnie może przywieźć, no to sobie mogę przyjść, tak, czy przyjechać na ten SOR. Przede wszystkim, mówiąc o szpitalnych oddziałach ratunkowych i o systemie ratownictwa tak naprawdę w Polsce, zawsze mówimy o stanach nagłych. Czyli no coś, co dzieje się nagle, nieoczekiwanie. Coś, co paraliżuje naszą zdolność do chodzenia, rozumowania, pojmowania.
0: Funkcjonowania,
1: tak, jakby rozumowania rzeczywistości. My na to mówimy, jak my na to mówimy, że jest logiczny w kontakcie, tak?
0: No
1: co do miejsca i czasu na przykład. Jeśli ktoś, cokolwiek tego typu się dzieje, zaburza nam to funkcjonowanie, życie, to wtedy jest ten moment, kiedy faktycznie pogotowie czy SOR, to jest ten dobry moment. Coś, co dzieje się nagle, nas bardzo gwałtownie niepokoi i zaburza jakieś takie nasze codzienne funkcjonowanie.
0: Ale jakieś pojedyncze, drobne urazy, które nie spowodowały u nas jakichś większych obrażeń, nie muszą być zaopatrywane w ramach szpitalnego oddziału ratunkowego. Ale pamiętajcie też, że na pewno, tak jak już mówiliśmy, chyba nawet na początku tej naszej rozmowy, że no SOR nie będzie służył do tego, by przedłużać jakieś recepty, nie po to, by przychodzić po zwolnienie do pracy, nie po to, by uzyskać konsultacje ze specjalistą, bo ten szpitalny oddział ratunkowy, to ratunkowe, ten ratunkowy no w tej nazwie nie znalazł się ogólnie bez powodu, nie?
1: Tak, jak najbardziej. Zresztą jest takie hasło, którego używamy w naszej branży, czyli SORRY, tu ratuje się życie.
0: Zgadza się.
1: I tak też faktycznie być powinno, że SORRY powinny obsługiwać tych pacjentów w stanie zagrożenia życia i nagłego zagrożenia zdrowia, kiedy POZ-y nie są w stanie leczyć tego pacjenta w stanie zagrożenia życia.
0: Albo wyczerpały swoje pewne już możliwości, nie, jeżeli chodzi o diagnostykę.
1: Albo wyczerpano już te możliwości, lub stan faktycznie się dość nagle pogarsza, bo czasami faktycznie przyjeżdżamy do POZ-u, bo pan zgłosił się z przyczyną, nie wiem, przyczyną X i się zaczął pogarszać już u lekarza POZ-u, czyli jakby zaczął tą swoją ścieżkę właściwie od wizyty lekarza, u lekarza tego rodzinnego z rejonu, jak to się też potocznie mówi, czyli u lekarza POZ-u. I faktycznie ten stan nagle zaczyna się gwałtownie pogarszać. To wtedy jak najbardziej, tak, to wtedy my już przejmujemy sobie tą działkę, najpierw my karetką, potem lekarz już na SOR-ze, czy po prostu personel SOR-u tak naprawdę tego pacjenta sobie przejmuje.
0: No, zgadza się.
1: Czym różnią się w ogóle SOR-y od tych przychodni podstawowej opieki zdrowotnej? Kamil, wspomniałeś o tym, że one się różnią przede wszystkim tym, jaki rodzaj świadczeń jest tam no, świadczony, jakby udzielany, tak? SOR-y są od stanów nagłych. Tam oczywiście można otrzymać konsultację od lekarza specjalisty, ale lekarz specjalista wykonuje tej konsultacji na prośbę kolegi lekarza z SOR-u lub personelu SOR-u wtedy, kiedy faktycznie stan tego pacjenta się na tyle pogorszył lub pogarsza, że konsultacje specjalisty i interwencje specjalistyczne są wymagane. To nie jest niestety tak, że bo mam wizytę u neurologa za 2 lata. No, ja se w sumie wezmę karetkę, to...
0: Może powiem, szybciej będę mieć.
1: To będę miał szybciej. Pozornie tak, tylko że lekarz przyjdzie i stwierdzi, czy są stany zagrożenia życia wynikające z neurologii. Jego nie będzie obchodziło, że tam od jakiegoś czasu coś mnie mrowi.
0: No,
1: bo jeśli w wyniku szybkiego badania neurologicznego i podstawowej diagnostyki w ramach SOR-u wyjdzie, że nie jest to stan zagrożenia życia, to ty pacjencie niestety zostaniesz z tym mrowieniem. On tego nie wyleczy.
0: Jasne, że tak. Ja zawsze tłumaczę pacjentom, że to trochę wygląda w ten sposób, że lekarz będzie też patrzył ze swojej perspektywy. Inaczej będzie patrzył na ciebie specjalista, na przykład z dziedziny neurologii czy kardiologii, będąc w specjalistycznej poradni i on zajmuje się jakimś twoim problemem, takim powiedzmy przewlekłym, a co innego, jeżeli chodzi o szpitalny oddział ratunkowy, bo tam faktycznie trzeba się skupić na tym, co potencjalnie pacjenta może zabić najszybciej, nie? I na tym się skupiamy, to diagnozujemy, więc raczej nie będą tam diagnozowane jakieś takie mocno przewlekłe sprawy, które no na spokojnie mogą być diagnozowane w poradni specjalistycznej. My z Mateuszem zdajemy sobie sprawę, że no niestety, ale te kolejki są przeogromne. No my też jesteśmy człowiekami też czasami, mimo że jesteśmy stosunkowo młodymi człowiekami, możemy zmagać się z jakimiś swoimi problemami zdrowotnymi, więc też tego doświadczamy, czy nasze rodziny, więc my wiemy, że te kolejki do specjalistów są przeogromne. No niestety przeogromne, ale no szpitalne oddziały ratunkowe, sorry, nie będą rozwiązywać niestety tych problemów, bo nie mogą, bo są zbyt obciążone, bo nie po to zostały jakby powołane w ogóle do życia.
1: Dokładnie. I jakby w ogóle ideą istnienia w tej chwili szpitali jest już trochę tak, że szpital nie leczy jakby chorób przewlekłych. On, oczywiście jeśli pacjent wymaga przebywania w placówce szpitala, no to tak, bo z racji technologii, leków i tak dalej. No, ale bardzo często jakby szpital zajmuje się rzeczami nowymi też dla pacjenta. Pojawił się stan nagły, pacjent przebywa w szpitalu ze względu na przykład na leczenie zawału i jego rekonwalescencję, po czym pacjent wypisywany do domu na dalszą rehabilitację na przykład.
0: Tak? Jest tam już na własną rękę. Dokładnie. No, zostanie oczywiście pokierowany przez specjalistów, ale to już bardziej gdzieś tam na własną rękę będzie musiał zadbać też o to, żeby dopiąć całą tą sprawę jakby do końca, jeżeli chodzi na przykład o tą przyczynę kardiologiczną.
1: Dokładnie. Jakby leczeniem takim przewlekłym pacjentów zajmują się lekarze POZ-u. My oczywiście mamy świadomość, że te POZ-y są przepełnione, że do specjalisty czeka się po x lat, jak nie dłużej. To czasami są to liczby dwucyfrowe nawet z tego, co gdzieś tam jakieś doniesienia z kraju docierają. Natomiast nie możemy tego kompensować systemem ratownictwa, ponieważ jeśli przeciążymy do niewydolności system ratownictwa, no to już wtedy nie ma nikogo niżej jakby w tej całej hierarchii.
0: Do kogo można zgłosić się o pomoc, nie?
1: Kiedy faktycznie na przykład, nie wiem, mamy wypadek samochodowy, albo serio coś bardzo niepokojącego się dzieje. Z tym mierzyliśmy się w czasie COVID-u. Niestety mieliśmy tą wątpliwą przyjemność z Kamilem pracować w czasie COVID-u już w ramach systemu ratownictwa. Mówię wątpliwą przyjemność, bo z punktu widzenia... brutalnie to zabrzmi, medycznego, dydaktycznego nauczyliśmy się bardzo dużo i to była dla nas dobra nauczka medyczna, taka zawodowa i naprawdę mamy dzięki tym jakieś doświadczenia, których nikt do tej pory, jakby teraz już nie ma z naszych kolegów, którzy kończą te studia.
0: Ale czas był bardzo ciężki dla nas.
1: No ale to jest takie szczęście w nieszczęściu, no bo faktem my byliśmy wszyscy przeciążeni, ten system był niewydolny, na karetkę czekało się po 12 godzin czasami, jak nie dłużej, niektórzy, znam takie przypadki z kraju i to był moment, który nam uświadomił, że ten system nie potrzebuje wojny, żebyśmy byli niewydolni. To potrzebna jest po prostu faktycznie pandemia, czy jakieś zdarzenie, które będzie paraliżowało wydolność systemu, który tak naprawdę mimo czegoś takiego eventowego, nazwijmy to nowego, takiego dużo wielkoskalowego, nadal musi działać w prawidłowy sposób. Czyli my nie mogliśmy sobie zrobić tak, że mamy pacjenta z COVID-em w tym momencie, kiedy my nie mieliśmy szczepionek, mieliśmy leczenia, nie znaliśmy tego wirusa, myśmy się wszyscy go bardzo bali i była duża jego śmiertelność ze względu na brak odporności tej takiej grupowej, no to my musieliśmy po każdym pacjencie COVID-owym, odpowiednio przez nas zalekowanym, zaopatrzonym, musieliśmy się umyć, dezynfekować, przygotować ambulans, bo kolejny pacjent może być zdrowy, w sensie nie być covidowy, tylko mieć swoje normalne choroby, bo ci pacjenci nie zniknęli.
0: No nadal pacjenci dostawali udarów,
1: zawałów. To, co istnieje, plus covid, którego było bardzo, bardzo dużo.

0: Chyba nie chcemy tego powtórzyć.
1: Możemy zrobić taką małą pandemię na samym tym szpitalnym oddziale ratunkowym, czyli sam taki trudny stan, trudny czas dla tego oddziału. Właśnie zabezpieczeniu tych pacjentów, którzy będą wymagać tej pomocy na tu i teraz, a w kontekście do tych
0: braknie
1: pacjentów...
0: Braknie sił i środków.
1: Tak jest.
0: Dokładnie. I chyba nie chcielibyśmy wszyscy, aby tak było. My oczywiście rozumiemy wszystkie te patologie systemu i tego, jak to działa i dlaczego nie działa, bo tak... No,
1: można by w ogóle, powiedzieć. Po prostu po ludzku nawet, nie?
0: No tak, niestety mamy tego świadomość. Każdy z nas jest tym trybikiem w tej wielkiej maszynie. Natomiast trzeba sobie w tym wszystkim jakoś radzić. Czyli leczeniem takim podstawowym zajmują się lekarze z rejonu, lekarze rodzinni. Tak naprawdę to nie jest też tak, że my mówimy, a bo nie chcemy zapychać SOR-u, ale zwróćcie uwagę, że kto lepiej zna
1: Właśnie miałem
0: was.
1: Do tego uderzyć, nie? Tak, czyli lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, ten lekarz z rejonu będzie znał na pewno dużo lepiej swoich pacjentów niż my, no bo my jako zespół ratownictwa medycznego, czy jako personel SOR-u widzimy tego pacjenta, tego poszkodowanego raz. Oczywiście mamy też swoich, powiedzmy to, stałych klientów, którzy gdzieś tam nas odwiedzają, ale mimo wszystko większość tych pacjentów jest dla nas nieznanych. My ich po prostu nie znamy ich wywiadu, ich przeszłości chorobowej. My się dowiadujemy tego wszystkiego w trakcie wezwania, w trakcie pobytu na takim SOR-ze.
0: Dokładnie tak. Z całą świadomością myślę, że możemy tą część zakończyć takim stwierdzeniem, że staramy się my w sensie medycy mieć zawsze empatię do pacjentów i rozumieć różne strony tego naszego chaotycznego medalu, nazwijmy to, czy medalu, czy całego systemu ochrony zdrowia i w ogóle tego, co się dzieje. I staramy się też mieć tą świadomość, że dla nas, przychodząc na dyżur, to jest każdy kolejny dzień. Czyli jakby ja sobie pojadę do pacjentów, potem o nich zapomnę. Jakby moje życie się toczy dalej. Życie milionów, miliardów osób na świecie dzieje się dalej, tak? I ten cały mój świat się gdzieś tam kręci i on sobie pędzi. Dla takiego naszego pacjenta, który się źle czuje, i tak załóżmy, że w serio faktycznie się czuje w stanie zagrożenia życia, ten cały świat go nie obchodzi, że on sobie tam, nie wiem, że Bill Gates sobie zjadł właśnie owsiankę, nie? Tylko raczej to my jesteśmy tym całym jego światem. To zabrzmi tak bardzo jakoś tak bohatersko, ale w sumie trochę tak jest, że on liczy na to, że w pierwszej kolejności przyjedzie do niego karetka i to my będziemy na niego całym światem, bo my ten cały jego świat dla niego ratujemy. I to jest dobre puenta do tego, żeby uświadomić sobie to, że ten system jest potrzebny, że my jesteśmy potrzebni, a jego trochę zbędne zapychanie może narazić naprawdę na wiele osób gdzieś tam na utratę życia lub też zdrowia.

0: Prowadząc media społecznościowe, zadałem też pytanie a propos tego, jakie tematy moglibyśmy jeszcze poruszyć odnośnie tego SOR-u. No i tam też odezwała się grupka studentów, która chciałaby trochę usłyszeć, jak taki dyżur przetrwać w tym piekle SOR-u. I chciałbym teraz tak bardzo pokrótce opowiedzieć o kilku paru zasadach, których wydaje mi się, że warto się trzymać, by sobie poradzić na takim szpitalnym oddziale ratunkowym. I myślę, że zrobimy takie ładne podsumowanie, spuentowanie tego naszego wywodu. Słuchajcie, jeżeli chodzi o szpitalny oddział ratunkowy, poza tym personelem, o którym już mówiliśmy, faktycznie mogą się tam pojawić studenci na praktykach, na wolontariacie, na stażach i jest to też dla nich mocno stresujący czas, więc jeżeli miałbym coś doradzić wam, to zacząłbym od tego, że zawsze się przedstawiajmy, nie? Bo żebyśmy wiedzieli, z kim pracujemy, tych osób na szpitalnym oddziale ratunkowym może być całkiem sporo ogólnie. Samej obsady zwykle może być, faktycznie może ta obsada być wybrakowana, ale ogólnie z perspektywy osób, które działają w samym szpitalnym oddziale ratunkowym, może nas być trochę, więc warto się przedstawiać. Na pewno warto dopytywać się, wychodzić z taką inicjatywą, co mogę zrobić, czy mogę przy czymś pomóc, bo chciałbym się nauczyć, po to tu ogólnie jestem i uwierzcie mi, nawet pacjenci często nie mają o to problemów, jeżeli przy nas działa praktykant i uczymy go, o ile tylko oczywiście jesteśmy szczerzy z tym pacjentem.
1: No dokładnie, że tak. Przecież pamiętam z czasów studiów, że zawsze premiowane, w sensie personel zawsze doceniał studentów, którzy są ambitni, są chętni, podchodzą, pytają, męczą tyłek, żeby coś im pokazać, czegoś ich nauczyć. My często po prostu podchodziliśmy, robiliśmy wszystko przy tych pacjentach, trochę odciążając faktycznie personel, ale pracując, każda praca z pacjentem nas czegoś uczyła i jakby nadal nas uczy, więc warto na etapie studiów to podtrzymywać, takie podejście, takie umiejętności.
0: Ja sądzę, że tak. Oczywiście warto przyjść przygotowanym, czyli mieć, nie wiem, swój stetoskop, na pewno swój jakiś tam strój, czy to będzie jakiś mundur, czy ubranie tak zwane ratownicze typu fluo. Warto mieć jakiś zapas, bo nigdy nie wiesz, czy pacjent chcący lub niechcący nas gdzieś tam ubrudzi. Oczywiście to jedzenie, tak, to będzie mega istotne, żeby mimo wszystko być przygotowanym, bo czasami może nie być czasu sobie coś zamówić, więc warto mieć taki zapas jedzenia dla siebie.
1: Pewnie, że tak. Takich protipów jeszcze moglibyśmy namnożyć. Ja na pewno zawsze będę powtarzał, żeby się nie bać. Pamiętajcie, drodzy studenci, o tym, prawda, że personel
0: nie lubi też osób, które na przykład siedzą ciągle w telefonach, nie są zaangażowani trochę w to. No bo po to też przychodzimy.
1: Ale piję tutaj przede wszystkim do tego, że personel może nie być jakiś super happy z tego powodu, że jesteście. Niemniej dopytujcie, interesujcie się i to wtedy na pewno zapremiuje tym, że będziecie faktycznie coś robić, czegoś się faktycznie nauczycie. To nie sztuka odbębnić te praktyki, tak?
0: I na pewno też taką fajną zasadą jest, którą warto się trzymać. Jeżeli widzisz jakiegoś medyka, on nie musi być zawsze taki idealnie merytoryczny, nie zawsze musi być takim ideałem po prostu medyka, żeby być po prostu naprawdę na tym wysokim szczeblu pod kątem umiejętności miękkich, czyli tej rozmowy z pacjentem, ale też umiejętności twardych i tak dalej, ale on na przykład robi coś, co tobie się podoba i uważasz, że też chciałbym być na przykład tak zaopatrzony, czy ktoś z mojej rodziny, to jest chyba dobry nawyk, który warto gdzieś tam podpatrywać. Na przykład to mi podoba mi się, jak powiedzmy Przemek fajnie rozmawia z pacjentami. Tu mi się podoba na przykład, że no nie wiem, Kamil całkiem nieźle zakłada te wkucia drużyny, więc może go podpytam właśnie o jakąś taką technikę, jakieś takie porady, nie? Czyli widzimy jakiś fajny nawyk, podoba nam się, to myślę, że warto go po prostu podpatrywać.
1: Jak najbardziej. Pielęgnujcie w sobie te umiejętności, pielęgnujcie w sobie też pasję, oczywiście jeśli macie do tego, aby tą pomoc nieść. I tak naprawdę chętniej będziecie pracować, się uczyć, tym lepszymi medykami w przyszłości będziecie. Grunt to też nie spocząć na laurach.
0: To co, jakieś podsumowanie?
1: To, o czym my w dzisiejszym podcaście rozmawialiśmy, to przede wszystkim szpitalne oddziały ratunkowe, jak funkcjonują, dlaczego droga pacjenta bywa czasami długa. Myślę, że rozwialiśmy trochę wątpliwości co do tego, dlaczego aż tyle godzin czasami coś trwa. Mam nadzieję, że również nakreśliliśmy wszystkie strony medalu. Może nie wszystkie, ale te takie główne strony tego w sumie wielolicowego już medalu, bo to wiele różnych stron, wiele różnych czynników na to wszystko wpływa, że choć trochę i zrozumiemy się wszyscy nawzajem, jak i my was pacjentów, jak i wy pacjenci nas, medyków, dlaczego to wszystko tak, a nie inaczej. działa.
0: No, sytuacje też bywają różne, na pewno nie przedstawimy wszystkiego, ale wydaje mi się, że gdzieś tam względnie udało się tą stronę tego szpitalnego oddziału ratunkowego przybliżyć.
1: Dokładnie tak. Czas nieubłaganie dobiega już końca. Słuchaliście podcastu Dlaczego do nas? Czyli porozmawiajmy o ratownictwie, czyli dwóch typów ratowników gadających przed mikrofonami.
0: Młodych ratoli.
1: Młodych ratoli. Podcast w formie... Znaczy podcast w formie podcastowej chciałem powiedzieć. No brawo ja. Prawda? Oczywiście podcast w takiej formie będzie występował na YouTube oraz na Spotify. Natomiast w formie normalnej audycji jako programu będziecie mogli słuchać na antenie Studenckiego Radia Żak Politechniki Łódzkiej. Mamy nadzieję, że dość regularnie, jak tylko nam dyżury i czas na to wszystko pozwolą. Ja wam serdecznie dziękuję za wspólnie spędzony czas. Ja nazywam się Mateusz Znyk.
0: Gordy Kamil.
1: I za konsoletą realizatorską Dominik Kluszczyński, niezastąpiona osoba od realizacji naszego programu. Dziękujemy i do usłyszenia.
2: Dlaczego do nas? Czyli porozmawiajmy o ratownictwie. Zapraszają Mateusz Znyk i Kamil Górny.

0: feel like coming, amazing, and if you don't, then that's all good too.
1: Audycja archiwalna. Podane w niej informacje mogły stracić na aktualności.
2: W ostatnim odcinku.
3: Dobry wieczór, w ostatni wieczór kwietnia, minęła właśnie godzina 19, słuchacie Studenckiego Radia Żak Politechniki Łódzkiej, przed mikrofonem Michał Marchlewski, zapraszam serdecznie na wyjątkowe, dwugodzinne wydanie audycji Ad Taka, wydanie ze znakomitym gościem, wydanie za możliwość zrealizowania, którego kłaniam się z tego miejsca Martynie Głąb, którą zwykle słyszycie od 20 do 21. Dzisiaj od 19 do 21 audycja o smaku cynamonu, tak można powiedzieć. Audycja ze znakomitym gościem, gościem bardzo ciekawym. Moim zdaniem ta teza padnie w naszej rozmowie i właściwie mój rozmówca się z nią zgodził. Pierwszego soulowego artysty w historii Polski będę dzisiaj gościł, przynajmniej jeśli chodzi o obszar tego tradycyjnie rozumianego soulu, tej muzyki, która w Stanach Zjednoczonych zaczęła powstawać w latach 70. To jest muzyk, którego słyszałem dwukrotnie w zeszłym roku i za każdym razem to było znakomite doświadczenie. Dwukrotnie też próbowałem z nim porozmawiać. Najpierw w Łodzi na festiwalu Great September, gdzie zagrał jeden z moich ulubionych koncertów zeszłorocznej edycji festiwalu. Później w Trójmieście w Gdańsku podczas festiwalu Inside Seaside, gdzie bawiliśmy z Sebastianem Dziudą, ale też nie udawało nam się złapać, w czym też pięciogodzinne opóźnienie, z jakim dotarł nasz pociąg do Trójmiasta, nie pomagało. Wreszcie po długich próbach połączenia się zdalnie udało nam się znaleźć wspólny termin i bardzo się z tego cieszę, bo Maciej Milewski, czyli Cynamon Gum, ma naprawdę sporo historii ciekawych do opowiedzenia i o swojej muzyce, która, tak jak wspominałem, jak spojrzymy na nią w takim szerszym kontekście historii polskiej muzyki popularnej, ma naprawdę, choć wydaje się to dość niesamowite w roku 2026, ale ma dosyć pionierski charakter, ale też choćby o swojej najnowszej płycie, którą nagrywał w Stanach Zjednoczonych z amerykańskimi producentami na w pełni analogowym sprzęcie. Także dużo, dużo ciekawych wątków, więcej już zdradzać nie będę, tych tematów, które pojawią się za chwilę w audycji, nie będę wyprzedzać. Oczywiście naszej rozmowie będzie towarzyszyć muzyka Maćka, muzyka Cynamon Gama i zaczniemy od utworu, dzięki któremu poznałem ten jego nowy projekt, jego nowe muzyczne alter ego. To była jego debiutancka epka z 22 września roku 2023 i od razu na niej przykuł moją uwagę utwór tytułowy Moon Water.

0: Cinnamon Guy, czyli Maciej Milewski, przedstawiciel projektu Cinnamon Gum, jest ze mną. Tworzysz muzykę inspirowaną. No trochę sobie porozmawiamy właśnie o tym, czym. Trochę myślę soulem, trochę latami 70. Opowiedz o tym, jak powstało, z czego się wzięło twoje zainteresowanie takimi brzmieniami.
1: W zasadzie jeszcze na studiach, uprawiając muzykę jazzową, odkryłem, że ten soul jest trochę kontynuacją muzyki jazzowej, ale byłem bardziej zapatrzony w swój instrument, czyli gitarę, dlatego bardziej pociągała mnie, powiedzmy, muzyka instrumentalna, natomiast zgłębiając muzykę produkcyjną w ogóle, czyli taką, która jest w jakiś sposób wyreżyserowana od początku do końca, zrozumiałem, gdzieś poczułem, że muzyka soulowa czerpie garściami z muzyki jazzowej, z muzyki instrumentalnej. Czuję te korzenie muzyki jazzowej, która jest zawsze była ze mną blisko. Myślę, że tych powodów jest jeszcze kilka. Ja mocno fascynuję się instrumentami i tymi wszystkimi zabawkami, które muzykę tworzyły kiedyś w latach 60. i 70., więc to jest poletko, którym ja się po prostu mogę trochę wyżyć i poużywać sobie tych rzeczy. Jestem poniekąd też trochę takim, wiesz, kolekcjonerem, który lubi sobie życie utrudniać w tych kwestiach. W związku z czym dla mnie jakaś możliwość przybliżenia się brzmieniowo do okresu muzyki, który wydaje się być dla mnie jakimś takim najbardziej przełomowym momentem w życiu, jest też produkcyjnym wyzwaniem, więc jakby no myślę, że przynajmniej na kilku etapach mnie ta muzyka gdzieś fascynuje. Może też dlatego, że ona jest taka teraz mniej dostępna, że trzeba troszeczkę spojrzeć wstecz, pokopać trochę, żeby dowiedzieć się czegokolwiek. To są jakby fascynujące rzeczy.
0: Z tego co wiem, pominąłeś jedną ważną postać w tej opowieści o źródłach twojej fascynacji soulem, bo wiem, że ta fascynacja sięga czasów dzieciństwa i że ważną rolę też odegrał w tym twój tata, prawda?
1: Tak, no bez wątpienia on mnie zaraził, ale to można powiedzieć, że muzyką jako taką tak naprawdę, no bo ja w wieku 6 lat zostałem skierowany do szkoły muzycznej, żeby pójść w ślady mojego starszego brata, mojego taty, mojej mamy. Więc tak naprawdę no wszystko im zawdzięczam, jeżeli chodzi o muzykę. A mój tata jest saksofonistą i klarnecistą, ale zdecydowanie ta rola w muzyce rozrywkowej, jaką sprawował, była dla mnie czymś bardziej fascynującym niż, no ja byłem wtedy grałem na skrzypcach w szkole muzycznej, więc uprawiałem muzykę klasyczną trochę, będąc, wydaje mi się, na nią troszkę za młody. Instrument ojca, jakim jest klarnet i praca w operze bałtyckiej, to mnie aż tak bardzo nie kręciło, jak to, że wyjeżdżał na statki, grając muzykę rozrywkową, improwizował. Mój tata pływał na amerykańskich i azjatyckich później statkach przez 25 lat, wyjeżdżając na takie kontrakty, czasem 3-miesięczne do półrocznych. I za każdym razem, jak przyjeżdżał, to był trochę, ja tak to wspominam teraz z perspektywy lat, jak przyjazd jakiegoś wujka z Ameryki, nie? Czyli jechaliśmy na lotnisko, żeby go odebrać i za każdym razem czekaliśmy, aż zacznie rozpakowywać swoje walizki, w których miał jakieś tam ciekawe rzeczy dla mnie i dla mojego brata w formie prezentu właśnie z oceanu. No i tutaj historia z samą gumą cynamonową, która stała się elementem, hasłem, klucz tego projektu, no to właśnie guma cynamonowa ze Stanów Zjednoczonych to była jedna z tych rzeczy, które ojciec tam przywoził, ale również kasety, płyty CD z muzyką soulową.
0: No. Czy zapamiętałeś jakieś z nich szczególnie, z tych płyt, które przywoził? Bo to był jeszcze przecież, wiadomo, czas przedstreamingowy, a nawet przed taką szeroką dostępnością płyt CD, tak? Muzyka funkcjonowała w zupełnie inny sposób, nie można było sobie wszystkiego sprawdzić w internecie.
1: Tak, no więc to ja mogę podać ci kilka tytułów, których się absolutnie nie wstydzę, ale kojarzę, że płyta Whitney Houston zrobiła na mnie kolosalne wrażenie. I tutaj ciekawostka też, Whitney Houston była gościem na tym statku. Praca, którą mój tata wtedy uprawiał, to było granie w takim mniejszym big bandzie trochę na statku. I wyglądało to w ten sposób, że raz w tygodniu przyjeżdżała jakaś gwiazda, która robiła z zespołem próby i później grali 3-4 dni pod rząd takich show po prostu, nie? I jedną z tych osób wtedy gwiazdą była właśnie Whitney Houston, więc mój tata zagrał to solo słynne w piosence I Will Always Love You. Zresztą miałem to na DVD, słuchałem tego wielokrotnie, jak Big Band grał ten utwór. Kto tam był jeszcze? No, Na pewno przywoził takie płyty jak na przykład Supremes, czyli no już bardziej soulowe rzeczy. Myślę, że trochę muzyki jazzowej też, sporo było tych wszystkich rzeczy i trochę muzyki funkowej, pamiętam Funkadelic też. Jedną z takich rzeczy, które gdzieś usłyszałem po raz pierwszy, poczułem tę energię, to był właśnie Funkadelic, którego też bardzo, bardzo namiętnie słuchałem w gimnazjum.

0: Rozwiń jeszcze trochę wątek, no jakby tego, jak z tym, co robisz teraz, dialoguje twoje wykształcenie muzyczne. Myślę teraz już przede wszystkim o tym wykształceniu jazzowym. Wiedząc, jaki jazz rozbrzmiewa na wydziałach muzyki rozrywkowej polskich, no zakładam, że to, co wtedy grałeś, było zupełnie, zupełnie inne od tego, jak brzmi Cinnamon Gum teraz, ale z drugiej strony zakładam też, że to, czego się tam nauczyłeś i może przede wszystkim ludzie, których poznałeś, no są gdzieś dla ciebie ważnym elementem tego, co robisz teraz i ważną pomocą.
1: Czerpię z tego okresu do dzisiaj. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o jakąś tam mniejszą, większą swobodę w komponowaniu, w graniu, w używaniu instrumentów jako środka wyrazu. Mam taką cechę, no niektórzy mówią, że wadę na przykład powiedzieć, czy na, ponieważ ja się bardzo szybko wkręcam w jakieś rzeczy i wtedy...
0: To nie jest wada.
1: Jestem w takiej fazie takiego hiperfokusu, że po prostu potrafię nie spać kilka dni. Po prostu jestem bardzo mocno sfiksowany na jakimś punkcie. Dlatego ja tych instrumentów w życiu trochę liznąłem. Był okres pianina, skrzypiec, gitary, ale też od kilku lat perkusja chyba takim czołowym instrumentem, który sprawia mi najwięcej frajdy, ale wcześniej była też trąbka. Chciałem też się uczyć na saksofonie. Grałem na basie i wiesz, tych rzeczy było tak dużo i myślę, że to, że potrafiłem te instrumenty okiełznać jakoś, poznać, jest zasługą w ogóle szkoły muzycznej, muzyki, teorii muzyki, no bo język jest ten sam, nie? Więc jakby jak ktoś uczy się muzyki w taki sposób też teoretyczny i ma taki silny background, jeżeli chodzi o język muzyki, to wydaje mi się, że obsługa instrumentu, no to jest tylko kwestia, jak to się brzydko mówi, dupo godzin wysiedzianych przy instrumencie, żeby po prostu nauczyć się go obsługiwać. Cały ten język muzyczny, podstawy jakiejś aranżacji, kompozycji i tego wszystkiego, to na pewno pozwoliło mi tworzyć muzykę w sposób świadomy, w sposób taki tak naprawdę wolny, bo ja prowadziłem wiele dyskusji z ludźmi, czy szkoła muzyczna i to wszystko, czy ona daje wolność, czy ona właśnie narzuca jakieś ramy. Ja uważam, że daje wolność dlatego, że nie napotykamy na jakieś ograniczenia, które mogą wynikać z jakichś takich stricte właśnie technicznych aspektów na przykład, nie? Wydaje mi się, że ta swoboda i świadomość tego, że po prostu jesteśmy w stanie zrobić coś trudniejszego, niekoniecznie chcemy to uprawiać, bo ja gdzieś tam mocno się z muzyką wirtuozenską kłócę od lat i nie lubię takiej formy muzyki. To jest tak jak z samochodem, który ma, wiesz, większy silnik i więcej koni. Jakby no nie musisz z tego korzystać, nie? Ale kiedy chcesz, to możesz przyspieszyć, nie? Kiedy potrzebujesz. I właśnie o to chodzi, żeby nie wykładać się w momentach, kiedy przyjdzie coś tam do głowy trudniejszego, bardziej skomplikowanego, coś, co wymaga większego warsztatu, większej techniki. W takich sytuacjach swobodą jest, wolnością muzyczną jest zrobić to, co się ma właśnie w głowie, nie? I tak uważam, że nie jest to najważniejsze, żeby była jasność. Przygotowanie muzyczne nie jest najważniejsze, jest istotne i może pomóc, ale są rzeczy zdecydowanie ważniejsze.

0: To jest ciekawa myśl, chociaż myślę, że mówisz to też trochę z perspektywy człowieka, który to przygotowanie klasyczne połączył z przygotowaniem jazzowym, bo jednak kiedy ktoś skończy tylko tę klasyczną szkołę muzyczną, to tam nawet nie będzie miał możliwości komponować swoich rzeczy czy improwizować. I to jakkolwiek daje jakąś swobodę, to też może być trochę blokujące. Ale dobra, nie o tym teraz chciałem, tylko zadałem już kilka pytań dzisiaj i jeszcze kilka zadam, to teraz chciałem postawić tezę i poprosić cię, żebyś na nią zareagował. Mianowicie, Cinnamon Gum jest jednym z pierwszych wykonawców soulu tradycyjnego w historii Polski, albo i pierwszym.
1: Mocna teza. Czy jednym z pierwszych? Tutaj się zgodzę. Przy pierwszym od razu przychodzi mi na myśl nazwisko Czesława Niemena, który prowadził jakieś pewne eksperymenty związane z tym. Oczywiście było to cały czas określone tymi latami 60., 70. w Polsce, które były na tyle specyficzne i tutaj ten nasz przemysł muzyczny w Polsce był na tyle dziwny, przykryty jakąś, wiesz, kurtyną żelazną i ograniczeniami w jakimś takim w ogóle dosięganiu tamtej muzyki, ale no wydaje mi się, że właśnie Czesław Niemen był pierwszą taką osobą, która chciała przełożyć trochę tą muzykę i brytyjską, i amerykańską na nasz polski rynek, ale poza nim wydaje mi się, że tak, no bo wiesz, też muzyka soulowa, to pojęcie jest bardzo głębokie. Niektórzy mówią, że chociażby Sisters był soulem, nie?
0: No ale zupełnie innym, prawda? Niby ten sam gatunek, inny, ale no, totalnie inny.
1: No ja się z tym zgadzam i uważam, że to był może bardziej R&B niż soul.
0: Bardziej, też tak myślę, tak.
1: Bardziej w taką popową stronę. To jak ja rozumiem muzykę soulową, to bym się zgodził, że Cinnamon Gum jest jednym z pierwszych projektów historii Polski, które uprawiają

0: A czy to nie jest... Bo na pewno się musiałeś nad tym zastanawiać. Czy to nie jest trochę dziwne, że jakby właśnie ta recepcja soulu była taka słaba w Polsce? Można oczywiście postawić argument, że to jest taki cudzysłów, chociaż w sumie nie cudzysłów, po prostu czarny gatunek muzyki, tak, wywodzący się z czarnej kultury, ale mamy też takie czarne gatunki jak blues albo jazz, które w Polsce się przyjęły wybitnie. No nie wiem, czy one jakoś grały z naszą polską duszą, ale mamy całe jazzowe festiwale, jam, shaking duty, te sprawy, cała scena jazzowa, no nie wiem, wiele w ogóle gatunków przejęliśmy z zachodu, czy punk, czy rock progresywny, to jakoś super, no taki super płodny grunt trafiło na tej polskiej scenie, a soul totalnie nie. Jakby, czy masz jakąś hipotezę, co mogło być przyczyną?
1: Oj, mam. Mam wiele hipotez. Zastanawiam się nad tym, wiesz, od jakiegoś czasu i część z tych moich refleksji jest dosyć, no nie wiem, czy smutna, ale porusza jakieś takie kontrowersyjne strony tego wszystkiego, bo
0: to śmiało, tym bardziej.
1: Tak. Wiesz co? Myślę, że zapomnieliśmy trochę o tym, że przez większość naszej historii byliśmy krajem bardziej wschodnim niż zachodnim. I to, że teraz mamy dostęp do wielu rzeczy, no to jesteśmy na tej międzynarodowej mapie muzycznej bardzo krótko. I jeszcze, mam nadzieję, wszystko przed nami, ale tutaj warto zaznaczyć, że żeby było wszystko przed nami i żeby szło to w dobrym kierunku, to wymaga to też pewnych działań, nie tylko ze strony artystów, ale też wytwórni, dziennikarzy muzycznych i tak dalej. To są ludzie opiniotwórczy, którzy mam wrażenie, że w bardzo, nie mówię oczywiście o wszystkich osobach, nie? Bo tutaj nie ma co generalizować, ale mało jest takiego odkrywania muzyki, mało jest prezentowania muzyki innej niż ta, która jest chodliwa w Polsce. Mam wrażenie, że też line-upy wyglądają bardzo podobnie co roku. Jeszcze w ogóle trend taki, który się wykształcił od kilku lat, czyli zespoły coverowe, po prostu coverowanie w kółku tych samych artystów co roku, zapełniając festiwale. Mi się wydaje, że ta droga na pewno pod kątem biznesowym jest okej dla tych osób, ale pod kątem takim po prostu, żeby no mi zależy na tym, żeby muzyka w Polsce miała się dobrze, ale czy ona ma się dobrze? Ja bym polemizował z tym tak naprawdę i mówię, to jest trochę kontrowersyjne i myślę, że niektóre gatunki mają się bardzo dobrze. Jazz w Polsce ma się wyjątkowo dobrze, bo jest on inny niż wszędzie indziej. Myślę, że to taka punkowa, zbuntowana strona Polski, mieszając się z jazzem, tworzy fajną miksturę, nie? I to jest coś wyjątkowego. Natomiast w Polsce w latach, kiedy byliśmy mocno odcięci od muzyki zachodniej, która się kształtowała, właśnie muzyka w Stanach Zjednoczonych czy w Wielkiej Brytanii przede wszystkim, byliśmy trochę od tego odcięci i co u nas było? U nas muzyka pełniła inną funkcję. Przede wszystkim właśnie jakąś taką narracyjną, nie? Jakąś taką... Tekst był niesamowicie istotny zawsze. I śmiem nawet twierdzić, że był istotniejszy niż muzyka sama. Dlatego dzisiaj, jak przychodzą mi pewne nazwiska do głowy, które stały się takimi wielkimi ikonami w Polsce, to są moim zdaniem bardziej poeci niż muzycy. No i teraz przez te wszystkie lata wydaje mi się, że muzycznie nie byliśmy tak edukowani, jak właśnie pod kątem języka, używania tego języka. Mamy wybitne osoby, jeżeli chodzi o pisanie tekstów, o narrację, opisywanie rzeczywistości. Mamy wybitne osoby. Natomiast wybitne osoby w kontekście stricte muzyki, czyli muzyki, no muzyki jazzowej też się by znalazły, ale w innych gatunkach, nie wiem, tu czuję deficyt. My to teraz widzimy po latach, co się dzieje trochę z tym, nie? Że ciężko wyjść z tego lupa, jakby, nie? Że cały czas ten tekst jest bardzo, bardzo ważny i dobrze, ale często przykrywa muzykę, zupełnie ją przykrywa na przykład, nie? Jednocześnie zastanawiamy się, dlaczego bardzo mało osób z Polski, no ja bym powiedział nawet, że na palcach jednej ręki można policzyć, kto zrobił jakąkolwiek karierę za granicą. Nie? Z drugiej strony ja się spotykałem z taką narracją właśnie, przede wszystkim wytwórni, że nas za granicą nie chcą na przykład. Nie? To z jednej strony nie chcą nas za granicą. No jeżeli w Polsce stawia się na tekst, polski tekst, tekst angielski jest poniekąd wykluczający, albo przynajmniej mocno utrudniający karierę jakąś dla młodych twórców. Śpiewanie nie w swoim ojczystym języku nie jest absolutnie nieprzyznawaniem się do swojej narodowości, nie? Wiesz, nadal jesteś Polakiem, urodziłeś się i wychowałeś na pewnej szerokości geograficznej i długości. Nie próbujesz tego w jakiś sposób przykryć, nie? To jest nadal gdzieś tam nasza tożsamość, nie? A język jest wyłącznie jakimś po prostu narzędziem, które może pomóc tej muzyce gdzieś wyjść. I powinniśmy pomagać ludziom, którzy chcą iść w tym kierunku. Z drugiej strony osoby, które wykonują muzykę instrumentalną, są w stanie zrobić międzynarodową karierę. Mam na myśli na przykład Hani Rani, tak? Wiesz, jej się udało jakoś. Co by było, gdyby śpiewała wyłącznie po polsku? Przypuszczam, że ciężko byłoby o taką pozycję, którą ma teraz, nie? Potrzebujemy trochę pokory, żeby faktycznie nie być tak mocno zapatrzonym wstecz na polską muzykę, na polski tekst, ale starać się troszkę szerzej patrzeć na to wszystko. Wydaje mi się, że jest dosyć dużo miejsca na underground w Polsce, który ma się ok. Jest bardzo dużo miejsca, jak nie cała przestrzeń wypełniona jest z kolei mocną mainstreamową muzyką,
0: którą często też sprzedaje się nam albo marketuje jako coś niezależnego. Też te określenia niezależny, alternatywny, mainstreamowy w Polsce uległy jakiemuś totalnemu wymieszaniu.
1: Tak, ja czasami mam wrażenie, wiesz, jak słyszę wstęp do jakiejś piosenki, która w radiu poleci, to sobie wizualizuję, o kurde, co tu będzie, coś ciekawego, nie? I nagle jest znowu to samo, nie? Czyli jakby ta, znowu ten tekst wokół piosenki, ta narracja, ta zapowiedź jest dużo bardziej finezyjna i skomplikowana niż sam utwór w sobie, nie? A mówię to z jakąś w dobrej wierze, bo ja czuję jakąś misyjność trochę w tym wszystkim, nie? No nie po to sobie utrudniam to życie od tylu lat, idąc tą swoją ścieżką, cały czas mając nadzieję, że to się zmienia. I wydaje mi się, że ten projekt Cinnamon Gum jest trochę tego przykładem, bo słyszę komentarze wokoło, że coś innego, że coś świeżego, nie? Wiesz, i to jest z jednej strony lekko abstrakcyjne, że muzyka, która jest tak po prostu eksploatowana na świecie i nawet muzyka mainstreamowa za granicą w Stanach Zjednoczonych opiera się na tej muzyce, nie? To jest naprawdę wielka klasyka, nie? U nas to jest nazwane czymś świeżym, no to tylko...
0: Komentuje się samo trochę, no.
1: Tylko komentuje się samo, nie? Że nagle się okazuje, że no tak wielki, tak olbrzymi gatunek, tak wielka historia nagle pojawiła się w Polsce i wszyscy mówią, wow, coś świeżego, nie? To jest ciekawe, ale dobrze, że tak jest i dobrze, że to się gdzieś tam zmienia, no. Czuję satysfakcję, że tym uczestniczę.
0: Myślę, że to, co mówisz, jest też trochę związane z tym, że przez długie lata muzyka w Polsce miała funkcję, wiesz, takiego sprzeciwu wobec systemu. I ten tekst również ze względu na to był bardzo ważny i dużą rolę odgrywał punk, gdzie dużo tekstu można zmieścić, a muzykę można grać bardzo szybko, złapie się gitarę i szybko jest się w stanie punkowe numery grać.
1: Zauważ, że właśnie to jest bardzo ważna sprawa i mi się wydaje, że taka fundamentalna wręcz. Dlaczego też te teksty, po pierwsze, były tak ważne, po drugie, pełniły tą funkcję taką, właśnie mówię, społeczną, jakąś opisującą rzeczywistość i często też w formie bardzo metaforycznej, ponieważ wprost nie można było, nie? A w związku z tym, że metaforyczni, no to rozumienie tego tekstu i analiza jego była bardzo jakaś taka, na kilku poziomach ona się odbywała i ona wciąż powinna odbywać się właśnie na przynajmniej kilku poziomach, czyli ludzie nie wybaczają, nie? Od tekstu oczekują naprawdę bardzo złożonej poezji, która moim zdaniem często wymyka się spod kontroli artystów i ta analiza tekstu już jest po prostu tak skomplikowana, że gdzieś ta muzyka trochę ucieka też, nie?

0: Tu Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej. Słuchacie nas na częstotliwości 88,8 MHz w internecie na zak.loc.pl/player albo w naszej nowej aplikacji Żak Streamer dostępnej na urządzenia mobilne z systemem Android. Wracamy do specjalnego wydania audycji Attacka, w której, przypominam, moim rozmówcą jest Maciej Milewski, czyli artysta stojący za projektem Cinnamon Gum.
1: Sporo o muzyce pogadaliśmy, no teraz mam pytanie dotyczące ciebie. Ludzie zwykle lubią mówić o sobie. Nie wiem, czy ty też lubisz mówić o sobie, ale teraz cię do tego zmuszę. Wiem, że przez długi czas częściej byłeś słuchany w Stanach Zjednoczonych niż w Polsce według streamingowych statystyk. Czy teraz, jak zacząłeś koncertować po kraju, te proporcje się trochę zmieniły?
2: Zmieniły się i myślę, że polska publiczność doceniła ten projekt, co mnie bardzo cieszy. No i ta duża ilość festiwali i właśnie koncertów w Polsce, no, pozwoliło nam się pokazać w przestrzeni, w której wcześniej nas troszkę nie było. To też poniekąd może nawiązywać do naszej rozmowy a propos polskiego rynku, bo jest też trochę taka tendencja, że tą szansę się dostaje wtedy, kiedy ktoś zwróci na nas uwagę z zagranicy, nie? Wtedy jest trochę takie, a on jest nasz. I właśnie wspomniana już Hania Rani, chyba z tego, co gdzieś tam czytałem i słuchałem jej wywiadów, to był podobny case, nie? Czyli bardzo długo próbowała tutaj w Polsce znaleźć odpowiednie osoby, które uwierzyłyby w to wszystko i dały jej szansę.
1: Jestem w stanie to zrozumieć w tym sensie, że po prostu no nie ma takich rzeczy jak Hania Rani za bardzo na polskim rynku, za dużo. Nie gra, zwłaszcza kilka lat temu, nie grało się takiej muzyki, ona nie istniała w mediach, więc pewnie stąd wynikało to, że nikt nie chciał jej tutaj dać szansy.
2: Tak, tak, no i widzisz, i tą szansę dała brytyjska wytwórnia, która się nią zainteresowała, Gondwana Records. Mam wrażenie, że też sam ten fakt, że też podpisałem się z tą amerykańską wytwórnią i tam nagrałem to płytę, to jest temat, który ludzie chcą słuchać, ale mam wrażenie, że tak się troszeczkę zmieniła ta narracja, tak jakby nagle się okazało, że kurczę, możliwe, że to wypali, nie? Bo tak to wcześniej nikt w to nie wierzy za bardzo, że można gdziekolwiek wyjść za granicą, zagrać jakiś fajny koncert, podpisać się z zagraniczną wytwórnią, pojeździć tam, porobić muzykę z zagranicznymi artystami, producentami i tak dalej, że to trochę jest taki wciąż świat niedostępny, a gdy coś się wydarzy, to wtedy faktycznie mam wrażenie, że dmucha się w ten żagiel, nie? Wtedy. Tylko bardzo często właśnie to jest za późno, dlatego że no nie każdy ma takie szczęście po prostu. Trzeba mieć duże szczęście, żeby się do kogokolwiek dostać. Ja mam takie doświadczenie i próbując jeszcze w poprzednim projekcie Milo pisać do ludzi ze świata właśnie mediów zagranicznych, powiedzmy takich bardziej DJ-ów, którzy mieli swoje audycje, no to absolutny brak odpowiedzi, nie? Po prostu naprawdę ciężko jest się dostać do tych ludzi. Przydałby się taki support, ale ja już znowu zaczynam narzekać. A w Polsce i organizatorzy, i słuchacze potraktowali nas bardzo, bardzo fajnie. Zagraliśmy na większości z tych dużych festiwali w zeszłym roku. W tym roku pewnie uzupełnimy te listy. Myślałem, że będzie dużo trudniej. Póki co wszystko bardzo optymistycznie to się, wiesz,

0: No właśnie, opowiedz o tej odsłonie live projektu Cinnamon Gum, bo mam wrażenie, że biorąc pod uwagę artystów solowych, to będzie druga moja teza w tej rozmowie, masz jeden z największych zespołów w Polsce. Trend jest raczej taki, żeby jednak te składy ograniczać. Wiadomo, że granie w tych większych składach jest trudne i organizacyjnie, i logistycznie, i finansowo, co tu kryć. Ta stawka dzieli się na więcej osób po prostu. Skąd decyzja, żeby twój zespół był tak rozbudowany, pomimo tych wszystkich trudności?
1: No właśnie myślę, że z tej natury takiej bezkompromisowej staram się od początku swojej drogi muzycznej bardzo sztywno trzymać się tych swoich założeń. Czuję, że straciłbym zupełnie przyjemność z tego wszystkiego, tą całą zajawkę, tą całą pasję, która we mnie kipi. Straciłbym to wszystko, gdybym nagiął się w przypadku jakichś takich bardzo dla mnie istotnych aspektów. I jednym z tych aspektów jest właśnie granie muzyki, którą się samemu słucha i kocha i lubi, nie? I to widzisz, to może

brzmi dziwnie, ale to jest bardzo ważne, a okazuje się, że bardzo często w Polsce ludzie idą na dosyć poważny kompromis, który też ewoluuje i ten kompromis jest coraz większy. Rozumiem to, że po iluś tam latach zderzania się ze ścianą i to ma bardzo dużo konsekwencji, no bo ludzie, którzy utrzymują się z muzyki, też to są takie, wiesz, egzystencjalne problemy, no nie? Natomiast wiedziałem od samego początku, że jednocześnie prowadząc gdzieś trochę tą producencką taką działalność i robiąc muzykę dla innych artystów i robiąc muzykę kiedyś bardziej, teraz już nie bardzo, ale też robiłem trochę muzyki takiej, powiedzmy, reklamowo, filmowej, serialowej i tak dalej, że mogłem pozwolić sobie na to, żeby faktycznie nie iść na kompromis w kwestii muzyki, którą chcę grać, a później w kwestii zespołu, z którym chcę grać. Zdawałem sobie z tego sprawę, że być może na początku nie zagram żadnego koncertu, bo nie będzie na to pieniędzy, nie będzie na to sali wystarczająco dużej i organizatora, który się podejmie czegoś takiego. Wiedziałem, że może być ciężko, może być trudno, dlatego od samego początku, jak zastanawiałem się, ile osób potrzebnych jest do tego, aby wykonać tę muzykę bez wsparcia jakiegokolwiek komputera, sesji, tylko żeby móc grać w 100% live, żeby też ta muzyka niczego nie straciła, no to naliczyłem 7 osób. Jak naliczyłem 7 osób na scenie, to stwierdziłem, że potrzebuję również dźwiękowca takiego na stałe, który jest częścią ekipy, który nie jest tylko dźwiękowcem z doskoku, ale jest częścią ekipy. No więc to już jest 8 osób. No i wybierając sobie te osoby, to a propos tego, co wcześniej pytałeś mnie o to, jak ludzie są ważni, których poznałem na studiach. No właśnie, wciąż gram z osobami, których poznałem na studiach, nie? Więc to jest chyba największa wartość tego wszystkiego. I rozmawiając z nimi od samego początku mówiłem, słuchajcie, nie wiem, czy będzie w ogóle taka możliwość, żeby zagrać jakikolwiek koncert, no ale tak się umówiliśmy i taka też była moja decyzja, że jeżeli nie będzie koncertu, bo nie będzie na to budżetu i tak dalej, no to tego koncertu nie zagramy. Choćbyśmy mieli grać 1 na 2 lata, to lepiej tak, niż pójść na kompromis, okrajać coraz to bardziej ten zespół, finalnie grając w jakimś duecie, wiesz, z komputerem, to po prostu to nie ma sensu dla mnie, nie? To ja już wolę tego nie robić, no. Bo tu nie chodzi o to, żeby tylko zagrać koncept, tylko żeby tę markę, tak, ten cały koncept dowozić w takiej formie, w jakiej została ona stworzona, no nie? Poświęcając na to 2 lata, na te wszystkie detale związane z kwestiami wizualnymi i muzycznymi w ogóle, nagrywając to na jakieś, wiesz, po prostu utrudniając sobie życie, żeby to wszystko zrobić, a później wychodząc 3 osoby z komputerem, no to jest zakopanie tego projektu od samego początku, nie? Więc wynika to z wielu rzeczy i ja bym po prostu nie spał spokojnie, gdybym poszedł na tak duży kompromis, żeby móc okroić sobie ten zespół. Gryzłoby mnie to i myślę, że efekt nie byłby taki sam i wierzę w to, że to nie jest tylko moja wkrętka, a ludzie też to podskórnie czują i przychodząc na koncerty czują tę dużą energię, która jest potrzebna po prostu, żeby tę muzykę przełożyć live.

0: Rozpoczynamy powoli drugą godzinę specjalnego wydania audycji muzycznej Attanka. Przed mikrofonem wciąż Michał Marchlewski i wciąż moim gościem jest Cynamon Gum, czyli Maciej Milewski. Posłuchajcie dalszej części naszej rozmowy. Jeszcze przez kilkadziesiąt minut będzie nam towarzyszyć zarówno opowieść Maćka snuta werbalnie, jak i jego muzyka, która będzie tworzyć wspaniałe tło, wspaniałe uzupełnienie dla tej naszej rozmowy.
1: Zanim skończymy, muszę się raz zachować jak typowy dziennikarz muzyczny i zapytać cię o twoją amerykańską wytwórnię. Jak doszło do kontaktu z Coal Mine Records i jak też pracowało ci się z Maxem Schragerem, duża postać na rynku amerykańskim, a we wrześniu wypuściłeś dwa utwory zrobione właśnie razem z nim.
2: Wspaniale się czuję w tej przestrzeni, szczerze mówiąc. To już trwa trochę czasu, bo ja pierwszą płytę wydałem jeszcze w tej swojej wytwórni Seagull Ross, którą stworzyłem właśnie trochę po to, żeby wydawać rzeczy, które mają problem ze znalezieniem wydawnictwa w Polsce. I na początku wydawałem trochę swoich rzeczy w Milo, później kilku przyjaciół, którzy też w mojej ocenie tworzą fantastyczne rzeczy, którymi ciężko byłoby zainteresować inne wytwórnie. Więc od samego początku wiedziałem, że może być problem, żeby znaleźć się w przestrzeni, w której siebie widzę i bardzo chciałbym się znaleźć, czyli wśród właśnie wytwórni, festiwali i artystów tworzących tę muzykę. I tak naprawdę długoletnia obserwacja moja, jeszcze biorąc udział w poprzednim projekcie Milo w różnych festiwalach, wiedziałem, że kurczę, troszkę nie pasuje i chciałbym się gdzieś indziej znaleźć. Chciałbym grać, będąc w line-upie z artystami, których chciałbym również, wychodząc z backstage'u, posłuchać po prostu, nie? Porozmawiać i gdzieś tam dzielić to wszystko. No i tym sposobem zrobiłem oczywiście głęboki research dotyczący wytwórni, które siedzą w tym gatunku. Coal Mine Records, podobnie jak Daptone Records, w zasadzie to są dwie, no może jeszcze Big Crown, to są takie trzy wytwórnie, które w Stanach Zjednoczonych wciąż wydają muzykę w taki sam sposób, produkując single na winylach, i ci ludzie mają olbrzymie doświadczenie, olbrzymią pasję w sobie. Po prostu wiedziałem, że no to jest coś, z czym chciałbym się gdzieś utożsamić w przyszłości. Napisałem do jednej i drugiej wytwórni w zasadzie, no ale okazało się, że pracują tam pasjonaci i takim pasjonatem na przykład jest Terry Cole, czyli właśnie założyciel Coal Mine Records, który szybko mi odpisał, który posłuchał sobie projektu i był od razu zainteresowany tym projektem. Co było dla mnie dziwne, że nie było rozmowy a propos tego, czy nie zamierzam zrobić utworu, który byłby bardziej singlem, albo że wokal nie wchodzi za szybko i ciężko będzie to sprzedać, albo cokolwiek innego. I wiesz, w ogóle totalnie inny case. Totalnie inne podejście do muzyki. To mnie bardzo zainteresowało, zafascynowało. Prowadziłem z Terrym rozmowy przez długi czas, ale okazało się, że mieli w tamtym roku, czyli 2024, dosyć duże plany wydawnicze, więc nie byli w stanie zaproponować mi współpracy w takim szerokim spektrum, czyli na takich pełnych zasadach artysta-wytwórnia. W związku z czym podjęliśmy współpracę w kontekście dystrybucji cyfrowej. I bardzo się cieszę, że to zrobiliśmy, czyli nadal Seagull Ross był wydawcą tego albumu Cynamon Show, ale w dystrybucją zaczął zajmować się Coal Mine Records, jednocześnie dając mi bardzo dużo cennych wskazówek dotyczących wielu, wielu rzeczy. Także ja uczyłem się, miałem fantastyczny team ludzi, którzy wierzyli w ten projekt i pracowali ze mną przy tym projekcie, właśnie z Coal Mine Records. I ta współpraca, nawet w zakresie wyłącznie trochę promocji, ale głównie dystrybucji, sprawiła, że Coal Mine udostępnił informacje o tym albumie i zaprezentował tę muzykę w jakimś takim bardzo małym kontekście gdzieś na social mediach, nie? A że te wytwórnie śledzą wszyscy producenci i zespoły, które podobny klimat uprawiają, no to wydaje się, że w ten sposób natrafiłem na That's Love Records, z którymi związałem się później. I dzięki tej współpracy z Coal Mine Records poznałem trochę ludzi i udało mi się jakoś tak troszkę czyli przybliżyć się trochę do tego miejsca, w którym zawsze chciałem być. I to było naprawdę coś bardzo istotnego, dla mnie i dla miejsca projektu, w którym teraz się znajduję.

0: Przypominam, że Maciej Milewski, czyli Cynamon Gum, opowiada o tym, jak doszło do tego, że z polskiego, działającego w Trójmieście, artysty, no przede wszystkim o takim właśnie krajowym zasięgu, zmienił się w wykonawcę, który zdobył także uznanie publiczności amerykańskiej. Przed chwilą opowiadał trochę Maciek o tym, jak nawiązał kontakt z amerykańską wytwórnią. Posłuchajmy dalszej części tej opowieści, w której kluczową rolę odegra oficyna It's Love Records.
1: Później to całe szczęście mnie nie opuściło, bo napisał do mnie Max Schrager, który w bardzo taki też luźny sposób napisał, że dostał utwór od Alexa, który mu wysłał gdzieś utwór It's Alright, i oni stwierdzili, że chcą się ze mną skontaktować i zaprosić mnie do wytwórni. Ja sprawdziłem, kim jest ten Alex. Okazuje się, że to jest współwłaściciel wytwórni Death Throes Records, czyli perkusista zespołu The Sacred Souls, który uwielbiam. No i to już wiedziałem, że kurczę, z jednej strony finalnie chciałem się mocno dostać do Coal Mine albo do Dubton Records, ale tu pojawiła się okazja na to, żeby zacząć pracować z Maxem, który jest odpowiedzialny za wiele płyt świetnych, i z Alexem, który gra w jednym z moich ulubionych zespołów. I też wiedziałem, że to jest bardzo świeża wytwórnia, która ma kilku artystów, wtedy miała dopiero kilku artystów, i ta wytwórnia jest sama w stanie poświęcić mi więcej czasu, być może, niż większa już wytwórnia, nie? Więc uznałem, że to jest chyba taki moment, co się odwlecze, to nie uciecze, być może za jakiś czas drzwi się nie zamknęły do Coal Mine. Cały czas mam z Terrym i z właścicielem Dubtą kontakt, ale uznałem, że jest to jakaś szansa. Więc ta współpraca od tej pory kształtuje się bardzo dobrze, a mnie spotykają co jakiś czas takie doświadczenia, o których nawet nie śniłem wcześniej, nie? Czyli sam wyjazd do Stanów, nagranie tam płyty, wyjście z tej strefy komfortu dotyczące samej pracy nad albumem, bo w pracy z większą ilością osób niż tylko ja sam, zawsze robiłem muzykę sam. Praca z osobami, które są zafascynowane, zarażone wręcz tym soulem. Praca w studiu, które te wszystkie rzeczy ma, zbiera od lat, w miejscach, w których toczyła się historia tak naprawdę tej muzyki. I tak dalej, i tak dalej. To wszystko, co mnie spotkało, to jest po prostu szok. A z drugiej strony, no to działa tak, że chcesz więcej, nie? Przyjechałem do Polski i mówię, dobra, mogę umierać, nie? Grałem płytę w Stanach, czekam teraz na jej mix i ja już jestem zadowolony, nic więcej nie potrzebuję. No i zaraz myślę sobie o drugiej płycie, następnej, o tym, że był to dla mnie tak istotny czas, na każdej płaszczyźnie, ale również tej producenckiej, że mogłem podpatrzeć, jak oni tam działają i uczestniczyć w tym, nie? I tak naprawdę śmiem twierdzić, że odkąd wróciłem, zmieniłem o 180 stopni swoje podejście do tworzenia muzyki. Wymieniłem też mnóstwo gratów, to tak, jeżeli chodzi o takie kwestie stricte techniczne, ale no, nabrałem tego wiatru w żagle i to było tak cholernie potrzebne po prostu mi, co jednocześnie dało mi nadzieję na to, że to idzie w dobrą stronę i warto było tyle lat po prostu nie iść na te kompromisy, o których rozmawialiśmy.

0: Powiedz na koniec, co planujesz na najbliższą przyszłość? Gdzie cię będzie można usłyszeć? Czy to będą przede wszystkim koncerty, czy też praca w studiu, czy wizyta kolejna w Stanach? Co się będzie u ciebie działo?
1: Za chwilę, czyli za niecały miesiąc, zaczynamy sezon, trochę można powiedzieć, sezon letni, późno wiosenny, letni w Polsce. Na Instagramie opublikowałem plakat z datami, które póki co są potwierdzone, tych dat będzie zdecydowanie więcej. Zagramy trochę festiwali, trochę koncertów klubowych w Polsce, ale też pojawimy się kilka razy za granicą na festiwalach w Niemczech, w Holandii, być może we Francji, więc kilka zagranicznych festiwali. Wrócimy na męskie granie, czyli na duże sceny i właśnie w tym roku na męskim graniu na głównej scenie. Jednocześnie kontynuujemy cały czas The Cinnamon Show, płytę, która ma już ponad rok. Będziemy ją grali tak naprawdę do końca prawie roku, do jesieni myślę, ale w różny sposób. Na razie nie mogę mówić, nie mogę zadać więcej. Natomiast cały czas, z każdym dniem przybliżamy się do nowej płyty, o której jeszcze za wcześnie, żeby tutaj jakiekolwiek konkrety mówić, ale...
0: Ale skoro mówisz, że zmieniłeś o 180 stopni swoje podejście do muzyki, to zakładam, że może być trochę inna od Cinnamon Show.
1: Na pewno będzie inna. Jest stworzona zupełnie w inny sposób. Jest zamknięta w historię, która toczyła się tam. Każdy numer jest związany z jakąś anegdotą, która nas tam spotykała. To jest po prostu takie stricte doświadczenie zamknięte w te kilkanaście utworów i to jest naprawdę coś dla mnie bardzo, bardzo ważnego. Wciąż pracujemy nad tą płytą, jako że ten projekt z Cinnamon Gum jest mocno wizualny, mocno konceptualny, więc no, pozostaje mi jeszcze dopracowanie wszystkich rzeczy około muzycznych, tych związanych z wizualnymi i to są bardzo, bardzo trudne rzeczy, bo jak zwykle stawiłem wysoką poprzeczkę, żeby wejść trochę w nową rolę, w nową odsłonę tego projektu. Więc to wszystko potrzebuje czasu i równolegle grając koncerty w sezonie letnim pracujemy nad tą nową odsłoną, nad tą nową płytą i mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości będę mógł więcej coś powiedzieć na ten temat, podać jakieś daty. Myślę, że ta płyta jedna w drugą w sposób dosyć płynny przejdzie, więc no nie robimy żadnej przerwy. Wciąż w tym sezonie letnim można nas usłyszeć na przeróżnych scenach i festiwalach, do czego zapraszam oczywiście. I jednocześnie polecam obserwować, bo jak tylko będziemy gotowi, to będę zdradzał kulisy pracy właśnie nad tamtym, nad nowym albumem i mnóstwo nowych niespodzianek.
0: No to życzę ci bardzo udanego sezonu koncertowego, kolejnego przyrostu słuchaczy i w Polsce, i nie tylko w Polsce, i żeby te wszystkie prace wydawnicze, koncepcyjne poszły sprawnie, szybko i po twojej myśli i satysfakcjonująco dla ciebie. Maciej Milewski, czyli Cinnamon Guy, przedstawiciel projektu Cinnamon Gum, był moim rozmówcą. Dzięki, Maciek, za rozmowę.
1: Dzięki bardzo za przemiłą i ważną rozmowę.

I w ten sposób kończymy dzisiejsze specjalne, dwugodzinne wydanie audycji Attaka, w którym moim gościem był Maciej Milewski, czyli Cinnamon Gum. Przez te dwie godziny oprócz Cinnamon Gaja mówił do Was Michał Marchlewski. Jeśli ta audycja Wam się podobała, to koniecznie dajcie znać, odnajdziecie mnie na Instagramie jako mmarchlewski.autor. Możecie też do mnie napisać michal.marchlewski@zak.loc.pl. Odsyłam też zwłaszcza na profil audycji Attaka na Mixcloudzie, bo tam odnajdziecie pełne wydania tej audycji, także tą dzisiejszą rozmowę z Cinnamon Gumem. A zakończymy dzisiejsze spotkanie utworem, który jest owocem wspomnianej już współpracy Maćka z Maxem Schlagerem. To jest, no, na tę chwilę jego najnowsze wydawnictwo. Ujrzało światło dzienne we wrześniu zeszłego roku. Sweet Honey to jest już piosenka wydana nakładem oficyny That's Love, do której Maciej Milewski, czyli Cinnamon Guy, well, Cinnamon Gum trafił. Dzięki za dziś i mam nadzieję, że słyszymy się jak najszybciej w środę o godzinie 19:00. Do usłyszenia.

0: Będziesz gadał?
1: Po moim trupie.
0: Gadaj, albo znowu to włączę.
1: Wytrzymam.

and each one there. There's one thing shared. They have

Dobry wieczór. Blues po zachodzie słońca, 30 marca 2026 roku. Witają Was Marcin Radziejewski za stołem mikserskim i mówiący te słowa Jerzy Gustaw Jakucewicz. No, maszyna nam znowu zrobiła psikusa, tak jak onegdaj kilka audycji temu, i poprzestawiała nam indeksy utworów, jako że to, czego wysłuchaliśmy przed momentem, dla mnie jest to najpiękniejsze intro koncertowe ze wszystkich koncertów, na których byłem, na tym nie byłem, ale to jest zapis na płycie. Fenomenalne intro orkiestry i Nila Diamonda wraz z jego zespołem. Miało to miejsce podczas koncertu w Greek Theater w Los Angeles 24 sierpnia 1972 roku, a zostało zarejestrowane na płycie pod tytułem Hot August Night Los Angeles Greek Theater. Zwróćcie uwagę, poproszę, jeżeli bylibyście zainteresowani twórczością Nila Diamonda na dwie rzeczy. Pierwsze, wyszły trzy płyty z serii Hot August Night. Ta pierwsza z 1972 roku jest najlepsza. Parę lat później Neil Diamond chciał powtórzyć sukces. Potem jeszcze 10 lat później też i było Hot August Night. Drugie i trzecie, które się według mnie nijak nie mają do tego pierwszego, gdzie intro i początek koncertu mieli za nami. Druga informacja to film. Film pod tytułem Song Sang Blue z Kate Hudson i Hugh Jackmanem w rolach głównych. Film opowiada właśnie o muzyce Nila Diamonda i przedstawia znakomitych interpretatorów dokonań tegoż muzyka, czyli Nila Diamonda. Warto obejrzeć. Całkiem sympatycznie się to ogląda, a jeszcze bardziej słucha, jako że jest kawał doskonałej muzyki. Dzisiejszy temat to koncert. Fragment koncertu trochę pokiereszowany przez maszynę pod tytułem Winamp, czy też coś, co obsługuje Winampa tutaj u nas w studio, jest za nami, a teraz na scenie Lower George z grupą Little Feat i Willin'.

0: To był Lowell George i Little Feat. Przenosimy się na inny koncert. Jest rok 1976, święto dziękczynienia w Stanach Zjednoczonych. Na scenie między innymi Bob Dylan w swoim sztandarowym utworze, ale obok niego Plejada gwiazd, a to wszystko zarejestrowane podczas znakomitego koncertu zatytułowanego The Last Waltz, czyli pożegnalny koncert grupy The Band. Bob Dylan.
1: We got one more. One more. I got Ringo and Ronnie Wood are going to help us out on this one too.

0: Thank you.
1: Thank you very much.
0: Thank you. Good night. Goodbye.
2: Tak Bob Dylan wraz z plejadą gwiazd zakończyli główną część koncertu The Last Waltz. A teraz chcę przedstawić zakończenia swych koncertów, jakie prezentuje Van Morrison. Przed nami ponad 20 minut muzyki. Posłuchajcie.

some decorum, please.

0: San Francisco, rok 1994. San Francisco oczywiście w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Na scenie Sir Van Morrison, jako że za całokształt pracy twórczej, artystycznej, królowa nadała mu tytuł szlachecki. Generalnie wśród fanów oraz wśród kolegów wykonawców ma ksywkę Van the Man, Van Morrison. Sir Van Morrison, Van the Man. Podobnie jest z Ericiem Claptonem, też otrzymał tytuł szlachecki Sir i składamy mu dzisiaj najserdeczniejsze życzenia urodzinowe, albowiem kończy dziś Sir Eric Clapton 81 lat, ale nie będzie dzisiaj Sir Ericia w naszym programie. Natomiast będzie kawałek też znakomitej muzyki. Niezły kawałek, bo prawie 15 minut. Zakończenie koncertu, zawsze na zakończenie swojego występu. Tenże zespół, ogólnie wam zapewne znany, wykonuje ten swój sztandarowy utwór. Ale Blues po zachodzie słońca realizował Marcin Radziejewski, prowadził mówiący te słowa Jerzy Gustaw Jakucewicz, a przed nami grupa Lynyrd Skynyrd w swoim sztandarowym hicie, można powiedzieć, Free Bird. Ronnie Van Zandt, Allen Collins, autorzy. Ta kompozycja miała kilka swoich wcieleń. Powstała w roku 1973, ale taką wersję koncertową szlachetną, rzeźbienie na gitarze i wyścigi gitarowe przybrała po roku 1976. Zapraszam, Lynyrd Skynyrd, Free Bird.
1: I can't hear you. I still can't hear you. Yeah. What song is it you want to hear? I heard it then.

Wspomnienie z roku 1968 na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania w audycji Prawie jak w kinie. Witamy gorąco, Kinga Dyndowicz oraz Hania Nadolska. To był temat główny z filmu Afera Thomasa Crowna sprzed ponad 50 kilku lat. Kompozycja Michela Legranda w wykonaniu Noela Harrisona. Świetna produkcja, gdzie główne role zagrali Steve McQueen oraz Faye Dunaway. No i dzisiaj w naszym spotkaniu będzie sporo nowej muzyki. Tak, nowej, ale sprzed lat. Wszystko dlatego, że w mojej kolekcji pojawiło się ostatnio sporo takich soundtracków, na które polowałam od bardzo dawna i cieszę się ogromnie, że będę mogła się tą muzyką dzisiaj z wami, drodzy słuchacze, podzielić. Zapraszamy na nadchodzącą godzinę.

Jeszcze jedno wspomnienie z tej starej afery Thomasa Crowna z roku 1968. Tym razem kompozytor Michel Legrand osobiście tutaj wokalnie się pojawił. Mówię starej afery Thomasa Crowna, dlatego że przecież mieliśmy po latach bardzo dobry remake. Film, w którym główną rolę zagrał 20 kilka lat temu Pierce Brosnan. No a my pozostajemy w tym kinie takim bardzo, bardzo odległym. Tym razem to będą lata 70. XX wieku.

Jeden z moich ulubionych filmów w dorobku Martina Scorsese, New York, New York. Produkcja muzyczna z roku 1977. Robert De Niro oraz Liza Minnelli w rolach głównych. Fabuła trochę podobna do słynnych Narodzin Gwiazdy, czyli dobrze znany muzyk z taką ugruntowaną pozycją na rynku, poznaje młodą, utalentowaną wokalistkę. Co się potem wydarzy, tego oczywiście nie zdradzę. Dodam, że świetne piosenki do tego obrazu napisali wspólnie John Kander i Fred Ebb. Mamy w tym filmie saksofonowe partie zagrane na ekranie niby przez Roberta De Niro, choć w rzeczywistości tę partię zagrał Georgie Old. No niesamowita ścieżka dźwiękowa, do której naprawdę będę z wielką przyjemnością wracała w naszych kolejnych spotkaniach. No a teraz rok 2000.

that whisper in my ear. Still crazy after all these years.

Still Crazy After All These Years zaśpiewał Willie Nelson na ścieżce dźwiękowej filmu Clinta Eastwooda Kosmiczni kowboje z roku 2000. To była taka produkcja bardzo podobna, jeśli chodzi o zarys fabuły, do słynnego filmu Armageddon z Bruce'em Willisem, z tym, że tutaj świat ratuje grupa starszaków, czterech dawnych astronautów. Wśród nich Clint Eastwood, reżyserujący również ten film. Teraz już ponownie muzyka i tym razem to są lata 90. XX wieku i to będzie taki klasyk, który w naszych spotkaniach pojawia się zawsze w kwietniu. Posłuchajmy.

Jeden z najpiękniejszych klasyków w historii muzyki. Z całą pewnością April in Paris, u nas wersja, którą zaśpiewali wspólnie Ella Fitzgerald oraz Louis Armstrong. Takie dwa głosy niezapomniane, jeśli chodzi o historię muzyki amerykańskiej. No i przypominam, że w naszym dzisiejszym spotkaniu sporo zupełnie nowej muzyki, to znaczy muzyki nowej, dlatego że jeszcze nigdy wcześniej ta muzyka w audycji prawie jak w kinie się nie pojawiała. No i teraz taki soundtrack, z którego zdobycia jestem szczególnie dumna.

Rok 1994, utwór zatytułowany Some Kind of Mystery, zaśpiewała artystka, która nazywa się Sinoa. Autorką tegoż utworu jest słynna Diane Warren, która ma na swym koncie naprawdę wiele świetnych piosenek filmowych. Piosenka znalazła się na ścieżce dźwiękowej filmu Cień, The Shadow, z Alekiem Baldwinem w roli głównej. Taki bardzo niedoceniony film komiksowy, który opowiada historię superbohatera, obdarzonego oczywiście supermocami. Rzecz się dzieje w Nowym Jorku lat 30. XX wieku. Oczywiście superbohater walczący ze złem. Dlaczego ten film nie jest dostępny w programach telewizyjnych? Czemu ten film nie jest dostępny w serwisach streamingowych? Nie mam zielonego pojęcia. Z całą pewnością na to zasługuje. A oryginalną muzykę do tejże produkcji skomponował Jerry Goldsmith.

Historia cienia, który jest bohaterem filmu The Shadow z 1994 roku, rozpoczyna się na początku lat 30. XX wieku. Najpierw były krótkie opowiadania w tanich amerykańskich magazynach, później były takie komiksy drukowane w prasie na pasku, a w końcu było słuchowisko radiowe zrealizowane przez samego Orsona Wellesa, tego samego, który nakręcił słynnego obywatela Kane'a oraz tego samego, który zrobił kiedyś słuchowisko Wojna Światów na podstawie prozy Herberta George'a Wellesa. To słuchowisko, które sprawiło, że wielu Amerykanów uwierzyło, iż Marsjanie naprawdę wylądowali w Ameryce. Genialna historia, cień 1994 rok, na pewno jeszcze będę wracała do tej ścieżki dźwiękowej. Teraz zmieniamy klimat i przenosimy się do roku 1989.

Niezapomniana muzyka nieżyjącego już Jamesa Hornera, film Field of Dreams, Pole Marzeń, z Kevinem Costnerem w roli amerykańskiego farmera ze stanu Iowa, który pewnego dnia słyszy tajemniczy głos. Ten głos mówi mu, żeby zlikwidował swoje pole kukurydzy i żeby wybudował w tym miejscu boisko do baseballu. A na tym boisku pojawią się za jakiś czas gracze, dawni mistrzowie właściwie tejże dyscypliny, jednego z takich narodowych sportów Amerykanów. Pamiętam, że wtedy dawno, dawno temu krytycy okrzyknęli ten obraz mianem E.T. dla dorosłych. To piękne kino, gdzie metafizyka spotyka się właśnie ze sportem. Niesamowita historia. Warto do tego filmu sięgnąć. Również dlatego, że tam zagrał świetny aktor James Earl Jones, ten sam, który użyczał głosu Darthowi Vaderowi w Gwiezdnych Wojnach. Ten genialny aktor, który nie tak dawno odszedł. Polecam raz jeszcze Pole Marzeń. Wracamy do muzyki. Tym razem to będzie sam początek XXI wieku.

Rok 2001 i niezapomniana muzyka Johna Williamsa do filmu Stevena Spielberga AI, sztuczna inteligencja, to jeden z pierwszych filmów tego kalibru, mam na myśli takie produkcje wysokobudżetowe, traktujących właśnie o sztucznej inteligencji, ale to też historia bardzo przejmująca i niejednoznaczna w swojej wymowie, w swoim przesłaniu. Wątki nawiązujące między innymi do Pinokia. Warto sięgnąć na pewno do tej produkcji. No i świetny, niezapomniany Haley Joel Osment, wtedy z całą pewnością jeden z najlepszych aktorów dziecięcych swojego pokolenia. Będę sięgała również do tej ścieżki dźwiękowej, bo to także taka płyta, która niedawno pojawiła się w mojej kolekcji.

Dwa znakomite filmy Clinta Eastwooda z lat 2003-2004. Zaczęliśmy od Rzeki Tajemnic, a zaraz potem Million Dollar Baby, czyli Za wszelką cenę. Wspominałam o tym, że Clint Eastwood to znakomity aktor, znakomity reżyser, a nie dodałam, że przecież również kompozytor, czego dowodem były fragmenty tych dwóch soundtracków. I do jednego, i do drugiego filmu Clint Eastwood sam skomponował ścieżkę dźwiękową. Wracamy do muzyki. Tym razem to będzie jedno z najstarszych nagrań w naszym dzisiejszym spotkaniu. Końcówka lat 50. XX wieku.

Jeden z pierwszych jazzowych soundtrackowych w historii kina to muzyka Duke'a Ellingtona do słynnego filmu Anatomia morderstwa z Jamesem Stewartem w roli głównej. Jeszcze jedno wspomnienie z archiwum historii kina i nowy soundtrack, który pojawił się niedawno w mojej kolekcji. A na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w audycji Prawie jak w kinie przenosimy się do lat 80. XX wieku, dokładnie do roku 1986, Top Gun Tonego Scotta. To będzie niezapomniany temat będący dziełem Harolda Faltermeyera ze Stevem Stevensem na gitarze. Kinga Dyndowicz, Hania Nadolska, dziękujemy i do usłyszenia.

0: Radio Żak Politechniki Łódzkiej. Słuchacie nas na częstotliwości 88,8 MHz.
1: Ryneczki kontramarkety.
2: Równo godzina 13 i czas rozpocząć audycję Ryneczki kontra Markety, czyli audycję, w trakcie której staramy się dzielić z Wami publicystyką najwyższych lotów. Będziemy tak jak zwykle do godziny 14 mierzyć ze sobą temat jeden z drugim i dzięki Waszej pomocy i kontaktowi z Wami będziemy wybierać, kto będzie po jakiej stronie, więc zachęcamy do tego, żebyście się z nami kontaktowali. 42 63 13 888. Ryneczki @klotz.pl, Markety @klotz.pl, a jest z Wami Łukasz Przywara oraz, uwaga,
3: Ryszard Gawroński, yo!
2: I realizuje nas, uwaga, uwaga,
4: tu miksuje Kasia.
2: Najlepsza realizatorka w kosmosie.
3: Kasia Dokarska.
2: Myśleliście, że co, że nie ma Ryszarda, że sam zacząłem o 13, że Ryszard
3: nie,
2: jest
3: ja
2: spóźniony.
3: Nie, ja specjalnie czekałem na swoją kwestię.
2: Dokładnie wiem, ale zrobiliśmy Wam niespodziankę.
3: Ale też przyspałem jedną kwestię. Dzień dobry, mordy!
2: Cieszę się, że jednak do niej wróciłeś i że te... Ale niespodziankę zrobiliśmy słuchaczom. Tak, jesteśmy tutaj
3: tak,
2: w trójkę.
3: Tak, ja byłem na czas.
2: I będziemy do godziny 14, jak wspomniałem, kolejny temat dla Was już wakacyjny starali się przeprowadzić. Tydzień temu był temat, który wakacyjny do końca nie był, chociaż
3: jak
2: może
3: to?
2: Się
3: możecie
2: komuś
3: obleść,
2: wakacjami...
3: możecie ugryźć na działce na przykład.
2: Może się kojarzyć właśnie, bo tydzień temu mieliśmy odcinek mrówki kontra pszczoły. Ryszard był za mrówkami, ja byłem za pszczołami. Mieliście posty w mediach społecznościowych, gdzie mogliście głosować na Instagramie, na Facebooku, na naszym Spotify. Również jest zawsze ankieta, gdzie można oddawać swoje głosy. Kasia te głosy podsumowała i zobaczymy, kto był górą w tym pojedynku.
5: Wygrał Ryszard!
3: O mój Boże, naprawdę? Wow,
2: tak, mrówki wygrały.
3: Mrówki wygrały, ale pszczoły były super, super.
2: Komisja kontroli gier i zakładów tam liczyła ze 3 razy dzisiaj i nawet było, wiesz, zgłoszone do Sądu Najwyższego, żeby sprawdzić jeszcze raz niektóre obwody wyborcze.
3: Na
2: ale
3: szczęście
2: okazało się,
3: sędziowie
2: że rzeczywiście...
3: są nasi mrówek, więc wszystko jest git.
2: Wszystko jest zgodnie z prawem, tak to było podliczone, mrówki górą. I dzisiaj mamy dla Was nowy odcinek, który, tak jak wcześniej wspomniałem, jest związany z wakacjami. Jeżeli wybieracie się gdzieś na wakacje w najbliższym czasie, mam nadzieję, że tak, to być może skorzystacie z naszych, z jednych, dwóch możliwości, które dzisiaj Wam zaprezentujemy.
3: Czekaj, bo ten temat, który prezentujemy, jest skierowany do określonej grupy wiekowej.
2: Ja
3: czyli
2: wiem,
3: już
2: ja
3: nie
2: chciałam...
3: wykraczamy poza powyżej 10 lat.
2: Nie, nie, no ja chciałem właśnie powiedzieć, że jednak mimo wszystko w naszym wieku, mimo że mamy 18 lat, to może już to być trudne do zrealizowania. Ale w wieku dziecięcym może trochę wrócimy właśnie nostalgicznie do tych czasów. To było bardzo popularne. Dwa sposoby spędzania czasu w wakacje. Jednym z nich jest, Ryszard, twoja strona, czyli...
3: Uwaga, uwaga, zapraszam wszystkich kolonistów, którzy też mogli mieć pierwszą komunię świętą. Coś tam, jakiś żart można z tego zrobić, ale nie zrobię tak. Reprezentuję strony kolonii.
2: Kolonie i obozy to jest strona Ryszarda, a moja strona to jest taki bardziej prawie nowatorski, ale nie do końca, czyli wyjazd do babci i dziadka.
3: To jest bardzo nowatorskie, jak rodzice chcą odpocząć bardzo.
2: Tak.
3: Mamo, tato, pamiętam, jak je zostawiliście w Radomiu. Siedziałem w tym Radomiu, a wy co? Pięknie czas spędzaliście w Pradze. Pamiętam.
2: A skąd wiesz, gdzie byli, skoro ty byłeś w Radomiu?
3: Pochwalili się. Dobra, w Radomiu też było super z babcią i dziadkiem.
2: Oczywiście, oczywiście. I o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Czy z babcią i z dziadkiem, czy z, może na obozie, na koloniach, jak lepiej spędzić wakacje. Jeżeli wy już nie macie takiej możliwości, przykro mi, ale chociaż powspominajcie i pomóżcie nam wybrać, która strona dzisiaj powinna być górą. 42 63 13 888. Ryneczki @klotz.pl, Markety @klotz.pl, Ryneczki kontramarkety na Facebooku, na Instagramie. Zaraz pojawi się tam
3: tak,
2: zdjęcie.
3: Tak, za chwilę,
2: głosujcie.
3: Za chwilę. Wiem, że nie powinienem propsować twojej strony za mocno, ale powiem ci, że wakacje u babci i dziadka nawet w Radomiu są fajne, więc możesz przedstawić ciekawe argumenty.
2: Zobaczymy. Przypominam, że my nie znamy swoich argumentów wcześniej. Każdy z nas przygotowuje je indywidualnie i tutaj jest taka premiera tego, co każdy z nas przygotował z pomocą osób, które nam w tym pomagają, a tych osób jest coraz więcej, co mnie bardzo cieszy. I przypominam też, że jesteśmy podcastem. Jeżeli z jakiegoś powodu nie możecie dokończyć dzisiejszego odcinka na żywo w Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej,
3: to weźcie nas do plecaka, waszych najlubszych kolegów i koleżankę też.
2: Też koleżankę też?
3: Kasia też. Kasia robi audycję z nami. Bardzo dzielnie. Możecie nas zabrać w plecak i gdziekolwiek, gdzie jesteście. U babci, na koloniach, słuchać, pokazać babci, pokazać swoim nowym kumplom i kumpelom, jak wygląda prawdziwa publicystyka w tej Polsce, a nie jakieś szmery, bajery z TVN-u.
2: Jeżeli też dacie nam
3: albo
2: znać,
3: kanału
2: po której
3: Zero
2: stronie jesteście, to dzięki temu ten komentarz pojawi się tutaj u nas na antenie i dzięki temu na wieki wieków w internecie internecie. Nie ma co już przedłużać wstępów, czas przejść do sedna naszej dzisiejszej audycji, czyli do przedstawiania argumentów stron i zachęcania Was do głosowania na poszczególne osoby. Czyli na mnie, przypominam, w przypadku wyjazdu do babci i dziadka, a na Ryszarda w przypadku obozu.
3: Kolonii. Obozu.
2: Obozu. Mam nie używać słowa obóz?
3: Bardzo źle się googluje obozy. Nie googlujcie obozów. Ja musiałem wszystko sam wymyślić. Sztuczna inteligencja mi nie pomogła, jak pisałem obozy do Google i nie mi napisała ta sztuczna inteligencja o obozach, to nie, nie będzie o tych.
2: No dobrze, dobrze, dobrze. No to przechodzimy. Zaczynamy od tego, że jeżeli jedziecie na wakacje do babci i dziadka, to często jest tak, że są tam utwory, które może znacie, ale może raczej są trochę do tego starszego pokolenia, może kojarzą się stricte z wakacjami, bo taki jest właśnie utwór Urszuli Dmuchawce, Latawce wiatr.
3: Wow.

0: Ryneczki kontramarkety.
1: Ale się zrobiło tak, wow, nostalgicznie.
2: No tak, tak, bo o takich nostalgicznych rzeczach dzisiaj będziemy rozmawiać, jeżeli wybieracie się na właśnie wakacje.
1: U babci.
2: Albo
1: na kolonie.
2: Kolonie, przepraszam.
1: Mieliśmy fanów w ogóle z Krakowa, którzy mieli chyba, przepraszam, jeżeli was obrażamy i odmładzamy, ale około 11 lat. To dla was ta audycja, mam nadzieję, że jeszcze nas słuchacie, krakowiacy.
2: No dobrze, no to przejdźmy do tego, jak... Jest sytuacja taka, że wybieramy się na wakacje do babci i dziadka. Zazwyczaj jest tak, że zostawiają nas tam po prostu rodzice, prawda?
1: Mają nas dość i zostawiają, tak. To jest taki międzynarodowy symbol miłości. Zostańcie.
2: Nie, tutaj. Po prostu rodzice też muszą pracować, a nie mają urlopów, wakacje. No i często trzeba się zastanowić,
1: ja wiem, dlaczego zostawiałem, bo zostałem zostawiony u babci, żeby rodzice mieli spokój. Mam tego świadomość.
2: No, czasem też tak może być, ale wyobraźmy sobie...
1: Może to oceniam
2: sobie,
1: mnie, a nie
2: może ta, ja nie oceniam twojej rodziny tutaj, nie wnikam, dlatego ja też nie mówię, że to jest oparte na faktach, ale wyobraźmy sobie właśnie taką sytuację, kiedy ojciec postanawia zostawić syna u babci i dziadka.
3: Jedziemy, jedziemy! Wakacje u babci i dziadka! Jej! Nie mogę się doczekać!
4: Oj, synu! Pamiętaj tylko, że dziadkowie mają swój wiek i nie naciągaj ich na wszystko. Zachowuj się tam porządnie i nie narób mi wstydu.
3: Jasne, tatku.
4: I pamiętaj, ten wyjazd to też dla ciebie lekcja. Będziesz musiał sam sobie zacząć planować czas. I tylko mi potem nie narzekaj przez telefon, że jest nuda, dobrze?
3: Tatku, jasne.
2: To bardzo ważny aspekt wakacji u babci i dziadka, bo często ludzie mówią, że jak się pojedziesz do babci i dziadka, to będzie nuda, bo babcia z dziadkiem nie zorganizują ci tak czasu jak na kolonie, gdzie masz wszystko, wiesz, do godziny napisane, tu
1: śniadanie.
2: Chciałem
1: powiedzieć, że bardzo się utożsamiałem z początkiem, tak było, ale potem już przestałem się utożsamiać. Dlaczego w ogóle? Jak to planować czas? Cartoon Network było u dziadka i babci i jechało się po prostu.
2: No właśnie też do tego dojdziemy, ale jak gdyby to jest to coś takie ważne, że sam musisz sobie zaplanować na obozie, na koloniach, zaplanują ci to wszystko z góry, masz co do minuty wytyczone wszystko, a tutaj musisz po raz pierwszy swoim wolnym czasem zarządzić. To bardzo uczy tego wolnego czasu. No i co jest jeszcze bardzo ważne, tutaj się pojawiało, no staramy się, żeby tych dziadków nie naciągać, mimo że czasem jest łatwo, ale czasem okazuje się, że ten wyjazd ma jeszcze jakiś podprogowy przekaz, być może dla rodziców tego dziecka. Posłuchajmy.
3: Babcia i dziadek! Jej!
5: Chodź, wnusiu. Pokażę ci, gdzie będziesz spać.
3: Hurra!
4: Tatku.
6: Słucham, dziecko.
4: Bo ja mam sprawę.
6: No co tam cię trapi?
4: No bo młody u was zostaje, no i ten czego... Proszę ja ciebie. No nie będę mógł mu dawać bojowych zadań. Możesz mnie w tym czasie zastąpić?
6: Jasne.
7: Dostanę swoje bojowe zadania.
1: Przepraszam, bo ja jestem twórcą tej postaci.
2: Tak.
1: Słucham. Według mojego lore, ten głowa rodziny, pan dziadek, powinien dać bojowe zadanie twojemu staremu, a nie wnuczkowi.
2: A widzisz, a tutaj jest właśnie ten jeden aspekt,
1: ja
2: o którym
1: tak
2: zapominamy, o którym troszkę jednak zapominamy, bo rzeczywiście nasi dziadkowie mogli kiedyś dawać w swoim życiu bojowe zadania swoim dzieciom, ale kiedy stajemy się ich wnukami...
1: Więcej musieli cały dom odgracić, zbudować szopę, no przecież wiadomo, co robili nasi rodzice, mieli bardzo
2: powodu,
1: ciężko.
2: Ja wiem, oczywiście, i chodzili do szkoły 20 km przez Rysę, ale z jakiegoś powodu, jeżeli nagle stajemy się wnukami dla naszej babci i dziadka, jesteśmy na tej pozycji społecznej, jeżeli możemy to tak nazwać, wszystko się zmienia i nawet te bojowe zadania brzmią zupełnie inaczej.
6: Halo, wstawaj. Jak tam, wyspałeś się?
3: Oj tak, ale mogłem sobie pospać. Ale tu świeże powietrze. Co dzisiaj będziemy robić?
6: Trzymaj tu najpierw mleko prosto od krowy. Jeszcze ciepłe. Co ty na to, żeby dzisiaj... A, czekaj.
7: Mam dla ciebie bojowe zadanie.
3: Bojowe zadanie?
6: Pojedziemy dziś razem na targ do miasteczka. I będziesz mógł sobie kupić, co będziesz chciał.
3: Jej!
5: No, ale będziesz też musiał pomóc nam w zakupach. Już z ciebie taki duży chłopiec.
2: I tak wyglądają wakacje u babci dziadka, że towarzyszysz im w tych czynnościach, które oni robią na co dzień, plus ich zadania różnią się zupełnie od tych, które dostajesz w domu. Ktoś mógłby nazwać to rozpieszczaniem, a ktoś mógłby nazwać, że tak po prostu jest u babci i dziadka, że tam bojowym zadaniem jest po prostu masz kup coś sobie i po prostu
1: dobry humorek, fajnie. To jest bardzo bojowe zadanie czasem.
2: Jest to skomplikowane, ale do zrozumienia być może dla niektórych, ale tak po prostu działają babcia z dziadkiem. Czy to jest rozpieszczanie? Nie wiem, posłuchajmy dalej.
6: Masz tutaj 50 zł i leć sobie coś kup na targu.
3: Wow, tyle pieniędzy! Naprawdę mogę to wydać jak chcę?
6: No jasne.
7: To twoje bojowe zadanie.
3: Dzięki, to lecę!
5: Nie wydaje ci się, że za bardzo go rozpieszczasz?
6: Nie rozumiesz. To szkoła życia. To bojowe zadania.
5: Ta, szkoła, zadania... Chodźmy lepiej kupić świeże truskawki i bitą śmietanę na deser dla naszego wnusia.
2: Okazuje się, że każdy jednak rozpieszcza tego wnuka,
1: poczułem wnuczkę. Mocną inflację, moje wspomnienia nie zawierały 50 zł.
2: Wiem, ale wtedy wyglądało rzeczywiście może inaczej teraz.
1: 50 zł to był majątek wtedy.
2: Oczywiście. Ale co jest istotne, staram się poruszać w czasach, żeby młodzi też nas zrozumieli, żeby też do nich przemówić. Teraz 50 zł, to wiesz, co możesz za to kupić. Zresztą zaraz, za chwilę się dowiesz. Ale co jest tutaj ważne, jak okazuje się, każdy rozpieszcza na swój sposób. Babcia na przykład przygotowując nam truskawki z bitą śmietaną na deser, a dziadek dając nam bojowe zadania, które okazują się dosyć przyjemnymi bojowymi zadaniami, ale kryje się z nimi właśnie tak, jak dziadek wspomniał. Szkoła życia. Bo nagle dostajemy coś, czego byśmy w domu nie dostali. Ogromną sumę pieniędzy, z którą możemy coś zrobić sami. Sami zadecydować, sami iść na targ i sami wziąć odpowiedzialność za swoje rzeczy, bo tak traktują nas babcia z dziadkiem, że dają nam jednak sporo wolności i te wolności
1: wędkę
2: wykorzystujemy
1: dają.
2: Dokładnie, tak jak chcemy. Na przykład
1: znaczy,
2: na targu.
1: 50 zł to taka dziwna wędka, taka do nie do końca wędka, taka rozpieszczająca wędka.
2: No nie wiem właśnie. No posłuchajmy, co można zrobić na targu właśnie w takiej mniejszej miejscowości, gdzieś poza miastem, gdzieś, nie wiem, nazwijmy to Radom, może nie.
1: Nazwijmy to Radom.
2: Cały czas Radom goi przez ciebie. Nazwijmy to Radom, co można na targu w Radomiu kupić.
3: Dzień dobry. A co to jest? Czemu to jajo jest takie dziwne?
7: To jest moje dziecko, jajko gęsi. I wcale nie jest dziwne. To będzie 50 złotych.
3: Tu gęsi też znoszą jaja?
7: Tak, to będzie 50 złotych.
3: To nie chcę. A to co?
7: To jest galarepa, dziecko. 20 złotych. Nie jesteś chyba stąd, co?
3: Nie, trochę nie. A mogę kupić to pićku?
7: No nie wiem. To jest nalewka z tarniny, dziecko.
3: A to co mogę kupić? No tak, żeby zabić nudę.
7: Żeby zabić nudę. A chciałbyś może proce?
2: I tutaj dochodzimy do bardzo ważnej kolejnej...
1: Nalewka też może zabić nudę.
2: Też może, oczywiście. Do kolejnego bardzo tutaj etapu, że u babci i dziadka dużo więcej nam wolno, niż wolno nam w domu. Już pomijam bojowe zadania, które są po prostu przyjemniejsze, ale zabawy z procą, czy właśnie eksperymentowanie z jakimiś różnymi rzeczami, to w domu by się nie zadziało. U babci i dziadka jakieś jest do tego przyzwolenie. Ja tutaj bardzo chciałem pozdrowić Kubę, który nagrywał właśnie tego dziwnego pana z targu i nagrywał to bez okularów i ostatnią kwestię nagrał trochę inaczej i to pozwoliło mu jeszcze inaczej spojrzeć na ten aspekt, bo nie zaproponował mu procy, tylko coś innego. Posłuchajcie.
7: Żeby zabić nudę? A chciałbyś może pracę?
1: Dobra, to już jest prawdziwa wędka, prawdziwa nauka. Okej, dobra, you got me. Już widzę tą wędkę.
2: Ale prawdą jest to, że często się
1: to
2: zdarza
1: też ocenia
2: tak,
1: inflację w Polsce. Bardzo można, dobrze, tak, wszystko
2: ale można
1: pasuje.
2: Sobie jadąc do babci dziadka w jakiś sposób dorobić różnymi zajęciami dodatkowymi, co też jest niesamowitym przeżyciem. Tak patrząc na to z tej perspektywy, że no my już raczej nie pojedziemy na takie wakacje do babci dziadka, gdzie dostaniemy 50 i sobie pójdziemy na targ coś kupić, bo już mamy powyżej 18 roku życia. Jeszcze sami dziadkami nie jesteśmy, ale...
1: Moja babcia ostatnio dała mi 50 zł.
2: Okej, super.
1: Byłem trochę w szoku.
2: No to fajnie.
1: Było mi miło.
2: Super, bardzo się cieszę, ale patrzmy z tej perspektywy.
0: Dziś sam jestem dziadkiem, więc cóż mógłbym dać swojemu wnuczkowi?
1: Ja przepraszam, ja rozumiem. Ja rozumiem. Mamy 25 lat, ale bez przesady, co?
2: Ale patrzymy raczej w perspektywę, że zostaniemy raczej dziadkami, więc musimy się zastanowić, jak my naszym wnukom ten czas zorganizujemy. No, trzeba się nad tym zastanowić.
1: Robota AI kupimy im pewnie, co będzie za nich.
2: Może. Może nie każdy z nas będzie mieszkał na wsi, jak będziemy mieć wnuki, więc będziemy musieli do tego podejść inaczej, ale o tym porozmawiamy już za chwilę.
1: Okej, no dobrze, to teraz, wiesz, kolonie są różne. Może być kolonia karna, może być kolonia związana z tym, że na przykład dużo malujesz, ale też
2: obóz
1: może być. Może być obóz
2: sportowy.
1: Taneczny, może być obóz odchudzający, obóz sportowy, ale też może być obóz rocka.

0: Ryneczki kontramarkety.
1: Wszystkie możliwe posty wszędzie, gdzie tylko mamy social media, się pojawiło, oprócz TikToka, tam mamy...
2: Jeszcze nie pojawiło się.
1: Mamy, ale kiedyś znajdziemy hasło.
2: Dziękujemy już za pierwsze komentarze. Peter napisał, że tylko u babci, bo na obozach były inne złe dzieci. Ciekawe, czy do tego w jakiś sposób nawiążesz. A daleko do babci nie jeździł, z tego co można przeczytać, bo na Dąbrowę tramwajem i miał tam lutownicę. A Olek napisał, że wakacje u babci ze złotopolskimi w tle i z latem z radiem. Ja na razie lata z radiem, wybaczcie, nie będę tutaj emitował, bo to konkurencyjna stacja.
1: Nie no, poleczkę możesz.
2: Tak, mogę?
1: Tą poleczkę.
2: Mogę? To może jednak.
1: Olek, mamy też do ciebie pytanie, czy ty jesteś z tej ekipy krakowskiej, czy nie, bo nie pamiętamy dobrze.
2: Pogubiliśmy się, tata Kasia napisał, że woli proce. Jeżeli na woli proce niż pracę, to ja też. Teraz czas na twoje argumenty na temat obozów, kolonii.
1: Tak, na temat różnych kolonii i obozów. Słuchaj, bo ja mam różne doświadczenia, jeżeli chodzi o nawiązywanie znajomości. Bywało tak, że byłem bardzo neurotycznym dzieckiem i jak na przykład byłem w sytuacji szkolnej, to takie nawiązywanie znajomości mogło wyglądać tak.
3: Kurczę, ja tak chciałbym się z kimś zaprzyjaźnić. No tak do kogoś zagadać i pograć z kimś. Fajnie by było. Może zagadam do Pauliny? Słyszałem, że lubi Tekena. Ona wydaje się fajna. Teken jest fajny. Może się uda.
1: No i jak taka próba neurotycznego dziecka w szkole może wyglądać, jeżeli próbuje nawiązać znajomość? No może pójść to w wiele stron, ale czasem szło w jedną, jedyną, jaka mogła wyjść z takiej mieszaniny.
3: Stresuję się tym. Round one. Fight. Hej.
4: Hej.
3: Czy lubisz Tekena?
4: Tak.
3: O, to fajnie. Time up. To ja już pójdę. Mama mnie woła. Double
1: KO. No może czasem nie być po prostu. I z tej sytuacji dwie strony mogą mieć różną interpretację tego, co się właśnie stało. Oczywiście można się domyślić, co myśli nasz nieborak.
3: Ty głuptaku nieboraku, trzeba było ją zaprosić do domu. Masz tam najnowszego Tekena, zagralibyście sobie i byłoby super. Czemuś tu uciekł, no come on.
1: Druga strona też może coś o tej sytuacji pomyśleć.
4: Kurde, czemu on tak uciekł? Coś złego zrobiłam? Fajnie byłoby z kimś pogadać o Tekenie. Ostatnio wyszły fajne DLC.
1: Ale najważniejsze w takiej sytuacji jest to, żeby próbować dalej, nie poddawać się, wciąż próbować nawiązać tą znajomość, jakoś się zaprzyjaźnić.
2: Czy ty próbowałeś zagadać do dziewczyn, mówiąc o Tekenie?
1: Próbowałem zagadać do dziewczyn, kropka.
2: Okej. Okay. Wykorzystywałeś różne tematy.
1: Tak. No okay, i zobaczmy, okay, jak takie zagadywanie może brzmieć.
3: To twoja chwila. Dajesz, zagadasz. Wdech, wydech i będzie super git. Round two, fight. Cześć.
4: Cześć.
3: Time up. Jaką postacią lubisz grać?
4: Kwarangiem.
3: Aha. Time up, time up. Draw. 3 days later. Continue. A w jakiego Tekena grasz?
4: Tak, turnament 2. 6.5 hours later.
3: Continue. Round 4. A umiesz jakieś kombosy?
4: No, trochę znam. Many months later. Continue.
3: Final round. Fight. To może ci pokażę, jakie ja kombosy umiem?
4: Super pomysł. Chodźmy po lekcjach do ciebie. Perfect.
1: You win. No i w końcu się udaje, ale jak tam uważnie słuchałeś, to mógł minąć około rok w tym scenariuszu.
2: No tak, trochę czasu minęło.
1: Tymczasem, jak jedziesz na kolonię, to następuje coś takiego, że masz tylko 2 tygodnie, trzeba działać i powstaje swojego rodzaju speedrun. I ten speedrun może być w następujący sposób.
5: No, to będzie wasz pokój na najbliższe 2 tygodnie. Rozgośćcie się.
4: Okej. Okay.
5: To zostawię was samych i pójdę do innych.
4: Siema!
6: Cześć!
4: Jestem Paulina! Możesz mówić do mnie Paulinax!
6: A na mnie mów Mike!
4: Lubisz kamienie?
6: Kocham kamienie!
4: To chodźmy malować kamienie!
1: No po prostu nie ma czasu, trzeba nawiązywać znajomość już teraz, w tej chwili! I wiesz, bang, bang, bang, malujesz kamienie z typiarą, jest super!
4: Wow! Nigdy tak dobrze mi się nie malowało kamieni!
6: Pięknie namalowałaś tego Charmandera!
4: A ty Bulbazaura!
0: Namalujmy wszystkie 150 Pokemonów.
1: No i to wiesz, ta znajomość od razu zaczyna mieć dramaty. Od razu się dzieje dramat, od razu na drugi dzień.
6: Cześć, jestem Majo.
0: Cześć, jestem Majo.
6: Co lubisz robić?
0: A, różne rzeczy.
6: O, to bardzo fajnie.
7: Mike, dlaczego rozmawiasz z kimś innym niż ze mną? Mieliśmy malować kamienie.
1: I od razu na trzeci dzień zażegnujesz ten konflikt, żeby już go nie było.
7: Przepraszam, mam lękowy styl przywiązania i niepotrzebnie na ciebie wybuchnęłam przy Danciu.
0: Nie ma sprawy, Paulinas, i tak jesteś super.
1: No i nie ma już konfliktu i to się wszystko dzieje w przeciągu, nie wiem, pół godziny, bo nie ma czasu, trzeba nawiązać te znajomości są barwne, bardzo intensywne i dzieją się intensywnie. No i wiesz, co się jeszcze dzieje na takich koloniach?
2: No nie wiem.
1: Jest bardzo ważny element, który się dzieje pod koniec.
2: Zielona noc.
1: Wsłuchajmy się w niego. Nie, zielona noc, są też inne zwyczaje. Czasem są to, nie są to zwyczaje agresywne, tylko po prostu takie budzące refleksje po latach, dlaczego się działy. Na przykład taki zwyczaj.
5: Z racji wszelkich uprawnień, jakie przysługują mi jako wychowawcy kolonijnemu, ogłaszam was mężem i żoną kolonijnego turnusu 2025 w Dresdenku. Możecie się złapać za ręce.
0: Ale czad.
7: Mike! Z tobą maluje się najlepiej kamienie.
1: No po prostu od razu jeszcze jest ślub kolonijny i...
2: Miałeś ślub na koloniach kiedyś?
1: Miałem. Nie, okay, nie ja, nie ja, popatrzyłem.
2: Znaczy, nie ty.
1: No.
2: Bo nie wiem, czy się rozwiodłeś.
1: Ale że takie się rzeczy działy, jak chrzesty, śluby, wszystko było, wszystkie tak, sakramenty był można było dostać na koloniach.
2: Tak, namaszczenie zmarłych.
1: Tak. Też bywało to dla takich starszych. No w każdym razie, odbywa się ten ślub, no i co się dzieje pod koniec? Pod koniec się wraca autokarem i może odbyć się taka rozmowa.
8: Kurczę, no fajnie było na tych koloniach.
7: No.
8: A będziemy utrzymywać jakiś kontakt?
7: No jasne, masz mój numer telefonu.
8: Napiszę do ciebie, na pewno.
1: No na pewno napiszę. I to jest właśnie piękne, dostajesz znajomość na 2 tygodnie, bierzesz ślub z typiarą, krzycie się razem, malujecie razem kamieni, wszystko na speedrunie, wszystkie etapy znajomości, miesiące miodowe, wszystko się dzieje, a potem nic, to znika. To jest właśnie wspaniałe w kolejach, takie masz instant znajomość, której przeżywasz wszystkie barwy.
2: Tak, i potem kończysz, możesz wrócić do swojego normalnego, szarego życia. Chyba... że wydarzy się taka sytuacja, nie wiem, czy jesteś na to przygotowany.
1: To był scenariusz dla dzieci, o dzieciach.
2: Że jedziesz na kolonie za rok i się okazuje, że jedziesz tą samą osobą, do której nie zadzwoniłeś przez cały rok.
1: No to super, jest wielkie pojednanie. Kolejny etap w tej pięknej znajomości na speedrunie. To mi się właśnie podobało w koloniach.
2: Jeżeli bym ja tak miał.
1: Legenda, miałeś tak pewnie na tych wszystkich swoich oazach, na których jeździłeś.
2: Nie wiem, o czym mówisz.
1: W każdym razie to jest właśnie piękne, że przeżywasz to wszystko szybko, intensywnie, we wszystkich możliwych barwach. I ja mam parę takich osób, chciałem pozdrowić te osoby, pozdrowić osoby, z którym przeszedłem Pokemony w wakacje na koloniach w Czechach, pozdrowić też Rudą Czesię.
2: Była twoją żoną?
1: To po prostu jedyna ksywa, którą pamiętam z kolonii rowerowych, które miałem w Małym Cichym. Nigdy potem nie rozmawialiśmy, czasem myślę, co tam u was, ale to właśnie jest takie ciekawe, ten aspekt znikania nagle tej znajomości, ale myślenia, wracania myślami do tych osób, które się poznało.
2: Pięknie. Wiesz, dlaczego się jeszcze wraca myślami? Do utworów, które kiedyś rzeczywiście gdzieś usłyszeliśmy, puściła nam babcia albo dziadek, które są niby takie proste, a jednak mają trochę podtekstu. I tak śpiewał właśnie Zbigniew Wodecki o tym, że chałupy się zbliżają i tam różne rzeczy się dzieją.

0: Babeczki kontra markety.
1: Oczywiście nie każdy na wakacje był u babci albo był na koloniach, więc możemy tylko domniemywać, jak to może wyglądać, przynajmniej niektórzy. Ja na przykład, bo ja mieszkałem z babcią, ale jeździłem na przykład do cioci na wsi na wakacje i to był taki substytut tych wakacji u babci, bo rzeczywiście wtedy nas rodzice tam zostawiali, siostrą i tam spędzaliśmy czas. Oj, tu już się zaczęło dziać coś w tle. Ja chyba za wcześnie machnąłem ręką, a za dużo się dzieje w studiu, ale to właśnie...
2: Ja się zastanawiałem, czy teraz aktorzysz, czy to jest jakiś prank na mnie,
1: to,
2: czy...
1: To był dowcip dla wszystkich, łącznie ze mną. Ale rzeczywiście tak czasem w życiu jest, że mamy bardzo dużo teraz obecnych czasach, bo chciałem nawiązać, że kiedyś było jednak troszkę inaczej, a teraz mam bardzo dużo bodźców, bo te bodźce brzmi tak, jak przed chwilą u nas właśnie na antenie. Bardzo dużo się dzieje. Nie wiesz właściwie, czego słuchać, na czym się skupić, czy na moim głosie, czy na tych wszystkich dźwiękach tle,
2: ja
1: ponieważ dzieje się tak bardzo dużo rzeczy.
2: Tylko twój aksamitny głos.
1: I wtedy właśnie jedziesz na wakacje do babci i dziadka i wszystko się tak jakoś wycisza, ale brakuje ci tych bodźców. Chcesz jednak do jakichś bodźców wrócić. No i czy
2: więc
1: da się?
2: Odpalasz TikToka i jedziesz po prostu.
1: No właśnie, no wyobraźmy sobie, że chciałbyś zagrać w Minecrafta, a jesteś u babci. Myślisz, że da się?
2: No da się, bierzesz łopatę i jedziesz.
1: Babci na wsi.
2: Ja oglądam
1: sprawdźmy.
2: Taki kanał na YouTube, gościa, który kopie trawę, wygląda jak Minecraft.
1: Też widziałem gościa tego w Indiach, co wykopał cały basen sobie. Ale no wyobraźmy sobie, że jesteś u babci i dziadka.
3: Babciu, a masz może Minecrafta?
4: O Jezuśku, Minecrafta, nie bluźnij mi tu. Chodź, ułożymy sobie lepiej domek z kwadratowych belsianek.
3: Jej!
1: Możesz mieć
2: nie
1: Minecrafta na żywo.
2: Nie wiedziałem, że...
1: Bierzesz bele siana takie kwadratowe, sześcienne i sobie układasz.
2: Nie wiedziałem, dobra, że w ostatnim odcinku naszego sezonu padnie żart sezonu. Dziękuję ci, jestem poruszony. Ledwo stoję, naprawdę.
1: A siedzisz.
2: Minecraft. Wow, naprawdę, niesamowite.
1: Dzięki, Ryszard. Ale dobra, idźmy dalej, no bo już wiemy, że nie ma Minecrafta, ale może
2: nie
1: chcielibyśmy
2: ma też Minecrafta,
1: sobie
2: na szczęście.
1: Jakieś, też nie ma, jakieś wyścigi, jakieś ścigałki, coś tam, Colin McRae Rally, czy jakieś inne Gran Turismo.
2: No to na tacce, no, właśnie, tak.
1: No, a może jeszcze inaczej?
3: Dziadku, a masz może jakieś wyścigi?
5: Ho, dawaj, bierzemy ślimaki i robimy wyścigi ślimaków.
3: Wyścigi ślimaków?
5: Stawiam dychę na tego, a ty?
1: Przy okazji możesz dowiedzieć się, co to hazard i przewalić swoje 50 zł, które dostajesz wcześniej od dziadka i
2: nauczysz
1: się prawdziwego
2: życia. Albo zarobiłeś na tym targu zamiast pracy.
1: Jak widzisz, możesz właśnie zapracować w jakiś sposób swoimi ślimakami, ale to jest właśnie piękne, że substytut każdej z tych gier, tych takich przebodźcowanych akcji, które dzieją się w naszym życiu, można znaleźć u babci i dziadka w dużo spokojniejszy i być może nawet ciekawszy sposób. Ale no dobra, nie oszukujmy się, nie wszyscy mają babcię i dziadka na wsi, niektórzy może mieli ich w mieście.
2: Albo
1: i
2: w Radomiu.
1: Musieli sobie znaleźć...
2: Jesteś w Radomiu?
1: Wiem właśnie, to co tutaj, jakbyś poprosił babcię o to, co możesz z nią robić.
3: Babciu, co będziemy dzisiaj robić?
4: Widziałeś może ostatni sezon Mody na Sukces?
1: I jedziemy, Mody na Sukces.
2: Rzeczywiście w Radomiu oglądałem, może nie Modę na Sukces,
1: Złotopolskich.
2: Ale nie coś tak, jakąś Izaur, nie wiem, jak coś no takiego, tak. Taką telenowelę.
1: Tak, to jest ten moment, kiedy my poznajemy, czym zajmują się nasi babcia z dziadkiem, kiedy mają wolny czas.
2: Zbuntowanego anioła też oglądałem, no.
1: Zbuntowany anioł, to leciało rzeczywiście, jak byliśmy młodzi. I to jest właśnie niesamowite,
2: jesteśmy,
1: że pokazujemy...
2: Jesteśmy wciąż młodzi, Łukasz.
1: Jak byliśmy jeszcze młodzi. I możemy poznać te rzeczy i nawet nas okazuje się, że wciągają, ale też mogą nas rozwijać, mimo że nasz dziadek może gdzieś nie
2: zbuntowany
1: mieszkać.
2: Zbuntowany anioł mnie rozwinął.
1: Rozwinął cię, rozwinąłeś skrzydła, tak. Jak zbuntowany anioł.
3: Dziadku, nuda!
5: Wyciągaj szachy, nauczę cię grać, a potem razem pociśniemy tego mietka z parku.
1: Nauka gry w szachy jest to dosyć skomplikowana, trzeba znaleźć osobę, która ma dla ciebie dużo czasu. Są wakacje, jest dziadek, on ma dużo czasu. Tak się składa, że to może być ten moment, kiedy nauczysz się grać w szachy i rzeczywiście możesz być nawet potem przyszłym arcymistrzem, bo idziesz do tego mietka w parku, no i co?
6: Wygraliście? Ze mną? Toż to niemożliwe.
1: Że to jakiś artymistrz szachowy był, z taką miał naleciałość
2: ale,
1: z Rosji.
2: Nie wiem,
1: ale...
2: czy kiedyś mi opowiadałeś, to jest takie prywatne, jak uczyłeś się grać w różne gry ze swoimi braćmi, bracia cię łoili. To ja tak miałem z dziadkiem i szachami, więc na razie się nie utożsamiam.
1: Nie utożsamiam.
2: Może
1: się.
2: Być ten scenariusz, kiedy jesteś łojony. Wojnę, kanastę, brydża.
1: A właśnie, zapomniałem o tych wszystkich grach jeszcze. W Durnia, w Tysiąca. Polecam bardzo i jeżeli ktoś sobie teraz właśnie przypomniał o tym, że można było grać w te gry z babcią i z dziadkiem, to polecam, żeby sobie dzisiaj może wieczorem odświeżyć i sobie zagrać, nie wiem, w kości albo w kanastę.
2: Kości. Na to 50 zł.
1: Tak, dokładnie.
2: Wiesz, co się jest na koloniach i o co już prosiłeś?
1: O
2: Zielona noc.
1: Zieloną noc, właśnie, tak.
2: Posłuchajmy utworu o Zielonej Nocy. Zgadnij, kto nagrał utwór o Zielonej Nocy.
1: Peja.
2: Prawie, Smurfy.

0: Ryneczki kontramarkety.
1: W ogóle przez...
2: Jak powiedziałeś Smurfy, to myślałem, że jest taki po prostu team raperski Smurfy, a tu poleciało naprawdę Smurfy.
1: No to trochę
2: ja,
1: był
2: ja w ogóle miałem tę składankę w dzieciństwie, gdzie był ten utwór.
1: No to już wiesz, o co chodzi w tej Zielonej Nocy po prostu. Doskonały utwór, ja mam zajawkę na Smurfy hity od wczoraj.
2: Wow. Daniel w ogóle też wszystkich pozdrawia i właśnie też śmieje się na wspomnienie wakacji u babci. Cenny czas dzieciństwa, jak to napisał.
1: Ja ostatnio rozmyślałem o koloniach. Czym są kolonie? Jesteś gdzieś daleko, bez bliskich i nie możesz wrócić. I tak zacząłem się zastanawiać, kto ostatnio pojechał na kolonie, takie, że wszystko robią media.
2: Ciekawe.
1: Posłuchajmy, jak wyglądał start tych kolonii.
3: 3, 2, 1. Start. Proszę Państwa, właśnie rozpoczęła się misja AX4.
1: No i rozpoczęły się kolonie dla niektórych, dla czwórki osób chyba. I jak może być na tych koloniach, jak myślisz?
2: Znaczy takich prawdziwych, czy na tych, na których oni polecieli?
1: No na takich, na jakich oni polecieli.
2: Myślę, że mają jedzenie w tubkach.
1: Mogą mieć jedzenie w tubkach, ale też mogą poczuć pewien
2: mają
1: ważny...
2: dziwny, przepraszam za użycie tego słowa, kibel.
1: Mogą mieć dziwny kibel, ale też myślę, że pewne rzeczy, pomimo tych różnych zmian technologicznych, które są wymagane przez brak grawitacji, mogą też przeżywać podobne emocje jak ludzie na koloniach. Posłuchajmy, jakie emocje mogą przeżywać.
4: To co? Wziąłeś towar?
5: No, skitrałem go odpowiednio. W internecie napisali, że wziąłem ze sobą jakieś nietypowe rzeczy, ale nie zgadli co?
4: Ale będziemy mieli zabawę na tych kosmicznych koloniach.
5: Cicho, cicho, facetka idzie.
6: Panowie, czas przekazać przesłanie.
5: Robimy ogromny skok w stronę przyszłości technologicznej Polski, opartej nauce, wiedzy i wizji. Niech ta misja będzie początkiem epoki, w której nasza odwaga i nieustępliwość kształtują nowoczesną Polskę.
6: Sławosz, that's beautiful. Możesz się odmeldować.
4: Tak jest.
5: Tak jest!
4: Poszła.
5: Dobra, widzimy się za mostkiem kapitańskim o północy. Przetestujemy towar.
1: Myślę, że tak może też być trochę, że się uchowasz tą facetką Peggy, co jest z USA tam i wszystkich pilnuje.
2: Tak. Znaczy tam na stacji już jest ich więcej.
1: No tak, ale wiesz, w trakcie tam już mogłeś sobie testować już ten towar. No i posłuchajmy, jak nasi bohaterowie. Nie wiem, czy to ten Sławosz, czy inny, bo wiesz, to niepopularne imię, ale może być inny Sławosz. Co oni robią? Jaki towar oni w ogóle ogarniają?
4: Facetka śpi.
5: Totalnie odpłynęła.
4: No, to wyciągaj towar.
5: Dobra, najpierw ten mocniejszy, czy taki zwykły?
4: Zróbmy gradację naszych wrażeń.
5: O, widać, że pan to z doktoratem. To najpierw ogórek.
4: Lol, popatrz, ogórek w kosmosie. I się unosi.
1: No jak ja bym poleciał na takie kolej, to bym tak zrobił. Patrzę, jak się rzeczy unoszą, które są śmieszne, na przykład ogórek, ale też można inne rzeczy wyciągnąć i zobaczyć, jak się unoszą bez grawitacji. Posłuchajmy dalej.
4: Dobra, co masz następne?
5: Budyń!
4: A się będzie śmiesznie unosił.
5: O nie!
6: Panowie, co wy tutaj robicie?
5: Przygotowujemy przesłania, proszę pani.
6: Z latającymi ogórkami wokół?
5: No, to tak dla inspiracji.
6: No to jak przygotowujecie te przesłania, to słucham, jakie macie przesłania na jutro?
5: Zabieram dziś z ziemi cząstkę każdego z was. Waszej siły, waszej nadziei, waszego zaufania. W kosmosie nie jestem sam. Reprezentuję nas wszystkich.
6: No dobra, Sławosz. Znowu jest beautiful. Odmeldować się i nie kombinować tutaj po nocach.
1: Myślę, że tak właśnie jest w kosmosie, że jak facetka patrzy, to masz te przesłania, jesteś poważnym Sławoszem, doktorem i w ogóle. No ale nie, tam musi się dziać coś śmiesznego, można coś robić głupiego, ja bym robił w tym kosmosie, ale może dlatego nie mam doktoratu, nie lecę w kosmos. Ale tak to sobie
2: zgłoszę
1: wyobrażam.
2: Zgłoszę cię następnym razem, jak będzie można kogoś zgłosić, to zgłoszę ciebie.
1: Panie NASA, ja tu jestem, zabierzcie mnie. No i zgadnij, co się dzieje, jak się już wraca z tego kosmosu, jak już jest koniec kolonii w kosmosie.
2: Zielona noc.
1: Prawie zielona noc.
2: Będą smarować klamki. Kocuwa kosmiczna.
1: Po kocuwie kosmicznej. No jest taka rozmowa przy lądowaniu.
5: Ale to była niezwykła kosmiczna przygoda.
4: I to w jakim towarzystwie, Lędziel?
5: Będziemy utrzymywać kontakt, prawda?
4: Jasne. Masz mój numer telefonu?
5: Tak, totalnie do ciebie napiszę.
1: No i po prostu koniec kolonii. Może napiszesz do swojego kolegi Tibora, może nie. W każdym razie to jest właśnie piękne w locie, znaczy na koloniach, że ukrywasz się przed facetką, coś tam kminisz przed facetką, facetka też ma swoje kminy. Tutaj mogę pokazać właściwie, co robi facetka, jak dzieci nie patrzą, ale to też był ciekawy aspekt kolonii. W każdym razie to ukrywanie, to bycie ninją, fascynujący element kolonii.
2: Na kolonii.
1: Słucham?
2: Byłem kiedyś opiekunem na kolonie.
1: Ej, nie mówiłeś mi o tym. A nie, mówiłeś, ja zapomniałem.
2: Wiem, co robi facetka.
1: Co robi
2: jak
1: facetka?
2: Jak dzieci nie patrzą. A nie powiem.
1: Dobrze, to
2: niespodzianka.
1: Jak napiszecie na nas na ryneczki łopa@cross.pl albo na fanpage'u, to wam powiemy.
2: A my teraz też wam powiemy bardzo ciekawą rzecz. Taką ciekawostkę można byłoby wręcz powiedzieć. Napisał do nas taki zespół w międzyczasie, w zeszłym tygodniu, Łowcy Nostalgii.
1: Nie nazywa się w międzyczasie, tylko Łowcy Nostalgii.
2: Łowcy Nostalgii, tak? W międzyczasie napisali. I napisali, że wydają swój nowy hit. Wydali właśnie w zeszłym tygodniu, który ma tytuł, uwaga, uwaga, Ryneczek. Nie mogliśmy się powstrzymać, więc za chwilę, żeby tak właśnie jako nostalgicznym temacie, w którym dzisiaj jesteśmy, razem z Łowcami Nostalgii sobie posłuchać razem z wami tego utworu właśnie teraz. Ryneczek, premiera radiowa w Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej.

0: Borys poczuł się
1: przekonany.
0: Ryneczki
1: kontra markety.
0: Przez ryneczki kontra markety. Ja już tak zacząłem, bo ten twórca się tak pięknie wybrzmiał i skończył.
2: Tak, bo jest z nami Borys Wiersztakow, którego nie przedstawiliśmy chyba.
0: Który też jest z nami i poczuł się zainspirowany twoimi górkami w kosmosie i jednak głosuje za koloniami, więc brawo Ryszard, udało się zdobyć głos. Pięknie zabrzmiał ten utwór, który wygląda jak byłby inspirowany naszą audycją. Ryszard nawet o to dopytał, nie jest.
2: Tak, mimo, dostaliśmy krótką wiadomość, nie.
0: Wprost jest tam, czy ryneczki lepsze, bo ziemniaki niż markety. Ale teraz wracamy do jeszcze, mamy kilka minut do tego, czy właśnie lepiej wakacje z babcią i z dziadkiem, czy może na obozie, na koloniach. Ja jeszcze taką jedną rzecz przygotowałem. Bardzo śmiesznie, że ty mówiłeś o Sławoszu Uznańskim, bo ja zastanawiałem się, co jeszcze można robić u babci, czego się nie robi w domu. I można robić takie rzeczy.
3: O, wiedziałeś, że dziś będzie widać spadające gwiazdy?
4: I mogę jeszcze nie spać i oglądać?
3: Jasne, wnusiu.
4: Całą noc?
0: I tak rzeczywiście jest, że u babcia nam pozwala na zdecydowanie więcej, a to jest też okres spadania gwiazd, a jak jesteśmy jeszcze na wsi, to idealnie te gwiazdy spadające widać. I to może bardzo zainspirować, bo może był taki mały chłopiec w Łodzi, który oglądał gwiazdy i potem wiesz, co się wydarzyło?
5: T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition.
0: I odleciał. To tak było naprawdę jak coś, to co teraz słyszeliście.
2: Myślałem, że nawiązujesz, jak powstały ryneczki, bo tak nawiązał.
0: To też, ale chciałem nawiązać właśnie do tej bieżącej sytuacji.
2: Patrzyliśmy tak jak na spadające gwiazdy i myśleliśmy ryneczki.
0: Tak, to prawda, że wtedy też, ale może ktoś właśnie w młodości dzięki temu, że był z babcią i dziadkiem, się zainspirował tymi gwiazdami, bo mógł to robić, bo mógł, miał czas na to, na co nie ma czasu w domu, jak jest szkoła, Minecraft, TikTok i tak dalej. U babci i dziadka można się skupić na innych rzeczach, właśnie takich prostych jak obserwacja gwiazd.
2: Właśnie wiesz, co z tego? U babci w Radomiu i to jest prawdziwa historia.
0: No co?
2: I mogłem być dłużej na dworzu.
0: No.
2: Czekałem na koniec świata, bo Nostradamus przepowiedział, że ta data to będzie koniec świata.
0: I patrzyłeś i czekałeś.
2: Czekałem w tym Radomiu na blokowisku, aż tak się skończy świat.
0: I tak w twoim umyśle narodził się ta taka mała cząstka, ta chęć do robienia parapublicystyki.
2: Dokładnie.
0: Właśnie wtedy.
2: Właśnie wtedy. Ja będę miał bardzo wybitnie radiowe wejście. Nie wiem, czy słyszycie, co to jest. Jest to otwarta pasta do zębów, bo cały czas mówiłeś o zielonej nocy. Ja mam w ręku pastę do zębów.

0: Byś mi teraz zieloną noc?
1: No wiesz, mogło się coś już wydarzyć. Jest otwarta ta pasta. Może będziesz wychodził ze studia i coś będzie posmarowane. Ale to jest właśnie piękne.
0: Bo dzisiaj jest ostatni odcinek w sezonie, to taki no właśnie, zielony odcinek.
1: Ostatni odcinek w sezonie, może coś się stało. Ja bym nie chwytał za tą klamkę, Łukasz.
0: Nie wychodzę ze studia, zostaję tutaj do początku następnego sezonu.
1: Dobra, poczekaj, zrobię też ci kocówę. Tu mam kot, poczekajcie. O, to jest koc. Nie wiem, bardzo radiowo jest, nie?
0: Tak. Ryszard chce mi zrobić kocówę. Przepraszam, czy ktoś może... Policja, halo. Możecie przyjechać? Czy ktoś tutaj naczelny? Hej, on naprawdę chce mi robić kocówę. Oła! To boli. Przemoc w studiu.
1: Dzięki za super sezon, mordo.
0: Piękne zakończenie. I dostałem na końcu kocówą.
1: Tak, kocówę. Była kocówa. Bardzo poważna. No i słuchajcie, dziękujemy wam za ten sezon audycji Rydeczki kontra Barkety. Było super śmiesznie, super fajnie. Na wakacje...
0: Zaczynamy wakacje. Jedziemy do babci, dziadka i na obóz.
1: Będziemy szukać inspiracji, żeby walnąć wam super audycję na jesień. I zostawiamy was z powtórkami, które będą się działy przez wakacje.
0: Tak, tak. Nie będziecie sami. Będą powtórki ostatniego sezonu właśnie w lipcu i w sierpniu.
1: A wiesz w ogóle, że googlałem kocówę?
0: No.
1: I ona się nie robi tak, że się bije kocem. Robi się coś innego kocem.
0: Co?
1: Poczekaj, pokażę ci.
0: Może nie chcę wiedzieć.
1: Rzuca się... No nie doleciał koc.
0: Słyszeliście to przepięcie? Właśnie rozwaliliśmy studio kocem.
1: Na koniec.
0: Śląskie Rady Żak Politechniki Łódzkiej. To, że z nami jeszcze jest nasze radio i przetrwało wszystkie nasze fanaberie, jestem pod wrażeniem.
1: No wiele rzeczy wybuchło, wiele rzeczy było brudnych dzięki tej audycji, ale dotrwaliśmy. 11 sezon za nami. Dziękujemy wam. Dziękujemy też wszystkim lektorom, którzy mają ogromny, przeogromny talent i oferują nam ten talent
0: i swój
1: co tydzień i swój czas i tworzą naprawdę piękne postacie, które sprawiają, że to wszystko ma 1000 miliardów warstw.
0: Tak, i dziękujemy wam, drodzy słuchacze, że byliście z nami, że komentowaliście.
1: Poczekaj, jeszcze jest bardzo ważny aspekt.
0: Jeszcze, tak.
1: Kasiu, bardzo to ci dziękujemy, myślałem, że z nami wytrzymałaś. To trzeba, tak. I dziękujemy też każdemu innemu realizatorowi,
0: Kadronowi i wszystkim innym, którzy zastępowali w tym sezonie Kasia.
1: Tak jest. No i co, słyszymy się
0: tydzień. Łukasz Przywara.
1: Ryszard Gawroński, raz oraz...
2: Tu miksuje Kasia.
1: Najlepsza realizatorka pod słońcem, Kasia Tokarska.
0: A my jedziemy na wakacje.
1: Tak, bo już przestaję
0: tak,
1: umieć
0: mówić. Tak, już przestajesz, już koniec.
1: Już mi się włączy wakacyjny tryb. Tak, nikt mnie nigdy nie zrozumie przez 3 miesiące.
0: Trzymajcie się, cześć.
1: A, poczekaj.
0: Nie, jeszcze nie, cześć.
1: Co było na koniec Kolonii? Najbardziej prześny utwór, jaki tylko może być, jak się Kolonie kończą.
0: Ja nie wiem.
1: Elektryczne gitary, koniec przed wami. Aha. Koniec każdej szkolnej dyskoteki, koniec każdej Kolonii przed wami. I na koniec rydeczków
0: tego sezonu.

przecież można. JJM, z kolegami umówiliśmy się na dach, na leczenie tam. Wiesz, jak jest, przecież można. JJM, z kolegami umówiliśmy się na dach, na leczenie tam. Po osiedlu chodzi typ w kitlu, szuka przyczyny pisku. Znowu się zrobił pisk, trzeba poszukać kwitu. Zjarać ziomem szkło na targowisku, zrobić kwit.

0: audycja archiwalna. Podane w niej informacje mogły stracić na aktualności.
1: W ostatnim odcinku.
2: Wielki.
1: Literacki.
2: Figiel.
1: Wybiła godzina 20, a zatem rozpoczynamy audycję Wielki Literacki Figiel w Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej. Dzisiaj będziemy rozmawiać o książce Ja, która nie poznała mężczyzn, Jacqueline Hartman, a rozmawiać o niej będą
3: Paulina Okuńska,
1: Julia Gawenda oraz gościnnie
4: Maciej Mędyk.
1: A za stronę techniczną tej audycji odpowiada Maciek Płóciennik. Już za chwilę będziemy dzielić się naszymi refleksjami, ale najpierw posłuchajmy trochę muzyki.

0: książkę Jacqueline Harpman, Ja, która nie poznałam mężczyzn, którą dzisiaj będziemy omawiać. Jest dosyć krótka i tak jak rozmawialiśmy nawet przed chwilą, niewiele się w niej dzieje, chociaż rozgrywa się na przestrzeni bardzo wielu lat i opowiada o życiu w dwóch różnych trybach, z czego jeden to jest bardzo taki poddańczy, podczas którego kobiety, 40 kobiet jest uwięzionych w podziemnym więzieniu, natomiast później książka skupia się ich na wędrówce po świecie i poszukiwaniu czegokolwiek.
1: No właśnie, bo mamy tutaj świat, który jest dosyć nieokreślony, to znaczy te kobiety są zamknięte w jakiejś przestrzeni i pilnują je strażnicy i w pewnym momencie z jakiegoś powodu po prostu udaje im się wyjść na ziemię. Po prostu w pewnym momencie się coś dzieje, nawet nie wiemy do końca co, i one wychodzą na powierzchnię, zostają otwarte drzwi i są w stanie uciec z tego więzienia. I w trakcie tej wędrówki okazuje się, że spotykają też mnóstwo innych więzień, gdzie też są zamknięte kobiety, głównie kobiety, i to cały czas jest ta liczba 40, ale też znajdują więzienia męskie. Także przez ten cały czas idziemy z naszą główną bohaterką, która jest narratorką tej powieści i jednocześnie najmłodszą osobą wśród tych kobiet, która nie pamięta świata zewnętrznego, jest jedyną osobą z tej swojej grupy, która tego świata nie pamięta i jakby poznaje go w momencie wyjścia, jakby razem z czytelnikiem też się uczy, co tam się dzieje, natomiast no ona sama nie wie, co się dzieje, więc co za tym idzie, my też nie wiemy, co tam się dzieje.
0: No i też to, że się nie dowiadujemy, sprawia, że trochę się pojawia taki niedosyt w tej książce, ale można się domyślać, że coś dużego się stało w społeczeństwie, że właśnie takie więzienia powstały, coś bardzo złego. Natomiast ani nie wiemy, co doprowadziło do tego, że te więzienia się pojawiły, ponieważ bohaterka też tego się nie dowiaduje, ale też nie wiemy, co się stało, że udało się im uciec, ponieważ są tak naprawdę jedynymi z więzień, którym udało się uciec i przeżyć. I to tak naprawdę tylko przez przypadek, ponieważ kiedy zawyła syrena, kiedy coś dziwnego się stało i strażnicy uciekli z ich więzienia, po prostu zostawili otwarte drzwi, co na pewno się nie wydarzyło w innych więzieniach, ponieważ do każdego, do którego trafiały, spotykały tylko już martwe ciała.
2: To, że ta książka jest napisana z perspektywy tej dziewczynki, bo tak naprawdę nigdy nie zostało jej nadane imię. Ona sama nie pamięta swojego imienia, bo trafiła do tego więzienia, jak była w bardzo młodym wieku. No to sprawia, że cały czas jest dla nas taką tajemniczą postacią. Cała książka jest napisana jako tak naprawdę jej dziennik. Ona wspomina te swoje przeżycia, odkąd... Jest takie zdanie na samym początku, że pierwszą rzecz, która pamięta, jest gniew. Jest to, że są jej uczucia, które czuje w stosunku do swoich współwięźniarek. I cała ta książka się na tym skupia, na tym, że na opisie tego, co ona czuje, jak ona podchodzi do świata. Uważam, że jest to bardzo interesujące, dlatego że opisane jest życie kobiety, która poznaje takie życie, jakie my rozumiemy tylko przez opis tego, tylko z opisów swoich współwięźniarek. Dlatego ona nie rozumie czasami takich rzeczy, które dla nas są oczywiste. Typu, no nie wiem, no chociażby nawiązując do tytułu, Ja, która nie poznała mężczyzn, te kobiety, jej współwięźniarki opowiadają jej o no, takich podstawowych ludzkich uczuciach, o miłości, o przyjaźni, i ta autorka przez tak naprawdę całą książkę ma problemy z tym, żeby tak do końca zrozumieć, co to oznacza. Ma też problemy, no bo ciężko, żeby nie miała, że z poznaniem nawet nie tyle uczuć, co zwykłych przedmiotów, które nas otaczają. Te kobiety próbują jej opisać to, jak wyglądała rzeczywistość. I ona próbuje to sobie wyobrazić. I byłem zaskoczony, jak dobrze jej się to udaje momentami. Jakby miałem takie odczucie, ona... Jak są jeszcze w tym więzieniu, na samym początku ona, nawiązując z powrotem do tego gniewu, czuła gniew do tych współwięźniarek dlatego, że uważała, że są głupie. I byłem... Byłem zdziwiony tym, że się z nią zgadzam. Spodziewałbym się, że taka osoba, która jest w więzieniu od młodego wieku i która nie poznała świata, nie będzie zbyt inteligentna. A mimo to ona faktycznie miała takie przemyślenia, które miały sens.
0: Tak, bo ona była tak naturalnie ciekawska, w sensie tak jak właśnie dzieci, kiedy się rodzą, to są ciekawe świata i chcą go poznawać i poznawać kolejne emocje i w ogóle wszystko je interesuje. Tak samo ona była tego ciekawa, ale musiała to też w sobie trochę zdusić, będąc w tym więzieniu, bo jednak nie miała takich możliwości poznawczych, jakie miałyby dzieci w normalnych warunkach. No i te kobiety, które się tam znajdowały, również trochę zrezygnowały w ogóle z jakiegoś parcia naprzód, no bo nie widziały sensu w tym, żeby odkrywać coś nowego i nawet żeby ją uczyć czegokolwiek nowego, bo już straciły nadzieję na to, że w ogóle kiedykolwiek zostaną wypuszczone. Zwłaszcza, że one też nie wiedziały, co się wydarzyło, że tam się znalazły, ponieważ tak jak podejrzewały, były im podawane narkotyki, przez które po prostu nie pamiętały, jak się tam znalazły, a swoje życie sprzed tego zamknięcia pamiętały tak, no można powiedzieć, jak za mgłą, nie wszystko potrafiły sobie przypomnieć, nie były pewne nawet tego, jak same żyły.
1: Tak, jest to też powieść, która dzieje się w dosyć nieokreślonym czasie i generalnie też nam jako czytelnikom trudno się w jakiś sposób wyobrazić sobie, przynajmniej ja miałam nieco trudności, jeśli chodzi o wyobrażenie sobie, gdzie oni tak naprawdę są, ze względu na to, że nie było to za bardzo osadzone w jakichś realiach, jakby no tutaj mamy do czynienia z taką powieścią, bo też o tym warto powiedzieć, że jest to powieść z 95 roku, która została w jakiś sposób nieco zapomniana, przynajmniej jeśli chodzi o polskich czytelników i dopiero w 2024 roku została ona wydana już z takim jakby mianem współczesnego klasyka powieści dystopijnej, więc między innymi dlatego też się za nią wzięłyśmy, żeby jakoś też się tą książką zapoznać. Natomiast właśnie jest to wszystko bardzo, no właśnie takie niejednoznaczne. To jest coś, takie słowo, które mam wrażenie, że najbardziej pasuje do tej książki, bo tutaj nie ma za bardzo konkretów. Właśnie wszystko jest tak osadzone gdzieś, nie wiemy gdzie, nie wiemy z jakiego powodu i co się właściwie dzieje.
0: I w tej książce tak naprawdę jedyną istotną rzeczą jest to, co dzieje się albo teraz w tym momencie, albo to, co będzie się działo za chwilę, bo to, co przeżyły te kobiety wcześniej i co działo się kiedyś, już nie ma absolutnie żadnego znaczenia, ponieważ cały świat się też zmienił nawet po ich wyjściu i to, co znały wcześniej, już nie do końca im się przydaje, nawet o tym wspominają, kilka z kobiet o tym wspomina, że właśnie one się nie nauczyły niczego, co byłoby im potrzebne w tym momencie, to znaczy jakiegoś właśnie przetrwania w trudnych warunkach, ponieważ większość z nich po prostu zajmowała się domem i dziećmi albo wykonywała jakieś prace, które nie były wyjątkowo prestiżowe. Jedyną z kobiet, która miała jakieś takie większe wykształcenie, była Thea, która była pielęgniarką i jej udało się przekazać jakąś wiedzę głównej bohaterce, ale poza tym większość kobiet jednak nie miała żadnego przygotowania na takie życie właśnie trochę na dziko.
2: Ten brak informacji dotyczący tego świata to było coś, co mnie frustrowało od samego początku lektury tej książki. Oryginalnie myślałem, że to był wymuszony brak informacji. To oryginalnie przez strażników, którzy pilnowali te kobiety w tej klatce, myślałem, że to oni ograniczają im informacje o świecie. No ale potem, po tej sytuacji, co już wspominaliśmy, że one faktycznie się wydostały, to tak naprawdę nie otrzymaliśmy odpowiedzi na pytania, które przynajmniej ja sobie zadawałem, jak czytałem tę książkę, czyli co się dzieje na świecie. Te kobiety wychodzą z tego więzienia i się znajdują w takim świecie, który, tak jak już zostało wspomniane, nie przypomina niczego, co my znamy, co nie kieruje się zasadami, którymi powinna się kierować Ziemia. O tym one same wspominają. Zastanawiałem się, jedna z nich, nie pamiętam już, która wpada na pomysł, że one w ogóle nie są na Ziemi. Jakby w tym świecie możemy, nie wiem, czy o tym wspominaliśmy, że one wychodzą i tak naprawdę jedyne, co ich otacza, i to przez lata wędrówki, jedyne, co ich otacza, to jest równina i na niej jakieś rzadkie rośliny, rzeki, ale oprócz tego nie ma nic, nie ma tam nic oprócz innych więzień.
0: Nie ma też żadnego takiego punktu zaczepienia, do którego można by się było zwrócić, bo no właśnie kiedy one jeszcze były w tym więzieniu, to ja też się spodziewałam, że kiedy wyjdą, to dostaniemy trochę więcej informacji, ale kiedy już wyszły, to po kolei się pojawiały takie zdania właśnie, że szukałyśmy miasta, ale nigdy go już później nie znalazłyśmy, albo szukałyśmy cywilizacji, do której też nie dotarłyśmy. I coraz bardziej właśnie mam wrażenie, że w ramach czytania tej książki popada się w coraz większą taką beznadzieję, jeśli chodzi o sytuację tych kobiet.
2: To jest coś, co mi się bardzo podobało w tej książce, pod takim względem, że przez to, że jest prowadzona w formie dziennika, to czasami dostawaliśmy właśnie takie urywki, takie zdania, które były może dla autorki nieistotne, ale nam dawały takie pojęcie o tym, jak ta jej historia się przedstawiała. I to, że no właśnie chociażby takie zdanie, że nigdy nie znalazłyśmy miasta, gdzie to było na początku, tuż po tym, jak one wyszły, było dla mnie szokujące. Jakby ja się chciałem czegoś więcej, chciałem, żeby, no może im po prostu powiedzieć, że kibicowałem, żeby chciałem dla nich jak najlepiej, żeby faktycznie gdzieś dotarły, coś znalazły. A takie komentarze, które się pojawiały, były druzgoczące.
1: Tutaj już poruszyliśmy sobie dużo wątków, które jeszcze będziemy rozwijać, ale na razie tutaj postawmy przecinek w naszej rozmowie, do której powrócimy już za chwilę.

0: Ja, która nie poznałam mężczyzn, Jacqueline Hartman, to jest taka powieść drogi z prawdziwego zdarzenia. Generalnie od momentu, w którym te kobiety wydostają się z więzienia, to idą. Idą, idą, idą, idą. I tak się przez tę książkę płynie. W pewnym momencie myślałam, czy, bo akurat się przyznam, że słuchałam w audiobooku, czy przypadkiem czegoś nie pominęłam, bo cały czas po prostu jesteśmy na tym etapie tej drogi i czy gdzieś tam może gdzieś tam się zawiesiłam i ominęłam jakiś punkt, natomiast nie, generalnie no, ten trzon powieści to jest ta droga, którą pokonują bohaterki. Jest to droga bardzo trudna. One idą przez te więzienia, zbierają zapasy, no i generalnie po kolei ta grupa się coraz to bardziej zmniejsza. Są to kobiety w różnym wieku, z różnym stanem zdrowotnym, więc ta niezwykle wycieńczająca wędrówka gdzieś no, zbiera swoje ofiary i one niestety w trakcie tej książki giną. No, nasza narratorka jest osobą najmłodszą, więc też jest jednocześnie najbardziej, ma najwięcej sił, jest najbardziej sprawna, dlatego też jej udaje się te wszystkie swoje koleżanki przeżyć i udaje się dojść do takiego, powiedzmy, całkiem zaawansowanego wieku, bo gdzieś mniej więcej do około 60 roku życia, więc jak na warunki, w których się znajduje, no to jakoś udało jej się ułożyć to życie w miarę, powiedzmy, na takim poziomie, żeby jakoś je przeżyć. No i właśnie jest to taka wędrówka, która jest aż taka wycieńczająca po części i dla osób w niej uczestniczących i też dla czytelników i czytelniczek. Już tak się trochę czujemy, że właśnie tak idziemy razem z tymi bohaterkami. One są takie zmęczone i jakbyśmy też szły i szły i szły i tak to idzie, co jest też w sumie całkiem dobre, bo jakoś tak właśnie to uczucie tej takiej, tego trochę tej beznadziei, tej niewiadomej, czy coś znajdziemy, czy coś nie znajdziemy, też nam się udziela i jakoś ta książka dzięki temu jest w stanie bardziej na nas wpłynąć.
1: Przez to, że tak jak już wspomnieliśmy, akcja książki trwała przez długie lata, to było nieuniknione to, że te kobiety będą umierały, chociaż to jest coś, czym też byłem zaskoczony. Myślałem, że cała akcja się będzie działa w krótszym okresie, a nie na przestrzeni lat. One w pewnym momencie znajdują sobie miejsce do mieszkania. W sensie, no to wynikło z tego, że faktycznie z tej długoletności tej wędrówki, że zostały zmuszone do tego, żeby się osiedlić na jakiś czas. Dlatego, że większość z nich po prostu już jednocześnie nie wyrabiała fizycznie, jeśli chodzi o tą wędrówkę, ale wydaje mi się, że był też taki psychiczny aspekt ich osiedlenia pod takim kątem, że skoro przez tyle lat szły i jedyne co widziały, to są te same strażnice, te same piwnice, klatki z mumifikowanymi ciałami kobiet, które i mężczyzn, które w tych klatkach były. Cała ta książka od samego początku do samego końca i głównym tematem przewodnim, przynajmniej dla mnie, jest bezsens. Jest to bezcelowość wszystkich działań, które tak naprawdę one podejmują. To, że to do niczego nie prowadzi. To, że one nie mają, że one żyją tylko po to, żeby żyć, a nie żeby, tylko po to, żeby przeżywać, nawet bardziej niż żyć. Że nie mają takiego, takiej. Trochę się zapamiętałem. One się w pewnym momencie osiedlają przez z powodów psychologicznych i z powodów fizycznych. I to w tym momencie większość, bo tak w trakcie wędrówki też parę kobiet zmarło, ale dopiero jak się osiedliły, to zmarła większość z nich. To też było opisane w, uważam, że bardzo elegancki sposób. Najciekawsza relacja, która była w tej książce przedstawiona, według mnie to była relacja głównej bohaterki, dziewczynki, z Teją. O tej już było wspominane, to była jedyna kobieta, która miała wyższe wykształcenie, bo była pielęgniarką. W momencie, w którym te kobiety się już osiedliły, no to ona była jedną z ich przywódczyń. No, ta Theia, dziewczynka, zawiązała się między nimi więź, którą ja odbierałam jako taka rodzicielska więź. Ta Theia była dla tej dziewczynki jednocześnie przywódcą, takim wsparciem.
2: Czuć było właśnie, że Thea trochę przejmuje rolę matki tej dziewczynki, bo też poza tym, że jakoś pomaga jej wejść w ogóle w ten świat zewnętrzny, no to też ją uczy różnych rzeczy. Uczy ją właśnie i jakiś tam takich bardzo podstawowych zagadnień związanych z medycyną, czyli jak na przykład opatrywać rany, czy jak je odkażać, ale też uczy ją na przykład czytać, czego wcześniej, z czym wcześniej główna bohaterka miała problem czytać. No i oczywiście wcześniej pojawia się liczenie, które jest bardzo ważne w ogóle, jeśli chodzi o całą historię tych kobiet, ponieważ właśnie główna bohaterka wyznacza tak naprawdę rytm życia tych kobiet jeszcze w więzieniu, stara się rozwikłać właśnie tę zagadkę, czy one w ogóle żyją w tym rytmie 24-godzinnym, tak jak wcześniej żyły przed zamknięciem, czy może w jakiś inny sposób. Ale właśnie ta Thea później staje się dla głównej bohaterki takim wzorem kobiety, wzorem po prostu człowieka, który jakoś funkcjonuje w tym świecie poza zamknięciem.
0: To jest w ogóle, jeśli chodzi o tę naukę, to jest to w pewien sposób zaskakujące, że właśnie nasza narratorka, żyjąc w takiej rzeczywistości, miała w ogóle taką chęć i taką motywację do tego, żeby zdobywać tę wiedzę, i właśnie to ona chciała też się tego czytania nauczyć, ponieważ jej współwięźniarki zwracały uwagę, że no w sumie to po co jej to i możliwe, że to jej się nigdy w życiu nie przyda. Więc tutaj im też się no, ten bezsens całej sytuacji udzielił i w sumie w tym momencie nasza główna bohaterka jawi się jako taka jedyna osoba, która jakieś takie resztki nadziei jest w stanie z siebie wykrzesać, mimo tego, że właśnie powinno być zupełnie na odwrót, ponieważ to ona nie zna tego świata poza więzieniem i to w sumie to teoretycznie nie ona powinna być tą osobą, która jest jego pod takim względem ciekawa, żeby aż nabyć tę umiejętność czytania. Natomiast no, w związku z tym, że ona tę umiejętność nabywa, to też sama książka przybiera taką właśnie formę spisanego pamiętnika, o czym też, co też jest dokładnie opisane na końcu, że jest to w pewien sposób jej taka wiadomość do kogoś, kto być może to znajdzie, tak jak ona nie otrzymała żadnej wiadomości ze świata, z zewnętrznego, od nikogo innego, tak jeśli ktoś inny by też szedł i akurat ich drogi by się w pewnym miejscu mogły skrzyżować, to wtedy ta inna osoba ma szansę otrzymać tę wiadomość i poznać też jakąś inną perspektywę i może jakoś tą odrobinkę tego głosu, może odrobinkę nadziei z tego właśnie świata pełnego bezsensu wykrzesać.
2: Ona też musiała trochę wyrywać różne informacje z tych kobiet i często to doprowadzało do jakiegoś gniewu, bo jednak dużo jakiejś wiedzy nie było jej przekazywane przez to, że wiązało się z jakimś wstydem dla tych kobiet. Natomiast ona tego wstydu nie czuła, no bo nie była socjalizowana w takim świecie, w którym ten wstyd jest ważny. No i też nie doświadczyła tych sytuacji, które ten wstyd w kobietach wzbudzały, czyli na przykład ona zadawała im pytania na temat tego właśnie, jak wyglądały te relacje międzyludzkie, przede wszystkim relacje z mężczyznami, i one właśnie o tym nie za bardzo chciały rozmawiać, ponieważ ja dla nich to była jakaś taka intymna sprawa, o której się nie mówi. Natomiast nie, ona nie rozumiała, dlaczego się o tym nie mówi, więc wzbierał w niej ten gniew, zwłaszcza kiedy były jeszcze w zamknięciu.
1: Jak ona się jej pytała
2: i przez to też czuła, że one mają wobec niej taki stosunek protekcjonalny i nie traktują jej tak naprawdę poważnie.
1: Protekcjonalny,
2: i dopiero
1: ale w taki
2: później,
1: sposób,
2: kiedy już
1: że
2: i zaczęła sobie
1: Ona jako jedyna nie poznała świata przed
2: szacunek
1: i one nie chciały jej opowiadać o tym, jak
2: ale
1: było,
2: nadal,
1: dlatego żeby się
2: tak
1: nie czuły,
2: nie
1: żeby się nie czuła
2: tak
1: jak one, żeby
2: pełni
1: nie wiedziała,
2: wiedzy,
1: co straciła.
2: Jak wyglądało życie i
1: tak,
2: relacje,
1: sposób, wiedziała,
2: zarówno takie zwykłe relacje, jak i relacje jakieś tam romantyczne czy erotyczne właśnie z innymi ludźmi. Myślę, że mogło tak też trochę być, bo rzeczywiście one jej mówiły nieraz, że nie potrzebuje tej wiedzy, no bo i tak już jej to nie będzie czekać. Z drugiej strony opowiadały jej czasem o jakichś innych przyjemnościach, takich bardziej przyziemnych, powiedzmy typu o czekoladzie czy o pomarańczach, więc wydaje mi się, że to jednak miało tam jakiś związek z tym wstydem, aczkolwiek no myślę, że też, tak jak mówisz, możliwe, że przede wszystkim właśnie chciały ją uchronić przed takim żalem za tym, czego ona nigdy nie doświadczy, chociaż właśnie był taki fragment, w którym ona mówiła, że one myślą, że jej będzie przykro, że tego nie doświadczyła, ale ona nie rozumie, czemu ma być jej przykro, no bo nie wie, co utraciła.
1: To prawda.
0: Myślę, że też ta niechęć do wspominania o niektórych sprawach łączy się też z tym, z samym bólem tych kobiet, z tym, że w momencie, w którym one będą to wspominać, to ich to będzie bolało najbardziej w momencie, w którym wiedzą, co tracą, ponieważ dziewczynka jako osoba wychowana już w niewoli zupełnie nie zdaje sobie sprawy z tego, które elementy takiego funkcjonowania codziennego i pewnych kwestii związanych właśnie z uczuciami, czy chociażby z zachowaniem prywatności są ważne i jak ważne dla tych kobiet mogą być. W momencie, w którym one się wydostają, to coś takiego jak no, przestrzeń prywatna, przestrzeń osobista, gdzie nie ma żadnej innej kobiety i mogą na spokojnie chociażby po prostu załatwić swoje potrzeby fizjologiczne, jest dla tych kobiet tak ważna, co łączy się z zupełnym niezrozumieniem ze strony dziewczynki, ponieważ dla niej to jest zupełnie normalne, że takiej przestrzeni nie ma i jest to dla niej bardzo dziwne, że taka przestrzeń powstaje. A tutaj też mamy do czynienia z takim właśnie, z taką sytuacją, która też może rodzić pewnego rodzaju frustrację w tych kobietach, że dla nich to jest taki podstawowy aspekt tego, że jakby mają jakąś wolność osobistą, że zachowują w pewien sposób swoje człowieczeństwo do tego, że mają tą, że mogą być same, że mają przestrzeń prywatną, że takie kontakty z osobą, która w ogóle nie ma tego świadomości, mogą być bardzo też przykre dla nich i wprawiać właśnie w dyskomfort, tudzież w złość. I w związku z tym też można podejrzewać, że pewne unikanie tych rzeczy jest też swego rodzaju obroną samych siebie, jeśli chodzi o te kobiety.
2: I też jak one wyszły, to no oczywiście poza tymi sprawami związanymi z jakimiś fizjologicznymi potrzebami, no to też dziewczynka uważała, że one nie potrzebują na przykład chodzić w ubraniach, bo jest na tyle ciepło, że ich nie potrzebują, a no już widziały się w różnych sytuacjach też w tym więzieniu, natomiast kobiety absolutnie nie zgodziły się na to, żeby chodzić nawet w tej wąskiej, znanej sobie grupie nago i bardzo dążyły właśnie do tego, żeby mieć nawet jakieś delikatne sukienki, żeby się okryć, ponieważ właśnie starały się odzyskać jakieś takie prawo do stanowienia o tym, co się dzieje z ich ciałem i kto na to ciało w ogóle może patrzeć, bo wcześniej w więzieniu, poza tym, że obserwowały je inne więźniarki, no to obserwowali je również strażnicy i zostały odarte z absolutnie jakiejkolwiek właśnie intymności, w ogóle z jakiejkolwiek możliwości decydowania o sobie. I porozmawiamy sobie o kolejnych aspektach tej książki jeszcze za chwilę, ale teraz posłuchamy trochę muzyki.

0: Od momentu, kiedy wszystkie inne kobiety poza dziewczynką zmarły, ona dalej postanowiła wędrować, ale ta wędrówka już się odbywała samotnie i tę samotność też bardzo czuć przez te kolejne karty. I ja na przykład już czułam, że jest coraz ciężej, jeśli chodzi o czytanie, bo no dopóki jeszcze były te interakcje z innymi ludźmi, to nawet jeśli one były jakieś szczątkowe, czy jakieś takie bardzo podstawowe, no to jednak były te interakcje z ludźmi. Natomiast kiedy dziewczynka już została sama i wędrowała samotnie, to już czułam po pierwsze, że ona i tak nigdzie nie dotrze i wiemy to, bo już wcześniej powiedziała, że nigdzie nie dotrze, a po drugie nawet nie ma kogoś obok, z kim mogłaby porozmawiać na temat właśnie tego, co ją otacza, co znalazła, czy nawet jak się czuje, więc te już ostatnie strony były coraz bardziej właśnie takie przygnębiające.
1: Natomiast ta końcówka też jest jednym z takich najbardziej intensywnych momentów, jeśli chodzi o jakby doznania głównej bohaterki, ponieważ znajduje ona z jednej strony autobus, w którym widzi książkę, widzi jakieś przedmioty, z którymi nie miała kontaktu do tej pory i znaje tylko z opowieści. Potem jeszcze znajduje bunkier, w którym są ręczniki, jest oddzielna toaleta, jest wszystko w takim układzie, jaki my znamy z prawdziwego życia. Ona się z tym spotyka po raz pierwszy i to jest też coś, co do tej pory znała tylko z opowieści. I w tym momencie ona siada i jest w stanie wykorzystać te swoje umiejętności, które nabyła dzięki swoim współwieźniakom, czyli spisuje swoją historię. I jej koniec jest tragiczny, ponieważ na podstawie doświadczeń jednej z koleżanek w pewnym sensie samodiagnozuje się na raka najprawdopodobniej szyjki macicy lub generalnie no jakieś tego typu schorzenie dróg rodnych i jest to właśnie w jakiś sposób dla niej takie paradoksalne, że ona w tym momencie, że dziesięciolatka umiera z powodu właśnie chorób macicy, ona, która nigdy nie osiągnęła dojrzałości płciowej, która nie wiedziała, nie znała takich, że tak powiem, kobiecych spraw, kobiecych kwestii, jeśli chodzi o dojrzewanie, jeśli chodzi o dojrzałość, jeśli chodzi o już ten okres, powiedzmy, senioralny, tylko poznaje siebie od tej strony już chorej. I tak samo tutaj wypowiada to zdanie, że też ona, która nigdy nie poznała mężczyzn, jednak mimo to swój koniec jakby przypisuje temu, że gdzieś te narządy związane z dojrzewaniem, związane z płodnością i tak dalej, doprowadzają do jej śmierci.
2: Wracając jeszcze na chwilę do tego autobusu, to ona go znajduje w momencie, w którym znowu od wielu lat wędruje. Jedyne, co napotyka, to te strażnice, a w pewnym momencie się pojawia coś, co jest pierwszą rzeczą, która jest odstępuje od normy. Nie wiem jak wy, ale dla mnie to było duże wydarzenie w tej książce. Wydaje mi się, że dla autorki też, dla dziewczynki
0: też. Ja
2: też
0: poczułam właśnie, że to jest jakiś taki przełom w tej historii, ale ostatecznie też jakoś nie skończyło się to jakimś wielkim właśnie takim wybuchem jakichś nowych informacji, ale ten autobus rzeczywiście, jak przeczytałam słowo autobus, to przez chwilę się zastanowiłam, czy na pewno tam jest napisane autobus, bo to było tak wyjęte w ogóle z tego świata, że absolutnie bym się nie spodziewała, że jeszcze taka machina się tam pojawi.
2: To prawda. Ona tam znajduje książkę. To jest w miarę istotne, bo to była pierwsza książka, którą te kobiety napotkały. No, do tych strażnic chodziły od strażnicy do strażnicy i tam znajdowały różne przedmioty, ale to było raczej narzędzia. Nigdy nie było nic napisanego. Nigdy nie znalazły żadnej książki i to był pierwszy raz, jak ona faktycznie widziała coś takiego na oczy. Była książka o ogrodnictwie. Nie wiem, czy to ma jakieś głębsze znaczenie, ale była książka o ogrodnictwie.
1: To brzmi ona... trochę tak odrealnienie, jak ten autobus, który się nagle pojawia, dokładnie. Że jakby mamy taką, nagle takie wyjście z tej strefy, w której jesteśmy i wrzućmy tutaj jakieś dziwne przedmioty, które w nas wprowadzą w jeszcze większe zakłopotanie, czyli autobus, tam i książka o ogrodnictwie.
2: Paulina dobrze to ujęła, że ten autobus był rozczarowujący. I dla nas jako czytelników, i wydaje mi się, że dla samej dziewczynki, ona spędza tam parę dni, nawet chowa tych mężczyzn. To jest coś, co jej w ogóle zostało bardzo mocno wszczepione przez te kobiety. Szacunek do pochówku. Wszystkie, no ona została sama na sam koniec. Wszystkie kobiety, wszystkie ciała, które spotyka, które nie są w tych klatkach, to ona je faktycznie chowa, spędza czas, żeby je pogrzebać. Ale wracając... No ona w pewnym momencie opuszcza ten autobus, bo nie znajduje tam nic na tyle ciekawego, co by ją mogło tam przytrzymać dłużej. Co ciekawe, z tego co przeczytałem, to wydaje mi się, że nigdy do niego nie wraca. Pomimo tego, że tak jak już Julia wspomniała, znajduje w pewnym momencie bunkier. To też było bardzo ciekawe dla niej przeżycie, dla nas przeżycie, bo to była druga rzecz, która była nietypowa dla tej rzeczywistości. Znalazła stertę kamieni ułożonych widocznie przez człowieka i to dlatego w ogóle ten bunkier znajduje i spędza w nim pozostałe lata swojego życia. Tam ona przez ładnych parę lat mieszkała w tym bunkrze. Na początku też jeszcze dalej wychodziła, próbowała szukać czegoś jeszcze nieskutecznie. Ale są dwie rzeczy, które mnie zastanawiały, pamiętam, jak skończyłem czytać tę książkę, czyli to, dlaczego ona nigdy nie wróciła do tego autobusu i inna rzecz, dlaczego ona nigdy nie spróbowała wrócić do swojego oryginalnego więzienia. Myślałyście o tym?
0: W sumie nie zastanawiałam się nad tym, bo dla mnie to było takie naturalne, że ona idzie dalej, że chce się jak najbardziej od tego oddalić i że w pewnym momencie też już jest na tyle daleko od tego swojego pierwszego bunkra, że już nie ma sensu wracać, bo i tak wie, co tam jest.
2: No może i tak, to faktycznie, to jest dobry argument, że po pierwsze to jest miejsce, które się wiąże z silną traumą dla niej, po drugie po prostu nie ma sensu tam wracać. Jakby dla mnie... osoby, która nie przeżyła tego, co dziewczynka, byłoby naturalne znaleźć jakiś punkt zaczepienia, coś odstające od normy, od tych nieskończonych strażnic, coś niezwykłego, co się wydarzyło, czyli to, że one były faktycznie w stanie wyjść z tej klatki, a ona nie wraca. Ale w sumie masz rację, że to chyba ma sens. Wydaje mi się, że już po latach oglądania tego samego to nie miałoby...
0: Ale to, że nie wróciła do autobusu, to rzeczywiście jest zastanawiające, bo też jako osoba, która właśnie, tak jak wcześniej o tym mówiliśmy, była bardzo taka ciekawa i chciała się jak najwięcej dowiedzieć dla samej przyjemności posiadania informacji, że też nie przyjrzała się temu autobusowi bliżej, no bo jednak było to jakieś urządzenie, którego ona nigdy wcześniej nie widziała. No może założyła, że pod spodem nic nie ma, może nawet dlatego nie spojrzała, jak wygląda cały ten mechanizm, ale rzeczywiście to, że nie wróciła do autobusu, jest zastanawiające.
2: Ostatecznie ta książka nas zostawia z poczuciem bez sensu. Tak jak już wspominałem, coś się w lekturze pojawia od samego początku do samego końca. Autorka zostawia po sobie ten pamiętnik napisany w tym bunkrze. I tak jak już Julia wspomniała, ma nadzieję na to, że ktoś go kiedyś znajdzie, że zostawia po sobie coś, co ktoś kiedyś może przeczyta, ktoś o niej będzie pamiętał. To jest też coś dla niej istotnego. Ona na to patrzy pod takim kątem, że jeśli dziś, tak mi się wydaje, coś to w miarę nietypowe podejście do czegoś takiego, że no, tak się mówi, że człowiek umiera dwa razy, że raz jak faktycznie, a drugi raz jak ostatni raz się o nim wspomnie. I myślę, że ona pod takim kątem o tym właśnie myślała, że jeśli pozostawi sobie po sobie swoją opowieść, to to nada sobie drugie życie. Problem tylko w tym, że przynajmniej ja po całej lekturze tej książki nie widzę tego, żeby ktoś miał to znaleźć. Tak smutne, jak to brzmi, to wydaje mi się, że...
0: No właśnie, bo po tylu latach od wyjścia, kiedy nie spotkała żadnej innej żywej duszy poza kobietami, z którymi sama wyszła, no to już wydaje się, że na tym świecie nie ma nikogo poza tą 40-tką, która już zmarła i ona została sama.
1: Tak, brzmi to teraz, jak o tym mówicie, brzmi to tak przytłaczająco. To jest taki tutaj mocny pocisk na nasze barki się pojawia, że oto na naszych oczach umiera ostatnia osoba na tym świecie, który przedstawia nam autorka. No naprawdę jest to coś, co robi duże wrażenie, jak tak to sobie ujmiemy. Natomiast tutaj czas nas goni, a tutaj poza anteną Maciek poruszył ciekawy wątek autobiograficzny, jeśli chodzi o autorkę, który nada nowych kontekstów tej powieści, także ja tutaj cię poproszę, żebyś nam trochę właśnie opowiedział o tym, bo wydaje mi się to naprawdę interesujące.
2: To prawda, zainteresowałem się trochę autorką. Sama książka była bardzo ciężka i bardzo psychologiczna i to ma dużo sensu pod tym względem, że autorka, czyli Jacqueline Hartman, ona była Żydówką i z tego, co wiem, to udało jej się uciec przed Holokaustem. Także można patrzeć na tę książkę przez pryzmat Holokaustu, ludobójstwa i tego, że to jest w pewnym sensie jakaś metafora, przedstawienie jakiejś przedstawienie bezsensownego mordu na milionach ludzi w taki sam sposób, jak to Holokaust był.
0: I to by też w ciekawy sposób przedstawiało to, w jaki sposób autorka tej książki odczuwa właśnie ucieczkę z Holokaustu, jako, wiecie, wróciła do prawdziwego, takiego zwykłego, spokojnego świata. Ale tak naprawdę tylko ci, którzy tego doświadczyli, właśnie wiedzą, jak to wygląda, a poza nimi tak naprawdę nie ma nikogo, kto by ją rozumiał, więc ten brak innych osób, które się pojawiają w tej książce poza tymi więźniarkami, którym udało się uciec, właśnie też myślę, że możemy odczytywać jako taką metaforę samotności w tym świecie, gdzie niby są ludzie, ale oni tak naprawdę nie wiedzą, co się działo w trakcie tej masakry.
1: I w tym momencie dzięki tej informacji możemy odczytywać tę powieść na zupełnie inny sposób niż do tej pory to robiliśmy, także no tutaj już zostawimy was z tymi refleksjami, jeśli macie taką chęć, żeby tę książkę przeczytać. My już niestety musimy zbliżać ją do końca, ponieważ czas nas goni, ale zanim to posłuchajmy jeszcze przez moment muzyki.

0: Tak jak powiedziałam, niestety musimy zbliżać się do końca tego wydania audycji Wielki Literacki Figiel. Tym razem omawialiśmy książkę Ja, która nie poznałam mężczyzn, Jacqueline Hartman. Książka została przełożona przez Katarzynę Marczewską i w Polsce ukazała się nakładem wydawnictwa Artridge. A omawiali ją dla Was
1: Paulina Okuńska,
0: Julia Gawenda oraz gościnnie
2: Maciej Mędyk.
0: A za stronę techniczną tej audycji odpowiedzialny był Maciek Płócienny. Dziękujemy, do usłyszenia.

0: Jeżeli obie strony równania pomnożymy przez czynnik n i założymy, że wartości h1 i h2 są równoważne w momencie t, to otrzymamy 25 2/3.
1: Gawroński, nie słuchałeś mnie.
2: Przepraszam, słuchałem Żaka.
3: Aha, no dobrze. Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej. Jedyne usprawiedliwienie. I've been looking for the sunlight, oh.

0: Audycja archiwalna. Podane w niej informacje mogły stracić na aktualności.
1: W ostatnim odcinku.
2: Godzina 18, co dwa tygodnie w środę oznacza nic innego jak audycję Nerdoza w Studenckim Radiu Rzek Politechniki Łódzkiej. Rozpoczynamy, będzie trochę bardziej filmowo, ale na pewno znajdą się jej tematy jakieś growe, a może i komiksowe, żeby się o tym dowiedzieć. Słuchajcie, za mikrofonem Maciej Płóciennik, za stołem realizatorskim Hanna Paluszkiewicz i zaraz przechodzimy do tematów, zanim jednak to Piotr Odoszewski z utworem Z obu stron.

rozpoczniemy sobie od nowego filmu, który już troszkę ma, ale w końcu udało mi się go obejrzeć wraz z Pauliną w kinie. Jeszcze to nie jest oczywiście jedyny film, na który się musimy wybrać. Jest kilka, na przykład The Drama z Robertem Pattinsonem i Zendayą. Natomiast film, który widzieliśmy, który obejrzeliśmy i który ja bardzo chciałem zobaczyć, to jest oczywiście Project Hail Mary. Na podstawie książki Andy'ego Weira, dokładnie o tym samym tytule, który został wyreżyserowany przez Phila Lorda i Christophera Millera. Bardzo mi się ten film podobał, muszę wam powiedzieć. Uważam, że był to film bardzo ciekawy. Jeżeli nie wiecie, czego się spodziewać, to generalnie można w skrócie powiedzieć, że Ryan Gosling, grając tutaj główną rolę, nawiązuje relacje z kosmitą, który jest kamieniem, i to jest wszystko. W sensie to jest, jakby o tym jest ten film. Jest to film, który się dzieje w kosmosie, który ma bardzo ładne zdjęcia, który jest zrobiony oczywiście przy użyciu CGI, ale to CGI jest wykorzystane przy bardzo wielu efektach praktycznych. Na przykład niektóre sceny w kosmosie są wykorzystane przy użyciu efektów praktycznych, a nie do końca CGI, więc to też jest bardzo kreatywnie poprowadzone. Sam film jest historią nie jakąś mega rozbudowaną, ale bardzo przyjemną, bardzo dobrze się to ogląda, bardzo ciekawie odkrywa się tak naprawdę kolejne warstwy tej historii, które są ukryte za tak naprawdę tym, o czym nas film informuje od samego początku, czyli po prostu z demencją głównego bohatera. Nie chodzi o to, że Ryan Gosling na demencję choruje, tylko po prostu jest w śpiączce takiej w kosmosie, żeby móc jak najdłużej tam przeżyć, po prostu we śnie. I po przebudzeniu się dostaje informację, że część wspomnień jeszcze może być niewyraźna, ale one z czasem będą powracać, tylko musi sobie wrzucić na luz. I tak naprawdę kolejne warstwy tej historii, kolejne elementy tego, jak Ryan Gosling znalazł się w kosmosie, z czasem odkrywają się nam właśnie poprzez jakieś powracające do niego wspomnienia. Obok Ryana Goslinga mamy właśnie Rockiego, czyli jego kompana, którego poznajemy, ponieważ jest z innej planety i leci w tym samym celu co Ryan Gosling. No i razem lecą po prostu rozwiązać ten problem. Świetny film, bardzo ciekawy. Jedyne pytanie to, skąd Rocky zna język angielski? To jest pytanie, które nasunęło się Paulinie po obejrzeniu. Natomiast no, jak weźmie się to w zaufanie, to film może się bardzo podobać. Nam się osobiście podobał bardzo mocno i serdecznie go polecam, bo jest to po prostu przyjemne kino. Mam wrażenie, znaczy ciekawie mnie trochę, z czego to wynika. Wydaje mi się, że Andy Weir po prostu też pisze tak książki, które bardzo dobrze się ewidentnie adaptuje, no bo to nie jest pierwsza adaptacja jego książki. Oprócz projektu Hail Mary był jeszcze film Marsjanin z Mattem Damonem, który również był bardzo ciepło przyjęty i bardzo mi się podobał. Natomiast Project Hail Mary polecam wszystkim bardzo, bardzo serdecznie. Jedyna scena, która mnie bardzo zdenerwowała, dzieje się mniej więcej pod koniec tego filmu. Zdenerwowała mnie jako biotechnologia. Chodzi o to, że jest tam wirówka, takie urządzenie, które powoduje, że przez sedymentację i bardzo mocne wirowanie osad zostaje na dnie próbek. No i powinny się rozkładać próbki po dwóch różnych stronach, żeby rozłożyły się siły i żeby taka wirówka nie zaczęła nam świrować, a Ryan Gosling położył dwie próbki obok siebie i strasznie mnie to oburzyło, ale poza tą jedną sceną wybaczam mu wszystko, bo jest naprawdę super i bardzo mi się podobał. I jeżeli jeszcze nie byliście w kinie na Project Hail Mary, to idźcie do kina na Project Hail Mary albo obejrzyjcie go na streamingach, jak zaraz wskoczy, bo naprawdę warto.

0: Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej.
1: Cicho, czas na ciszę.
2: Miażdżymy ciszę.

A jeżeli wy w ogóle macie jakieś tematy nerdowe, wydarzenia lub historie, którymi chcielibyście podzielić, czy po prostu się ze mną zgodzić lub nie zgodzić, to możecie do nas napisać nerdozamałpazak.loc.pl, to jest nasz mail, albo zadzwonić po prostu, czyli zadzwonić na numer 42 63 13 888. Skoro jesteśmy przy tematach nerdowych, no to też można powiedzieć nie tylko o tematyce growej, filmowej czy komiksowej, ale też można na przykład powiedzieć o informatyce. Chodzi o Linuxa. Nie wiem, czy korzystacie z Linuxa. Ja na przykład nie jestem osobą korzystającą z tego środowiska. Natomiast miał on pewien błąd w jednej z aplikacji. Chodzi o Manager Okien Enlightenment E16. Miał problem, który był w nim przez ponad 20 lat. Chodzi o to, że kiedy otwiera się pliki PDF w tej aplikacji, w programie Atril konkretnie, dochodzi do zawieszenia pulpitu, jeżeli plik ma po prostu zbyt długą nazwę, co powoduje, że trzeba resetować cały komputer. Okazało się, że po prostu da się temu bardzo łatwo, to bardzo łatwo załatać i 20 lat po wykryciu tego błędu w końcu go naprawiono, więc wszyscy są zadowoleni i teraz można korzystać z tego i mieć wystarczającą nazwę i wszystko jest w porządku i Polska górą, teraz cały świat pisze o 21-letniej Kamili Szewczyk, która jest studentką i programistką i rozwiązała problem, który męczył linuxowców od lat, a wystarczyło do niego usiąść, znaleźć i naprawić. I chyba jak tak się o tym czyta, to ja nie wiem, czy to było trudne, może to było tak naprawdę banalne i nikt tego nie zauważył, a może to było duży problem. Na pewno jest sukcesem to, że udało się tego problemu pozbyć i po prostu go nie ma i dziękujemy za to, że zostało to naprawione, bo jest to na pewno dla wielu linuxowców problem, który był dość męczący i w sumie to też historia jest o tyle śmieszna, że to jest problem, który jest prawie równolatkiem Kamili, no bo problem jest od 20 lat, jest to problem z 2006 roku, a ona ma lat 21, czyli jest z roku 2005, czyli naprawiła problem, który ma prawie tyle samo lat, co ona. Uważam, że to dość zabawna rzecz, ale ważna, że tutaj są te, że my młodzi możemy nadal naprawiać rzeczy i po prostu poprawiać i że umiemy to robić, to jest zawsze super rzecz i liczę na dalsze sukcesy i na dalsze osiągnięcia zarówno tutaj owej informatyczki, jak i nas młodych w ogóle.

No i przechodzimy do informacji, która jest pocieszająca, w sensie pokazuje, że fani czasem mogą coś ugrać. Chodzi o film Coyote vs. Acme. Film, który w ogóle ma bardzo ciekawą historię, której wcześniej nie znałem, czyli jest filmem reżyserowanym przez Dave'a Greena, napisanym przez samego Bercha, od historii stworzonej właśnie przez Bercha, Jamesa Gunna, a także Jeremy'ego Saltera. I sama całość jest bazowana na artykule The New Yorkera z 1990, który właśnie się nazywa Coyote v. Acme, stworzonego przez Iana Fraziera, który używał generalnie elementów zwariowanych melodii i całej tej franczyzy i opowiada historię o tym, że Coyote Viluś, tak się nazywa po polsku, pozywa firmę Acme. Wygląda to bardzo ciekawie. Generalnie w rolach głównych, oprócz samego Coyote'a, mamy Willa Forta, Lane Condor, Tone Bell, a także Johna Cena. Myślę, to jest dość ważne nazwisko. No i cała historia filmu jest bardzo ciekawa, bo pierwsze informacje i też produkcja filmu zaczęły się w sierpniu 2018 roku i generalnie wszystko szło dobrze, gdy w pewnym momencie firma Warner Bros. Z jakiegoś powodu po prostu dorzuciła projekt do szuflady. Trochę to był dziwny okres i okres takich sytuacji, kiedy ludziom się bardzo nie podobało, że Warner Bros. Robi to ogólnie, bo tak samo do szuflady na przykład został schowany Batman Beyond, który miał mieć swój film animowany i wyglądał na już naprawdę bardzo porządną produkcję, żeby schować go do szuflady też i nigdy nie dostaniemy tego filmu, co wprawia wielu w bardzo duży smutek. No i w pewnym momencie ludzie się bardzo buntowali, sprzeciwiali i w pewnym momencie udało się wygrać. No i powrócił temat właśnie samego filmu i mamy go dostać 28 sierpnia 2026 roku. Już mieliśmy jeden z pierwszych trailerów, który wszedł, uwaga, całe 3 godziny temu i wygląda bardzo ciekawie. Jedynie co mi nie pasuje, ale trochę to jest ten problem tych filmów Warner Brothers połączonych ze zwariowanymi melodiami, kiedy próbują w ostatnim czasie przenosić tych animowanych bohaterów w trzeci wymiar. No nie będę ukrywał, modele postaci ze zwariowanych melodii, które tutaj mamy, czyli Stusia Pędzi Wiatra, Coyote Vilusia, widać było Porkiego, czy Tweetiego, to wyglądają jak postacie z Fortnite'a po prostu, w sensie no ta kreska nie wygląda aż tak fajnie, kiedy jest zrobiona w trójwymiarze. Gdyby była dwuwymiarowa, byłoby to, myślę, znacznie fajniejsze. No ale mam nadzieję, że rzeczywiście sam projekt się uda i że film będzie po prostu zabawny i przyniesie odpowiednią ilość rozrywki, bo chciałbym, żeby to się po prostu udało, żeby ten film był rzeczywiście sukcesem i żebyśmy mogli się bawić na nim po prostu szampańsko. To byłoby super i na to po prostu liczę, że tak będzie i że obejrzymy jeszcze nieraz, jak Coyote Viluś walczy z Stusiem Pędzi Wiatrem, a przy okazji pozywa tę firmę Acme. No i czy mu się uda wygrać tę beznadziejną sprawę, czy tak naprawdę prawnikom uda się wygrać tę beznadziejną sprawę, no to przekonamy się dopiero w sierpniu.

Nie jest to jedyna informacja, o której wam dzisiaj opowiem. Stała się rzecz niesamowita w świecie Pokémon Trading Card Game. I to w sumie kilka niesamowitych rzeczy w przypadku Pokémonów, bo też w Pokémon Go i w Pokémon Trading Card Game. Jak mogliście kiedyś usłyszeć na audycji Poranek, którą prowadziłem razem z Jankiem Sożałą, podczas regionalnych mistrzostw w Orlando, dwóch graczy dostało kary za to, że zbyt wcześnie zdjęła słuchawki. Jeden był w Pokémon Go, jeden był w grze karcianej. I pierwszy raz, od kiedy takie rzeczy się dzieją i takie kary się pojawiają, Pokémon Company wydało swój oficjalny statement i ludzie się na nich rzucili bardzo agresywnie, bo ten statement po prostu jest niesprawiedliwy i tak naprawdę to trochę się przyznają do błędu, ale się nie przyznają do błędu. Nie byłoby w tym nic złego w przypadku Pokémon Go, gdyby nie fakt, że to był finał i gość przegrał po prostu mistrzostwo. Bo drugi gracz, no, przegrał, dostał to przegraną, ale okazało się, że to było wcześniej, więc poprzez inne wygrane i poprzez jego umiejętności to mistrzostwo wygrał. Natomiast Pokémon Go odbyło się to w finale i gość po prostu przegrał. Więc afera jest bardzo mocna i jest bardzo świeża. Natomiast takim też zaskakującym połączeniem dla niektórych z was może być to, że Pokémon Company teraz, no nieoficjalnie, bo nie robi tego tak naprawdę Pokémon Company, a wyszło to z okazji dużego zarobku, karty Pokémon zaczęły trafiać do Yakuzy i możecie zapytać, ale co to ma wspólnego? No mają sobie karty i co z tego? Otóż Yakuza wykupiła sobie fabrykę, w której bierze oryginalne karty Pokémon i pakuje je z powrotem w paczki i sprzedaje je na nowo. Czyli dosłownie dzieje się kolejna sprzedaż tych samych kart, które już istniały i których po prostu są słabe karty i weszła w to już mafia, więc jesteśmy w etapie, w którym karty w ogóle, jakby karty kolekcjonerskie, w tym przypadku karty Pokémon, zaczynają mieć taką wartość zarobkową, że zaczyna się tym interesować mafia. Czy to jest dobry znak dla gier karcianych? Powiedziałbym, że raczej średni, ale jest to jakaś informacja zdecydowanie, że może trzeba trochę przystopować z inwestowaniem w karty i w tym, że karty Pokémon to jest poważna inwestycja i można na nich zarabiać równie dobrze jak na akcjach czy jak na kryptowalutach. Co jest dla mnie niepokojące, no bo to jest kolejna rzecz, która nie ma faktycznej waluty, jest to po prostu karta, jakby jest to papier, który ma ładny obrazek i płacimy za niego holendarne pieniądze i to nie jest tak, że jest jeden taki na świecie, jak niektóre obrazy kolekcjonerskie, to jest obrazek, których jest kilkaset, kilka tysięcy i dalej są holendarnie drogie, to naprawdę strasznie drogie. Więc zaczyna być ta bańka bardzo niepokojąca w momencie, w którym wcześniej już była, ale teraz w momencie, w którym do tego jeszcze dochodzi mafia, mam wrażenie, że jest to jeszcze bardziej przerażające. Myślę, że potrafi być to trochę bardziej przerażające niż takie zombie, o których na przykład śpiewa Childish Gambino w utworze Zombies.

Natomiast tytułem, który wielu zaskoczył, jeżeli chodzi o gry, mam wrażenie, przynajmniej mnie na tyle mocno, jest Pragmata. Gra, którą co prawda widziałem, że ją robi Capcom. Nie miałem jakichś specjalnie wielkich oczekiwań, nie spodziewałem się niczego, a tu nagle mnóstwo pozytywnych recenzji, a zarówno rozgrywkowych, historii, no jak i całego wątku. I mam wrażenie, że to dobra wiadomość, że jednak otrzymujemy tytuły, które są dobre i które są kompletne. Zwłaszcza, że Pragmata jest grą, która była trochę odkładana, była przekładana i w końcu wyszła, więc ludzie są z niej zadowoleni. Ja uważam, że to jest bardzo dobra informacja i bardzo mnie cieszy, że Capcomowi się to udało i że Capcom zrobił po prostu dobry tytuł, nie zrobił kolejnego bubla pokroju niektórych Street Fighterów, które były bardzo słabe, jest rzeczą dla mnie bardzo pocieszającą. Z tego, co widzę, to ludzie nazywają Pragmatę generalnie symulatorem rodzica ze względu na fakt, że opiekujemy się robotem, który jest 7-latką i ten wątek ludziom się bardzo podoba, chociaż wywołał też niemałe kontrowersje. Przede wszystkim dlatego, że ludzie uważają, że ona nie wygląda jak 7-latka, tylko jak dorosły człowiek i to jest bardzo dziwne. Szczerze mówiąc, nie rozumiem tego argumentu, bo ja się z tym nie zgadzam. Sam chętnie Pragmatę, jak będę miał tylko możliwość, ogram. Generalnie oceny graczy to jest około 7,4, na Steamie 9,7, na OpenCriticu 8,7. To są bardzo, bardzo dobre oceny, jak na tytuł, który rzeczywiście tak niespodziewanie wszedł. W sensie niby były zapowiedzi, były trailery i były informacje, ale jednak ludzie nie spodziewali się jakiegoś wielkiego hitu po Pragmacie, a tutaj jednak się udało. Jeżeli chodzi o te recenzje, to PC Gamer dał 87 na 100, MMORPG 9 na 10, Eurogamer 4 na 5, czy Explosion Network 9,5 na 10. To są świetne oceny, więc ja jestem, szczerze mówiąc, bardzo zaciekawiony i jak tylko będę miał możliwość i nadrobię kilka tytułów, które teraz ogrywam, na przykład dalej porobię rzeczy w Pokopii,

0: Nazywam się Ryszard i słucham mainstreamu od 7 lat.
1: Dla osób borykających się z nałogiem, Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej przygotowało program Trzech Kroków, który pozwoli im uwolnić się od uciążliwych nawyków. Krok pierwszy. Poluzuj kołnierzyk, stanik lub pasek od spodni. Krok drugi. Weź głęboki oddech i uśmiechnij się. Krok trzeci. Nastaw radio na częstotliwość 88,8 MHz. Co teraz czujesz, Ryszardzie?
0: Czuję alternatywę.
1: Żak. Leczymy alternatywnie.

No i już tutaj mnie tutaj krzyczą na mnie, wyganiają, zaraz wejdą do studia i mnie wyniosą na krześle, zaraz audycja Attacka z Michałem Marchlewskim, więc za tę nerdozę dziękuję wam. Maciej Płóciennik za mikrofonu, Hanna Paluszkiewicz za stołu realizatorskiego. Słyszymy się za dwa tygodnie na następnej nerdozy, a także w czasie audycji Dlaczego Śmieszne. Oddaję już studio Michałowi za minutę audycji Attacka. Do zobaczenia, do usłyszenia i cześć!

0: No tak, parę dźwięków na rozpęd. Tomasz Gadecki, pozdrawiamy w ogóle, bo to autor naszego dżingla. I witamy.
1: Szymon Stępnik.
0: Mateusz Golami i Grażyna Bąk w roli realizatora.
1: Audycja Kind of Jazz, jak zwykle godzina 19 i przed Państwem godzina znakomitej muzyki jazzowej.
0: Tak, jeszcze powinniśmy dodać, że studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej.
1: No, to już dodałeś.
0: Tak.
1: No i co tam, Mateusz, dzisiaj przygotowałeś? Co tam nam dzisiaj przyrządziłeś w swojej jazzowej kuchni?
0: A tak, dzisiaj miałem, myślę, że przygotowałem dosyć dobrą potrawę, bo mnie bardzo smakowała, czyli najnowszą płytę Pata Metheny'ego pod tytułem Side Eye 3 Plus.
1: No właśnie, czy to jest taka świeża potrawa, czy może raczej odgrzewany kotlet, zapytam zaczepnie.
0: Powiem ci, że podoba mi się to pytanie, ale nie udzielę ci takiej prostej odpowiedzi. Może na razie posłuchamy pierwszego utworu i potem nawiążę do twojego pytania.
1: Dobrze, jaki to utwór?
0: To będzie Don't Look Down.
1: Zatem posłuchajmy.

0: I jesteśmy z powrotem. Don't Look Down, Side Eye Free Plus. No i formalności musi stać się zadość, bo oprócz Pata Metheniego, który gra tutaj na gitarze elektrycznej, akustycznej, na syntezatorze gitarowym również, z którym jest pewnie najbardziej kojarzony, mamy tu też Chrisa Fishmana na fortepianie i Joe Dysona na perkusji. To są dosyć młodzi muzycy, sporo młodsi od Pata. No i właśnie ten tytuł, czyli to Free Plus, czyli to jest Trio Plus właśnie, czyli z towarzyszeniem wielu innych muzyków, którzy tworzą taką jakby orkiestrę.
1: O to chodzi, bo ja się zastanawiałem, czy mnie gdzieś ominął album Side Eye 1, Side Eye 2, czy od razu przyszedł do trójki, ja tu proszę, tu o to chodzi.
0: Tak jest, tak.
1: Coś niesamowitego, to życie jest zaskakujące.
0: Widzisz, i tutaj chyba się ucieszyłeś, że ci rozjaśniłem, na czym ten problem tego plusa, czy plusa polega. No i muszę cię, Szymon, zapytać, ale zadam ci tym razem inne pytanie, jak ci się płyta podobała, tylko czy uważasz, że Pat Metheny w wieku 72 lat bodajże jest ciągle w dobrej formie?
1: To jest bardzo trudne pytanie i bardzo wielowątkowe. Ja bym swoją wypowiedź w ogóle zaczął od tego, czym jest ten projekt Side Eye. Bo ten projekt Side Eye trochę przypomina mi to, co kiedyś robił Art Blakey ze swoim zespołem Jazz Messengers. Czyli to jest muzyk, który już jest doświadczony, muzyk, który już wiele wydał, wiele opracował różnych utworów. I on się tutaj otacza muzykami młodymi, młodszymi od siebie. Być może też trochę po to, aby poczuć jakiś taki nowy feeling w swojej muzyce, aby czegoś się uczyć od tych młodych adeptów sztuki jazzowej. Więc to na pewno należy potraktować jako plus, jeśli chodzi o karierę Pata Metheniego. To, że cały czas chce się rozwijać, to, że jednak nie próbuje siadać na laurach i ten album z założenia, tak mi się wydaje, miał być przynajmniej czymś świeżym.
0: Tak, tak, zgadzam się z tobą. No w ogóle tutaj trzeba powiedzieć, że rok 2020 był smutnym i ważnym rokiem w życiu Pata Metheniego, bo wtedy zmarł Lyle Mays, czyli jego druh, przyjaciel, z którym właśnie tworzył wiele płyt jako Pat Metheny Group. No i właśnie powstał problem braku pianisty w jego zespole, prawda? I rzeczywiście udało mu się zaprzyjaźnić z Chrisem Fishmanem. No i myślę, że Chris Fishman jakoś godnie zastępuje Lyle'a Maysa i ta współpraca jakby na nowo rozkwita.
1: No właśnie, nie wiem, Mateusz, w sensie ja zbyt dobrze tutaj nie słyszałem Chrisa Fishmana i jego możliwości i jego umiejętności, co potrafi zrobić na tym albumie.
0: Poczekaj.
1: Mi się wydaje trochę, że to jest płyta w 100% Pata Metheniego, a Chris Fishman i Joe Dyson, jak i ci pozostali muzycy gościnnie występujący na płycie, no jednak oni w żaden sposób tutaj nie dominują i bardziej przygrywają Patowi. No to Pat jest tutaj tym artystą, on jest tym malarzem. Pozostali tylko grają pod niego.
0: W tym sensie tak. No też wiesz, jak Lyle Mays z nim współpracował, on też się nie wybijał nigdy ponad grę Pata Metheniego. On zawsze znał tą pozycję sidemana, ale takiego mocnego sidemana, prawda? I myślę, że Chris Fishman no, może jeszcze na tej płycie nie osiągnął tej pozycji, którą Lyle Mays też wypracował sobie w tym zespole Pata Metheniego długo, ale myślę, że jak na debiut w zespole takiego no, jednak mistrza jazzu, to sobie dosyć śmiało poczyna.
1: No okej, okay. Tutaj zgoda, że to dobrze sobie radzi, ale nie wiem, czy tego oczekujemy od takiej płyty. No, mistrza Pata Metheniego, żeby pozostali ci sidemeni byli po prostu zwykłymi sidemenami. Jeżeli już tutaj wydajesz takie trio, jeszcze tak szumnie nazywające się Side Eye, nawiązujące do tego słynnego projektu Pata, to ja bym oczekiwał jednak, no wiesz, czegoś większego niż po prostu dogrywanie w tle.
0: No rozumiem cię, rozumiem. Ale wiesz, tak sobie pomyślałem, że jak mówimy o tym Pacie Metheniem, który się starzeje albo się trochę mniej starzeje, to pomyślałem, że można by dla kontekstu przypomnieć jego płytę z okresu, kiedy nikt nie miał wątpliwości, czy jest stary, czy młody, bo był w świetnym wieku wtedy tak zwanym. No i to może by było Facing West, The Secret Story.
1: Tak, tak. Posłuchamy sobie zaraz, ale jeszcze ci wejdę w słowo. niezależnie czy Pat Metheny był młody czy stary, zawsze ma tę samą świetną, wspaniałą fryzurę. Ja jestem wielkim fanem jego włosów, bo wiesz, no, ja straciłem włosy tak naprawdę w wieku 27 lat, no ja już jestem prawie kompletnie łysy. A Pat Metheny, 72 lata i taka fryzura, to jest po prostu coś niesamowitego.
0: No tak, to jest ważny wątek w sumie i to jeszcze to, co ty zawsze mówisz, czyli porównujesz go ze Zbigniewem Wodeckim, który też miał piękne włosy. No tak, to jest rzeczywiście temat rzeka, można tutaj popłynąć.
1: Można powiedzieć, że włosy są wprost proporcjonalne do jego muzyki. Tak samo piękne są jego włosy, tak samo piękne są jego melodie.
0: No powiedzmy, że to jest bardzo dobre porównanie.
1: Zatem co? Facing West.
0: Facing West.

0: bardzo miło się zrobiło w studiu i okolicach studia, myślę. Czyli Facing West, rok 93. Mieliśmy taką podróż w czasie. No i właśnie wracamy do omawiania płyty Side Eye Free Plus, a myślę, że ten kontekst w postaci Secret Story nie jest taki przypadkowy, bo obie te płyty były oparte na dużej ilości muzyków, różne dziwne instrumenty. Tutaj może nie ma takich dziwnych instrumentów, ale jest ich dużo. No i Szymon, powiedz, co o tej płycie sądzisz i dalej wypowiadaj się.
1: No wiesz co, jeżeli my tutaj mówimy o tej dużej ilości muzyków, to ja powiem ci szczerze, że nie słyszałem tego. Przy pierwszym odsłuchu, ja jeszcze trochę nie znałem kontekstu powstania Side Eye Free Plus. Nie wiedziałem, że tam są inni muzycy niż to właśnie trio Patameteniego. Więc ja trochę poddaję wątpliwość pójście w taką koncepcję. No bo to jednak to jest w 99% Patmeteni, a te pozostałe instrumenty to są tam jakieś, nie wiem, coś tam w tle, jakieś przygrywki, jakieś ozdobniki, ale szczerze to ta płyta byłaby dobra nawet bez tych ozdobników.
0: Tak mówisz, no ja mam trochę inne zdanie. Wydaje mi się, że rzeczywiście może ci muzycy, którzy grają tam w tle, a to są też dobrzy muzycy, na przykład Daryl Jones się pojawia, znany basista od Milesa Davisa, który grał w zespole Milesa Davisa, Brandy Younger, harfistka, też bardzo rozchwytywana dzisiaj. Więc myślę, że ten zespół może rzeczywiście trochę zbyt zachowawczo gra. Tam na Secret Story było więcej tego tła, ale myślę, że oni się jednak przydają. Poza tym jest tam dużo wokalist też, z których muzyka Patameteniego słynęła dawniej.
1: No dobrze.
0: Tych wokalist dawno nie było. U niego one fajnie tak wróciły, myślę.
1: No dobrze, jak mamy ten utwór Make a New World na przykład, prawda? Mhm. I tam są też te wokalizy. No ale czy one rzeczywiście coś dodają takiego dobrego do tej struktury piosenki? No wydaje mi się, że nie. Że gdyby ich nie było, no ten utwór byłby tak samo ciekawy i fajny.
0: No nie zgodzisz się? Wydaje mi się, że nie zgadza się, że te wokalizy w muzyce Patameteniego, one właśnie takiej energii sympatycznej tej muzyce dodają. One tak koloryzują fajnie tą muzykę. Nawet jest chór w jednym utworze, bodajże w Urban and Western, taki trochę wzorowany na chór gospel. Więc myślę, że ta muzyka dzięki tej takiemu jakby wokalnemu wsparciu, chociaż to do piosenki daleko, to jednak właśnie powoduje, że ta muzyka się taka bardziej barwna staje. I to na przykład jest to, co ja tak bardzo lubiłem kiedyś u niego właśnie na tych starszych płytach jeszcze granych z Patmeteni Group. Tam właśnie te wokalizy były na porządku dziennym.
1: A jak tak porównujesz te starsze płyty do tych nowych, to co możesz powiedzieć o Pacie Metenim? Że jakoś, to wiadomo, że się zmienia, ale jak bardzo się zmienia?
0: No, zmienia się, dobrze było powiedzieć, że jak wino się starzeje, ale no, niestety nie mogę aż tak powiedzieć, że jak wino. No, jak się starzeje jednak trochę też szlachetnieje na pewno, ale trochę myślę, że no, ten wiek jednak, zresztą to w kuluarach o tym rozmawialiśmy, to u każdego artysty trochę robi swoje, prawda? No, już nie ma takiej frenetycznej energii, jak miał kiedyś i nie grał z takich potężnych solówek natchnionych, jak ja to mówię, z wiatrem we włosach. Trochę jest to wszystko takie bardziej jakby na bardziej wyrównane w tym sensie, że nie ma takich wzlotów ta muzyka, ale no biorąc pod uwagę rzeczywiście, że ma powyżej 70 lat, no to jest to całkiem niezły projekt i taki właśnie w tym sensie też ciekawy, dlatego też tą płytę przyniosłem, że ona nawiązuje do tych jego płyt, które ja bardzo lubię z tego okresu właśnie 87-2005, kiedy nagrywał właśnie z Patmeteni Group takie płyty fusion mocno. No i właśnie to mnie tak ucieszyło, że on wrócił trochę do tego stylu, który też mnie trochę ukształtował jako słuchacza jazzu.
1: No, co do zasady się z tobą zgodzę, ale no, w sumie kilka wątków chciałbym tutaj poruszyć. Pierwszy to jest taki, że po co bierzesz tutaj takich świeżych, nowych muzyków do takiego projektu? No, czemu nie nagrać tej płyty w trio? No właśnie moim zdaniem to trochę jak to chciał robić Art Blakey swego czasu. Czyli po to jakby zbierasz całą ekipę takich znanych, świetnych muzyków, żeby oni dodali jakąś taką, trochę to przepraszam bardzo. Chciałem użyć słowa, że oni dodadzą wartość dodaną, ale rozumiesz, o co mi chodzi.
0: No rozumiem, tak, że, no, że chodzi ci o to, żeby oni coś istotnego dodali.
1: Dokładnie, że, żeby ta płyta była trochę też bardziej ich, a nie tylko Pata Metheny'ego, żeby Pat Metheny, nie wiem, no w jakiś sposób wchodził we współpracę z nimi, żeby te dźwięki w jakiś sposób się harmonizowały. No ale tutaj trochę nie, no trochę mam takie wrażenie, że ten potencjał grania z wieloma świetnymi tutaj artystami nie został do końca wykorzystany.
0: No tak, no częściowo się z tobą zgadzam, bo wiesz, bo Pat Metheny w ogóle jest człowiekiem z pokolenia, kiedy myślę, że trochę mniej myślano o takich kwestiach jak taka głęboka współpraca między muzykami. To były czasy, kiedy po prostu były czasy liderstwa w jazzie. Mhm. Był, nie wiem, Miles, był właśnie Pat Metheny, był, nie wiem, Dave Holland, Gary Barton, też mistrz Pata, którego pomógł mu rozwinąć skrzydła. Więc po prostu to byli tacy, jak to się brzydko mówi, samce alfa, którzy mieli zespoły i po prostu ciągnęli tych muzyków za sobą. I myślę, że Pat Metheny się w takiej tradycji wychował i on trochę tak ten jazz rozumie. No, znaczy, a dzisiaj rzeczywiście trochę się w jazzie inaczej gra.
1: No, znaczy wiesz, żebyś też mnie źle nie zrozumiał. Ta płyta mi się podoba. Moim zdaniem jest całkiem solidna. Ale może problem jest w tym, że jest tylko solidna i ja po prostu oczekiwałem czegoś więcej.
0: Może rzeczywiście trochę ta energia, która powinna wyniknąć ze współpracy, trochę jest jej za mało. Może rzeczywiście Pat Metheny, a to w sumie jest też fajna uwaga, mógłby dzięki jakby pozostawieniu większej przestrzeni swoim muzykom, mógłby też trochę urozmaicić te utwory. To się zgadza.
1: Pięknie to powiedziałeś. Oczywiście zdarzają się na tej płycie jakieś wyjątki i myślę, że sobie teraz zagramy kolejny utwór z tej płyty, gdzie właśnie organy Hammonda są całkiem nieźle słyszalne. No i te organy Hammonda rzeczywiście bardzo fajnie tutaj wpisują się w kontekst całości i myślę, że to jest jeden z niewielu takich przykładów na tej płycie, gdzie ten muzyk dodatkowy, ten muzyk nazwijmy to sesyjny.
0: A ten muzyk dokładnie nazywający się Chris Fishman.
1: Chris Fishman, no zrobił tę wartość dodaną. A jest to utwór CEO. Mateusz, jesteś CEO czegoś?
0: Nie jestem, a to się inaczej pisze chyba.
1: No bez myślnika, no ale jesteś...
0: Przez C, bo to jest CEO, a tu jest S.
1: To jest SEO. No SEO to są bardziej takie Search Engine Optimization w stronach internetowych.
0: Wiesz co, ja ci jeszcze powiem, zanim zagramy, że ja sprawdziłem. Wpisałem po prostu w wyszukiwarkę CEO.
1: I co to oznacza?
0: I to jest taka wokalistka z Korei Południowej.
1: Myślisz, że to jest nawiązanie do tej wokalistki?
0: Znaczy, nie jestem przekonany, ale być może jest to jakiś taki mały żarcik muzyczny.
1: No dobrze, trzy żarty w trzech literach. Utwór C-E-O. Posłuchajmy.
0: Tak.

0: wracamy. CEO. Tutaj się zatrzymam, bo doszedłem do wniosku, że jest bardzo ładne outro w tym utworze, a ja jestem na tropie zawsze outros w różnych utworach i piosenkach również. No tak, jesteśmy przy płycie Side Eye 3 Plus w dalszym ciągu. No i powiedz, Szymon, co sądzisz o tym utworze, który wysłuchaliśmy? No
1: tutaj mieliśmy bardzo ciekawą dyskusję na temat wokalizy tak naprawdę w trakcie trwania tego utworu. No i ja tutaj stoję na stanowisku, że produkcja, czy może bardziej mix, czyli schowanie tego wokalu trochę z tyłu tego utworu, działa na minus. Ale wiem, Mateusz, że ty masz inne zdanie i że ty jako wielki fan Pata Metheny'ego możesz wręcz potwierdzić, że to jest charakterystyczne dla jego muzyki.
0: Tak, tak, bo wiesz, ja się wychowałem trochę na tej muzyce. Ja mam bardzo sentymentalny stosunek do tych płyt właśnie, o których mówiłem, czyli 87-2005. I tam te wokalizy były na porządku dziennym i one były właśnie w tle mocno. I one mi się tak kojarzą z tą oryginalnością muzyki Pata Metheny'ego. Ale rzeczywiście, jak ktoś tak może patrzy z dystansu, to one mają taką trochę dziwną strukturę. To się zgadza.
1: No ja z kolei czułem taki lekki, fantomowy ból, ponieważ miałem nadzieję, że te wokalizy trochę lepiej wybrzmią, będą trochę, nie wiem, bardziej skomplikowane, lepiej wpasują się w strukturę utworu, dadzą coś więcej tej kompozycji.
2: Natomiast temu misiu.
1: Temu misiu?
0: Tak się mówi w języku polskim.
1: No, proszę. To widzę, że kind of jazz bawi you, czy nie słyszałem tego powiedzenia. W każdym razie, trochę miałem nadzieję, że inaczej rozwinie się ten utwór, że ta wokaliza też trochę wyjdzie ponad takie trochę dogrywanie w tle. No i czuję lekki taki żal, że Pat Metheny, nie wiem, no nie dał tej przestrzeni do rozwoju tego utworu w ten sposób.
0: Rozumiem cię. No tak, no zgodziłbym się. Ale wiesz, generalnie ja mam bardzo dużo sympatii dla postaci Pata Metheny'ego, bo to jest człowiek, który jest takim trochę gigantem współczesnej muzyki improwizowanej. No też trzeba powiedzieć, że on jest generalnie bardzo szanowany w środowisku jazzowym. Ma taką pozycję bardzo, bardzo ciekawą, bo to nie jest tylko pozycja, która jest związana z tym, że on po prostu dużo zrobił, no bo to jest jasne, ale też jest lubiany chyba jako człowiek, bo wydaje się miły, otwarty, uczynny. Jest w ogóle bardzo skupiony, jak to się mówi, totalnie skupiony na sztuce, na muzyce. Wiele godzin dziennie poświęca na ćwiczenie.
1: Tak, nie wiem, czy widziałeś jego wywiad u Ricka Beato. Bardzo fajny.
0: Wiem, tak, no, właśnie jest bardzo,
1: bardzo sympatyczny człowiek.
0: Tak, tak. No i tak sobie myślę, że wiesz, że to co tak mi się nasuwa, jak się już ma pewne doświadczenie w prowadzeniu audycji, to, że trochę ciężko rozdzielić tą sztukę od osób, które ją tworzą. A jak się zaprzyjaźniasz z sztuką, którą ktoś tworzy, to jakbyś się trochę zaprzyjaźnił samym człowiekiem. I myślę, że
1: Więc chcesz powiedzieć, że jesteś trochę nieobiektywny.
0: Tak, że jestem trochę nieobiektywny, bo po prostu lubię go jako postać. I myślę, że to, że on też ma taki... pomimo wieku ciągle jest aktywny, mnóstwo koncertuje, to też jakoś jest takie budujące, prawda?
1: No, tak ciągle mówimy, że wiesz, że stary, ale on ma dopiero 71 lat, jak sprawdziliśmy.
0: Pewnie.
1: Co to jest dla muzyka jazzowego? No to jest dopiero no, młodość.
0: W dzisiejszych czasach pewnie 70 lat to jest całkiem niewiele. Bo właśnie biorąc też pod uwagę, jak on dużo pracuje, prawda? Jak on na przykład koncertuje. Gdzieś czytałem, że w zeszłym roku 100 koncertów bodajże odbył. W tym roku chyba nie mniej będzie tych koncertów, więc to jest imponujące. No, to ciężko się czepiać trochę takiego człowieka.
1: No, też bardzo lubię Pata Metheny'ego, ale najbardziej go lubię może nie ze względu na osobę, bo nie znam go tak dobrze jak ty, no ale...
0: Bo ja też go nie znam osobiście.
1: No ale znasz więcej jego wątków biograficznych niż ja na pewno. Na przykład sam fakt, że gra tyle koncertów, ja o tym nie wiedziałem. Myślałem, że on raczej tak, no... tak od czasu do czasu, no bardziej po Stanach Zjednoczonych, a tutaj okazuje się, że jedzie właściwie w trasę światową.
0: No właśnie, dobrze, że o tym mówimy, bo tutaj musimy się zwrócić do państwa i chcemy, bo Pat Metheny też będzie w Polsce nie tak długo.
1: I to na kilku koncertach.
0: Tak, na kilku koncertach. No i możemy nawet tutaj wymienić te koncerty, chociaż to łatwo sobie sprawdzić w internecie. 9 czerwca we Wrocławiu, 11 w Toruniu, 12 w Katowicach, 13 dwa koncerty w Warszawie i 14 w Gdańsku. Taka trasa koncertowa, którą organizuje Siesta w Drodze, czyli nasi przyjaciele z Marcinem Kydryńskim na czele. No i oczywiście zapraszam państwa, bilety są do nabycia gdzieś tam w internecie.
1: Tak, czy ty, Mateuszu, wybierasz się na koncert?
0: Prawdopodobnie będę, tak.
1: No, ja tak samo. No, tutaj możemy trochę sobie narzekać na ten album, ale jednak Pat Metheny na żywo, no to wydaje mi się, że to będzie przeżycie jedyne w swoim rodzaju.
0: Pat Metheny na żywo jest jeszcze lepszy niż Pat Metheny studyjny, taka jest przynajmniej moja teza.
1: No, to myślę, że przekonamy się o tym całkiem niedługo, ale myślę, że jeszcze jak mamy trochę czasu, powrócimy do jego najnowszego albumu.
0: Tak, no i właśnie grajmy sobie dalej muzykę z tego albumu. Jaki utwór byś chciał?
1: Wiesz co, jest kilka takich fajnych, ale myślę, że moglibyśmy teraz sobie zagrać Our Old Street, bo jest trochę inny niż wszystkie.
0: Tak jest, zagrajmy.

Our Old Street, Pat Metheny i płyta Side Eye Free Plus, bohaterka naszego dzisiejszego odcinka. Mateuszu, jest jeszcze jedna rzecz, którą musimy poruszyć, rozmawiając o Pacie Methenym, a konkretnie brzmienie jego gitary i ten słynny syntezator gitarowy. I właśnie proszę ciebie jako jednego z największych fanów Pata Metheny'ego w Polsce, abyś coś nam opowiedział.

0: nie jak gitarę, tylko jak nowy instrument, który po prostu stworzył nowy kolor dla jego gry. I myślę, że on się bardzo zrósł z postacią Pata Metheniego. I rzeczywiście, syntezator gitarowy i Pat Metheny to są takie skojarzenia pierwsze związane z tą postacią.
1: To prawda, jak pierwszy raz pokazałeś mi tę płytę Secret Story, ja byłem w szoku, kiedy powiedziałeś mi, że tak naprawdę to nie są klawisze, tylko to jest gitara Metheniego. No to jest naprawdę chapeau dla tego gościa, że potrafi takie brzmienie ukręcić z sześciu strun.
0: No tak, to wiesz, to można w ogóle temat instrumentarium Pata Metheniego rozwinąć. Zresztą na tej płycie to fajnie słychać, bo tu jest i gitara akustyczna, i gitara elektryczna, hollow body i właśnie gitara i syntezator gitarowy. Też Pat Metheny jest znany z grania na gitarze barytonowej. Poprzednia płyta Moon Dial była...
1: A tak, pamiętam, rozmawialiśmy też o niej.
0: Tak, tak, była właśnie poświęcona tej gitarze jakby. Też gitara Picasso, 42-strunowa, stworzona specjalnie dla niego. Tutaj niestety nie możemy jej słyszeć. Ale no, to jest człowiek, który, jeżeli chodzi o instrumentarium, bardzo dużo też myśli o samych kwestiach technicznych.
1: On też, właściwie nie on, tylko Ibanez wydał serię sygnowaną właśnie jego nazwiskiem. I to jest ta gitara hollow body, o której mówiłeś. Tylko, że w przeciwieństwie do takich hollow body Gibsona, czy tam innych od Ibaneza, to nie jest taka gitara, że ona ma humbuckery, jak to mają niemal każde gitary. Ona ma takiego specyficznego single coila i to też nie takiego single coila, jaki jest w Stratocasterach czy Telecasterach, tylko on jest jakiś taki specyficzny, jakby starodawny, taki, którego się już nie produkuje. Tak szczerze mówiąc, chętnie bym się dowiedział coś więcej o tego typu przystawkach gitarowych, ale no niewątpliwie.
0: Nie wiadomo, gdzie szukać źródła.
1: Nie wiadomo, gdzie szukać źródła, dokładnie, ale też niewątpliwie, no chyba dzięki temu, no, to jego brzmienie jest takie wyjątkowe, nawet wtedy, jak tych syntezatorów gitarowych nie używa.
0: No tak, bo to jest trochę taki, jak to się mówi, warsztat mistrzowski, prawda? I to są być może też jego tajemnice, więc trudno się takich rzeczy dowiedzieć. Ale niewątpliwie brzmienie jest bardzo mocną stroną Pata Metheniego. Ono jest klarowne, wyraziste, właśnie autorskie przez stosowanie różnych oryginalnych instrumentów. No i rzeczywiście, to jest ta druga strona medalu, bardziej techniczna, ale myślę, że równie ważna w jego twórczości.
1: No dobrze, Side-Eye, Free, Plus. Jak podsumujemy tę płytę?
0: No ja podsumuję, że jestem usatysfakcjonowany. Pat Metheny się starzeje, powiedzmy, w uproszczeniu, jak wino, chociaż nie takie może najwyższej jakości, ale się dobrze starzeje, moim zdaniem.
1: Ja może nie jestem aż tak bardzo entuzjastycznie nastawiony do tej płyty, ale mogę na pewno powiedzieć, że jest to solidna propozycja. Trochę więcej się jednak po niej spodziewałem, no ale Pat Metheny to jest jednak taki muzyk, że on nie schodzi poniżej pewnego poziomu. Nawet jeżeli to
0: tak,
1: jest ten...
0: to jest dobrze powiedziane. Nie tak. Schodzi poniżej pewnego
1: Nawet
0: poziomu.
1: Jeżeli to jest ten odgrzewany, przysłowiowy kotlet, to jednak to jest bardzo dobry kotlet. Kotlet, który smakuje niemal tak dobrze, jak przy tym pierwszym odgrzaniu.
0: Tak.
1: Więc no, ja do tej płyty, no, tak jak mówię, no, zastrzeżeń nie mam. Słucha się jej bardzo dobrze. Trochę tylko żałuję, że w pełni potencjał pozostałych muzyków nie został wykorzystany. No ale... No, nie można mieć wszystkiego i na pewno ta płyta jest warta odsłuchania, warta wręcz nawet zakupu i położenia sobie razem z innymi płytami mistrza.
0: Tak, zachęcamy Państwa do zakupu, do zainteresowania się tą płytą, a już tam w tle brzmi A Story Within the Story. I znowu wracamy do lat 90. Płyta Imaginary Day.
1: No to była audycja Kind of Jazz, którą przygotowali dla Państwa
0: Mateusz Golami,
1: Szymon Stępnik, za stołem realizatorskim Grażyna Bąk, a za chwilę w Państwa radioodbiornikach słynny Rembi, słynna audycja Złote Lata Muzyki Rozrywkowej. Do usłyszenia.

Dzień dobry, tutaj Daniel Lukić, Karatepus JD, znowu w zastępstwie za Marcina Piweckiego. Zapraszam dzisiaj na audycję, jest 16 kwietnia i zaczęliśmy ją od takiego nagrania, które nagrałem z samych płyt niebieskich, która się nazywa Kind of Blue, dlatego też zaczęło się Milesem Davisem. Wiem, że byliście trochę skonfundowani, czy to jest audycja elektrodisco, ale zaraz wejdą bity i później jeszcze troszkę porozmawiamy. Zapraszam do słuchania.

Jeszcze raz Ratepus tutaj. Mam nadzieję, że wam się podoba ten set. Mnie się podoba, mimo że ma dużo małych błędów. Dwa lata się zastanawiałem, czy go wrzucić. Dzisiaj go opublikowałem na SoundCloudzie, więc jakby ktoś chciał na spokojnie posłuchać jeszcze raz, to zapraszam na mojego SoundClouda. I można tutaj znaleźć, jak widać, od początku jest Miles Davis, Octave One, Josh Wing, Chemical Brothers. Za chwilę będzie Jean-Michel Jarre, później będzie Björk, później będzie muzyka filmowa Eriksera, na końcu Autechre. No i taka to jest to forma dziwna, chyba trochę out of blue. Chciałbym ogłosić konkurs, jeżeli by ktoś chciał dzisiaj zadzwonić i zdobyć wejściówki na imprezę 8 maja. Organizujemy w P29 Milorada znowu, mam nadzieję, że pamiętacie go z ostatnich dziadów. Świetny producent techno, Soma, między innymi ostatnie wydawnictwo w Somie, najwięcej Mord i no i też Olympian Records, no, parę labeli już wydawał, jeździ teraz po całym świecie, znowu zawita do nas do Łodzi, będziemy mieli przyjemność zagrać ja, Archie Topis, czyli były mój brat, i Maciej Pietras. Jeżeli ktoś jest zainteresowany wyjściówkami, to proszę dzwonić, kto pierwszy, ten lepszy, podwójna wyjściówka na 8 maja. Numer telefonu 42 63 13 888.

0: Któż się do nas dodzwonił? Proszę się przedstawić.
1: Cześć, Daniel, może mnie poznasz.
0: A, Szwedu, cześć, witam cię.
1: No, cześć. Fajnie tak się słucha, fajnie, ale słyszałem już Kind of Blue, będzie coś jeszcze dzisiaj?
0: Znaczy tak, tak, będzie coś na żywo. Kind of Blue zostało skrócone do 46 minut, bo jednak ta dalsza część mi nie pasowała do końca, jak po 2 latach tak na spokojnie sobie to przesłuchałem, został skrócony. To będzie chyba najkrótszy set z tych wersji kolorystycznych, ale dobrze, że mam już RGB, czyli red, green, blue, więc teraz ta kolorów powinna teraz pójść lepiej, prawda?
1: A teraz miksy.
0: Teraz będzie yellow i dalej.
1: Dobrze, dobrze. Pozdrawiam gorąco.
0: No, ja również i zapraszam na Milorada. Będzie dobra impreza.

No i tak oto wygląda ta krótka forma Kind of Blue. Dobrze, że się odblokowało. Teraz będą kolejne kolory. A teraz zapraszam na seta. Zagram trochę bardziej house'owo. Będą to chyba te traki po prostu, które nie zagrałem ostatnio na patio. Było bardzo fajnie w P29. Byłem zdziwiony ilością ludzi w ogóle przy tej temperaturze bliskiej zeru. Ale to znaczy, że po prostu ludzie tęsknią za tym patio, bo jest to rzeczywiście unikalne miejsce. No i na najbliższy weekend warto może odwiedzić P29, jeżeli ktoś w piątek lubi na przykład happy house'y, to będą grane na patio, a na dole będzie grane techno przez młodą ekipę Under Control. A w sobotę jest Revo, więc na patio będą drum and bass'y, więc będzie na pewno można się rozgrzać, jeżeli nie będzie ciepło, ale już się robi cieplej, więc ale jak ktoś będzie chciał się schować, to na Revo będą w środku grane old school'e. I podobno słyszałem, że warto zobaczyć DJ-a Patrola, bo podobno daje radę. Tak więc tyle w temacie i zaczynamy część grania na żywo. Hausiki.

real deep shit. Living the deep shit.

No i to na tyle na dzisiaj. Grałem na CD-kach, jeżeli ktoś się zorientował, bo nie byłem w stanie chyba się aż tak przygotować. No, chyba najbardziej stresujące jest tutaj rozmawianie. Więc zapraszam za tydzień, a tam będzie mistrz ceremonii już Marcin z wami. I do usłyszenia za tydzień.

0: Dobry wieczór bardzo. Tu Nie dla Singli w składzie Janek Świątkowski,
1: Jakub Bizan-Michalski
0: i Maciek Markowski. Tak sobie pomyślałem już jakby mówiąc te słowa, czy nastawiając się, że zaraz je powiem. Pamiętasz, że kiedyś wymyślaliśmy jakieś takie ciekawe początki naszych audycji, że oczywiście to nie w takiej sytuacji jak dzisiaj, kiedy najpierw zabrzmiał utwór, ale właśnie przygotowując się do tego, że on zaraz zabrzmi, przerzucaliśmy się jakimiś tam ciekawostkami typu 15 albumów studyjnych, 15 koncertówek i składanek. A potem nam jakoś przeszło i się po prostu tak zwyczajnie, banalnie witamy.
1: A teraz się zamykamy i tańczymy. Jak w tytule tej kompozycji.
0: Chyba ty.
1: Że tak błyskotliwie nawiążę do tego tytułu pierwszego.
0: Okay. Dobra, wybrnąłeś. To jest oczywiście też artysta powracający do Nie dla Singli, chociaż po niemalże 11-letniej przerwie, jak ustaliliśmy sobie.
1: Okrężą drogą, można powiedzieć.
0: Tak, tak. Także jak sami widzicie, nie zawsze jest sens hołdować tej zasadzie, że w pierwszych audycjach, no, zazwyczaj jest tylko jedna nasza audycja w miesiącu, ale wtedy, kiedy zdarza się jakaś druga, to mieliśmy przecież taki zamysł, że ta pierwsza to będzie z artystą premierowym, który się jeszcze nie pojawiał, ewentualnie ta dodatkowa z jakimś powracającym, ale po 11 latach przerwy to...
1: To też nam nie wyszło.
0: To można, nie, po prostu można uznać, że to tak jakby tego artysty nigdy wcześniej nie było, bo już i tak nikt nie pamięta.
1: No tak. Więc dzisiaj zespół Aerosmith. Pierwszy odcinek sprzed 11 lat to był Aerosmith z lat 70. Natomiast przeskakujemy lata 80, być może one kiedyś też się doczekają, ale dzisiaj zajmujemy się latami 90 and beyond, że tak powiem, czyli od lat 90 do współczesności.
0: No tak, czyli Aerosmith jeszcze na szczycie wysokiej fali i powolne opadanie tej fali. Nie chcę mówić, że upadek zespołu.
1: Zdziadzienie.
0: No, zdziadzienie. To nie jest tak, że ten zespół jakoś upadł i stoczył się, no po prostu w końcu czas ich dogonił.
1: Zamienili się trochę w taki nostalgia act, czyli bazowanie na swoich wielkich przebojach, granie kolejnych wyprzedanych tras koncertowych, ale niekoniecznie z nową muzyką, a nawet jeśli ona jest, to na nikim nie robi większego wrażenia.
0: Ale to o tym jeszcze pewnie zdążymy pomówić, zwłaszcza jak dotrzemy do ich ostatniej płyty takiej długogrającej, no bo jeszcze mają na koncie epkę. Właściwie dotrzemy do niej już za moment, ale ponieważ już opowiadamy dosyć długo, to zróbmy tutaj pauzę i posłuchajmy kolejnych dwóch utworów.
1: Tak jest, to będzie You Gotta Move z głównie coverowego albumu Honking on Bobo i Beautiful właśnie z albumu Music from Another Dimension.

0: No i tak mniej więcej brzmi ostatnia jak dotąd płyta Aerosmith, pomijając oczywiście epkę, którą jeszcze później nagrali z udziałem Youngblooda, wschodzącej gwiazdy współczesnej sceny rockowej. Pamiętam, że kiedyś czytałem wypowiedź któregoś z członków zespołu, że to nie jest tak, że oni się wypalili twórczo, nie mają pomysłów na nowe utwory, tylko mają świadomość tego, że nikt właściwie już nie chce słuchać nowych płyt Aerosmith. Tak jak mówiłeś, oni koncertowali grając w kółko te stare hity, no bo trochę tego ludzie od nich oczekiwali. Niestety świat po prostu jest niespecjalnie zainteresowany słuchaniem czegokolwiek nowego od tego zespołu.
1: No tak, i to jest największy problem tych fanów, którzy jednak by się spodziewali czegoś albo właśnie nowego, albo grania na żywo czegoś poza hitami. Mhm. Tylko niestety tacy fani, jak my w wielu przypadkach, w przypadku wielu zespołów, są w mniejszości. To jest coś, co kiedyś też mówił Joe Elliott z Def Leppard, że bardzo chętnie by zagrali coś z dwóch pierwszych płyt, tylko że połowa ludzi wtedy pójdzie do toalety albo po piwo do baru. Więc niestety zmuszeni są grać głównie wielkie przeboje. No i ja się oczywiście z tym kompletnie nie zgadzam jako fan zespołu i rzeczy mniej znanych, no ale niestety znowu jestem w mniejszości.
0: No tak, to w ogóle branża muzyczna cierpi na taką przypadłość już od dosyć dawna. Na jaki koncert byś nie poszedł, to jest właściwie festiwal singli.
1: Tak, tak.
0: Mało kto chyba już dzisiaj sięga po tak zwane deep cuts, czyli jakieś takie właśnie utwory trochę mniej znane i od dawna nie grane na żywo. No już pomijając to, że nikt dzisiaj nie gra na koncertach rzeczy nowych i przedpremierowych, bo zaraz by to hulało po internecie. No, takie mamy czasy. Trochę jakby kultura słuchania tylko tego, co się zna i lubi, wykształcona przez stacje radiowe inne niż nasza oczywiście. A z drugiej strony no właśnie rozwój internetu i w związku z tym trudność ochronienia praw autorskich.
2: Bo jakże może mi się podobać piosenka, której nigdy nie słyszałem.
0: Prawda?
1: No i to niestety jest błędne koło. Natomiast oczywiście są takie, żeby nie było, że w ogóle nie ma takich dużych, czy też wielkich zespołów grających inaczej, bo jest Pearl Jam na przykład, który potrafi, że tak powiem, w każdym momencie rzucić w stronę B jakiegoś singla na żywo, albo utwór, który ludzie znają tylko w wersji demo, albo Foo Fighters, którzy też mają takie ciągoty czasami, ale jednak no, oni są w mniejszości, no nie oszukujmy się.
0: A może ich fani po prostu są wyjątkowi i tego akurat oczekują.
1: No więc właśnie.
0: Swoją drogą ciekawe, bo wydawało się, że w ostatnich latach Aerosmith już właściwie nie istnieje. Tam były jakieś konflikty, pożegnalna trasa została przerwana. Nie wiem, na ile to była prawda, no ale oficjalna przyczyna podana była taka, że Steven Tyler stracił głos i już nie będzie mógł wrócić do śpiewania, po czym minął rok czy dwa, no i jednak ta epka z Youngbloodem się ukazała.
1: Tak, on tak wraca bardzo powoli. Trzeba przyznać, że oni testują trochę wody na zasadzie, ile jego głos będzie w stanie wytrzymać, bo on faktycznie miał operację dość poważną i przez mniej więcej rok w ogóle nie mógł śpiewać, nawet jak się na scenie pojawił, to na harmonice grał na jakichś tam specjalnych koncertach. Natomiast powoli zaczyna wracać do śpiewania, jak było słychać na koncercie dla Ozziego, nawet wychodzi to całkiem nieźle. Kwestia jest teraz tego typu, czy będzie w stanie zaśpiewać cały koncert i w dodatku powtórzyć to za kilka dni. Mm-hmm. Czy jednak niestety to będzie tylko, ten głos będzie w stanie znieść 3-4 utwory na przykład. Mm-hmm. Tylko, nie? I myślę, że to teraz testują, bo w dalszym ciągu pojawiają się plotki, że ewentualnie wrócą do tej rezydentury w Vegas, czy też ewentualnie w tym nowym wynalazku z kopułą wspaniałą, Sphere, czy jak to tam się nazywa. Mm-hmm. Przy czym prawdopodobnie bez perkusisty znowu swojego, bo Joey Kramer raczej już z emerytury nie wróci. Jeśli już, to pewnie będzie grał na przykład Matt Sorum, dawniej w Guns N' Roses, bo to on na epce gra z Youngbloodem, więc no, tak to wygląda.
0: Aha, czyli po latach jednak jest jakiś wyłom i już oryginalnego składu mimo wszystko.
1: No nie, już na tej przerwanej trasie koncertowej Joey Kramer nie grał. Oficjalnie jest członkiem zespołu, ale panowie uznali, że nie jest wystarczająco dobrej formie zdrowotnej, że tak powiem, żeby się z nimi pojawiać.
0: No okej. Dobra, jedziemy dalej i teraz mamy albumy z lat 97 i 2001, jeśli dobrze pamiętam, czyli Nine Lives i Just Push Play i z nich Full Circle i Love Lies.

0: dobrze się składa, że tutaj właśnie mieliśmy po jednym utworze z Nine Lives i Just Push Play, bo dla mnie się to wiąże z taką opowieścią trochę osobistą. Pamiętam, że kiedy usłyszałem Nine Lives po raz pierwszy, to chyba kolega mi na kasecie pożyczył, to mnie ta płyta absolutnie zmiotła z planszy i kupiłem sobie oryginalny kompakt, co wtedy kosztowało mnie prawdopodobnie całe kieszonkowe. I mam tę płytę nadal i to jest pierwsze wydanie jeszcze z tą oryginalną okładką, wokół której też powstały pewne kontrowersje, bo się okazało, że grafika miała być oryginalna, a okazała się plagiatem grafiki zamieszczonej w jakiejś indyjskiej świętej księdze. Już nie pamiętam w tej chwili dokładnie, ale w związku z tym ta płyta była chyba w ogóle zakazana w Indiach.
1: No, ona w ogóle była zakazana nawet nie przez sam fakt plagiatu, tylko po prostu się obrazili, że tak powiem, wierni na wymowę tej okładki. Mhm. Więc no to...
0: No, więc później miałem bardzo duże oczekiwania co do płyty kolejnej. I ona się ukazała akurat w roku, kiedy obaj kończyliśmy 18 lat i zażyczyłem ją sobie w prezencie od koleżanek i kolegów z klasy w ogólniaku na imprezę osiemnastkową. No i jakież było moje rozczarowanie, kiedy okazało się, że ta płyta no jakościowo niestety do Nine Lives nie przystaje. Więc tak jak już tutaj sobie rozmawialiśmy, Nine Lives to jest dosyć niedoceniana płyta Aerosmith, jednocześnie chyba ostatnia, z której pochodzą jakieś naprawdę znaczące ich przeboje. Dosyć nietypowa jak na nich, bo to jest taka trochę płyta oczywiście też bardzo solidnie wyprodukowana, ale jednak taka jakby troszkę niszowa. To nie jest taka płyta, która za wszelką cenę chce iść w mainstream, tylko ma w sobie taką właśnie nutkę, ja wiem jak to nazwać, no jakiejś takiej alternatywy, powiedzmy.
1: Nie mów, że z lekką nutką dekadencji, bo to już kiedyś ktoś wykorzystał.
0: Tak, ale dekadencja też. To zresztą będzie słychać w kolejnym utworze z tej płyty, który mamy przygotowany, ale nie uprzedzajmy tak jest faktów.
1: No dobrze, a właśnie, a dla odmiany, bo zacząłeś o tym, że Nine Lives bardzo dobra, bo o tym rozmawialiśmy.
0: Tylko
1: a z kolei,
0: za długo oczywiście.
1: Tak, mówiliśmy tak, też o tym, że ja na przykład Just Push Play to słyszałem w całości z 5 razy, może mimo, że mam ten album w formacie fizycznym, tak jak każdą inną płytę Aerosmith studyjną. Natomiast kompletnie nie słucham tego albumu tak dla przyjemności w domu, bo nie ma tam za bardzo czego słuchać poza wyjątkami.
0: No tak, tak, no to jest niestety taki album, który jednym uchem wpada, a drugim wypada, chociaż i tak być może jako całość broni się trochę bardziej niż Music from Another Dimension.
1: Nie wiem, ale to może potem jeszcze będzie czas, bo nie wiem, czy zdążymy o tym porozmawiać. Okay. No dobrze, kolejny dwupak przed nami, wracamy na Get a Grip i z tej płyty Fever. No a potem właśnie ten taki troszkę eksperymentalny też utwór z Just Push Play, bo tam też się jakieś eksperymenty zdarzały, aczkolwiek niekoniecznie zawsze udane. Ten akurat uznajemy za udany.
0: Tak, no to jeden z jaśniejszych punktów tego albumu.
1: Czyli Avant Garden.

0: Jeżeli nie znacie płyty Just Push Play, no to po tym utworze możecie się domyśleć, jaka ta płyta jest, bo skoro ten utwór jest jednym z najlepszych na niej, no to jaka musi być cała reszta. I to nawet nie chodzi o to, że ta płyta jest jakaś wybitnie zła, ona jest po prostu dosyć nijaka. Mhm. Ona jest po prostu już tak gładziutka, tak wypolerowana, że tam w zasadzie trudno o jakiś punkt zaczepienia.
1: I nawiążę teraz do tego, co mówiłeś o tej ostatniej płycie, bo ja wiem, że co prawda będziemy słuchać jej na sam koniec jeszcze jednego fragmentu, ale obawiam się, że może nie być wtedy czasu. Uważam, że Music from Another Dimension, gdyby ją okroić do 40 minut, wybrać rzeczy najlepsze, według mnie oczywiście, to byłaby całkiem dobrą płytą. Problem polega na tym, że tam jest dodatkowe jeszcze pewnie ze 30 minut muzyki absolutnie okropnej. I tak jak właśnie na Just Push Play, to nie są jakieś tam w większości słabe utwory, tylko po prostu są niejakie, tak na Music from Another Dimension są rzeczy świetne i są rzeczy absolutnie straszne.
0: No to powiedzmy na Nine Lives nie jest to aż taki kontrast, bo tam jednak głównie są utwory świetne.
1: A reszta jest nijaka.
0: Tak, a jest jeszcze właśnie dopchanych nie wiadomo po co kilka takich wypełniaczy, żeby płyta trwała w okolicach 70 minut i to jest trochę jak z Loadem i Reloadem Metalliki. Mhm. Ja świetnie wiem, świetnie znam pierwszą połowę tej płyty, a nigdy nie wiem jak się kończy.
1: Zawsze usypiasz w połowie.
0: Mniej więcej, tak. Albo się wyłączam po prostu tak, no, nie bez powodu lekcje w szkole też trwają po 45 minut.
1: Najgorsze jest to, że na sam koniec takich płyt najczęściej są bardzo fajne rzeczy, ale przez
0: te 20, tak, właśnie, spoko.
1: Przez te 20 czy 30 minut przed tym ostatnim utworem najczęściej jest nuda.
0: Chociaż tutaj ci, którzy znają tę późniejszą wersję, to powiedzieliby, jakie Fallen Angels? Przecież tam jest jeszcze ten turbo, mega, hiper przebój I Don't Want to Miss a Thing. No, no tak, tylko że ten utwór został tam doklejony w tej wersji zmienionej, kiedy wydano tę płytę ponownie z inną okładką. Także to już jest w ogóle dramat, bo ten utwór to już tam w ogóle nie pasuje.
1: Ja mam słabość do tej kompozycji, muszę przyznać, ale tak, ale on jest kompletnie nie na miejscu na tym, mm-hmm. na tym albumie, więc no, no ale to takie są, że tak powiem, efekty działania najczęściej wytwórni płytowej.
0: No tak. Natomiast dla fanów, którzy muszą mieć wszystko, no to jest jakiś ratunek.
1: Oczywiście.
0: Ale teraz przed nami moim zdaniem absolutnie najlepszy utwór z Nine Lives i w ogóle w moim prywatnym rankingu prawdopodobnie najlepszy utwór Aerosmith w ogóle w całej ich karierze, czyli The Farm. Połączenie ciężkiego riffu z psychodelią, no wszystko tam jest w tym utworze. Wszystkie klocki, które powinny być.
1: A z kolei zaraz po nim mój zdecydowanie ulubiony utwór z Honkin' on Bobo i też jeden z moich ulubionych utworów Aerosmith tego od lat 90. później. Więc można powiedzieć, że to będzie bardzo mocny dwupak.
0: No to proszę, The Farm i The Grind. It's far, far away.

0: My tu gadu gadu, a pożegnać się trzeba, więc też mamy utwór o odpowiednim tytule w sumie.
1: No tak, i to taki dramatyczny na koniec, jak przy napisach końcowych niemalże od filmu, więc to też nazwany właściwie.
0: Tak, tak. Utwór nosi tytuł Another Last Goodbye. No w naszym wykonaniu to nie będzie akurat Last Goodbye, tylko po prostu Another Goodbye, ale nie na długo, bo w tym miesiącu słyszymy się jeszcze raz, no bo przecież zawsze w maju jest Żakowa ramówka urodzinowa, więc nie dla singli nie może tam zabraknąć.
1: Z tego co widziałem, chyba jesteśmy przewidziani na północ soboty na niedzielę, aczkolwiek na 100% jeszcze tego nie mówię, bo do końca nie wiem, ale tak mi się wydaje, więc zapiszcie sobie w kajecikach.
0: Tak, tak i zróbcie zapasy kawy.
1: Otóż to. A my już wam dziękujemy za dzisiaj.
0: Janek Świątkowski,
1: Jakub Bizan-Michalski
0: i Maciek Markowski. Do usłyszenia. Na razie.

0: încredere, coronea partidei Delgado acolo.
1: Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej. Nasze radio szumi najlepiej. Broken Mate Radio. Broken Mate Radio. Broken Mate Radio. Broken Mate Radio.

0: 25 kwietnia 2026 roku. Sobota. Godzina 20:01. Jesteśmy w naszym kochanym studenckim radiu Żak Politechniki Łódzkiej. Naszym realizatorem jest Tadeusz?
1: Teodor.
0: No mówię, Teodor Woźniak. Dziękujemy ci, że z nami jesteś.
1: Jak
0: za każdym razem, gdy możesz z nami być.
1: Tak jest, za każdym razem, ja gdy tak możesz z nami być. Cieszysz się niezmiernie.
0: Tak jest, zawsze jesteśmy mega ucieszeni z tego powodu.
1: My też się cieszymy, wszyscy się cieszą.
0: Że tu jesteśmy.
1: Tak jest. Tak
0: ja,
1: jest.
0: Nasi goście.
2: My też się cieszymy, bardzo że się tu cieszymy. Jesteśmy.
0: I kim jesteście?
2: Cieszymy się od dłuższej chwili. Ciągle się zastanawiam, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy. Ja nie wiem.
0: Nie wiadomo. A ty wiesz?
3: Ja wiem. Ogólnie zdarza mi się wiedzieć, przypominam sobie właśnie w tym momencie.
1: Aha, jak myślisz, dokąd...
3: Od czego zacząć tutaj? Dlatego, to jest dokąd my, historia.
1: Dokąd, mi, to dokąd my dzisiaj zmierzamy?
3: 91 rok, 14 maja. No co, przedstawiając się. Bartek i Bartek, nie zaskoczymy też. Was, jakby
0: wow,
3: mamy jedno imię.
0: Zapamiętać.
3: Tylko Bartków bierzemy do naszej.
0: A, rozumiem. Naszej
1: a, czyli trzeba mieć, żeby dobrze. Dostać, żeby grać w Baba Jaga, rekord się... na imię Bartek.
2: To
0: wszystko tak,
2: albo z nami współpracować, no.
1: Tak jest. Tak.
3: Bartek, Bartek Gandhi.
2: I Bartek
3: Bertek. I Bartek Bertek, czyli... Dużo litery B.
0: Dużo, dużo, taka mieszanka językowa, bym powiedziała. Łamigłówka. Językowa.
1: Taka łamigłówka, taka fajna ona.
0: Jest.
1: Tak jest, tak
0: świetnie.
1: Jest.
0: Świetnie. Jak pewnie zauważyliście, jeżeli nas widzicie na mediach społecznościowych, jeżeli nas słuchacie na Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej, to... coś, zgubiłam wątek. Za długie wejście zrobiłam.
1: No, jeżeli słuchacie nas na antenie Studenckiego Radia Żak Politechniki Łódzkiej, to możecie do nas zadzwonić.
0: Tak, oczywiście, że
1: wykonując
0: tak.
1: Wykonując połączenie na numer 42
0: 63
3: 8
0: 13
2: 8 8 8.
3: Tak, tak,
0: i jeszcze raz.
1: 42
0: 63
3: 13
2: 8 8 8.
0: Tak 13, jest.
2: Ej, ale nie powiedzieliście nam, że słuchacze będą mogli zadzwonić i krytykować naszą muzykę live.
0: Nie, jak nie, krytykować?
1: Nie, w czasie live'a nie, w czasie grania nie.
0: Nie, daj spokój. Dlaczego można... zakładasz, że od razu krytykować? Ja nie rozumiem.
3: Miejmy nadzieję, że...
0: Skąd taki pomysł?
3: Skąd taki pomysł, żeby nas zaprosić?
1: Nie, nie wiem.
0: Skąd taki pomysł, żeby nas zaprosić? No tak już wrócimy po wszystkich po prostu.
3: Nikogo już nie było w Łodzi.
0: No, już zostaliście tylko wy. No, ostatni z listy po prostu. Nie mieliśmy tak. wyboru. No. Odsuwaliśmy od siebie to najdłużej jak mogliśmy, no ale już dłużej nie możemy.
2: Nie,
0: po
2: nie to już któryś na koniec, raz nie na... mieliście wyboru.
0: Tak.
3: Najlepszy na koniec.
1: Tak, no. Słuchajcie, bo z Bertkiem widzieliśmy się kilka, chyba ze trzy razy, zarówno
0: co najmniej
1: w różnych,
0: chyba.
1: W różnych tak. układach.
2: No. Okay.
3: Trochę tego było. No. Bertek aż się spocił na czole. Nie krew, wszystko dobrze.
1: Zaraz powiemy o niej.
2: To naturalne.
3: To wspomnienia, ale... to wspomnienie.
2: No bo w sumie to niedawno Facebook mi przypomniał, że zaraz będzie 10 lat od pierwszej imprezy, którą zorganizowałem i tym samym pierwszego seta, którego zagrałem w życiu. No.
1: O, o.
0: Opowiedz nam o tej chwili.
2: Nie chcę.
0: Okay.
3: Nie pamiętam.
1: Tak. Nie, no pamiętasz, gdzie to było?
2: W Żartach Żartami.
1: O, Żarty Żartami.
0: No, to
1: mega
0: to
1: spoko miejsce było w Łodzi.
2: Kiedyś to
0: no,
2: było.
0: No, kiedyś to było. No. No,
1: kluby tak mają, że się... zamykają.
0: Otwierają i
3: kiedyś,
0: zamykają.
3: Kiedyś to było fajnie. Jak to, no. Kiedyś to były czasy.
0: My w Żarty Żartami robiliśmy swoje poprawiny.
1: Tak, także... i robiliśmy tam. No, LDT-ki tam robiły imprezy. No. Znakomite rzeczy były.
0: Znakomite.
1: Znakomity klub, bardzo fajni ludzie to prowadzili. Pozdrawiamy ich serdecznie.
0: No, tak, jeżeli nas słuchają.
1: I było to mega fajne i profesjonalne.
3: Trudne czasy dla w ogóle branży tej samej.
1: Tak, nie? Tak. Ciężko jest teraz no, w Łodzi.
3: Szeroko pojętej.
1: No. Tak. Tak, tak.
3: Tak, tak. Nie, no. Nie Łodzi, wszędzie globalnie jest problem.
0: Nie, no ogólnie myślę, że wiele miast o tym mówi, no nie? Także...
1: Aha, aha.
2: Jest ale takim... zaskakująco źle Łódź sobie z tym wszystkim radzi, biorąc pod uwagę jej lokalizację.
4: No, no, historię, nie?
2: Ilość ludzi i młodzieży, które przyjeżdża tu na studia, no to jakby imprezy nie są wcale jakieś super odlegane,
3: ale, ale
2: tak
3: inicjatywy
2: powiem,
3: z miasta i tak dalej, jak mamy paradę i to wszystko, no to wygląda tak, imponująco. Trzymamy tą kulturę, nie?
4: Jest parada, Kijawik,
0: labirynt.
2: Jest labirynt.
4: No, także no, tak, no, tak, dzieją się duże labirynt. Rzeczy. Ciężej jest z tymi mniejszymi. Ja mam wrażenie, że te mniejsze eventy, które przewidujesz, że ci przyjdzie między 100 a 200 osób na przykład, bo wiesz, że więcej... Albo po prostu zakładasz, że na taką imprezę przyjdzie tyle ludzi, albo że po prostu miejsce nie pozwala ci i tak na więcej, nie? Bo się tam więcej nie zmieści. I żeby to wyszło tak jak... To z takimi imprezami, wydaje mi się, trzeba się napocić
3: trochę. Ja słyszałem, że nawet i w Berlinie, tam gdzie na imprezach oni oczekują średnio 400-500 osób, po 150-200 przychodzi na techno, gdzie to jakby... Tak?
0: No tak,
4: czyli
0: tak.
4: Czyli też to wszystko
3: tak,
4: zmieniło.
3: No, ogólnie ludzie jakby, no nie wiem... Idzie no bo lato, jest też festiwalowi się zrobiło. Bardzo dużo ludzi jeździ też na festiwale openery.
4: Tak,
3: i tak dalej.
4: Tak,
3: troszkę z tych klubów jakby czekają tak na ten sezon, żeby sobie pojeździć.
4: Tak, tak. Tak,
0: nie dziwię się w sobie.
3: No nie, no oczywiście, że tak.
4: No i też jest, moim zdaniem też jest coś takiego, że mało jest, znaczy nie jest puszczane undergroundowe klimaty, są raczej niepuszczane w radiu ogólnym i młodzi ludzie mają taki, już też wielokrotnie mówiłem, że młodzi ludzie mają tak duży zalew muzyki komercyjnej, że jeżeli chodzi o tą alternatywę jakąkolwiek, to muszą się, to trzeba się postarać znaleźć, poszukać takiego klimatu i tak dalej.
3: No,
4: a jak ktoś ma na tacy podane wszystko po prostu od razu, to nawet no, oni nie wiedzą, że istnieje taki.
2: Kiedyś też inaczej słuchaliśmy muzyki, musieliśmy sobie wybrać muzykę, a kiedyś może nawet ją kupić na tym winylu, na gramofonie odpalić, a
4: albo
2: teraz
4: na CD-ku, no,
2: nawet nie decydujesz, czego słuchasz, odpalasz randomową playlistę i jedziesz.
3: Ale to jest
0: nawet
3: tak, że...
0: sam, przepraszam, że ci przerwę, sam mówiłeś dzisiaj, że nie pamiętasz, kiedy do końca wysłuchałeś kawałek.
4: No,
3: co w tym złego?
2: Chyba, że leci sobie na playliście.
0: No tak, ale znowu dzisiaj...
2: ADHD, to się nie liczy.
0: Kiedyś to było, że się kupowało, się siadało i całą płytę, kasetę od A do Z po prostu siedziało. Ja na przykład siadałam w dużym pokoju, puszczałam i pierwsze przesłuchanie. Od razu po dostaniu, no nie? Czy tam kupieniu.
2: No
0: a
2: i kiedyś
0: teraz...
2: słuchanie muzyki to była celebracja. I
0: większa na pewno.
2: Zostało nam to tylko w sumie na imprezach. Tak no, na dobrą
3: ale to
2: sprawę.
3: Też jest tak, żeby trzeba trafić w dobre miejsce i też w dobry klimat, bo to wiadomo. To też często tak zaczyna
0: no
3: się,
0: tak? No.
3: Poszedłeś na dobre drum and bassy, no to drum and bassy i potem chodzisz, tak? Tak samo jest z transami. Jak się umieć, to tak zacząłem się, stąd pochodzę. Drum and bassy całe życie. A pojechałem raz tylko na imprezę do lasu, że tak powiem, gdzie
0: i
3: popuścili mi po prostu tą muzykę, ja przepadłem, ja mówię, no ja pierdykam, to jest to, do czego, to co chciałem robić i czego
0: tak
3: chciałem
0: jest,
3: słuchać, nie?
0: Moje miejsce.
3: Tak, totalnie przypadkiem.
2: Totalnie odnosi się to też do tego, że któryś raz tu jestem, kolejny raz z inną muzyką.
4: Tak, tak, trochę
2: i
4: inaczej.
2: I z muzyką, której ja kiedyś osobiście nie tolerowałem. Była za szybka, za mocna i
4: co
2: w ogóle...
4: Co to za muzyka w ogóle?
3: A to prawda, to prawda.
4: Co to jest?
0: I ciągle tłukło i
2: aż pojechałem na...
4: Cały czas ten sam kawałek.
2: Pojechałem na festiwal i wtedy...
4: Cały czas ten sam kawałek.
3: A teraz powiedz festiwalem, ale na festiwalu było tak, że się spotkaliśmy na jednym festiwalu w Niemczech. Aha. Ja go spotkałem, właśnie mówię, o, scena high-techowa, że jest zarąbiście i tak dalej. Bertek mówi, nie mogę koło tego przechodzić, nie mogę, daj spokój, wymiotuję, żygam, bla, bla, bla. I nagle co?
2: To było w pierwszy dzień.
3: Co się stało? No i potem, że tak powiem, no wszystko to... Tak, że wszystkie tryby się przekręciły w odpowiednie miejsce i to po prostu siadło, no.
2: To czasem, okazało się, że czasem muzyki się nie słucha, czasem muzykę się doświadcza
3: no,
2: i
3: tak,
2: pomagają
3: tak.
2: przy tym... duże głośniki na imprezach tak, i zupełnie tak, i inaczej wtedy
0: no,
2: też słuchasz się
0: totalnie,
2: tej muzyki.
0: Totalnie.
2: Przeżywasz ją bardziej.
4: Tak, jest,
0: tak, tak zdecydowanie. Basaż musi być. Basaż? No, nie ma basażu, to ja nie podchodzę.
2: Więc w dzisiejszych czasach jakby chodzenie na imprezy to jest w pewien sposób celebracja muzyki, no bo idziesz tam głównie słuchać muzyki, potańczyć, a tak to muzyka stanowi tło do twojego życia.
0: No. Muszę tutaj powiedzieć jasne. Chyba, że jesteś mną, która przychodzi na imprezę.
3: Który
0: żeby,
3: przychodzi.
0: Który przychodzi na imprezę,
2: przychodzi,
0: żeby stać na dworzu, Żeby stać na dworzu i rozmawiać z ludźmi. Tak. Mi się zdarza po prostu nawet nie wchodzić, naprawdę, jak jest już... Ja mam grube rękawiczki, mam futerko, mam te nauszniki. Ja na zewnątrz, do najpóźniej jak mogę i najwcześniej jak się da. Także, ale oczywiście chodzę też dla muzyki, tak?
3: Tylko... Nie, no oczywiście. Wszyscy chodzimy na imprezy dla muzyki. Wszyscy chodzimy na imprezy dla muzyki.
1: Co, ci, co znają Martynę, to też wiedzą, że Martyna większość imprezy spędza na rozmowie z ludźmi.
0: Tak jest, no, oczywiście, że tak.
1: Na dworzu.
0: No,
3: ale ja za gwiazdówkę lubię... płaci normalnie.
0: No, no jak, patronami medialnymi dostęp... przeważnie jesteśmy.
3: Płacisz subskrypcję za dostęp do ludzi.
2: A dlatego nie chodzicie do nas na imprezy, bo trzeba zapłacić.
0: Być może.
3: Zawsze są na imprezach u nas.
0: Ciebie nie ma wtedy akurat.
1: No, może ciebie nie było akurat.
2: A wiem, bo może ja wtedy grałem i ty po prostu nie weszłeś do środka.
0: Bardzo możliwe.
3: Albo stajesz pod głośnikiem. No,
0: tak, jest to
2: tak
0: możliwe.
2: Jest, tak jest.
3: Kulałeś. No.
0: Dlatego ja najbardziej lubię właśnie, jak imprezy są na zewnątrz, bo wtedy tak. Łączę muzykę
3: z przyjemnością. Wtedy łączę muzykę z przyjemnością.
0: No dokładnie, muzykę z przyjemnością.
3: Ale muzyka na dworze zupełnie inaczej brzmi i tak samo tutaj.
1: Tak, jest. Tak, to zawsze jest fun i tak luźniej się słucha na dworzu.
3: Znaczy ogólnie nasza muzyka, myślę, że w ogóle scena taka dark psajowa i tak dalej, no to na dworzu jednak, w naturze, na dobrym soundzie, jak to jest dobrze nagłośnione, to nie ma takiego, nie ma takiego innego wrażenia. I raczej ta muzyka ma to do siebie, że jest taka turbo 3D. Jak się słucha na dobrze ustawionych właśnie jakiś Function One, jakiś Lambda Elapsach, no to naprawdę wchłania to człowieka po prostu.
1: No,
3: to się ciężko,
1: grubo.
3: Ciężko później wrócić. To w klubach słyszysz jak szklanki, tylko drr, drr, drr i słyszysz te wszystkie nierówności, że tak powiem. Koleżka w kiblu, tak?
1: Zasymulowałem triplety.
3: A do Samplujemy to.
0: To jest to.
1: Słuchajcie.
0: Nowy
1: numer. Także ja się chciałem tak spinając klamrą trochę to, ten tam temat z tą muzyką, to pokazywać trzeba ludziom muzykę i czasami przypadkowo, czasami gdzieś tam nawet nieprzypadkowo puszczać, niech się pytają, co to za muzyka i w ogóle, no. Tak jest.
3: Przypadkowo.
1: Nie jest. Na ulicy,
3: przepraszam pana, mogę coś panu puścić? Ale się spieszę do pracy, proszę. Sekundka. 3 minutki.
0: Niech pan podsłucha.
3: Sam dropik, do dropu.
2: Nie oszukujmy się. Chyba każdy producent uwielbia, jak wieziesz kogoś autem swoim i ktoś nie ma wyjścia, musi słuchać twojej muzyki, zobacz. Teraz usłyszysz wszystkie ostatnie numery, które zrobiłem od kiedy się widzieliśmy, nie?
3: Dokładnie.
1: Koniecznie, mordesko.
3: Pod argumentem, że nie ma innego.
1: Ja jestem DJ-em, ty musisz teraz, wiesz, słuchać tutaj.
2: Patrz, jaki ci mordeczko
3: skrawa. Słuchaj, jaki drop idzie.
0: Ej, Lechu też to robi. Jak jedziemy z kimś autem, to zawsze jest puszczany lekacer.
3: To się nazywa dominacja. To rozstrzygnie w czystej formie dominacja.
1: Całkowicie przypadkowo. Po prostu akurat tak.
3: Nie mam internetu, tylko to mam na telefonie.
0: Tylko to mam na telefonie, tak.
1: No, nie mam by nie. Słucham w kółko, że ja... Super, poniosło mnie.
0: O Marko, ludzie.
1: Tak jest, dobrze, słuchajcie. To tak, muzyka i ten. Lecimy z tematem teraz, bo mamy numerek do pogrania, bo jeszcze chcieliśmy powiedzieć w ogóle, że jest kolektyw Baba Jaga, nie?
3: O. W sumie zapomnieliśmy o tym.
1: Tak jest.
3: W sumie po to tu przyszliśmy, tak?
1: Tak jest.
0: Kim jesteście i co tu robicie?
1: Tak jest, bo puścimy wam wałek i to będzie wałek, to będzie twój wałeczek.
3: Tak.
1: Jakiś, i będzie to niewydany, słuchajcie, mamy unreleased mamy.
3: A ogólnie pogramy cię unreleased, pogramy trochę z naszej płytki, która wychodzi 13 maja właśnie na naszym labelu Baba Jaga Records, dokładnie.
1: Baba Jaga Records, tak, słuchajcie, zaraz wrzucę to logo, jest w ogóle super.
3: Kurza łapką, tak.
2: Pozdrawiamy Natalię.
3: Pozdrawiamy Natalię, naszą designerkę. Natalia Fraktalia.
1: Okej.
3: Tak, Nati jest mistrzynią w to.
1: Tak jest. To ja tu
3: wszystko,
1: strony...
3: co widzicie, jest stworzone u nas, to jest właśnie robione przez nią, także szapoba.
1: Okej, ekstra. Dobra, to pozdrowionka lecą tutaj. Psycitek, Talisa, Mikenel, Hardcore, Oczywiście Hiden, także pozdrawiamy, siemano, wysyłam hardcore do Przema Klapy z Poznania. Chłopaki, czekam na sożny technosztangę. Pozdrawiam. Kotłownia kolejna.
3: Aż okulary założę.
2: Mordo. 180 na sztangę.
1: 180 na sztangę jedziemy.
0: 180 na sztangę
3: jedziemy. Easy.
1: No i Baba Jaga Crew, Baba Jaga Rekord, przepraszam, tak?
3: Ale też... To zależy, Crew też, no. Ale to Crew to my, a Rekord to ten, to nie my.
1: To nie my.
3: To wy, tak, to nie my, to nie my, tak?
1: No dobrze, i to będzie wałeczek, się nazywa...
3: To Terpentegro.
1: To Terpentegro.
3: To są słowa właśnie stworzone tak na zasadzie, jakiś tytuł trzeba wymyślić. Ciekawe, skąd te słowa się tworzą. Nie wiem, co to znaczy, ale tak się nazywa.
1: To ja Terpentegro.
2: Kreatywność, ja zawsze mam z tym problem.
3: No, znaczy ja po prostu nie wiem. Właśnie łączę litery poruszyć, z
1: chcę
3: ze
1: poruszyć
3: sobą.
1: Ten temat na, do nadawania.
3: Czajcie, łączę litery ze sobą i już.
0: I już tak, jest
1: słuchajcie,
0: słowo.
1: Właśnie to też jest ciekawe.
0: Łączę, poczekajcie, łączę litery ze sobą i już jest słowo.
3: Coś jest
0: słowo.
3: Czerwone.
0: Jest
3: słowo. Malina się świeci.
0: Malina.
1: Tak, tak, słuchajcie, no. Bo właśnie też chciałem poruszyć ten temat nadawania nazw kawałkom przez producentów, bo wiem, że to jest mega w ogóle z tym jest akcja, bo czasami to są rzeczy, które się dzieją gdzieś tam obok, tak? Czasami jakieś słowa przypadkowe, ale zawsze to jest dla mnie kwestia, bo ja nigdy nic nie zrobiłem żadnego kawałka. Jestem DJ-em jakby tutaj 100%, ale właśnie to jest ciekawe właśnie, skąd no, te tytuły.
3: A czy to może też od sytuacji, w której się znajdujesz i robisz z jakąś intencją sobie, tak, no bo często też takie, zrobisz albo zadowolony, albo mniej zadowolony, albo naprawdę niezadowolony totalnie. No i to też ma wpływ na twoją muzykę i na to, potem jak to nazwiesz.
2: Odpowiedź, to zależy? To,
1: tak. No, zależy.
3: I tak,
1: zależy,
3: i nie.
0: No. Jeden rabin powie tak, drugi powie nie.
1: Oczywiście, że tak.
2: Zależy, no bo jak masz jakiś wątek w numerze, no to nazywasz numer jakby odnośnie do tego wątku, nie?
3: Ale znalazłeś fajne słowo.
2: Niekoniecznie musi być pierwsze skojarzenie, nie?
3: Albo miałeś taki sample ze słowem na przykład, które było i fajnie brzmiało, go wrzuciłeś w numer i mówisz, o.
0: No,
3: tak,
0: jest.
3: Tak, okej, okay, tak, okay.
1: O, dobre,
3: no.
1: No dobra.
0: To co, gówno, puścimy dokładnie. Ten wałek?
1: Tak, puśćmy ten wałeczek i jedziemy z tematem, także...
3: Puść ten wałeczek. Zapodaj.
1: Zapraszamy w podróż.
3: Pokaż, co tam masz.

0: I tym sposobem...
1: I w połowie numer wyłożyliśmy.
0: To nie jest... To nie jest całość,
2: jak mogliście, dostali.
1: Czekałem na dropa. Do wszystkich, którzy zostali.
0: Jeżeli czekaliście na dropa, to streszczę
1: wam... To w tej muzyce nie ma dropów.
0: Nie ma go.
3: To znaczy tam jest wszędzie.
0: Wszędzie, albo już po prostu...
1: Tam jest wszędzie wszystko. No.
0: Tak jest, no nie, tak no, jest.
1: No. Muzyczka...
0: Także tego.
1: Kosmiczna, no.
4: Kosmiczna muzyczka.
0: A propos mroczna, kosmosu.
1: Heavy metal. O.
4: A propos kosmosu. Właśnie.
0: Tak jest. Czy wierzycie w światy międzywymiary? Światy,
1: tak.
0: No.
4: Tak, właśnie.
1: Oczywiście.
4: Są gdzieś tam...
1: Słyszałem, że jest ich dużo bardzo.
3: Ja tam byłem, nie wiem jak mam...
1: Pamiętajcie, jakiej muzyki słuchamy.
0: Ja
1: tak?
0: Generalnie powiem wam, że mi się wydaje, że jest to jak najbardziej, tylko my to odczytujemy jakoś tak kosmicznie, a tak naprawdę każdy z nas w różnych sytuacjach jest w światach równoległych, bo Trump na przykład tam odpierdziela i mówi jakieś
1: tam już jest
0: rzeczy.
1: Wojna,
0: nie, mówi jakieś rzeczy, a ja żyję w zupełnie innym świecie niż ten, co, o którym ona opowiada. Żyję. Więc
4: tak jest.
0: Jakby no, to chyba jest dowód na światy równoległe,
4: tak jest,
0: prawda?
4: To na pewno jest ten równoległy, tam byśmy nie chcieli trafić zdecydowanie. To tam
0: nie,
4: dużo...
0: słucham tego i mówię, o dobrze, że jestem w tym świecie równoległym.
3: No, nie, to nie mój świat.
1: Nie, no, jest ta, jest ta teoria, tak?
0: Nie wchodzę tam,
1: teoria no. Multiversum, tak? No. Że każdy, że właśnie, że...
3: mamy multiversum w jednym wersum.
4: Da, tak, tak.
0: Tak, też, bo one się przenikają też przez siebie, oczywiście, znaczy, że
1: a
0: tak.
1: A że my to jesteśmy tylko w 3D, to my tylko 3D. 3 wymiary widzimy.
0: No tak, dokładnie, tak oczywiście.
1: A ile tam,
3: tak. To, że widzimy 3D nie znaczy, że jesteśmy w 3D.
0: Nieważne,
3: nie,
0: no, że jest.
1: To jest tylko, to wiesz, znaczy widzisz, ej, to, widzisz, że... to jesteś pewny, że widzisz
0: to,
1: w 3D.
0: To, że w to no, wierzysz, jesteś... nie znaczy, że tak jest.
4: Tak jest.
3: Ty jesteś w stanie tylko odbierać 3D, ale...
1: Znaczy, taka rzeczywistość dokładnie jest przeze mnie... Mogę ją pojąć, mogę ją widzieć, ale jakbyś był na przykład w 2D, jest tak się mówi, tak? I byś był 2D, czyli byłbyś taką kropką na kartce i by przyszedł na tą kartkę 3D gość i by stanął, to byś nie widział go 3D, tylko widziałbyś odcisk jego stóp, jakby odbicie jego stóp.
0: Tak.
1: Ale... to tak samo znaczy, skoro jest na przykład czwarty wymiar, a my widzimy w trzech, to znaczy, że my też widzimy taki odcisk stóp tylko,
0: no tak.
1: A prawdopodobnie coś tam dalej jest taki z kolejnym i kolejnym.
3: No ale... Ale
1: leciałeś tam, tak wiesz.
0: Poczekajcie, no przede wszystkim chyba dowodem na to jest to, że planety jakby one nie są w miejscu, w jednym punkcie się jakby kręcą, tylko
1: cały
0: przez wszechświat się poruszają, tak, cały... obkręcając się, więc to jest, my tego wymiaru nie widzimy w ogóle totalnie, no.
1: Znaczy, no nie widzimy, bo jest... nie potrafimy, ale on
0: no, ale
1: prawdopodobnie
0: on jest
1: zgodny.
0: Nie,
3: to znaczy, że nie istnieje właśnie.
1: Jest to. Jakaś ta teoria strun, tam przewiduje 11 wymiarów chyba i tak dalej.
4: Nie, to nie.
0: No,
4: no
0: to aż tak
1: ale
0: dalej
1: to nie,
0: no
1: to słuchajcie,
0: zaszło.
1: To na inną godzinę, to po 22.
0: Ale jesteś w stanie je wymienić, bo jestem ciekawa.
1: Struny. Znaczy pierwszy, drugi, trzeci.
0: Czwarty, piąty,
1: powiem ci całkiem i zatrzymaj się spokojnie, za dużo wymiarów. Dobra.
0: Nie zapamiętam, nie zapamiętam. No. Dobra.
4: Bo jeszcze coś chciałeś powiedzieć, Bartek.
1: Wow. O, Boże.
3: To musiało być dawno temu, już
4: wymiarze.
3: Nie pamiętam.
4: Wymiarze.
0: Tamten wymiar już się skończył
3: tak,
0: po prostu.
3: Totalnie.
4: Tak jest, tak jest. No. Słuchajcie,
3: ktoś naciągnął strunę.
4: No tak. Dobra, to powiedzmy w takim razie o planach wydawniczych, bo tam płytę jakąś macie do tego, będzie.
0: Wróćmy na ziemię.
1: Tak,
4: wróćmy na ziemię.
1: Do lasu.
4: Do Baba Jagi.
0: O, chętnie.
4: No to też jest inny wymiar Baba Jaga, tak a propos, nie?
1: Ogólnie idea i jakby cały kolektyw, no to polega na tym, że skupiamy sobie tą mroczną część tej muzyki psychodelicznej, ale też nie skupiamy się tylko na tym odmianach psytransu. Chcielibyśmy też, żeby była to muzyka metalowa, jakaś death metalowa, stonerowa, żeby jednak to łączyło kultury, no bo gdzieś za granicą widzimy, że te sceny są mocno połączone. I stąd taka inicjatywa.
4: Połączenie nie widzi, nie
1: tak, no bo ja myślę, że jak ktoś słuchający no, takiej mocniejszej muzyki poczułby taki fajny groove z tego basu darkside'owego. Mógłby zostać dłużej niż do 22.
4: Dlatego metalowcy chodzą na speedcore i terrorcore.
1: No, dokładnie. No, w Brazylii no, to masz po 3,5 tysiąca ludzi na festiwalu, gdzie połowa ponad to są ludzie ze sceny metalowej, death metalowej jakiejś tak dalej.
4: No.
3: Z rozmawiania z ludźmi, że po prostu przyszli z metalu. Dużo ludzi w tej kulturze przyszła z metalu, dlatego jakby naturalnym krokiem to... jest uderzanie do tej publiki, która jest potencjalna.
1: Znaczy to jest raz. Dwa, chcemy być takim hubem też, który łączy najfajniejsze ekipy w Polsce w obszarze tej sceny i tak dalej. Teraz zaczęliśmy współpracę z Dimension Hexa, no to ekipa chyba jedna z lepszych w Europie, jak dla mnie, która robi no zarąbiste mapping czy dekoracje i największe festiwale tak naprawdę.
3: Generalnie budują scenę i robią na kamienia, tym nieziemski drewna, mapping.
1: Naprawdę.
0: A, no kojarzę, to, kojarzę.
1: Takie mamy DJ-a, mamy swojego stolarza w ekipie. Pozdrawiam Hesza. Mamy artystów, pozdrawiam wszystkich w ogóle z Baba Jagi na pewno też.
0: Tak jest, my również.
1: Całą naszą ekipę. No i co, no nadchodzi czas wydawnictw, no bo wyciągamy z szuflad tą muzykę, która gdzieś tam powstawała przez cały czas i nie wiedzieliśmy, co z nią robić, to stworzyliśmy miejsce, gdzie sobie to sami wydajemy, 13 wydajemy jedną płytkę, w międzyczasie chyba wpadnie jedna darmowa, bo raczej też staramy się to, jak nie za darmo, to za jakieś naprawdę nieduże pieniądze wydawać.
3: Póki to chyba wszystko jest za darmo.
1: Na razie jest za darmo, 6 płyt
3: a mimo to no, są ludzie, którzy są ludzie, to płacą,
1: płacą, tak, dokładnie. Super.
3: Szanujemy to.
1: Idzie też, no, idzie labirynt, na którym stawiamy scenę naszą Baba Jagi.
4: Tak, tak. O labiryncie jeszcze powiemy parę słów. Tak.
0: Ale już teraz możemy.
3: W skrócie, no w sumie... wspomnieliśmy o Dimension Hexa, więc tak, no, możemy wspomnieć, że będą nam pomagać przy budowaniu
1: dokładnie
3: sceny.
1: Tak, będziemy razem budować tą scenę tam, więc będzie to coś unikatowego.
4: No labirynt mega.
1: Z DJ-em. Będzie to naprawdę, będzie to, chcemy to zrobić naprawdę super, na najlepszym super poziomie w budżecie, który po prostu możemy tam sobie pozwolić i tak to wygląda. No i co, kolejne wydania, a w przyszłym roku planujemy właśnie takie duże wydarzenie na całą Polskę, gdzie chcemy ściągnąć jakiegoś dobrego headlinera. Mamy pomysł, na razie nie zdradzamy. No ale będzie na pewno, no będzie o tym słychać. I poza tym, no muzyczka nasza gdzie już grała? W zasadzie na każdym kontynencie już grali naszą muzę. Mamy filmiki właśnie z Brazylii, Ameryka jakaś tam południowa, Ameryka północna. Z Japonii nawet dostaliśmy jakieś rolki i tak dalej, gdzie na jakichś tam małych festiwalach grają, także...
0: Super!
1: Także jest to naprawdę fajne, bo jest to efekt uboczny, jakby nieplanowany totalnie z naszej strony. Totalna zajawka. Tyle, no.
4: Tak jest.
3: Ja też nie chcę, żeby ktoś słuchał mojej muzyki. Nie słuchajcie.
1: Ja tak zrobiłem 400 numerów i wszystkie.
0: To super, że przyszliście jednak. Fajnie, że was zaprosiliśmy.
4: No tak. Bardzo się też cieszymy. W ogóle ciekawa akcja to taka, że próbowałem wejść na wydarzenie Labiryntu i przeczytać, bo tam jest 11 scen w końcu chyba, tak? 12 scen na tym starcie i jest tutaj, no już wydarzenie są wpisane osoby, które będą grały. No jest to naprawdę grubo z różnych, że tak powiem, dziedzin. Zarówno, nie wiem, drum and bassowej, techno, no psytrance'owej, tutaj już też widzę jakieś różne rzeczy, nie wiem, rave'owe, jakieś tam takie klimaty bardziej też, także naprawdę no, grubo. No.
1: Na pewno będzie to coś unikatowego. Fajnie będzie zaprezentować tą muzykę, wiesz, też tak, szerszą publiką, bo to nie jest takie proste zrobić to.
3: Tak jest. Dla nas to jest bardzo duża szansa, bo jednak to jest...
1: To jest
3: chodzony festiwal, więc ludzie będą chodzić, podróżować.
1: Na nas stragan przyjdą. Stoisko, Baba Jagi.
3: Może przestraszą się muzyki, ale...
1: Niekoniecznie przestraszam. Ta muzyka, ona ma to do siebie, że z tą muzyką...
3: Przeciągniemy ich wizualnie, a potem przekonamy doświadczeniem.
1: Ale tak,
3: ja się przekonałem do tej muzyki.
1: Ale ona ma to do siebie, że jak się z nią chwilę spędzi, dosłownie moment jakiś tam i się człowiek jakby odda temu po prostu, to
0: już potem galopuje.
1: Nawet nie, to człowiek jakby dostosowuje się do tego tempa i...
3: Samo przy tempo tym, jest...
1: Głupio powiedzieć, że jest to relaksujące, ale taka muzyka czasami przy 200 BPM, która jest dobrze zrobiona, z dobrymi atmosferami, to kładzie, usypia człowiek.
3: No bo tak 180 jest. Czy
1: 180
3: czy 200 BPM to jest tak naprawdę 90-100 BPM jakby double time i to jest tempo serca, więc to jest bardzo naturalna i bliska częstotliwość, nie?
4: 90 to jest tempo serca.
3: No mniej więcej.
4: O, super, ja mówi się, że
3: 100.
1: No i to jest naturalne, właśnie w naturalnym tempie. Zresztą no muzyka transowa i kick równy, który właśnie nie ma tego połamanego snera i jak rytualnie tak uderza i tak dalej, no to może człowieka tak
3: i jeśli
1: zabrać,
3: żyjemy
1: nie?
3: w symulacji, to...
1: Nie żyjemy.
4: W innym wymiarze.
3: To 180 BPM to jest 3 uderzenia na sekundę, a 200 BPM to jest 3,33 uderzenia na sekundę.
4: No to nie.
0: Nie ma tam nigdzie 22. Czuję się zawiedzona troszkę.
1: Nie, jak odejmiesz jedynkę. Możesz wziąć jedynkę skąd chcesz.
0: Dobra,
2: wybierz sobie.
0: To robimy, wszystkie dodajemy są tą samą i jedynką.
3: Musisz pociągnąć odpowiednią strunę.
1: Nie, wiecie, że tak nie istnieje. Jest, jest tylko jedna jedynka. I to jest ta sama wszędzie?
4: Nie.
0: Gdzie?
1: Nie ma nieskończonej ilości jedynek.
0: Nie ma?
1: Nie ma.
0: Tyle. Jak to?
4: Wchodzimy w jakieś zagadnienie matematyczne. No,
3: tak.
4: Muszę podbić to zadanie mojego koledze z matematyki stosowanej.
1: Który... Znam człowieka, co zna matematykę. Co umie w matematykę.
4: Umie w matematykę tam. Te literki, cyferki dodają.
1: O, literki, te literki.
3: To niech sprawdzi, czy na pewno dobrze...
1: On lubi matematykę, w te literki chodzi.
4: Ja dodaję literki, a on cyferki, wiecie.
3: Ale właśnie o to chodzi, że, właśnie o to chodzi, że jeśli jest naprawdę dobry z matematyki, to już tam są literki.
0: Tak, no to, tak.
1: No. A że nie, no to...
4: Ja wiem, aczkolwiek ktoś jeszcze brzmi też, nie? Ale no, zero na przykład do pół i L można dodać zawsze, nie? No.
0: Wszystko można dodać. No nie wiem,
3: a nawet można
0: kolegi.
4: Odjąć no. Też, tak. W sumie się odejmuje.
3: Można się też podzielić.
4: Tak, podzielić też można.
0: Nie, pomnożyć. No, pomnożyć trzeba.
1: Ale to widzę, że znowu wracamy w jakieś wszechświaty.
0: Tylko podzielić, mnożyć, nie pomnożyć.
4: No tak. Tak, słuchajcie.
0: Tak, także tego.
4: Także labirynt 3 czerwca.
3: Tak, zapraszamy.
1: Zapraszamy. Wszystko odnośnie labiryntu. Gadaliśmy o labiryncie cały czas.
4: Tak.
3: Po prostu się zgubiliśmy, o to chodzi w labiryncie.
1: Właśnie, bo to labirynt.
0: Tak, dokładnie.
1: Tak chcieliśmy zapowiedzieć imprezę.
0: Dobrze nam wyszło, dobrze.
3: Tak, przyjdźcie tak pogadać z nami na zewnątrz pod naszą sceną.
1: Dokładnie.
4: Tak jest.
0: Przyjdziemy.
1: On transflon.
0: Przyjdziemy.
4: On transflon.
3: Wiemy, że ty na pewno będziesz, bo będzie na zewnątrz.
0: No dokładnie.
4: No dobrze, no to jeszcze krótko o imprezach. 30 kwietnia w czwartek, czyli przed majówką, jest w Łodzi Redman i to jest też impreza, którą wspieramy i gdzie będziemy i może po prostu będziemy mogli poznać albo chociaż zobaczyć. Kurda. Samo zobaczenie go w tym samym pokoju czy coś, to już będzie takie, no kurna, wiecie. No tego gościa oglądam w How High 20.
3: Ten ziomek jest prawdziwy, nie zdziwiłem.
0: To nie, chyba, że żyjemy w symulacji.
4: Chyba, że tak. Chyba, że on to będzie wtedy... w innym wymiarze akurat wtedy.
0: Tak.
4: To wtedy
0: oby nie,
4: poznamy.
0: Oby pierwszy. Nie.
1: W jednym będzie.
0: W jednym, z pierwszych.
4: No, ale dziękujemy jak zawsze Kaszpirowi za temat, no i Redman w Larum i będzie oprócz tego NTK, czyli łódzka stara ekipa hip-hopowa i JWP z Warszawy. Także w ogóle takie połączenie dość ciekawe.
0: Tak jest. Także... W Larum,
4: tak jest dokładnie.
1: W Larum.
0: Stare Lordis.
4: Tak jest. Dobra, co my mamy potem? Potem mamy taką bibeczkę w ogóle, którą będzie... będzie się nazywała Back to the Game i tą bibeczkę robi nasz ziomeczek Stomper, czyli Eudetek.
0: Tak jest.
4: I będzie to zarąbista bibka tego techno acid, funky, techno takie kurna no konkrety, że
0: bardzo
4: tak powiem.
0: Bardzo się cieszymy.
4: Hard takie dno.
3: Przez H, nie przez K.
4: Co?
3: Ale przez H czy K?
4: Przez H. Bo będzie acid techno, klasyczne, takie na pewno typu, nie wiem, Dave the Drummer, żeby powiedzieć coś. No to już wiadomo, o jakie klimaty chodzi. No i takie...
3: To
4: takie...
3: widziałem ziomka na żywo, to jest prawdziwy.
4: No.
0: Chyba, że żyjesz w symulacji.
4: Tak jest.
1: To?
4: Ale w sensie, że nie, że będzie tam Dave the Drummer,
1: No. Że będzie jego muzyka.
4: Będzie jego muzyka, żeby powiedzieć, jaki to jest.
1: Na pendrive.
0: Będzie DJ, który będzie grał.
1: Udawał będzie. Będzie udawał, że jest Dave Drummer.
0: Aktor. On się wczuwa w rolę po prostu. Aha. Robi charakteryzację.
4: Tak jest.
0: Jak nie podchodzisz za blisko, to...
1: Tak, to dalej Dave the Drummer. Nawet bardziej niż ten...
4: Prawie kon.
1: Mógłbyś się przy oryginalnym pomylić, a tutaj definitywnie. Jeszcze chodzi z bębnem.
0: Staleliby obok, to byś nie wiedział.
1: Chodzi tamburyn, ma cały czas Dave the Drummer, kurczę.
0: No, z muzykiem
1: i krzyczy na ludzi.
4: Tak jest. Słuchajcie, Back to the Game się nazywa bibeczka w P29 6 czerwca i będzie tam też Jamal, czyli ziomeczek, który ma swój label polski acidowy, Acid Addict. Pozdrawiamy serdecznie Matiesa też z Techno Kolektywu.
0: Tak jest, wszystkich pozdrawiamy.
4: Z Torunia. Jeszcze Joa, to jest chyba od Jamala ta osoba, jego kobieta, dziewczyna, czy tam jak zwał, nie wiem dokładnie.
1: Dziewczyna,
0: czy...
1: Jego człowiek.
0: No, jego człowiek.
1: Jego człowiek.
4: W sumie człowiek.
1: Tak, tak mówią.
0: Czyli jedna kobieta mówią. To człowiek, naprawdę?
4: No Beka.
0: Czy doszli, naprawdę w tym momencie doszliśmy w końcu do tego konsensusu, że jednak kobieta...
4: To człowiek.
1: Bardzo
0: możliwe.
1: Nie narażają. Słuchajcie, robimy fajną imprezę.
4: Nie narażają. Teoria, słuchajcie.
1: Nie wiem.
0: Jest taka teoria.
4: Słuchajcie, i ten, oprócz tego będzie jeszcze Stomper, oczywiście będzie FM też. Także szybka muzyka dla wolnych ludzi powraca do Łodzi. Takie hasło w P29.
0: Tak jest.
4: 6 czerwca.
1: Dla wolnych ludzi.
3: No. Ale ta szybka muzyka jest wolna.
4: No, no, jak nie, zwał, nie, tak myślę, zwał.
3: Myślę, że... Zaraz zrozumiecie.
0: No, generalnie no, wiemy, o czym mówisz, ale nadal chyba szybka.
4: Tak jest, jednak tak jest.
1: Szybka.
0: W tym rodzaju muzycznym.
4: Tak jest, tak jest. I potem co mamy? Słuchajcie, potem mamy 12 czerwca, w piątek jest Podwóreczko. Także też gruba bibka, old school drum and bass. Trzy sceny będą tak naprawdę. Ja tu pokazuję wam teraz stare, troszeczkę
0: informacje. Trzy stare, sceny będą.
1: Ja nie kłamę.
0: A tak, tak naprawdę
1: ja nie kłamę.
0: Będą trzy sceny.
4: Tak jest. I jutro wam... co jutro? Już wam pokażę. Już wam
0: jutro
4: mówię.
0: Jutro będzie niedziela.
4: Już
0: jutro
4: wam mówię, co tam będzie się działo. Szybciutko. Line-up na trzech scenach to będzie Cromen Time, czyli to jest old school, happy hardcore, jungle z Anglii. I to jest tam też Epidemic Crew przyjeżdża. To jest taka ekipa w ogóle drum-bassowa bardzo znana w Anglii. Duże robią imprezy. Także bardzo fajnie. Duki Resk, Skrubol, O Morning
0: Rób,
4: Change,
0: co musisz.
1: Rób, co
4: tak jest, Oblivion, Infinity, Mr. Floppy, Effectis, Sezis będzie grał, kurna, super, Stikorama,
1: będziecie tam.
4: Maziator,
0: miejmy nadzieję,
4: tak jest, Mr. Orange, Oblivion, Mikołajek, Chiba, Graba, Akira, także takie klimaty, to będzie się działo w klubie Antrakt, trzy sceny, jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało, także tak. No dobra.
1: Trzy sceny.
4: No to... Dobra, no to przechodzimy do grania, słuchajcie.
0: Będą trzy sceny. Trzy.
4: Dobra. Trzy.
3: Ja jeszcze na zakończenie mam dla was upominek. Upominek jest projektowy, więc nie jest doskonały.
0: O, jest ten.
1: Do kawy.
0: Do kawy.
4: Młynek.
0: Tak.
4: Do kawy.
3: Do kawy.
0: Zrobiony na 3D drukarce.
1: Tak, na 2D.
0: Bo
1: mamy ten wymiar. W druku 2D. Mamy druk. Ale nie ma co się śmiać. No. Po prostu no poligrafia.
0: Tak,
1: po prostu szeroko pojęta poligrafia. No,
4: no, tak, no, tak. no tak, dokładnie.
0: A tutaj się, tu jak się to otwiera?
1: To się nie otwiera.
0: To się nie otwiera.
3: To tam jest zatrzaska.
1: Zatrzaska?
3: To się zatrzasnęła za mocno.
0: No.
1: I trzeba złamać teraz na pół.
3: Bo popsuty wam dają.
1: No, zapieczone. Może wydrukowałeś jednak źle to. Wydrukowałeś zapieczone.
4: Może być.
3: Dobra, popracujemy nad
0: tym. Dobra, oczywiście.
1: Ale fajny prezent.
0: Dobra,
4: dzięki. Dzięki. Ale fajny prezent.
0: To jest taka torebeczka na rzeczy, które
4: poszedł już? Poszedł już?
0: Z książkami, płytami.
4: Poszedł już?
1: Niebieska foliowa w wiadereczku. To z tego foliuszka.
3: Czerwoną tasiemką.
0: To będzie dla kogoś.
1: Rzuć tam i tam, tak.
4: Tak jest, tak jest. No
0: dokładnie,
4: dobra,
0: tak.
4: Słuchajcie, beka.
0: A jak macie zamiar spędzić lato?
4: Tak, właśnie.
0: Plenerki, te sprawy? Myśleliście już o tym?
1: A ten rok się zapowiada.
0: Nie wiem, co to tak.
1: Nie no, ten rok się zapowiada dość spokojnie w sumie. Jakiś tam wyjazd mamy festiwalowy na Słowacji grać. Coś w Polsce tam? Będziemy. Jakiś tam Rabbit Void w sumie. No. No,
3: jak już cię zaprosili, żebyś zagrał, to byś mógł chociaż zareklamować.
1: Faktycznie, coś w tym jest, tak. To jest, ja właśnie mam problem z niesprawdzaniem, gdzie to jest i dowiaduję się przed imprezą. Ale
3: możesz chociaż powiedzieć, jak się
1: nie,
3: nazywa.
1: Nie, festiwal nazywa się Rabbit Void i
0: ty też zawsze
1: tam.
0: Możesz to powiedzieć.
3: Ale ja nie wiem, bo mnie nie zaprosili.
1: Ja też nie wiem.
3: Jakbyście mnie zaprosili, to ja bym wiedział.
1: Rabbit Void, festiwal taki no, typowo z naszego gatunku.
4: No i dobrze, bardzo fajnie. Słowacji.
0: Ekstra, ekstra.
4: No, Słowacja, Czechy, bardzo fajne rzeczy
0: tak
4: tam się dzieją.
0: Tak jest, tak jest.
4: W różnych gatunkach, wiadomo.
1: No, a tak to mamy. Prawda. Jakieś małe, nieduże plany festiwalowe, ale raczej zagraniczne. Uh-huh. Żeby gdzieś jakiś jeden konkretny odwiedzić, czy jakiś Grecji.
4: Dobra.
1: Gdzieś.
4: No. Okej.
1: Okay. Okej.
0: Okay. Okej.
1: Okay. Dzięki.
4: Bardzo dzięki. Zadzwonimy do pana.
1: Ale ja nie mam telefonu. Zadzwonimy. Spokojnie.
3: Ale jakbyście chcieli zadzwonić, to 42.
4: 53.
0: 42, 63, 13, 8, 8, 8. Powtórzymy.
4: Nie, nie będziemy już powtarzać.
0: Nie, no powtórzmy.
4: 42, 63, 13, 8, 8, 8.
0: Dziękuję. Dzwońcie, pozdrawiam. Dajcie, mówcie, co u was słychać, bardzo chętnie się dowiemy.
4: Ale to już po prostu
1: zamieszło. Zaraz włączymy muzykę i będziemy wiedzieć, co u was słychać.
0: Będziecie wiedzieć, co u was
3: muzykę w końcu.
0: Tak, a gramy, co będziecie gramy. Grać dzisiaj? A już mówiliście, nie swoje kawałki i swoje też.
1: Nie, swoje. Wszystko tylko, że jak nie swoje, to od nas z labelu. Od
4: tak,
1: nas
4: jakby popadnie. Bardzo fajnie.
3: Baba Jagowa,
4: nie możemy się doczekać.
1: Baba
0: a jako co będziecie wydawać teraz niedługo?
4: No już było. 13
1: maja. Pierwsza i potem kolejne, tak planujemy co miesiąc na pewno, żeby jakaś wydawka szła, bo tego jest dużo.
0: Okej, dobra.
1: Dużo chętnych, elegancko. Dużo materiału, jest co robić, no.
4: Elegancko. No to super, no to lecimy, no
0: dobrze,
4: w takim
0: to
4: razie.
0: Ta osoba może iść, tak, a my tutaj tam jeszcze...
4: Tak, Gandhi pierwszy będzie grał.
0: Tak jest, Gandhi pierwszy, dopóki się tam nie przygotujesz, tak, to my tutaj
4: powiem,
0: zagadamy.
4: Taką ciekawostkę, że z Gandhim żeśmy się poznali, znaczy poznaliśmy się chyba w sumie na pierwszym Boruteku, przed pierwszym Borutekiem, bo wtedy ty grałeś u nas na Boruteku, tak. I pamiętam, że Kamil, możesz tam przygotowywać sobie. Pamiętam, że Jakub właśnie wtedy cię mówi, a taki ziomeczek przyjdzie zagrać przy tej trensy, dawaj go na początek. I było to wtedy, pamiętam.
0: A, tak prawda. Widzisz, tak lekko tak pamięta, było. No.
4: No dobrze, to słuchajcie.
0: W takim razie.
4: Instalujemy się i przechodzimy, gramy. Yo, yo.

0: Oh yeah.
1: I tym pięknym utworem kończymy dzisiejszą audycję Broken Minds w studenckim radiu Żak Politechniki Łódzkiej.
0: No, a ten numer chciałem powiedzieć, że na koniec? Super numer, bardzo fajny.
2: Czyli co, im szybciej, tym lepiej, tak?
0: No, ale dobrze, on fajnie w ogóle z tą perką wchodzi, z tym piczkiem z breaka,
3: no, tak,
0: z
3: długo
0: breakiem.
3: Się męczyłem, żeby mi starłazu połączyć, no. Kurczę, z bitem takim, wiesz.
0: No, tak, nieźle.
1: Pięknie, jak wam się grało?
4: To jest ten podpór żółty, czy tak?
0: Tak jest.
1: Tak, tak.
3: To jest ten dokładnie, flat beat. No kurczę, ja pamiętam w reklamie Levisa, jak jeszcze w latach 90.
0: Ten numer wyszedł w wielu różnych wersjach.
3: Także taki smaczek na koniec, nie?
0: Tak, coś, bardzo fajnie.
3: Cukiereczek.
0: Tak jest. I to jest dostępny numerek u was na tym, na labelu?
3: Nie, nie dostępny.
1: Tylko dla Broken Minds.
2: Ewentualnie możesz jeszcze na labirynt przyjść 3 czerwca.
0: Tak jest, zapraszamy na... Znaczy na
1: tylko na żywo.
0: Polecamy, znaczy, tak, polecamy
2: labirynt. My zapraszamy, robimy tam scenę, więc wbijajcie na labirynt.
3: Tak, dokładnie, wbijajcie na labirynt.
1: Tak jest. Na sam koniec dziękujemy naszemu realizatorowi Teodorowi Woźniakowi za to, że z nami był dzisiaj.
0: Zawsze na propsie.
1: Tak jest. Dziękujemy wszystkim, którzy z nami dzisiaj byli i do zobaczenia.
3: Dzięki.
0: Tak jest. Do zobaczenia.
2: Dzięki,
0: papa.
2: Niespokojnej reszty soboty.
3: Niespokojnej. Imprezowej.

0: Będziesz gadał?
1: Po moim trupie.
0: Gadaj, albo znowu to włączę.
1: Wytrzymam.

Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej. My tak nie torturujemy. What if, CAT really spelled

0: este în economia partidei Delgado, acolo este...
1: Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej. Nasze radio szumi najlepiej.

0: No panowie, piękne te piosenki robicie. Ja wam załatwiłem fita, zaraz załatwię wam wywiady. Trzeba chyba jakąś wspólną wersję wydarzeń ustalić, co?
1: No przydałoby się.
0: Przygotowałem wam tu taką listę pytań. No to może pierwsze, skąd nazwa?
1: To jest najgorsze pytanie, jakie można zadać.
2: No to prawda, jakbyśmy za każdym razem, kiedy słyszymy to pytanie, dostawali jedną nogę, byśmy byli z Kolopendrą. Powiedzmy, że Lordofon to jest skrót od, nie wiem,
1: Lord Voldemort.
0: Serio?
2: Nie no, ale niech już to będzie oficjalną wersją.
0: No okej, okay. A powiedzcie, gdzie się poznaliście, panowie?
2: To był...

0: Działy sobie ktoś wymyślił. I niech to wybrzmi, bo gramy pop, rap, rock, pan. Ze wszystkim za...
1: Prawdziwi.
2: Dobra, dobra, panowie, to są jakieś hipopowe przechwałki, to jest nudne. Powiedzcie coś ciekawego, nie wiem, co w słuchaczach was denerwuje.
3: Może lepiej nie?
0: Niektórzy myślą, że są z wyższej rasy, że są wysmakowani, okay. Bo na... Wybrali se artystów mało znanych. Nordofon czasem jest czymś takim dla nich.
4: To dla nas niewygodne szaty.
0: Otóż to, i muzyka to tylko powietrzne drgawki, nie?
3: Ale czemu ja w ogóle rymuję?
2: Panowie, przecież to są wasi fani.
0: Już to, błagam, błagam, przestańmy rymować, bo to brzmi jak Edzio Rap. Nie wiem jak Walia na tym etapie, mam poczucie, że ten koncept pana Hiroshima jest zupełnie niezrozumiały, nikt nie będzie wiedział, o co chodzi.
3: No też mam takie wrażenie.
2: Ej, jaki koncept pana Hiroshima? Co wy mówicie?
0: No tak, no chodzi o to, że ty...

0: Tak, dokładnie, ja chodzę w tych koszulach i krawatach.
1: Aha, czyli to jest takie łamanie czwartej ściany, to jest takie meta coś tam, ten.
2: Jak to przecież?
0: Ja to już
1: kiedyś, no. Panowie, czy my jesteśmy w piosence teraz? Czy wy mnie w bambuko zrobiliście i my jesteśmy teraz w piosence? Bo coś takiego już było, nie?
0: Ale co było?
1: No to miał już tak Lil Dicky, Quebo to już miał, nie wiem, Tyler. A to proszę panów, artyści alternatywni. My nie dążymy
0: ale
1: do tego.
0: Że Quebo
2: ja już nie mogę słuchać tego
0: kim my pracujemy.
3: PayPal, baby, hey, ten cały rap. Hej, już robota. Chyba, że tu chcesz dać jak hej, biało bloka. Na włosach wzroka. A pelikan to łyka jak foka. Te same premie, w kółko jak koka. Leją wodę, aż się zbiera na szczoka.

jest twoja proca. Chcesz Amerykę, śpijcie w namiotach. Dajcie se w żyłę, śnijcie w wymiotach. Nic nie wygląda dobrze jak fota, chyba że no.

0: Jeżeli obie strony równania pomnożymy przez czynnik n i założymy, że wartości h1 i h2 są równoważne w momencie t, to otrzymamy 25 2/3.
1: Gawroński, nie słuchałeś mnie.
2: Przepraszam, słuchałem Żaka.
3: Aha, no dobrze. Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej. Jedyne usprawiedliwienie.
4: Ty o tym wiesz, że się kocha, że ciekawe to wymyślę, to był ja, bo jakieś byśmy w szkole i chciałem cię poznać, byśmy byli.

0: When old.
1: Kotku, skończ już robić tego bita. Chodź tutaj do mnie, obejrzymy jakiś serial. Wyglądasz już na zmęczonego.
2: Okej, kochanie. Jeszcze tylko wyjdę na pół godzinki.
1: Co?
2: Muszę pogadać z kolegą, dobrze?
1: Ale jak to? A my co, jeszcze już nie będziesz nigdzie chodził po nocach?
2: Spokojnie, nie martw się. Przecież tylko na chwilkę wyjdę i zaraz wracam, okej?
1: Okay? Jezus Maria! No mnie oszukujesz, łajdaku!
2: Cicho! Nie czyj kurwa ryja, pojebana dziecko! Przecież za coś muszę skończyć ten pierdolony mikster! Nie rozumiesz!

wyłudzam się z długiego letargu. Kontroluję, produkuję album. Znowu tworzymy historię na trakach. Znów spotykamy się po kilku latach. Chodzę deptakiem swojego miasta. Golę swój towar, zaczyna się jazda. Niektórzy węszą, że coś jest nie tak, ale nic nie rozkminią, bo mają mnie fart. Zamykam ten temat,

0: savages roaming the street.
1: I'm a savage.